0: Polsce imię Brytania, brzmiące jak nazwa europejskiego kraju, noszą tylko trzy dziewczynki. To niezwykle rzadkie imię jest wariantem imienia Brygida, które ma celtyckie korzenie i oznacza wzniosła lub ognista strzała. W rejestrze PESEL pojawiło się po raz pierwszy w 2020 roku. Najlepszą porą na zbiór ogórków jest wczesny poranek, zanim słońce mocno ogrzeje rośliny. O tej porze ogórki są jędrne, dobrze nawodnione i chrupiące. Jeśli nie zdążymy rano, warto zebrać je wieczorem, gdy rośliny zregenerują się po upalnym dniu. Regularne podlewanie i unikanie dużych wahań wilgotności również wpływają na ich smak.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś mija rok od śmierci Jadwigi Morawieckiej. Mamy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk wspomina ją jako swoją nauczycielkę życia i miłości, podkreślając, że wszystko, co w nim dobre, zawdzięcza właśnie jej. Grób Jadwigi Morawieckiej jest skromny, ale zadbany, ozdobiony pięknymi kwiatami i biało-czerwonymi zniczami. Była zaangażowana w działalność opozycyjną, podobnie jak jej mąż Kornel Morawiecki, lider Solidarności Walczącej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha znowu w centrum uwagi. Tym razem aktorka zaskoczyła internautów odważnym zdjęciem z wakacji, gdzie pozuje w panterkowym bikini i prześwitującej halce. Choć chciała skłonić do refleksji nad odpoczynkiem, jej wygląd skradł całe show. Komentarze pełne zachwytów nie pozostawiają wątpliwości. Mucha wie, jak przyciągnąć uwagę. Czyżby to nowy sposób na wakacyjny relaks?
2: Świat polskiego kina znów w żałobie. Po niedawnej stracie Igi Cembrzyńskiej teraz przyszło nam pożegnać młodego filmowca, Mikołaja Lędzioszka. Zaledwie 38-letni mistrz dźwięku, który pracował przy takich hitach jak Leśniczówka czy Ultrawiolet, zginął tragicznie w wypadku. Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Czyżby polskie kino miało pecha tego lata? Skolim, znany z hitów disco, polo i latino, zaskakuje swoich fanów nowym produktem. W jego sklepie pojawiła się koszulka z wizerunkiem Chrystusa i napisem Boże, chroń króla latino. Choć Skolim twierdzi, że to najpiękniejsze koszulki, jakie można sobie wyobrazić, nie wszyscy są zachwyceni. Fani wyrażają swoje zniesmaczenie, a sam artysta milczy na temat krytyki. Cóż, może to nowy sposób na modlitwę w rytmie disco polo.
1: W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Michał Wiśniewski i Mandaryna, po latach burzliwych relacji, postanowili dać sobie drugą szansę. Xavier Wiśniewski, ich syn, zdradził, że taki scenariusz nie mieścił się w jego planach, a ich powrót był dla niego i siostry Fabienne ogromnym zaskoczeniem. Fabienne, która w szkole zmagała się z prześladowaniami z powodu sławnych rodziców, znalazła w końcu nowe, przyjazne miejsce. Cóż, życie dzieci gwiazd to nie zawsze bajka, ale przynajmniej teraz jest trochę cieplej.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzozowski, znany łobuz polskiej sceny muzycznej, w końcu powiedział tak swojej wybrance Helenie, a jego ślub stał się wydarzeniem roku. Uroczystość, która odbyła się 1 sierpnia, przyciągnęła tłumy celebrytów, a wesele nad Zalewem Zegrzyńskim trwało aż 2 dni. Małgorzata Tomaszewska, jedna z gości, nie omieszkała podzielić się swoimi emocjami w sieci, nazywając Helenę najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. W mediach społecznościowych wciąż wrze, a wspomnienia z tego wydarzenia zalewają internet niczym fala tsunami. Rafał Brzozowski, nasz niezastąpiony reprezentant na Eurowizji 2021, postanowił, że jego wesele z Heleną będzie trwało dłużej niż niejedna telenowela. Od soboty do wtorku, a zabawa wciąż trwa. Goście, w tym gwiazdy takie jak Justyna Steczkowska i bracia Mroczek, nie mogą się nacieszyć. Tymczasem Rafał, mimo weselnego chaosu, już szykuje się na czerwony dywan, bo przecież życie celebryty nie zna odpoczynku. Zespół Phil pogrążył się w żałobie po śmierci Błażeja Gancarczyka, ich wieloletniego realizatora dźwięku. Miał zaledwie 39 lat, a jego odejście wstrząsnęło fanami i muzykami. Na Instagramie Piotr Kupicha i reszta zespołu pożegnali go wzruszającymi słowami, podkreślając, że stracili nie tylko współpracownika, ale przede wszystkim przyjaciela. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia. Poland Rock Festival 2026 już za nami, a emocje wciąż nie opadły. Tegoroczna edycja na dawnym lotnisku Czaplinek-Broczyno przyciągnęła tłumy, które za darmo mogły podziwiać takie gwiazdy jak Godsmack czy Mysłowic. Już teraz wiemy, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 29 do 31 lipca, a pierwszą potwierdzoną gwiazdą jest Kula Shaker. Lokalizacja wciąż pozostaje tajemnicą, ale kto wie, może znowu wrócimy na stare, dobre lotnisko.
0: Słuchacie Radia Super Express. AC/DC wciąż na scenie, a emocje sięgają zenitu. Podczas koncertu w Las Vegas Brian Johnson omal nie został trafiony przez spadający pocisk z repliki armaty. Na szczęście wokalista wykazał się refleksem i uniknął niebezpieczeństwa, kontynuując show, jak gdyby nigdy nic. Wygląda na to, że nawet armaty nie są w stanie zatrzymać tej rockowej legendy. Ian Astbury z The Cult. Kiedyś Bóg rocka, dziś z goryczą patrzy na świat, gdzie gwiazda rocka to już tylko puste słowa. W latach 80. wspiął się na szczyt dzięki surowemu brzmieniu, ale szybko odkrył, że rockowy mit to złota klatka. Dziś, w świecie, gdzie księgowi i 4-letnie dzieci są gwiazdami rocka, Astbury przypomina, że prawdziwy rock to coś więcej niż tylko sukces i blichtr. To duchowość, mistycyzm i poszukiwanie prawdy, której nie da się zmierzyć ani sukcesem na giełdzie, ani pierwszą jazdą na rowerze. Polski rynek medialny stracił legendę. Wiesław Królikowski, współtwórca kultowego magazynu Tylko Rok, odszedł w wieku 72 lat. Jego żona, Anna Kwas-Królikowska, podzieliła się tą smutną wiadomością w mediach społecznościowych. Pożegnanie odbędzie się 7 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Wiesław Królikowski pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale i bogaty dorobek literacki, który na zawsze pozostanie w sercach fanów rocka.
2: Zespół Węże postanowił odświeżyć kultowy utwór Serce grupy LSO. Ale spokojnie, nie zamierzają go wymyślać na nowo. Po prostu dodali trochę gitarowego brzmienia, aby nie zgubić emocji, które wszyscy tak kochają. Nowa wersja trafiła na ich debiutancki album First Peep, a teledysk o przyjaźni pokazuje, jak wygląda życie w ich ekipie. Fani mogą spodziewać się tej wyjątkowej interpretacji na koncertach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 23 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Jonasz S., 20-letni mężczyzna, został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo 41-letniej Barbary Z. Zbrodnia miała miejsce w Warszawie, gdzie Jonasz zamówił kobietę świadczącą usługi sadomaso, a następnie ją zamordował i poćwiartował. Sąd apelacyjny uznał, że zbrodnia była zaplanowana, a Jonasz będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero w 2034 roku. Rodzina ofiary wyraziła ulgę po ogłoszeniu wyroku.
1: Centrum Warszawy staje się coraz bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Po modernizacji otwarto ulicę Złotą, gdzie zamiast betonu pojawiła się zielona przestrzeń z fontanną. Dodatkowo udostępniono trzecie naziemne przejście przez Marszałkowską, co usprawnia komunikację między Żurawią a Świętokrzyską. To część większej inwestycji, która zmienia oblicze centrum miasta, stawiając na zieleń i przestrzeń dla ludzi. Jeśli szukacie ochłody w okolicach Krakowa, mamy dla Was kilka propozycji. Zakrzówek, nazywany polską Chorwacją, to rajska oaza w granicach miasta, z dojazdem w zaledwie 15 minut. Popularna plaża Bagry oferuje szeroką, piaszczystą plażę i bogate zaplecze gastronomiczne, a dojazd zajmuje około 20 minut. Dla tych, którzy chcą uciec dalej, polecamy Zalew na Piaskach, oddalony o 12 km z pięknymi sosnowymi zagajnikami. Każde z tych miejsc zapewnia opiekę ratowników i mnóstwo atrakcji. Tauron GTK. Gliwice wzmacnia skład przed nadchodzącym sezonem. Do zespołu dołączył Ben Schwieger, 23-letni amerykański skrzydłowy, który po raz pierwszy zagra zawodowo poza USA. Schwieger, mierzący 203 cm, może występować na pozycji niskiego i silnego skrzydłowego. Klub liczy, że jego wszechstronność i doświadczenie zdobyte w NCAA pomogą drużynie osiągnąć sukces w sezonie 2026 i 2027.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wczoraj wieczorem na terenie rodzinnych ogródków działkowych Biała Róża w Zabrzu doszło do wybuchu i pożaru. Cztery zastępy straży pożarnej szybko opanowały sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny incydentu są badane przez specjalistów. W Kuźnicy Starej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Fabian. Chłopiec został potrącony przez samochód prowadzony przez 38-letniego mężczyznę, który był pod wpływem narkotyków. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Pogrzeb Fabiana odbędzie się 6 sierpnia w przystajni. W hotelu Gołębiewski w Pobierowie ponownie pojawiły się problemy z klimatyzacją. Goście skarżą się na zbyt wysoką temperaturę w pokojach oraz problemy z ciśnieniem wody. W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy osób, które doświadczyły tych niedogodności. Hotel jest nowym obiektem, co może tłumaczyć pewne trudności techniczne.
0: Dziś w Międzyzdrojach startuje drugi etap Tour de Pologne, a piękna pogoda sprzyja kibicom i turystom. Oba kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda w Bałtyku ma przyjemne 20 stopni. Nie odnotowano zakwitu sinic, co potwierdzają najnowsze badania. To idealny dzień na plażowanie i śledzenie zmagań kolarzy. Słuchacie Radia Super Express.
1: W Białymstoku 14-latek uciekał przed policją na niedopuszczonym do ruchu motorowerze. Chłopak nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, a jego matka, która udostępniła mu motorower, została ukarana mandatem w wysokości 5000 zł. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego.
0: W niedzielę w Choroszczy odbył się 37. Jarmark Dominikański, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na odwiedzających czekały liczne atrakcje, w tym stoiska z rękodziełem, pokazy konne i koncerty. Wydarzenie uświetniły występy zespołów takich jak Cookies Band i Łzy. Impreza, jak co roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem i zapewniła uczestnikom wiele emocji. W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński miał je popierać. Morawiecki podkreślił, że presja na wprowadzenie przymusowych szczepień była duża, ale dzięki publicznemu wysłuchaniu udało się tego uniknąć. To kolejny raz, gdy były premier odsłania różnice zdań w kluczowych momentach rządów PiS.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Lech Wałęsa odmówił uznania Karola Nawrockiego za prezydenta, nazywając to hańbą. Były przywódca Solidarności domaga się ponownego przeliczenia głosów z wyborów 2025 roku, twierdząc, że doszło do oszustwa. Państwowa Komisja Wyborcza oraz Sąd Najwyższy potwierdziły jednak ważność wyboru Nawrockiego. W czwartek, z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, odbędzie się spotkanie przed Pałacem Prezydenckim.
0: We Wrocławiu, na osiedlu Kuźniki, 19-letnia Walentyna wypadła z 4 piętra i zginęła na miejscu. Nowe ustalenia sugerują, że mogło to nie być przypadkowe zdarzenie. Policja zatrzymała 38-latka, który usłyszał zarzuty pozbawienia wolności i naruszenia nietykalności. Prokuratura wciąż prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsia wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi.
0: Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na piątą pozycję.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców. Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął drugie miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10 miejsce.
0: Maja Chwalińska wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i rozpoczyna rywalizację w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka, rozstawiona z numerem 18, zagra swój pierwszy mecz we wtorek, 4 sierpnia. Jej przeciwniczką będzie Australijka Talia Gibson lub Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Chwalińska ma już za sobą kilka treningów w Kanadzie, w tym z Igą Świątek.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek przygotowuje się do prestiżowego turnieju WTA 1000 w Kanadzie, gdzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Przed rozpoczęciem zmagań polska tenisistka znalazła czas na zwiedzanie Toronto, co uwieczniła na zabawnych fotografiach, które szybko zdobyły popularność w sieci. Wśród zdjęć znalazło się ujęcie z Królewskiego Muzeum Ontario, gdzie Świątek pozowała przy szkielecie prehistorycznego gada. Jej wizyta w muzeum i humorystyczne zdjęcia przyciągnęły uwagę internautów, generując wiele pozytywnych komentarzy.
0: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa. Dzięki tej decyzji Staruchowicz może ponownie zasiąść na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ułaskawienie oznacza zdjęcie zakazu stadionowego, który nałożono na niego wcześniej. Decyzja prezydenta kończy okres, w którym Staruchowicz nie mógł wspierać swojej drużyny na żywo. Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów napotkała problemy w powrocie do kraju. Z powodu burzy nad Ningbo podróż drużyny opóźniła się o co najmniej jeden dzień. Część zawodników ma dotrzeć do Warszawy w środę rano. Po przylocie planowane jest uroczyste powitanie i konferencja prasowa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, który zaczyna się od dramatycznych wydarzeń. Marcin Kodur, po przeniesieniu do pracy dzielnicowego, wraz z Darią, zostaje wezwany do mieszkania starszej kobiety. Niestety, na miejscu odkrywają, że pomoc przyszła za późno. Kodur zauważa niepokojące ślady na szyi zmarłej, co budzi jego podejrzenia o nienaturalną śmierć. Mimo że nie prowadzi już dochodzeń, dzieli się swoimi spostrzeżeniami z policjantami. Dochodzi do napiętej rozmowy z Majakiem, który przejmuje sprawę. Początek nowego sezonu przynosi Kodurowi kolejne wyzwania, przypominając o jego trudnych przeżyciach z poprzednich odcinków.
2: Serial Dziedzictwo zbliża się do swojego 1000. odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym emocjonującym epizodzie Kansel wpada we własną pułapkę, ponosząc konsekwencje swojego podłego planu. Tymczasem Nana i Poyraz mają szansę na romantyczny wyjazd, który organizuje dla nich Sahin. Jednak ich szczęście nie podoba się Kansel, która planuje zniszczyć ich podróż. Jej intryga kończy się niespodziewanie, gdy przez pomyłkę sama pada ofiarą swojego planu. Widzowie będą mogli śledzić te pełne napięcie wydarzenia również na platformie TVP VOD.
1: W nowym sezonie M jak miłość powrócą emocje związane z Marcinem i Martyną. Po wakacjach zobaczymy, jak Chodakowski zacznie doradzać Jakubowi w sprawach sercowych z Martyną. Marcin i Martyna przeżyli intensywny romans podczas jego amnezji, ale teraz Marcin odzyskał wspomnienia i wrócił do Kamy. Tymczasem Martyna i Jakub odkryli, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. W nadchodzących odcinkach Jakub będzie próbował zrozumieć, dlaczego Martyna zerwała z nim kontakt. Marcin, mimo swojej przeszłości z Martyną, będzie wspierał Jakuba w jego relacji. Nowe odcinki opowiadają się pełne zawirowań i emocji. Czy Marcin naprawdę poprze związek Jakuba z Martyną? Przekonamy się już wkrótce. W 4264 odcinku Na Wspólnej Andrzej Brzozowski znajdzie się w poważnych tarapatach. W poniedziałek, 17 sierpnia, o godzinie 20.15 na antenie TVN zobaczymy, jak zdesperowany Andrzej błaga Krzysztofa Smolnego, by nie ujawniał afery ze sprzedażą dyplomów na jego uczelni. Krzysztof jednak nie zamierza odpuścić i daje Andrzejowi miesiąc na ratowanie się przed konsekwencjami. Basia, była żona Andrzeja, również nie pozostaje obojętna i dorada mu, by sam wyznał prawdę synom, zanim dowiedzą się z mediów. W tle tej dramatycznej sytuacji Przemek i Marcelina nie odpuszczają tematu, wiedząc, że będzie to medialny hit. Czy Andrzej zdecyduje się na szczerość wobec rodziny? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W odcinku 4262 serialu Na Wspólnej Bogdan staje przed trudnym zadaniem organizacji pożegnania bliskiej osoby. Choć próbuje zachować spokój, wewnętrznie jest rozbity po tej stracie. Tymczasem pod szpitalem Weronika staje się świadkiem niepokojącej sceny z udziałem Eweliny, żony Kalskiego, co stawia ją w trudnej sytuacji. W rodzinie Ziębów trwa żałoba po nagłej śmierci Marii, co szczególnie dotknęło Włodka. Beata, nieświadoma tragedii, cieszy się z narodzin córeczki, której postanawia nadać imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek 4262 zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej, ich sukcesy i porażki. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 450 odcinkiem pełnym emocji. Już w piątek, 7 sierpnia, o godzinie 15.05 na antenie TVP, dwa widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia. Gregorio ponownie pojawia się w posiadłości, a jego konfrontacja z Pią budzi grozę. W międzyczasie Cruz, wściekła z powodu izolacji pałacu, wywołuje potężną awanturę z Alonsem. Na wsi Tadeo ostrzega Katalinę przed możliwą ruiną, jeśli Adriano straci ziemię. W pałacu Vera bezlitośnie odrzuca uczucia Santosa. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka, który można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: W 453 odcinku La Promesy w pałacu dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, a obok znajduje się jej list pożegnalny. Alonso, z obawy przed skandalem, postanawia ukryć tragedię przed resztą mieszkańców. Tymczasem na froncie Manuel próbuje powstrzymać Kuro, który wydaje się szukać śmierci w walce. W pałacu napięcia rosną, a Maria rozpacza po zniszczeniu jej zapisków przez Petrę. Konflikty i tajemnice wciąż narastają. Odcinek 453 zostanie wyemitowany 12 sierpnia o 15.05 na TVP 2. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść osadzona w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nadchodzących odcinkach. Barbara Mostowiak, seniorka RODU, opuści grabinę i pojawi się w nowym otoczeniu. Czy to ucieczka od problemów, czy początek większych zmian w jej życiu? W tle widzimy Zofię Kisielową, co sugeruje, że podróż nie będzie samotna. Rodzina Mostowiaków zmierzy się z poważnymi problemami, w tym z romansem Artura Rogowskiego, który zniszczy jego związek z Marysią. Barbara, jak zawsze, stanie na wysokości zadania, próbując scalić rodzinę. Przyjaźń Barbary i Kisielowej ponownie zagości na ekranie, a ich wspólne perypetie z pewnością przyciągną uwagę widzów. Produkcja nie zdradza jeszcze celu podróży, ale każda zmiana otoczenia przez Barbarę jest wyjątkowym wydarzeniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Mniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński miał je popierać. Morawiecki podkreślił, że presja na wprowadzenie przymusowych szczepień była duża, ale dzięki publicznemu wysłuchaniu udało się tego uniknąć. To kolejny raz, gdy były premier odsłania różnice zdań w kluczowych momentach rządów PiS. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do 15 października założy własną partię polityczną. Były premier planuje także wielką konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus na ten sam dzień. To symboliczna data, bo mija wtedy 3 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. W sondażu Ibris dla Polsat News Rozwój Plus uzyskał poparcie na poziomie niecałych 8%.
0: Zygmunt Solorz-Żak, założyciel imperium biznesowego, w tym telewizji Polsat, obchodzi dziś 70. urodziny. Mimo wieku nie planuje przejścia na emeryturę, co wywołało konflikt z jego dziećmi. Spór doprowadził do odwołania synów z kluczowych stanowisk w firmach Solorza i przeniósł się na drogę sądową. Solorz-Żak planuje inwestycje w polską energetykę jądrową we współpracy z amerykańską firmą X-Energy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lech Wałęsa odmówił uznania Karola Nawrockiego za prezydenta, nazywając to hańbą. Były przywódca Solidarności domaga się ponownego przeliczenia głosów z wyborów 2025 roku, twierdząc, że doszło do oszustwa. Państwowa Komisja Wyborcza oraz Sąd Najwyższy potwierdziły jednak ważność wyboru Nawrockiego. W czwartek, z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, odbędzie się spotkanie przed Pałacem Prezydenckim. W Australii Południowej doszło do tragicznego zdarzenia. 32-letnia Helena Wright rzuciła się z klifu do oceanu z dwojgiem swoich dzieci. Ciała kobiety i jej kilkuletniej córki zostały odnalezione, jednak 3-miesięczny chłopiec wciąż jest poszukiwany. Śledztwo trwa, a policja wykluczyła udział osób trzecich. Już 12 sierpnia czeka nas wyjątkowy spektakl na niebie. Tego dnia zobaczymy całkowite zaćmienie Słońca, maksimum roju meteorów Perseidów oraz paradę 6 planet. W Polsce zaćmienie będzie widoczne tylko częściowo. To niezwykłe zjawisko wywołało poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się spekulacje o jego znaczeniu. Niemcy opublikowały nową umowę o współpracy obronnej z Polską, podpisaną 17 czerwca tego roku. Dokument zastępuje porozumienie z 2011 roku i obejmuje kluczowe obszary, takie jak mobilność wojskowa, cyberbezpieczeństwo i współpraca na Bałtyku. Umowa ma na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i strategicznej między oboma krajami, ale nie tworzy alternatywy dla NATO. Wejście w życie nastąpi po zakończeniu wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych w obu państwach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Alternatywa dla Niemiec zdobywa coraz większe poparcie przed wyborami landowymi, co budzi obawy w Berlinie i NATO. Rząd federalny opracowuje plany awaryjne, aby zapobiec ewentualnemu paraliżowi logistycznemu sojuszu, jeśli AfD przejmie władzę w jednym z landów. W Saksonii-Anhalt partia może uzyskać nawet 41% poparcia, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządy. Obawy dotyczą nie tylko wewnętrznej polityki Niemiec, ale także zdolności NATO do szybkiej reakcji w razie zagrożenia ze strony Rosji. Polacy coraz częściej rezygnują z ekspresów do kawy na rzecz tradycyjnych zaparzaczy, takich jak kawiarki, drippery czy French pressy. Te urządzenia nie tylko gwarantują wyjątkowy smak, ale także pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną. Wraz z nimi wracają do łask kultowe młynki do kawy z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które są kluczowym elementem dla prawdziwych miłośników kawy. Zaparzacze i młynki stają się nowymi gwiazdami w polskich kuchniach.
2: Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zidentyfikowali 31-letniego mężczyznę, który pędził trasą S-17 z prędkością 257 km na godzinę. Mężczyzna zamieścił nagranie z tej jazdy w mediach społecznościowych, co przyciągnęło uwagę funkcjonariuszy. Kierowca, mieszkaniec gminy Tarnawatka, został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policja przypomina o konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości i odpowiedzialności na drodze.
0: Ekstremalne upały stanowią poważne zagrożenie dla hortensji w ogrodach. Aby chronić te rośliny, ważne jest regularne podlewanie oraz ściółkowanie gleby. Warto również osłaniać krzewy przed słońcem, na przykład za pomocą siatki cieniującej. Unikanie nawożenia w czasie upałów pomoże hortensjom przetrwać trudne warunki.
1: To są wiadomości w

0: Radio Super Express.
1: Sierpień to kluczowy czas dla miłośników malin. Warto teraz zadbać o krzewy, by zapewnić sobie obfite zbiory w przyszłym roku. Należy usunąć chore i zbyt gęste pędy oraz zadbać o odpowiednie nawodnienie, zwłaszcza w czasie upałów. Pielęgnacja w tym okresie to inwestycja w zdrowie roślin i ich przyszłą wydajność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 23 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 29 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ariana Grande, królowa popu, postanowiła zrobić sobie przerwę od blasku fleszy. Podczas koncertu w Chicago wyjaśniła, że to nie chwilowy kaprys, a dobrze przemyślana decyzja. Fani zaniepokojeni jej utratą wagi mogą spać spokojnie, bo Ariana zapewnia, że to nie hejt, a potrzeba odpoczynku skłoniła ją do tego kroku. A nowy album Petal i kontrowersyjny teledysk? Cóż, wygląda na to, że Grande wie, jak podgrzać atmosferę, zanim zniknie na chwilę z radarów.
2: Świat muzyki i internetu zderza się z hukiem, a influencerzy szturmują sceny, próbując przekonać nas, że ich popularność w sieci to przepustka do kariery muzycznej. Baron, znany gitarzysta z Afromental, nie kryje sceptycyzmu wobec tego trendu, stwierdzając, że w The Voice of Poland liczy się prawdziwy talent, a nie internetowe polubienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą, gdzie każdy, kto ma telefon i konto na Instagramie, może stać się gwiazdą? Cóż, pozostaje nam tylko obserwować, jak to się rozwinie. Edyta Bartosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, w końcu zdecydowała się na telewizyjny debiut jako trenerka w The Voice of Poland. Po latach unikania telewizyjnego blasku, artystka postanowiła, że to właśnie teraz jest ten magiczny moment. Bartosiewicz, znana z emocjonalnych występów, nie zamierza skupiać się wyłącznie na technice wokalnej. Szuka prawdziwych talentów z charakterem i osobowością, które potrafią poruszyć publiczność swoją autentycznością. Ciekawe, czy młode talenty będą w stanie sprostać jej oczekiwaniom. Katarzyna Grochola znowu w akcji. Na planie filmowym w Warszawie trwają zdjęcia do Właśnie, że tak, nigdy w życiu, 20 lat później. Pisarka podkreśla, że to nie jest kontynuacja kultowego Nigdy w życiu sprzed 22 lat, a jedynie ekranizacja piątej książki z cyklu. Danuta Stenka powraca jako Judyta, ale nie oczekujcie, że zobaczycie to samo, co kiedyś. Grochola zapewnia, że to zupełnie nowa historia, choć z tymi samymi bohaterami. Cóż, kto by pomyślał, że Judyta po tylu latach wciąż będzie nas zaskakiwać?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Maja Ostaszewska, znana z chronienia prywatności, zrobiła wyjątek i pokazała światu swoje dzieci. Córka Janina i syn Franciszek, który właśnie świętuje 19 urodziny, pojawili się na jej mediach społecznościowych. Aktorka nie kryje dumy z syna, który zamiast aktorstwa rozwija się w zespole muzycznym Enigma. Czyżby szykowała się nowa gwiazda na polskiej scenie muzycznej? Rafał Brzozowski, zamiast cieszyć się romantyczną podróżą poślubną, będzie musiał zadowolić się intensywnym harmonogramem zawodowym. Wszystko przez udział w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo i obowiązkową obecność na prezentacjach jesiennych ramówek. Cóż, zamiast plaż i słońca czeka go blask reflektorów i flesze aparatów. Wygląda na to, że praca skutecznie pokrzyżowała plany na szybki wyjazd.
1: Beata Ścibakówna, nasza niezmordowana podróżniczka, po norweskich przygodach z fiordami i trollami, zawitała nad Bałtyk. Aktorka, która zbliża się do 60 lat, na plaży w Juracie prezentuje się jak prawdziwa morska bogini. W towarzystwie męża, Jana Englerta, cieszy się wakacjami, udowadniając, że wiek to tylko liczba. A wszystko to oczywiście na Instagramie, bo przecież bez relacji w sieci wakacje się nie liczą.
2: Cóż za niespodzianka. Film Back to the Beginning, dokumentujący pożegnalny koncert Ozziego Osborna i Black Sabbath, wciąż nie trafił do kin, choć miał to zrobić na początku roku. Sharon Osborne zapewnia jednak, że premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. A jakby tego było mało, Ozzfest powróci w 2027 roku w Birmingham, gdzie Ozzy zagrał swój ostatni koncert. Wygląda na to, że fani ciężkich brzmień mają na co czekać, choć cierpliwość jest tu kluczowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bruce Springsteen i Patti Stjalfa, para rock'n'rollowych legend, od lat łączą życie prywatne z zawodowym, choć nie zawsze było łatwo. 2 lata temu Patti ujawniła, że zmaga się z poważną chorobą, szpiczakiem mnogim. Dziś jednak mamy dobre wieści. Patti jest w remisji. Springsteen w swoim stylu przypomina, że nadzieja to klucz, a ich historia to dowód na to, że miłość i muzyka mogą pokonać nawet najtrudniejsze przeszkody.
1: W Slipknot zawrzało. Zagraniczne media donoszą o rzekomym wyrzuceniu Sida Wilsona z zespołu, a Jim Root radzi fanom, by nie wierzyli we wszystko, co czytają. Tymczasem Kelly Osbourne, była narzeczona Wilsona, nie szczędzi ostrych słów na Instagramie, sugerując, że ma dość jego zachowania. Czyżby Slipknot i Kelly Osbourne postanowili zorganizować wspólny dramatyczny spektakl? Czekamy na oficjalne potwierdzenia, choć emocji już teraz nie brakuje. Kto by pomyślał, że Axl Rose i Slash znów będą razem na scenie? A jednak po latach konfliktów, które wydawały się nie do rozwiązania, panowie z Guns N' Roses znów grają razem. Okazuje się, że to nie oni sami, a osoby trzecie były źródłem ich nieporozumień. Gdy te osoby zniknęły, muzycy szybko się pogodzili, a Axl nawet pierwszy wyciągnął rękę. Teraz, po 10 latach bez kłótni, zespół wciąż koncertuje, jakby nigdy nic się nie stało.
2: 1966 roku John Lennon z The Beatles postanowił zagrać na nerwach Amerykanom, twierdząc, że jego zespół jest bardziej popularny od Jezusa. Efekt? Skandal na miarę rock and rolla. Płyty Beatlesów płonęły, a Ku Klux Klan groził muzyką. Mimo to ich album Revolver zdobył szczyty list przebojów, a okładka zgarnęła Grammy. Cóż, nawet skandale nie zatrzymały tej muzycznej rewolucji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 26 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na warszawskiej Ochocie odkryto zwłoki 53-letniej kobiety w zaawansowanym stadium rozkładu. Ciało znaleziono w torbie w lokalu przy ulicy Słupeckiej. Policja zatrzymała 32-letniego Konrada S., który usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna tłumaczył, że podczas ataku dostrzegł w obliczu kobiety diabła. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W centralnej i południowej Polsce niski poziom wody w rzekach staje się normą, co jest efektem zmian klimatycznych. Mateusz Balcerowicz z Wód Polskich podkreśla, że sytuacja jest poważna i apeluje o budowę odporności systemu hydrologicznego. Wydano już 71 ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, a specjaliści zalecają oszczędzanie wody i magazynowanie deszczówki. W zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne z powodu prognozowanych burz.
1: Sierpniowe niebo znów rozświetlą Perseidy, a szczyt tego zjawiska przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. W idealnych warunkach można zobaczyć od 60 do 100 meteorów na godzinę. Najlepsze miejsca do obserwacji w województwie śląskim to szczyty w Beskidach, Polany i Jura Krakowsko-Częstochowska. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto unikać zanieczyszczenia świetlnego i wybrać się z dala od miejskiego zgiełku. Częstochowa, choć administracyjnie w województwie śląskim, historycznie należy do Małopolski. Miasto jest znane z klasztoru na Jasnej Górze, będącego celem pielgrzymek. Częstochowa ma także bogatą historię świecką, z zabytkami takimi jak Aleja Najświętszej Maryi Panny czy Muzeum Produkcji Zapałek. To jedno z najpiękniejszych miast w regionie, łączące tradycje z nowoczesnością.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W ciągu 4 dni zebrano już 15 tysięcy podpisów, ale do uruchomienia procedury potrzeba ich aż 132 tysiące. Organizatorzy planują zwiększenie liczby punktów zbiórki, by dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Referendum będzie ważne tylko wtedy, gdy weźmie w nim udział co najmniej 450 tysięcy osób. Rząd Donalda Tuska, będący u władzy już 3 rok, spotyka się z rosnącą dezaprobatą społeczną. Najnowszy sondaż pokazuje, że niemal połowa Polaków jest niezadowolona z jego rządów. Największe niezadowolenie odnotowano wśród osób w wieku od 25 do 49 lat, gdzie wskaźnik dezaprobaty przekracza 50%. W grupie wiekowej od 25 do 34 lat aż 53% wyraziło negatywną opinię. Roman Giertych ostro skrytykował Karola Nawrockiego po ułaskawieniu Adama Borowskiego, zarzucając prezydentowi kolesiostwo. Poseł Koalicji Obywatelskiej grozi Trybunałem Stanu, mimo że wcześniej deklarował, iż nie chciałby Borowski trafił do więzienia. Borowski został skazany za zniesławienie Giertycha, ale odmówił przeprosin. Ułaskawienie uzasadniono wiekiem i zasługami Borowskiego.
0: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24 i gospodarz programu Tak Jest. Informacje o jego śmierci przekazał Kazimierz Sowa. Morozowski miał 69 lat i był jedną z czołowych postaci polskiego dziennikarstwa politycznego. W marcu tego roku powrócił na antenę po walce z nowotworem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś przed południem polskie lotnictwo przechwyciło rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20 nad Bałtykiem, 56 kilometrów na północny zachód od Koszalina. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił to jako kolejną prowokację Rosji, sprawdzającą czujność systemów obronnych NATO. To już kolejny taki incydent w ostatnim czasie, a polskie wojsko pozostaje w gotowości, monitorując sytuację. Były naczelny dowódca ukraińskiej armii, Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, który wydłuża możliwość odbywania kary pod dozorem elektronicznym z 6 miesięcy do 1,5 roku. Skazani na kary do 3 lat będą mogli starać się o elektroniczną opaskę już na 1,5 roku przed końcem wyroku. Decyzja o przyznaniu dozoru elektronicznego nie będzie automatyczna i zależeć będzie od indywidualnej oceny sądu. Projekt trafi teraz do dalszych prac legislacyjnych. W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła Hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do Hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aqua Park Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: 18-latek z Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana. Rząd planuje zmiany w kalendarzu świąt państwowych. Ministerstwo Kultury chce zmienić nazwę Święta Flagi na Święto Flagi i Orła Białego, podkreślając znaczenie polskiego godła. 15 sierpnia, oprócz Święta Wojska Polskiego, ma być obchodzony Dzień Bitwy Warszawskiej. Zmiany te nie wpłyną na dni wolne od pracy. Dodatkowo, 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej, co oznacza długi weekend od piątku do niedzieli. Zamknięte będą między innymi ministerstwa i urzędy centralne.
2: Z najnowszych wyliczeń ZUS wynika, że przedłużenie pracy o 5 lat może zwiększyć emeryturę nawet o 50%. To możliwe bez zmiany wieku emerytalnego. Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi świadczenie średnio o 1%. ZUS podkreśla, że warto sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury przed podjęciem decyzji o jej rozpoczęciu. Kobiety, które często mają niższe świadczenia, mogą szczególnie skorzystać na dłuższej aktywności zawodowej. Warto więc rozważyć, jak dodatkowe lata pracy wpłyną na przyszłe finanse. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z planów wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody z kranu w restauracjach. Decyzja ta oznacza, że to właściciele lokali nadal będą decydować, czy oferować klientom kranówkę bez opłat. Pomysł miał na celu ograniczenie zużycia plastiku, jednak spotkał się z krytyką. Między innymi ze względu na potencjalne koszty dla przedsiębiorców. W wielu krajach, jak Francja czy Stany Zjednoczone, darmowa woda z kranu jest standardem. W Polsce na razie pozostaje to w gestii restauratorów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości blisko 136 milionów złotych na spółkę AGCO i 8 dealerów. Przez 11 lat uczestniczyli oni w zmowie cenowej, która dotknęła polskich rolników. Rolnicy byli zmuszeni kupować maszyny rolnicze po zawyżonych cenach od przypisanych im sprzedawców. UOKiK ujawnił, że dealerzy wymieniali się informacjami, by uniemożliwić klientom uzyskanie lepszych ofert. Decyzja urzędu to ważny krok w walce z nieuczciwymi praktykami na rynku maszyn rolniczych. Związkowcy proponują zniesienie zakazu handlu w niedzielę i wprowadzenie wyższych wynagrodzeń dla pracowników. Ich pomysł zakłada płacenie 2,5 razy więcej za każdą godzinę pracy w niedzielę oraz dodatkowy dzień wolny. Obecne przepisy, według związkowców, nie spełniają swojej funkcji, a liczne wyjątki wypaczają konkurencję na rynku. Propozycja obejmuje także inne branże, jak gastronomia czy transport. Na razie to tylko postulat, a obecne przepisy nadal obowiązują.
1: Orlen obniża hurtowe ceny paliw, co może wkrótce wpłynąć na ceny na stacjach benzynowych. Decyzja dotyczy zarówno benzyny, jak i oleju napędowego, choć skala obniżek różni się w zależności od rodzaju paliwa. Powodem zmian jest stabilizacja cen ropy na światowych rynkach oraz korzystny kurs dolara. Choć kierowcy nie zobaczą od razu niższych cen przy dystrybutorach, to pierwszy krok w kierunku obniżek dla klientów detalicznych. Właściciele stacji zdecydują, kiedy i w jakim stopniu przenieść niższe koszty na ceny końcowe. Możliwe, że pierwsze obniżki na stacjach pojawią się w ciągu kilku dni.
2: Farma wiatrowa Dąbrowice, należąca do ENGIE Zielona Energia, jako pierwsza w Polsce zaczęła świadczyć usługi bilansowania energii. To ważny krok dla stabilizacji krajowej sieci energetycznej. Dzięki współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, farma może dynamicznie regulować produkcję prądu. Na sygnał od operatora sieci, farma błyskawicznie dostosowuje ilość wytwarzanej energii. ENGIE planuje rozszerzenie tych usług na kolejne farmy wiatrowe. To istotny element budowy nowoczesnej energetyki w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wisła wysycha, co zmusza elektrownie Kozienice i Połaniec do ograniczenia pracy niektórych bloków. Powodem są susza i upały, które obniżają poziom wody potrzebnej do chłodzenia. Polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły dodatkowe mechanizmy, by zabezpieczyć dostawy prądu. Mimo trudnej sytuacji, Enea zapewnia, że dostawy energii są stabilne. Eksperci ostrzegają jednak, że długotrwałe upały mogą pogorszyć sytuację. Tymczasem Tauron, dzięki zamkniętym obiegom chłodzenia, pozostaje mniej narażony na skutki suszy. Koncern Rheinmetall zaprezentował nową fregatę rakietową typu GMF-140. To 140-metrowy okręt o wyporności ponad 6 tysięcy ton, zaprojektowany do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i zwalczania okrętów podwodnych. Fregata jest przeznaczona dla flot NATO i państw sojuszniczych, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wyposażona w system Aegis, ma zapewniać wysoką świadomość sytuacyjną i zdolność kierowania ogniem. Rheinmetall podkreśla, że GMF-140 to jedna z najbardziej zaawansowanych fregat w swojej kategorii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 25 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 29 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Panna Młoda to turecki serial, który od stycznia podbija serca polskich widzów na antenie TVP2. Już 15 sierpnia wyemitowany zostanie 172 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Jonka zdradza Deryi, że potajemnie spotyka się ze swoim dzieckiem. Tymczasem Melih i Hancer odpowiadają na prowokację Cihana, pojawiając się na kolacji w rezydencji. Tayar szokuje Derię wiadomością, że dziecko Jonsy trafiło do rodziny Develiolu. Serial, który w Turcji zadebiutował w 2024 roku, szybko zdobył popularność, a jego losy w Polsce zapowiadają się na długie lata. W głównych rolach występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
1: W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach Aneta staje przed trudnym wyzwaniem. Jej matka Iwona jest przekonana, że zbliża się jej koniec, co wywołuje u niej ogromny niepokój. Aneta nie może spokojnie patrzeć na stan matki i postanawia działać. Zaprasza Iwonę i Jerzego na kolację, by spróbować rozwiać jej obawy i odciągnąć od złych myśli. Mimo starań, atmosfera pozostaje napięta, a Aneta jest coraz bardziej zaniepokojona. W trakcie spotkania Chodakowska wpada na pomysł, jak pomóc matce i natychmiast dzieli się nim z mężem, Olkiem. Czy jej plan zadziała i uda się ocalić Iwonę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku po wakacyjnej przerwie. W 4264 odcinku Na Wspólnej Andrzej Brzozowski zaprosi swoich synów, Daniela i Kubę, do eleganckiej restauracji, by przedstawić im swoją nową żonę Violę. Spotkanie zaplanowane jest na poniedziałek, 17 sierpnia, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Andrzej będzie starał się zachować spokój, mimo że w tle ciąży na nim afera związana ze sprzedażą dyplomów na jego uczelni. Basia, była żona Andrzeja, doradzi mu, by wyznał prawdę rodzinie, zanim media ujawnią skandal. Czy Andrzej zdobędzie się na odwagę, by przyznać się do błędów przed najbliższymi? Emocje sięgną zenitu, gdy Viola dołączy do spotkania, a atmosfera stanie się napięta. Czy prawda wyjdzie na jaw i jak zareagują synowie oraz nowa żona Andrzeja? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Nowe odcinki przeniosą widzów do Radzynia Podlaskiego, gdzie ekipa filmowa kręciła sceny w Pałacu Potocki. Premiera planowana jest na koniec 2026 roku. W nowym sezonie dawny wójt Kozioł pełni funkcję prezydenta, a Czerepach został premierem. Pojawi się także nowa postać, Ignacy Japycz, kuzyn legendarnego Stacha, który przybywa z Australii. Zdjęcia z planu pokazują aktorów w eleganckich strojach, a pałacowe wnętrza dodają produkcji prestiżu. Serial obiecuje wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z długo wyczekiwaną 11 serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Akcja nowej serii rozgrywa się dekadę po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, a główna bohaterka, Lucy, zmierzy się z życiem jako samotna matka. W sieci zawrzało po publikacji zdjęć Ilony Ostrowskiej, które sugerują dramatyczny wypadek. Fani zastanawiają się, czy to element fabuły, czy może inny projekt aktorki. Twórcy zdecydowali się nie obsadzać roli Kusego po śmierci Pawła Królikowskiego, co nadaje nowej serii emocjonalnej głębi. Lucy, mimo upływu czasu, pozostaje niezmieniona wizualnie, co dodaje jej historii wyjątkowego uroku. Warto czekać na premierę, by odkryć, jakie niespodzianki przygotowali twórcy.
0: W 4265 odcinku Na Wspólnej Agnieszka Olszewska postanawia pomóc Tomkowi, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń męża, Ryszarda, prawniczka angażuje się w sprawę, wierząc, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak spotkanie z Tomkiem kończy się dla Agnieszki nieprzyjemnie, gdy odkrywa, że zniknął jej portfel. To wydarzenie potwierdza obawy Ryszarda, który od początku przestrzegał żonę przed niebezpieczeństwem. Mimo wszystko Agnieszka nie zamierza się poddać i nadal chce walczyć o przyszłość Tomka. W kolejnym odcinku 4266 konflikt między małżonkami narasta, gdy Ryszard odmawia wsparcia dla planów żony.
1: Serial Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego 1001 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 14 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana, początkowo udająca chorobę, by uniknąć podróży poślubnej z Poirazem, zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, że wyjazd jest marzeniem Sahina. Wzruszona gestem, postanawia nie sprawiać mu przykrości i ogłasza radosną nowinę, że jednak pojadą. Sahin, Kansel i Kilicz są zaskoczeni, ale szczęśliwi. Nana i Poiraz przyjmują prezent z wdzięcznością, a Sahin obdarowuje ich jeszcze szalikami. Nana czuje się winna za swoje wcześniejsze kłamstwo, ale Poiraz, odkrywając prawdę, wspiera ją w tej sytuacji. To odcinek pełen emocji i niespodzianek, który na pewno poruszy serca widzów. Barwy szczęścia wracają na ekrany już 1 września. Fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, które obiecują mnóstwo emocji. Centrum uwagi znajdzie się Lucyna, której tajemnicze działania wokół domu Pyrków na Zacisznej budzą niepokój. Jej intrygi mogą mieć poważne konsekwencje dla rodziny. Również Agata Pyrka stanie przed trudnymi wyborami, które mogą doprowadzić do rozstania z Ignacym i wyjazdu z kraju. Losy bohaterów będą dostępne na TVP oraz w usłudze TVP VOD. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 69 lat i był jedną z czołowych postaci polskiego dziennikarstwa politycznego. W marcu tego roku powrócił na antenę po walce z nowotworem.
1: Dziś przed południem polskie lotnictwo przechwyciło rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 nad Bałtykiem, 56 km na północny zachód od Koszalina. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił to jako kolejną prowokację Rosji, sprawdzającą czujność systemów obronnych NATO. To już kolejny taki incydent w ostatnim czasie, a polskie wojsko pozostaje w gotowości, monitorując sytuację. Były naczelny dowódca ukraińskiej armii, Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, lidera kibiców Legii Warszawa, co wywołało ostrą krytykę ze strony rządu. Pałac Prezydencki broni decyzji, podkreślając, że prezydent ma konstytucyjne prawo do łaski. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaznacza, że pierwotna kara dla Staruchowicza była niesprawiedliwa. Ułaskawienie dotyczy zakazu wstępu na imprezy masowe po wydarzeniach na meczu w Lublinie w 2025 roku. W polskiej polityce wybuchł spór o kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej ostro skrytykował Tobiasza Boheńskiego z PiS, zarzucając mu manipulowanie faktami. Kierwiński podkreślił, że polska granica z Białorusią jest teraz w pełni szczelna. Polska weźmie udział w unijnym spotkaniu, by podzielić się doświadczeniami w ochronie granic. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, który wydłuża możliwość odbywania kary pod dozorem elektronicznym z 6 miesięcy do 1,5 roku. Skazani na kary do 3 lat będą mogli starać się o elektroniczną opaskę już na 1,5 roku przed końcem wyroku. Decyzja o przyznaniu dozoru elektronicznego nie będzie automatyczna i zależeć będzie od indywidualnej oceny sądu. Projekt trafi teraz do dalszych prac legislacyjnych. Notowania Donalda Trumpa spadają, a Amerykanie coraz częściej ufają demokratom w kwestiach gospodarczych. Wzrost cen paliw związany z konfliktem w Iranie wywołuje niezadowolenie społeczne. Z najnowszego badania wynika, że 37% obywateli woli demokratów, podczas gdy republikanów popiera 36%. Zbliżające się wybory do kongresu mogą być wyzwaniem dla partii republikańskiej.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Donald Trump ostrzega Iran, dając mu ostatnią szansę przed dekapitacją. Choć podkreśla, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Mimo zapewnień o trwających rozmowach, Teheran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od początku lipca oba kraje wymieniają niemal codzienne ataki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznacza, że decyzja o zmasowanym uderzeniu na Iran nie została jeszcze podjęta.
0: Wielkie żarłacze białe mogą już pływać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują, że te drapieżniki regularnie odwiedzają europejskie wody, korzystając z idealnych warunków do życia. W ślad za nimi mogą podążać rekiny młoty, co jest efektem zmian klimatycznych. Pojawienie się nowych gatunków może oznaczać problemy dla rodzimych rekinów, które mogą być zmuszone do migracji na północ.
1: Policjanci ze Środy Śląskiej zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Podczas kontroli w gminie Miękinia znaleziono przy nim marihuanę, a także ustalono, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie, mimo wcześniejszej decyzji o wydaleniu. Został przekazany Straży Granicznej w celu realizacji procedury deportacyjnej. Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym wyczuciem stylu. Waga, lew, byk i skorpion to te, które potrafią łączyć klasykę z najnowszymi trendami, tworząc unikalne stylizacje. Waga stawia na elegancję, lew na efektowność, byk na jakość, a skorpion na charakterystyczny styl. Astrologia może być inspiracją, ale najważniejsze jest, by ubranie pasowało do nas samych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś mija rok od śmierci Jadwigi Morawieckiej. Mamy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk wspomina ją jako swoją nauczycielkę życia i miłości, podkreślając, że wszystko, co w nim dobre, zawdzięcza właśnie jej. Grób Jadwigi Morawieckiej jest skromny, ale zadbany, ozdobiony pięknymi kwiatami i biało-czerwonymi zniczami. Była zaangażowana w działalność opozycyjną, podobnie jak jej mąż Kornel Morawiecki, lider Solidarności Walczącej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 31 stopni Celsjusza. W tej chwili, jak

0: Jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Claudia El Dursi, znana z polskiej edycji Top Model, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy o swojej relacji z ojcem. Okazuje się, że ich kontakt można by porównać do gry w peekaboo. Pojawia się raz na dekadę, by znów zniknąć. Ostatni raz widziała go, gdy miała 7 lat, a potem cisza. Mimo wszystko Claudia nie chowa urazy, doceniając swoje europejskie wychowanie. Cóż, nie każdy może pochwalić się tak oryginalnym podejściem do rodzinnych więzi. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24, odszedł w wieku 69 lat. Przez lata był twarzą programów takich jak Tak Jest i Teraz My, a jego nieobecność na ekranie zawsze budziła emocje. Po długiej walce z chorobą nowotworową, którą sam ujawnił, Morozowski wrócił na chwilę do pracy, ale teraz już na zawsze pożegnał się z widzami. Jego odejście to koniec pewnej ery w polskim dziennikarstwie.
2: Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Nawet jego długoletni przyjaciel Norbi nie miał pojęcia, kim jest wybranka wokalisty, aż do momentu, gdy otrzymał zaproszenie na wesele. Impreza była prawdziwym pokazem luksusu, z menu za 160 tysięcy złotych i atrakcjami jak z filmu, w tym lodowym barem i samolotem z banerem. Norbi, mimo że przegapił ceremonię, zdążył na poprawiny, gdzie z zespołem rozkręcił parkiet. A atmosfera była tak gorąca, że aż trudno uwierzyć, że to nie była kolejna gala rozdania nagród. Skolim, znany z hitów disco, polo i latino, zaskakuje swoich fanów nowym produktem. W jego sklepie pojawiła się koszulka z wizerunkiem Chrystusa i napisem Boże, chroń króla latino. Choć Skolim twierdzi, że to najpiękniejsze koszulki, jakie można sobie wyobrazić, nie wszyscy są zachwyceni. Fani wyrażają swoje zniesmaczenie, a sam artysta milczy na temat krytyki. Cóż, może to nowy sposób na modlitwę w rytmie disco polo.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Warszawska restauracja Sen zamieniła się w prawdziwe fryzjerskie show. Na premierze nowego sezonu serialu Klara Rewolucja gwiazdy postanowiły zaszaleć z fryzurami. Izabela Kuna zaskoczyła zadziornym cięciem, Katarzyna Warnkę postawiła na zalotną grzywkę, a Aleksandra Konieczna pokazała efektowne kukuryku. Wygląda na to, że na czerwonym dywanie liczy się teraz nie tylko kreacja, ale i odważna fryzura. Ciekawe, czy w nowym sezonie serialu też będzie tak frywolnie? Rafał Brzozowski, nasz niezastąpiony reprezentant na Eurowizji 2021, postanowił, że jego wesele z Heleną będzie trwało dłużej niż niejedna telenowela. Od soboty do wtorku, a zabawa wciąż trwa. Goście, w tym gwiazdy takie jak Justyna Steczkowska i bracia Mroczek, nie mogą się nacieszyć. Tymczasem Rafał, mimo weselnego chaosu, już szykuje się na czerwony dywan, bo przecież życie celebryty nie zna odpoczynku. Zespół Phil pogrążył się w żałobie po śmierci Błażeja Gancarczyka, ich wieloletniego realizatora dźwięku. Miał zaledwie 39 lat, a jego odejście wstrząsnęło fanami i muzykami. Na Instagramie Piotr Kupicha i reszta zespołu pożegnali go wzruszającymi słowami, podkreślając, że stracili nie tylko współpracownika, ale przede wszystkim przyjaciela. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia.
1: Oceana, niemiecka wokalistka, która kiedyś podbiła polskie serca przebojem Cry Cry, wraca do Sopotu po 17 latach. W 2026 roku ponownie zawalczy o bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festival. Czy uda jej się powtórzyć sukces sprzed lat i znów oczarować polską publiczność? Cóż, czas pokaże, czy nostalgia wystarczy, by znów zdobyć serca słuchaczy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: AC/DC wciąż na scenie, a emocje sięgają zenitu. Podczas koncertu w Las Vegas Brian Johnson omal nie został trafiony przez spadający pocisk z repliki armaty. Na szczęście wokalista wykazał się refleksem i uniknął niebezpieczeństwa, kontynuując show, jak gdyby nigdy nic. Wygląda na to, że nawet armaty nie są w stanie zatrzymać tej rockowej legendy. Ian Astbury z The Cult. Kiedyś Bóg Rocka, dziś z goryczą patrzy na świat, gdzie gwiazda rocka to już tylko puste słowa. W latach 80. wspiął się na szczyt dzięki surowemu brzmieniu, ale szybko odkrył, że rockowy mit to złota klatka. Dziś, w świecie, gdzie księgowi i 4-letnie dzieci są gwiazdami rocka, Astbury przypomina, że prawdziwy rock to coś więcej niż tylko sukces i blichtr. To duchowość, mistycyzm i poszukiwanie prawdy, której nie da się zmierzyć ani sukcesem na giełdzie, ani pierwszą jazdą na rowerze. Polski rynek medialny stracił legendę. Wiesław Królikowski, współtwórca kultowego magazynu Tylko Rok, odszedł w wieku 72 lat. Jego żona, Anna Kwas-Królikowska, podzieliła się tą smutną wiadomością w mediach społecznościowych. Pożegnanie odbędzie się 7 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Wiesław Królikowski pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale i bogaty dorobek literacki, który na zawsze pozostanie w sercach fanów rocka.
2: Zespół Węże postanowił odświeżyć kultowy utwór Serce grupy LSO. Ale spokojnie, nie zamierzają go wymyślać na nowo. Po prostu dodali trochę gitarowego brzmienia, aby nie zgubić emocji, które wszyscy tak kochają. Nowa wersja trafiła na ich debiutancki album First Peep, a teledysk o przyjaźni pokazuje, jak wygląda życie w ich ekipie. Fani mogą spodziewać się tej wyjątkowej interpretacji na koncertach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Toruniu z temperaturą 28 stopni. W Katowicach natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 31 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił, że 21 działaczy Koalicji Obywatelskiej zrezygnowało z przynależności do partii, wybierając stanowiska w miejskich spółkach. Decyzja ta jest efektem ultimatum, które postawił im prezydent, wymagając wyboru między działalnością partyjną a pracą w zarządach. To działanie ma na celu poprawę przejrzystości zarządzania i odbudowę zaufania mieszkańców do sektora publicznego. Wśród osób, które zrezygnowały z partii, znaleźli się m.in. prezes MZA Jan Kuźmiński i wiceprezes tramwajów Warszawy Konrad Niklewicz.
2: Jonasz S., 20-letni mężczyzna, został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo 41-letniej Barbary Z. Zbrodnia miała miejsce w Warszawie, gdzie Jonasz zamówił kobietę świadczącą usługi sadomaso, a następnie ją zamordował i poćwiartował. Sąd apelacyjny uznał, że zbrodnia była zaplanowana, a Jonasz będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero w 2034 roku. Rodzina ofiary wyraziła ulgę po ogłoszeniu wyroku.
1: Na południu i w centrum Polski utrzymują się niskie stany wód, co prowadzi do coraz częstszych ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Eksperci apelują o oszczędzanie wody i rozwijanie retencji, ponieważ zmiany klimatu powodują, że opady są krótkotrwałe i gwałtowne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w kraju obowiązuje już 71 ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Prezes Wód Polskich podkreśla, że musimy budować odporność na przyszłość, by ograniczyć skutki zmian klimatu. Na warszawskiej Ochocie, w mieszkaniu przy ulicy Słupeckiej, policja odkryła ciało 53-letniej kobiety w stanie zaawansowanego rozkładu. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta została pobita na śmierć. W związku z tą sprawą zatrzymano 32-letniego Konrada S., który usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna twierdzi, że podczas wspólnego spożywania alkoholu dostrzegł w kobiecie diabła. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Centrum Warszawy staje się coraz bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Po modernizacji otwarto ulicę Złotą, gdzie zamiast betonu pojawiła się zielona przestrzeń z fontanną. Dodatkowo udostępniono trzecie naziemne przejście przez Marszałkowską, co usprawnia komunikację między Żurawią a Świętokrzyską. To część większej inwestycji, która zmienia oblicze centrum miasta, stawiając na zieleń i przestrzeń dla ludzi. Jeśli szukacie ochłody w okolicach Krakowa, mamy dla Was kilka propozycji. Zakrzówek, nazywany polską Chorwacją, to rajska oaza w granicach miasta, z dojazdem w zaledwie 15 minut. Popularna plaża Bagry oferuje szeroką, piaszczystą plażę i bogate zaplecze gastronomiczne, a dojazd zajmuje około 20 minut. Dla tych, którzy chcą uciec dalej, polecamy Zalew na Piaskach, oddalony o 12 kilometrów z pięknymi sosnowymi zagajnikami. Każde z tych miejsc zapewnia opiekę ratowników i mnóstwo atrakcji. Tauron GTK. Gliwice wzmacnia skład przed nadchodzącym sezonem. Do zespołu dołączył Ben Schwieger, 23-letni amerykański skrzydłowy, który po raz pierwszy zagra zawodowo poza USA. Schwieger, mierzący 203 cm, może występować na pozycji niskiego i silnego skrzydłowego. Klub liczy, że jego wszechstronność i doświadczenie zdobyte w NCAA pomogą drużynie osiągnąć sukces w sezonie 2026 i 2027. Wczoraj wieczorem na terenie rodzinnych ogródków działkowych Biała Róża w Zabrzu doszło do wybuchu i pożaru. Cztery zastępy straży pożarnej szybko opanowały sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny incydentu są badane przez specjalistów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Rodzinna podróż do Polski zakończyła się tragedią na czeskiej autostradzie D52. Samochód, którym jechali Patrycja, Marcin, ich synowie oraz przyjaciółka Magdalena, zderzył się z dzikiem, a następnie został uderzony przez inny pojazd. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, w tym 18-miesięczny Hubert. Marcin i jego syn Tymek trafili do szpitala, a po powrocie do Polski kontynuują leczenie. W internecie ruszyły zbiórki na ich rehabilitację oraz sprowadzenie ciał zmarłych do kraju.
1: W Kuźnicy Starej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Fabian. Chłopiec został potrącony przez samochód prowadzony przez 38-letniego mężczyznę, który był pod wpływem narkotyków. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Pogrzeb Fabiana odbędzie się 6 sierpnia w przystajni. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przez ponad 1,5 miesiąca przyjmował gości bez wymaganych zezwoleń. Dopiero 31 lipca Urząd Marszałkowski wydał dokument pozwalający na legalne prowadzenie działalności hotelarskiej. Procedura nadania hotelowi kategorii gwiazdkowej wciąż trwa.
2: Dziś w Międzyzdrojach startuje drugi etap Tour de Pologne, a piękna pogoda sprzyja kibicom i turystom. Oba kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda w Bałtyku ma przyjemne 20 stopni. Nie odnotowano zakwitu sinic, co potwierdzają najnowsze badania. To idealny dzień na plażowanie i śledzenie zmagań kolarzy.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Białymstoku 14-latek uciekał przed policją na niedopuszczonym do ruchu motorowerze. Chłopak nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, a jego matka, która udostępniła mu motorower, została ukarana mandatem w wysokości 5000 zł. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 27 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 30 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsiyah wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi. Dziś drugi etap 83. Tour de Pologne, z Międzyzdrojów do Szczecina. W żółtej koszulce lidera wystartuje Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek. Kolarze pokonają ponad 150 km, walcząc na premiach specjalnych i lotnych. Finisz zaplanowano na godzinę 16.30 w Szczecinie. Polscy siatkarze ponownie triumfują w Lidze Narodów, pokonując w finale USA 3-2. To już trzeci złoty medal biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Niestety, powrót do Polski napotyka na trudności z powodu opóźnienia lotu z Chin. Harmonogram powrotu pozostaje niepewny.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9. krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10. medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
1: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął 2. miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10. miejsce. Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA w Toronto, mierząc się z Czeszką Sarą Bejlek. Polka i Bejlek spotkały się już wcześniej w tym sezonie na kortach Roland Garros, gdzie Świątek wygrała pewnie 6-2, 6-3. To trzeci występ Igi w Toronto, gdzie w 2019 roku zaskoczyła wszystkich, pokonując Karolinę Woźniacką. Teraz Świątek zaczyna zmagania od 2. rundy.
2: Maja Chwalińska wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i rozpoczyna rywalizację w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka, rozstawiona z numerem 18, zagra swój pierwszy mecz we wtorek, 4 sierpnia. Jej przeciwniczką będzie Australijka Talia Gibson lub Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Chwalińska ma już za sobą kilka treningów w Kanadzie, w tym z Igą Świątek. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa. Dzięki tej decyzji Staruchowicz może ponownie zasiąść na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ułaskawienie oznacza zdjęcie zakazu stadionowego, który nałożono na niego wcześniej. Decyzja prezydenta kończy okres, w którym Staruchowicz nie mógł wspierać swojej drużyny na żywo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros, choć w finale uległa Mirrze Andrijewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 28 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest przeciętna.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, który zaczyna się od dramatycznych wydarzeń. Marcin Kodur po przeniesieniu do pracy dzielnicowego wraz z Darią zostaje wezwany do mieszkania starszej kobiety. Niestety, na miejscu odkrywają, że pomoc przyszła za późno. Kodur zauważa niepokojące ślady na szyi zmarłej, co budzi jego podejrzenia o nienaturalną śmierć. Mimo że nie prowadzi już dochodzeń, dzieli się swoimi spostrzeżeniami z policjantami. Dochodzi do napiętej rozmowy z Majakiem, który przejmuje sprawę. Początek nowego sezonu przynosi Kodurowi kolejne wyzwania, przypominając o jego trudnych przeżyciach z poprzednich odcinków.
2: Panna Młoda w 170 odcinku zaskoczy widzów emocjonującym zwrotem akcji. Główna bohaterka, Hanser, zdecyduje się na ślub z Melichem, co wywoła burzę emocji. Ceremonia, zamiast być radosnym wydarzeniem, stanie się sceną dramatycznych wydarzeń. Cichan, były partner Hanser, padnie w szał, planując zniszczenie swojej posiadłości, która przypomina mu o utraconej miłości. Z kolei Sinem, była narzeczona Melicha, przeżyje bolesne rozczarowanie, uświadamiając sobie, że była tylko narzędziem w jego planie. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o 17.20 na TVP2. To wydarzenie z pewnością poruszy serca widzów.
1: M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. Mikołaj Rozmerski, odgrywający rolę Marcina Chodakowskiego, rozwiał wszelkie plotki o swoim odejściu z serialu. Aktor podkreślił, że nie zamierza rezygnować z roli, która ukształtowała jego karierę. W nadchodzących odcinkach Marcin zmierzy się z osobistymi zawirowaniami, gdy jego przełożona, Elżbieta Domańska, spróbuje go uwieść. Powrót do dawnego zawodu detektywa przyniesie nowe wyzwania, a relacje z przyjacielem Jakubem Karskim staną się napięte. Wszystko to za sprawą wspólnej przeszłości z Martyną Wysocką, co z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. W 4264 odcinku Na Wspólnej Andrzej Brzozowski znajdzie się w poważnych tarapatach. W poniedziałek, 17 sierpnia, o godzinie 20.15 na antenie TVN zobaczymy, jak zdesperowany Andrzej błaga Krzysztofa Smolnego, by nie ujawniał afery ze sprzedażą dyplomów na jego uczelni. Krzysztof jednak nie zamierza odpuścić i daje Andrzejowi miesiąc na ratowanie się przed konsekwencjami. Basia, była żona Andrzeja, również nie pozostaje obojętna i doradza mu, by sam wyznał prawdę synom, zanim dowiedzą się z mediów. W tle tej dramatycznej sytuacji Przemek i Marcelina nie odpuszczają tematu, wiedząc, że będzie to medialny hit. Czy Andrzej zdecyduje się na szczerość wobec rodziny? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4266 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 19 sierpnia o 20.15 na TVN. Agnieszka i Ryszard staną przed poważnym konfliktem, gdy Olszewska będzie próbowała założyć fundację wspierającą młodzież z ośrodka poprawczego. Ryszard nie zgodzi się na ten pomysł, szczególnie z powodu problematycznego rodzeństwa Tworkowskich. Mimo ostrzeżeń męża, Agnieszka nie zamierza się poddać i będzie walczyć o wsparcie dla młodych. Tymczasem młodszy z braci, Tomek, plącze się w kolejne kłopoty, co tylko zaostrzy sytuację. Czy Agnieszce uda się przekonać Ryszarda do swoich planów? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielka niespodzianka dla fanów. Marta Dąbrowska ponownie wcieli się w postać Zosi, która przeszła ogromną przemianę. Elegancka stylizacja i tajemnicza sceneria sugerują, że dawna, nieśmiała Zosia stała się pewną siebie kobietą. Zdjęcia z planu pokazują ją w różowej kreacji z czerwonym wachlarzem i przy czarnej limuzynie. To zupełnie nowy wizerunek, który zaskoczy widzów. Twórcy nie zdradzają jeszcze szczegółów fabuły, ale już teraz wiadomo, że Zosia odegra kluczową rolę w nowych odcinkach. Premiera już tej jesieni. Serial Pitbull obchodzi już ponad 20 lat od swojej premiery. Pierwszy odcinek tej przełomowej produkcji sensacyjnej zadebiutował 15 grudnia 2005 roku na antenie TVP2. Serial, będący rozwinięciem kinowego hitu Patryka Wegi, szybko zdobył serca widzów dzięki surowemu realizmowi i mocnym dialogom. Fabuła skupiała się na losach policjantów z warszawskiego Wydziału Zabójstw, którzy zmagali się z najcięższymi zbrodniami i własnymi demonami. W głównych rolach wystąpili m.in. Marcin Dorociński jako Despero i Andrzej Grabowski jako Goebbels. Serial doczekał się 3 sezonów, emitowanych do 2008 roku i przyciągał przed ekrany miliony widzów. Aktorzy, którzy wcielali się w te kultowe postacie, przeszli przez lata niezwykłe metamorfozy, a ich kariery rozkwitły. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 451 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 15:05 na TVP2. W tym emocjonującym epizodzie Pia nadal zmaga się z niebezpieczeństwem, a Romulo organizuje dla niej ochronę, by zapewnić jej bezpieczeństwo. W pałacu nie brakuje napięć, gdyż Katalina zbliża się do Adriana, a Lope nie może pogodzić się z wyborem Wery. Santos podejmuje radykalne kroki, co może doprowadzić do poważnego konfliktu. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, ale Martina pozostaje nieugięta. Serial La Promesa to pełna intryg opowieść osadzona w 1913 roku, która zdobyła serca widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 26 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński i COVID-19.

0: Twierdząc, że doszło do oszustwa, Państwowa Komisja Wyborcza oraz Sąd Najwyższy potwierdziły jednak ważność wyboru Nawrockiego. W czwartek, z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, odbędzie się spotkanie przed Pałacem Prezydenckim.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Australii Południowej doszło do tragicznego zdarzenia. 32-letnia Helena Wright rzuciła się z klifu do oceanu z dwojgiem swoich dzieci. Ciała kobiety i jej kilkuletniej córki zostały odnalezione, jednak 3-miesięczny chłopiec wciąż jest poszukiwany. Śledztwo trwa, a policja wykluczyła udział osób trzecich. Już 12 sierpnia czeka nas wyjątkowy spektakl na niebie. Tego dnia zobaczymy całkowite zaćmienie Słońca, maksimum roju meteorów Perseidów oraz paradę sześciu planet. W Polsce zaćmienie będzie widoczne tylko częściowo. To niezwykłe zjawisko wywołało poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się spekulacje o jego znaczeniu.
2: Na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego doszło do tragicznego incydentu. 3 sierpnia na plaży w Geleńczyku rozbił się ukraiński dron, co spowodowało śmierć kilku osób i rany u 40 innych. Moskwa oskarża Kijów o terroryzm, ale Ukraina nie komentuje sprawy. W tle konfliktu zacierają się granice między celami cywilnymi a wojskowymi, co prowadzi do wzajemnych oskarżeń o ataki na infrastrukturę logistyczną.
0: Niemcy opublikowały nową umowę o współpracy obronnej z Polską, podpisaną 17 czerwca tego roku. Dokument zastępuje porozumienie z 2011 roku i obejmuje kluczowe obszary, takie jak mobilność wojskowa, cyberbezpieczeństwo i współpraca na Bałtyku. Umowa ma na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i strategicznej między oboma krajami, ale nie tworzy alternatywy dla NATO. Wejście w życie nastąpi po zakończeniu wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych w obu państwach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Alternatywa dla Niemiec zdobywa coraz większe poparcie przed wyborami landowymi, co budzi obawy w Berlinie i NATO. Rząd federalny opracowuje plany awaryjne, aby zapobiec ewentualnemu paraliżowi logistycznemu sojuszu, jeśli AfD przejmie władzę w jednym z landów. W Saksonii-Anhalt partia może uzyskać nawet 41% poparcia, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządy. Obawy dotyczą nie tylko wewnętrznej polityki Niemiec, ale także zdolności NATO do szybkiej reakcji w razie zagrożenia ze strony Rosji. Polacy coraz częściej rezygnują z ekspresów do kawy na rzecz tradycyjnych zaparzaczy, takich jak kawiarki, drippery czy French pressy. Te urządzenia nie tylko gwarantują wyjątkowy smak, ale także pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną. Wraz z nimi wracają do łask kultowe młynki do kawy z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które są kluczowym elementem dla prawdziwych miłośników kawy. Zaparzacze i młynki stają się nowymi gwiazdami w polskich kuchniach.
2: Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zidentyfikowali 31-letniego mężczyznę, który pędził trasą S-17 z prędkością 257 km na godzinę. Mężczyzna zamieścił nagranie z tej jazdy w mediach społecznościowych, co przyciągnęło uwagę funkcjonariuszy. Kierowca, mieszkaniec gminy Tarnawatka, został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policja przypomina o konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości i odpowiedzialności na drodze.
0: Ekstremalne upały stanowią poważne zagrożenie dla hortensji w ogrodach. Aby chronić te rośliny, ważne jest regularne podlewanie oraz ściółkowanie gleby. Warto również osłaniać krzewy przed słońcem, na przykład za pomocą siatki cieniującej. Unikanie nawożenia w czasie upałów pomoże hortensjom przetrwać trudne warunki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Sierpień to kluczowy czas dla miłośników malin. Warto teraz zadbać o krzewy, by zapewnić sobie obfite zbiory w przyszłym roku. Należy usunąć chore i zbyt gęste pędy oraz zadbać o odpowiednie nawodnienie, zwłaszcza w czasie upałów. Pielęgnacja w tym okresie to inwestycja w zdrowie roślin i ich przyszłą wydajność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 26 stopni i wiatrem południowym o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 31 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami.

0: I z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat po długiej walce z chorobą. Jego programy, takie jak Tak Jest, czy Teraz My, były stałym punktem w kalendarzu wielu widzów. Na wieść o jego śmierci zareagowały gwiazdy show biznesu, a TVN 24 zamilkło na minutę, by uczcić jego pamięć. Morozowski pozostanie w sercach jako symbol rzetelnego dziennikarstwa, a jego słynne Tak Jest będzie echem wartości, które reprezentował.
3: W najnowszej edycji The Voice of Poland na fotelu jurora zasiądzie Edyta Bartosiewicz, zastępując Margaret. Fani Dody mogą poczuć się zawiedzeni, ponieważ ich idolka znów nie pojawi się w programie. Plotki sugerują, że to jej problemy prawne zablokowały udział, ale TVP szybko zdementowało te rewelacje. Telewizja zapewnia, że współpraca z Dodą trwa i wkrótce zobaczymy ją w innych projektach. Katarzyna Grochola znowu w akcji. Na planie filmowym w Warszawie trwają zdjęcia do Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później. Pisarka podkreśla, że to nie jest kontynuacja kultowego Nigdy w życiu sprzed 22 lat, a jedynie ekranizacja piątej książki z cyklu. Danuta Stenka powraca jako Judyta, ale nie oczekujcie, że zobaczycie to samo co kiedyś. Grochola zapewnia, że to zupełnie nowa historia, choć z tymi samymi bohaterami. Cóż, kto by pomyślał, że Judyta po tylu latach wciąż będzie nas zaskakiwać? Maja Ostaszewska, znana z chronienia prywatności, zrobiła wyjątek i pokazała światu swoje dzieci. Córka Janina i syn Franciszek, który właśnie świętuje 19 urodziny, pojawili się na jej mediach społecznościowych. Aktorka nie kryje dumy z syna, który zamiast aktorstwa rozwija się w zespole muzycznym Enigma. Czyżby szykowała się nowa gwiazda na polskiej scenie muzycznej?
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Rafał Brzozowski, zamiast cieszyć się romantyczną podróżą poślubną, będzie musiał zadowolić się intensywnym harmonogramem zawodowym. Wszystko przez udział w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo i obowiązkową obecność na prezentacjach jesiennych ramówek. Cóż, zamiast plaż i słońca czeka go blask reflektorów i flesze aparatów. Wygląda na to, że praca skutecznie pokrzyżowała plany na szybki wyjazd.
2: W świecie mody pojawił się nowy obiekt pożądania – torebka Dior Sigale. Jonathan Anderson, zainspirowany kultową suknią La Sigale z 1952 roku, stworzył arcydzieło, które już podbiło serca gwiazd. Rihanna, Charlize Theron i Taylor Swift nie mogą się bez niej obejść, a Jennifer Lawrence wybiera odcienie inspirowane archiwalnymi kolorami Diora. Czy torebka stanie się nowym symbolem luksusu, czy tylko chwilową modą? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Dior Sigale to prawdziwa perełka w świecie haute couture. Beata Ścibakówna, nasza niezmordowana podróżniczka, po norweskich przygodach z fiordami i trollami, zawitała nad Bałtyk. Aktorka, która zbliża się do 60 lat, na plaży w Juracie prezentuje się jak prawdziwa morska bogini. W towarzystwie męża, Jana Englerta, cieszy się wakacjami, udowadniając, że wiek to tylko liczba. A wszystko to oczywiście na Instagramie, bo przecież bez relacji w sieci wakacje się nie liczą.
3: Poland Rock Festival 2026 już za nami, a emocje wciąż nie opadły. Tegoroczna edycja na dawnym lotnisku Czaplinek-Broczyno przyciągnęła tłumy, które za darmo mogły podziwiać takie gwiazdy jak Godsmack czy Mysłowic. Już teraz wiemy, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 29 do 31 lipca, a pierwszą potwierdzoną gwiazdą jest Kula Shaker. Lokalizacja wciąż pozostaje tajemnicą, ale kto wie, może znowu wrócimy na stare, dobre lotnisko.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Cóż za niespodzianka. Film Back to the Beginning, dokumentujący pożegnalny koncert Ozziego Osborna i Black Sabbath, wciąż nie trafił do kin, choć miał to zrobić na początku roku. Sharon Osborne zapewnia jednak, że premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. A jakby tego było mało, Ozzfest powróci w 2027 roku w Birmingham, gdzie Ozzy zagrał swój ostatni koncert. Wygląda na to, że fani ciężkich brzmień mają na co czekać, choć cierpliwość jest tu kluczowa. Bruce Springsteen i Patti Stjalfa, para rock'n'rollowych legend, od lat łączą życie prywatne z zawodowym, choć nie zawsze było łatwo. Dwa lata temu Patti ujawniła, że zmaga się z poważną chorobą, szpiczakiem mnogim. Dziś jednak mamy dobre wieści. Patti jest w remisji. Springsteen w swoim stylu przypomina, że nadzieja to klucz, a ich historia to dowód na to, że miłość i muzyka mogą pokonać nawet najtrudniejsze przeszkody.
2: W Slipknot zawrzało. Zagraniczne media donoszą o rzekomym wyrzuceniu Sida Wilsona z zespołu, a Jim Root radzi fanom, by nie wierzyli we wszystko, co czytają. Tymczasem Kelly Osbourne, była narzeczona Wilsona, nie szczędzi ostrych słów na Instagramie, sugerując, że ma dość jego zachowania. Czyżby Slipknot i Kelly Osbourne postanowili zorganizować wspólny dramatyczny spektakl? Czekamy na oficjalne potwierdzenia, choć emocji już teraz nie brakuje.
3: 1966 roku John Lennon z The Beatles postanowił zagrać na nerwach Amerykanom, twierdząc, że jego zespół jest bardziej popularny od Jezusa. Efekt? Skandal na miarę rock and rolla. Płyty Beatlesów płonęły, a Ku Klux Klan groził muzykom. Mimo to ich album Revolver zdobył szczyty list przebojów, a okładka zgarnęła Grammy. Cóż, nawet skandale nie zatrzymały tej muzycznej rewolucji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 28 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 31 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Estoy loca.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie odkryto zwłoki 53-letniej kobiety w zaawansowanym stadium rozkładu. Ciało znaleziono w torbie w lokalu przy ulicy Słupeckiej. Policja zatrzymała 32-letniego Konrada S., który usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna tłumaczył, że podczas ataku dostrzegł w obliczu kobiety diabła. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W centralnej i południowej Polsce niski poziom wody w rzekach staje się normą, co jest efektem zmian klimatycznych. Mateusz Balcerowicz z Wód Polskich podkreśla, że sytuacja jest poważna i apeluje o budowę odporności systemu hydrologicznego. Wydano już 71 ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, a specjaliści zalecają oszczędzanie wody i magazynowanie deszczówki. W zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne z powodu prognozowanych burz.
2: Sierpniowe niebo znów rozświetlą Perseidy, a szczyt tego zjawiska przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. W idealnych warunkach można zobaczyć od 60 do 100 meteorów na godzinę. Najlepsze miejsca do obserwacji w województwie śląskim to szczyty w Beskidach, Polany i Jura Krakowsko-Częstochowska. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto unikać zanieczyszczenia świetlnego i wybrać się z dala od miejskiego zgiełku. Częstochowa, choć administracyjnie w województwie śląskim, historycznie należy do Małopolski. Miasto jest znane z klasztoru na Jasnej Górze, będącego celem pielgrzymek. Częstochowa ma także bogatą historię świecką, z zabytkami takimi jak Aleja Najświętszej Maryi Panny czy Muzeum Produkcji Zapałek. To jedno z najpiękniejszych miast w regionie, łączące tradycje z nowoczesnością. W hotelu Gołębiewski w Pobierowie ponownie pojawiły się problemy z klimatyzacją. Goście skarżą się na zbyt wysoką temperaturę w pokojach oraz problemy z ciśnieniem wody. W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy osób, które doświadczyły tych niedogodności. Hotel jest nowym obiektem, co może tłumaczyć pewne trudności techniczne.
1: W niedzielę w Choroszczy odbył się 37. Jarmark Dominikański, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na odwiedzających czekały liczne atrakcje, w tym stoiska z rękodziełem, pokazy konne i koncerty. Wydarzenie uświetniły występy zespołów takich jak Cookies Band i Łzy. Impreza, jak co roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem i zapewniła uczestnikom wiele emocji.
2: W Niemczech trwają przygotowania do ewentualnego przywrócenia służby cywilnej jako alternatywy dla osób odmawiających służby wojskowej. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny przeprowadziło ankietę wśród organizacji pozarządowych, które potwierdziły gotowość do wsparcia takiej inicjatywy. Od początku 2026 roku obowiązuje nowy model służby wojskowej, a od 2027 roku młodzi mężczyźni będą musieli przechodzić badania lekarskie. Jeśli liczba ochotników nie wystarczy, możliwe jest wprowadzenie przymusowego poboru. W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła Hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do Hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aqua Park Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami.
1: 18-latek z Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem.
2: W Grodzisku Mazowieckim zakończył się 4. Festiwal Kultur Świata, który trwał od 22 do 26 lipca. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty, warsztaty i barwną paradę kultur. Na scenach wystąpili artyści z Paragwaju, Meksyku, Kamerunu, Kanady oraz Polski. Festiwal zakończył się finałowym koncertem, który zgromadził ponad 3000 osób, a nowy mural na rogu ulic Sadowej i Sportowej będzie przypominał o tym wyjątkowym spotkaniu kultur.
1: W Zielonej Górze policja zatrzymała 16-latka, który na motocyklu wykonywał niebezpieczne manewry, takie jak jazda na jednym kole i drifting. Nastolatek nie miał prawa jazdy, a swoje wyczyny publikował w internecie. Dzięki współpracy z Centrum Monitoringu Wizyjnego udało się go szybko zidentyfikować. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja przypomina, że takie zachowania są niezgodne z prawem i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.
2: Dziś w centrum Twardogóry doszło do niebezpiecznego zdarzenia w jednej z kamienic. Z mieszkania na parterze wydobywał się gęsty dym, a wewnątrz uwięziona została 83-letnia kobieta. Dzięki szybkiej interwencji policji seniorka została ewakuowana przed przyjazdem innych służb. Przyczyną zadymienia okazał się piec opalany drewnem. Strażacy zabezpieczyli lokal, umożliwiając mieszkańcom powrót do domów. Dziś mija rok od śmierci Jadwigi Morawieckiej. Mamy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk wspomina ją jako swoją nauczycielkę życia i miłości, podkreślając, że wszystko, co w nim dobre, zawdzięcza właśnie jej. Grób Jadwigi Morawieckiej jest skromny, ale zadbany, ozdobiony pięknymi kwiatami i biało-czerwonymi zniczami. Była zaangażowana w działalność opozycyjną, podobnie jak jej mąż Kornel Morawiecki, lider Solidarności Walczącej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 27 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 30 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W Polsce rusza rewolucja w systemie kaucyjnym. Nowe butelkomaty, które zwracają kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą, pojawiają się na osiedlach w największych miastach. Koniec z papierowymi bonami i koniecznością wizyty w kasie. Operatorzy planują zainstalować kilka tysięcy takich maszyn w ciągu najbliższych lat. W Warszawie i okolicach stanie ponad 500 urządzeń, a projekt obejmie także inne duże miasta. Nowe rozwiązania mają znacznie uprościć proces zwrotu opakowań. Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana. Rząd planuje podwyżki świadczeń dla byłych prezydentów Polski. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mogą liczyć na wzrost dożywotnich świadczeń oraz większe środki na prowadzenie biur. Od stycznia przyszłego roku ich prezydenckie emerytury wzrosną o około 427 zł miesięcznie. Dodatkowo finansowanie biur byłych prezydentów zwiększy się o 750 zł miesięcznie. Zmiany te są częścią projektu budżetu państwa na 2027 rok, który zakłada 3% wzrost wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych.
1: Środowisko Mateusza Morawieckiego proponuje rewolucyjne zmiany w polityce rodzinnej i systemie emerytalnym. Plan zakłada likwidację programu 800+ dla dzieci do 3 roku życia i wprowadzenie pensji rodzicielskiej w wysokości płacy minimalnej. Nowością jest także mechanizm, w którym dzieci wspierają emerytury swoich rodziców. Propozycje mają na celu zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji przyszłych emerytów. Eksperci jednak ostrzegają, że wdrożenie tych zmian może być skomplikowane. W planach są także inne reformy, jak bon prokreacyjny i zmiany na rynku mieszkaniowym.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Fala upałów w Polsce doprowadziła do paraliżu na kolei. Odwołano aż 579 pociągów, a wiele miało wielogodzinne opóźnienia. Wiceminister infrastruktury przyznał, że system nie był gotowy na temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. Rząd planuje pilne zmiany w taborze i infrastrukturze, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Wśród zapowiadanych działań są zmiany w sieci trakcyjnej i zakup pociągów z lepszą klimatyzacją. To odpowiedź na awarie, które wyłączyły z użytku blisko 200 wagonów. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku. Nowy raport AON ujawnia dużą rozbieżność między deklaracjami pracodawców a rzeczywistym wsparciem dla pracowników. Choć 79% firm twierdzi, że wspiera rodziców, tylko 13% pracowników to potwierdza. Podobne różnice dotyczą zdrowia kobiet i edukacji finansowej. Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko brak świadczeń, ale także brak wiedzy pracowników o dostępnych benefitach. Firmy muszą lepiej komunikować swoje oferty, by zatrzymać talenty na rynku pracy. Personalizacja świadczeń staje się kluczowa, ale tylko 47% firm w Polsce dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pracowników. Wisła wysycha, co zmusza elektrownie Kozienice i Połaniec do ograniczenia pracy niektórych bloków. Powodem są susza i upały, które obniżają poziom wody potrzebnej do chłodzenia. Polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły dodatkowe mechanizmy, by zabezpieczyć dostawy prądu. Mimo trudnej sytuacji, Enea zapewnia, że dostawy energii są stabilne. Eksperci ostrzegają jednak, że długotrwałe upały mogą pogorszyć sytuację. Tymczasem Tauron, dzięki zamkniętym obiegom chłodzenia, pozostaje mniej narażony na skutki suszy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Press.
1: Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez Mesko S.A., stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 28 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1002 odcinkiem. Nana zmaga się z lękiem przed podróżą poślubną, co prowadzi do napięć z Poirasem. Czy ich wyjazd zmieni ich losy? Odcinek zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 w TVP1. Tymczasem w wątku Ibrahima i Czarnej nie brakuje humoru związanego z wyborem imienia dla dziecka. Intrygi Ezgi i Isil nie ustają, a bransoletka z inicjałami Sinana wzbudza podejrzenia u Ainur. Serial można oglądać codziennie o 16 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych tajemnic.
2: W hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgają zenitu w 451 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o 15.05 na TVP2. Pia żyje w ciągłym strachu przed swoim oprawcą, a Romulo stara się zapewnić jej bezpieczeństwo poprzez przydzielenie ochrony. Tymczasem Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, co nie umyka uwadze mieszkańców pałacu. Lope zmaga się z emocjami, widząc Werę z Santosem, co prowadzi do napięć. Margarita naciska Martinę na związek z Ignacjem, ale Martina stawia na niezależność. Serial pełen jest miłosnych wątków i rodzinnych dramatów, które przyciągają widzów. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach Aneta staje przed trudnym wyzwaniem. Jej matka Iwona jest przekonana, że zbliża się jej koniec, co wywołuje u niej ogromny niepokój. Aneta nie może spokojnie patrzeć na stan matki i postanawia działać. Zaprasza Iwonę i Jerzego na kolację, by spróbować rozwiać jej obawy i odciągnąć od złych myśli. Mimo starań, atmosfera pozostaje napięta, a Aneta jest coraz bardziej zaniepokojona. W trakcie spotkania Chodakowska wpada na pomysł, jak pomóc matce i natychmiast dzieli się nim z mężem, Olkiem. Czy jej plan zadziała i uda się ocalić Iwonę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku po wakacyjnej przerwie.
1: W nowym sezonie M jak miłość powrócą emocje związane z Marcinem i Martyną. Po wakacjach zobaczymy, jak Chodakowski zacznie doradzać Jakubowi w sprawach sercowych z Martyną. Marcin i Martyna przeżyli intensywny romans podczas jego amnezji, ale teraz Marcin odzyskał wspomnienia i wrócił do Kamy. Tymczasem Martyna i Jakub odkryli, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. W nadchodzących odcinkach Jakub będzie próbował zrozumieć, dlaczego Martyna zerwała z nim kontakt. Marcin, mimo swojej przeszłości z Martyną, będzie wspierał Jakuba w jego relacji. Nowe odcinki zapowiadają się pełne zawirowań i emocji. Czy Marcin naprawdę poprzez związek Jakuba z Martyną? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z długo wyczekiwaną 11. serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Akcja nowej serii rozgrywa się dekadę po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, a główna bohaterka, Lucy, zmierzy się z życiem jako samotna matka. W sieci zawrzało po publikacji zdjęć Ilony Ostrowskiej, które sugerują dramatyczny wypadek. Fani zastanawiają się, czy to element fabuły, czy może inny projekt aktorki. Twórcy zdecydowali się nie obsadzać roli Kusego po śmierci Pawła Królikowskiego, co nadaje nowej serii emocjonalnej głębi. Lucy, mimo upływu czasu, pozostaje niezmieniona wizualnie, co dodaje jej historii wyjątkowego uroku. Warto czekać na premierę, by odkryć, jakie niespodzianki przygotowali twórcy. W 932 odcinku serialu Akacjowa 38 atmosfera w kamienicy staje się napięta. Antonito jest tak pochłonięty pracą nad swoim wynalazkiem, że zaniedbuje domowe obowiązki, co doprowadza Don Ramona do szału. Blanka i Diego planują przeprowadzkę do Huelwy, gdzie Diego ma rozpocząć pracę w kopalni. Tymczasem Samuel odwiedza Ursulę i grozi, że skrzywdzi Mojsesa. W kamienicy niespodziewanie pojawia się Lucja, co może wprowadzić nowe zamieszanie. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 12 sierpnia o godzinie 18:25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne życie mieszkańców kamienicy przeplata się z dramatami i tajemnicami.
1: W 453 odcinku La Promesy w pałacu dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, a obok znajduje się jej list pożegnalny. Alonso, z obawy przed skandalem, postanawia ukryć tragedię przed resztą mieszkańców. Tymczasem na froncie Manuel próbuje powstrzymać Kuro, który wydaje się szukać śmierci w walce. W pałacu napięcia rosną, a Maria rozpacza po zniszczeniu jej zapisków przez Petrę. Konflikty i tajemnice wciąż narastają. Odcinek 453 zostanie wyemitowany 12 sierpnia o 15.05 na TVP2. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść osadzona w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nadchodzących odcinkach. Barbara Mostowiak, seniorka RODU, opuści grabinę i pojawi się w nowym otoczeniu. Czy to ucieczka od problemów, czy początek większych zmian w jej życiu? W tle widzimy Zofię Kisielową, co sugeruje, że podróż nie będzie samotna. Rodzina Mostowiaków zmierzy się z poważnymi problemami, w tym z romansem Artura Rogowskiego, który zniszczy jego związek z Marysią. Barbara, jak zawsze, stanie na wysokości zadania, próbując scalić rodzinę. Przyjaźń Barbary i Kisielowej ponownie zagości na ekranie, a ich wspólne perypetie z pewnością przyciągną uwagę widzów. Produkcja nie zdradza jeszcze celu podróży, ale każda zmiana otoczenia przez Barbarę jest wyjątkowym wydarzeniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24 i gospodarz programu Tak Jest. Informacje o jego śmierci przekazał Kazimierz Sowa. Morozowski miał 69 lat i był jedną z czołowych postaci polskiego dziennikarstwa politycznego. W marcu tego roku powrócił na antenę po walce z nowotworem.
0: Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, który wydłuża możliwość odbywania kary pod dozorem elektronicznym z 6 miesięcy do 1,5 roku. Skazani na kary do 3 lat będą mogli starać się o elektroniczną opaskę już na 1,5 roku przed końcem wyroku. Decyzja o przyznaniu dozoru elektronicznego nie będzie automatyczna i zależeć będzie od indywidualnej oceny sądu. Projekt trafi teraz do dalszych prac legislacyjnych.
2: Wielkie żarłacze białe mogą już pływać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują, że te drapieżniki regularnie odwiedzają europejskie wody, korzystając z idealnych warunków do życia. W ślad za nimi mogą podążać rekiny młoty, co jest efektem zmian klimatycznych. Pojawienie się nowych gatunków może oznaczać problemy dla rodzimych rekinów, które mogą być zmuszone do migracji na północ.
0: W Niemczech trwają przygotowania do ewentualnego przywrócenia służby cywilnej jako alternatywy dla osób odmawiających służby wojskowej. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny przeprowadziło ankietę wśród organizacji pozarządowych, które potwierdziły gotowość do wsparcia takiej inicjatywy. Od początku 2026 roku obowiązuje

0: Ze Środy Śląskiej zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Podczas kontroli w gminie Miękinia znaleziono przy nim marihuanę, a także ustalono, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie, mimo wcześniejszej decyzji o wydaleniu. Został przekazany Straży Granicznej w celu realizacji procedury deportacyjnej. Na Zalewie Sulejowskim doszło do dwóch niebezpiecznych sytuacji z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci interweniowali najpierw przy wywróconej żaglówce, a później poszukiwali załogi roweru wodnego. Dzięki szybkiej reakcji wszyscy uczestnicy zdarzeń zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania prognoz pogody przed wypłynięciem.
1: W Zielonej Górze policja zatrzymała 16-latka, który na motocyklu wykonywał niebezpieczne manewry, takie jak jazda na jednym kole i drifting. Nastolatek nie miał prawa jazdy, a swoje wyczyny publikował w internecie. Dzięki współpracy z Centrum Monitoringu Wizyjnego udało się go szybko zidentyfikować. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja przypomina, że takie zachowania są niezgodne z prawem i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Olsztyna we współpracy ze służbami celno-skarbowymi zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskiej akcyzy. Akcja miała miejsce 29 lipca w Gdańsku, gdzie zabezpieczono tysiące sztuk e-papierosów i tradycyjnych papierosów. Wprowadzenie tych produktów na rynek mogłoby narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 3 miliony złotych. Podejrzanym postawiono zarzuty, a prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
0: Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym wyczuciem stylu. Waga, lew, byk i skorpion to te, które potrafią łączyć klasykę z najnowszymi trendami, tworząc unikalne stylizacje. Waga stawia na elegancję, lew na efektowność, byk na jakość, a skorpion na charakterystyczny styl. Astrologia może być inspiracją, ale najważniejsze jest, by ubranie pasowało do nas samych. Świeżo wyprane ubrania mogą nieprzyjemnie pachnieć z powodu bakterii i pleśni w pralce. Zamiast chemicznych płynów warto wypróbować domowe sposoby. Soda oczyszczona skutecznie usuwa niechciane zapachy, a olejek eteryczny nadaje tkaninom przyjemny aromat. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki i dbaniu o jej wentylację. Najlepszą porą na zbiór ogórków jest wczesny poranek, zanim słońce mocno ogrzeje rośliny. O tej porze ogórki są jędrne, dobrze nawodnione i chrupiące. Jeśli nie zdążymy rano, warto zebrać je wieczorem, gdy rośliny zregenerują się po upalnym dniu. Regularne podlewanie i unikanie dużych wahań wilgotności również wpływają na ich smak.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeśli chcesz, by twoja zupa była bardziej kremowa, nie musisz sięgać po śmietanę. Wystarczy dodać serek topiony pod koniec gotowania. Ten prosty składnik, często używany na pieczywo, nadaje zupie aksamitną konsystencję i delikatnie mleczny smak. Szczególnie dobrze sprawdza się w zupach warzywnych, takich jak krem z brokułów czy dyni.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 27 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha znowu w centrum uwagi. Tym razem aktorka zaskoczyła internautów odważnym zdjęciem z wakacji, gdzie pozuje w panterkowym bikini i prześwitującej halce. Choć chciała skłonić do refleksji nad odpoczynkiem, jej wygląd skradł całe show. Komentarze pełne zachwytów nie pozostawiają wątpliwości. Mucha wie, jak przyciągnąć uwagę. Czyżby to nowy sposób na wakacyjny relaks? Ariana Grande, królowa popu, postanowiła zrobić sobie przerwę od blasku fleszy. Podczas koncertu w Chicago wyjaśniła, że to nie chwilowy kaprys, a dobrze przemyślana decyzja. Fani zaniepokojeni jej utratą wagi mogą spać spokojnie, bo Ariana zapewnia, że to nie hejt, a potrzeba odpoczynku skłoniła ją do tego kroku. A nowy album Petal i kontrowersyjny teledysk? Cóż, wygląda na to, że Grande wie, jak podgrzać atmosferę, zanim zniknie na chwilę z radarów.
2: Świat muzyki i internetu zderza się z hukiem, a influencerzy szturmują sceny, próbując przekonać nas, że ich popularność w sieci to przepustka do kariery muzycznej. Baron, znany gitarzysta z Afrometal, nie kryje sceptycyzmu wobec tego trendu, stwierdzając, że w The Voice of Poland liczy się prawdziwy talent, a nie internetowe polubienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą, gdzie każdy, kto ma telefon i konto na Instagramie, może stać się gwiazdą? Cóż, pozostaje nam tylko obserwować, jak to się rozwinie. Edyta Bartosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, w końcu zdecydowała się na telewizyjny debiut jako trenerka w The Voice of Poland. Po latach unikania telewizyjnego blasku, artystka postanowiła, że to właśnie teraz jest ten magiczny moment. Bartosiewicz, znana z emocjonalnych występów, nie zamierza skupiać się wyłącznie na technice wokalnej. Szuka prawdziwych talentów z charakterem i osobowością, które potrafią poruszyć publiczność swoją autentycznością. Ciekawe, czy młode talenty będą w stanie sprostać jej oczekiwaniom.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Claudia Eldursi, znana z polskiej edycji Top Model, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy o swojej relacji z ojcem. Okazuje się, że ich kontakt można by porównać do gry w peekaboo. Pojawia się raz na dekadę, by znów zniknąć. Ostatni raz widziała go, gdy miała 7 lat, a potem cisza. Mimo wszystko Claudia nie chowa urazy, doceniając swoje europejskie wychowanie. Cóż, nie każdy może pochwalić się tak oryginalnym podejściem do rodzinnych więzi.
2: Świat polskiego kina znów w żałobie. Po niedawnej stracie Igi Cembrzyńskiej teraz przyszło nam pożegnać młodego filmowca, Mikołaja Lędzioszka. Zaledwie 38-letni mistrz dźwięku, który pracował przy takich hitach jak Leśniczówka czy Ultrawiolet, zginął tragicznie w wypadku. Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Czyżby polskie kino miało pecha tego lata? Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Nawet jego długoletni przyjaciel Norbi nie miał pojęcia, kim jest wybranka wokalisty, aż do momentu, gdy otrzymał zaproszenie na wesele. Impreza była prawdziwym pokazem luksusu, z menu za 160 tysięcy złotych i atrakcjami jak z filmu, w tym lodowym barem i samolotem z banerem. Norbi, mimo że przegapił ceremonię, zdążył na poprawiny, gdzie z zespołem rozkręcił parkiet, a atmosfera była tak gorąca, że aż trudno uwierzyć, że to nie była kolejna gala rozdania nagród. Rafał Brzozowski, nasz niezastąpiony reprezentant na Eurowizji 2021, postanowił, że jego wesele z Heleną będzie trwało dłużej niż niejedna telenowela. Od soboty do wtorku, a zabawa wciąż trwa. Goście, w tym gwiazdy takie jak Justyna Steczkowska i bracia Mroczek, nie mogą się nacieszyć. Tymczasem Rafał, mimo weselnego chaosu, już szykuje się na czerwony dywan, bo przecież życie celebryty nie zna odpoczynku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zespół Feel pogrążył się w żałobie po śmierci Błażeja Gancarczyka, ich wieloletniego realizatora dźwięku. Miał zaledwie 39 lat, a jego odejście wstrząsnęło fanami i muzykami. Na Instagramie Piotr Kupicha i reszta zespołu pożegnali go wzruszającymi słowami, podkreślając, że stracili nie tylko współpracownika, ale przede wszystkim przyjaciela. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia.
1: AC/DC wciąż na scenie, a emocje sięgają zenitu. Podczas koncertu w Las Vegas Brian Johnson omal nie został trafiony przez spadający pocisk z repliki armaty. Na szczęście wokalista wykazał się refleksem i uniknął niebezpieczeństwa, kontynuując show, jak gdyby nigdy nic. Wygląda na to, że nawet armaty nie są w stanie zatrzymać tej rockowej legendy. Kto by pomyślał, że Axl Rose i Slash znów będą razem na scenie? A jednak po latach konfliktów, które wydawały się nie do rozwiązania, panowie z Guns N' Roses znów grają razem. Okazuje się, że to nie oni sami, a osoby trzecie były źródłem ich nieporozumień. Gdy te osoby zniknęły, muzycy szybko się pogodzili, a Axl nawet pierwszy wyciągnął rękę. Teraz, po 10 latach bez kłótni, zespół wciąż koncertuje, jakby nigdy nic się nie stało.
2: Zespół Węże postanowił odświeżyć kultowy utwór Serce grupy LSO, ale spokojnie, nie zamierzają go wymyślać na nowo. Po prostu dodali trochę gitarowego brzmienia, aby nie zgubić emocji, które wszyscy tak kochają. Nowa wersja trafiła na ich debiutancki album First Peep, a teledysk o przyjaźni pokazuje, jak wygląda życie w ich ekipie. Fani mogą spodziewać się tej wyjątkowej interpretacji na koncertach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 31 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 32 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Wakacje potrafią być piękne, ale dziś są wymagające. Upał dominuje wszystko.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił, że 21 działaczy Koalicji Obywatelskiej zrezygnowało z przynależności do partii, wybierając stanowiska w miejskich spółkach. Decyzja ta jest efektem ultimatum, które postawił im prezydent, wymagając wyboru między działalnością partyjną a pracą w zarządach. To działanie ma na celu poprawę przejrzystości zarządzania i odbudowę zaufania mieszkańców do sektora publicznego. Wśród osób, które zrezygnowały z partii, znaleźli się m.in. prezes MZA Jan Kuźmiński i wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz.
2: Jonasz S., 20-letni mężczyzna, został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo 41-letniej Barbary Z. Zbrodnia miała miejsce w Warszawie, gdzie Jonasz zamówił kobietę świadczącą usługi sadomaso, a następnie ją zamordował i poćwiartował. Sąd apelacyjny uznał, że zbrodnia była zaplanowana, a Jonasz będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero w 2034 roku. Rodzina ofiary wyraziła ulgę po ogłoszeniu wyroku.
1: Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach wchodzi w życie zakaz używania smartfonów. Uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani na przerwach. Nowe przepisy mają pomóc dzieciom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranami. Szkoły nie muszą kupować specjalnych szafek na telefony, ale mogą wprowadzić własne rozwiązania. Jeśli szukacie ochłody w okolicach Krakowa, mamy dla Was kilka propozycji. Zakrzówek, nazywany polską Chorwacją, to rajska oaza w granicach miasta, z dojazdem w zaledwie 15 minut. Popularna plaża Bagry oferuje szeroką, piaszczystą plażę i bogate zaplecze gastronomiczne, a dojazd zajmuje około 20 minut. Dla tych, którzy chcą uciec dalej, polecamy Zalew na Piaskach, oddalony o 12 km z pięknymi sosnowymi zagajnikami. Każde z tych miejsc zapewnia opiekę ratowników i mnóstwo atrakcji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tauron GTK. Gliwice wzmacnia skład przed nadchodzącym sezonem. Do zespołu dołączył Ben Schwieger, 23-letni amerykański skrzydłowy, który po raz pierwszy zagra zawodowo poza USA. Schwieger, mierzący 203 cm, może występować na pozycji niskiego i silnego skrzydłowego. Klub liczy, że jego wszechstronność i doświadczenie zdobyte w NCAA pomogą drużynie osiągnąć sukces w sezonie 2026 i 2027.
2: Rodzinna podróż do Polski zakończyła się tragedią na czeskiej autostradzie D52. Samochód, którym jechali Patrycja, Marcin, ich synowie oraz przyjaciółka Magdalena, zderzył się z dzikiem, a następnie został uderzony przez inny pojazd. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, w tym 18-miesięczny Hubert. Marcin i jego syn Tymek trafili do szpitala, a po powrocie do Polski kontynuują leczenie. W internecie ruszyły zbiórki na ich rehabilitację oraz sprowadzenie ciał zmarłych do kraju.
1: W Kuźnicy Starej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Fabian. Chłopiec został potrącony przez samochód prowadzony przez 38-letniego mężczyznę, który był pod wpływem narkotyków. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Pogrzeb Fabiana odbędzie się 6 sierpnia w przystajni. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przez ponad 1,5 miesiąca przyjmował gości bez wymaganych zezwoleń. Dopiero 31 lipca Urząd Marszałkowski wydał dokument pozwalający na legalne prowadzenie działalności hotelarskiej. Procedura nadania hotelowi kategorii gwiazdkowej wciąż trwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Białymstoku 14-latek uciekał przed policją na niedopuszczonym do ruchu motorowerze. Chłopak nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, a jego matka, która udostępniła mu motorowerze, rower, została ukarana mandatem w wysokości 5 000 zł. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. Alternatywa dla Niemiec zdobywa coraz większe poparcie przed wyborami landowymi, co budzi obawy w Berlinie i NATO. Rząd federalny opracowuje plany awaryjne, aby zapobiec ewentualnemu paraliżowi logistycznemu sojuszu, jeśli AfD przejmie władzę w jednym z landów. W Saksonii-Anhalt partia może uzyskać nawet 41% poparcia, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządy. Obawy dotyczą nie tylko wewnętrznej polityki Niemiec, ale także zdolności NATO do szybkiej reakcji w razie zagrożenia ze strony Rosji.
2: Na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego doszło do tragicznego incydentu. 3 sierpnia na plaży w Gelendżyku rozbił się ukraiński dron, co spowodowało śmierć kilku osób i rany u 40 innych. Moskwa oskarża Kijów o terroryzm, ale Ukraina nie komentuje sprawy. W tle konfliktu zacierają się granice między celami cywilnymi a wojskowymi, co prowadzi do wzajemnych oskarżeń o ataki na infrastrukturę logistyczną.
1: Ekstremalne upały stanowią poważne zagrożenie dla hortensji w ogrodach. Aby chronić te rośliny, ważne jest regularne podlewanie oraz ściółkowanie gleby. Warto również osłaniać krzewy przed słońcem, na przykład za pomocą siatki cieniującej. Unikanie nawożenia w czasie upałów pomoże hortensjom przetrwać trudne warunki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Już 12 sierpnia czeka nas wyjątkowy spektakl na niebie. Tego dnia zobaczymy całkowite zaćmienie Słońca, maksimum roju meteorów Perseidów oraz paradę sześciu planet. W Polsce zaćmienie będzie widoczne tylko częściowo. To niezwykłe zjawisko wywołało poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się spekulacje o jego znaczeniu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 31 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Wakacje potrafią być piękne, ale dziś są wymagające. Upał dominuje wszystko.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana. Rząd planuje zmiany w kalendarzu świąt państwowych. Ministerstwo Kultury chce zmienić nazwę Święta Flagi na Święto Flagi i Orła Białego, podkreślając znaczenie polskiego godła. 15 sierpnia, oprócz Święta Wojska Polskiego, ma być obchodzony Dzień Bitwy Warszawskiej. Zmiany te nie wpłyną na dni wolne od pracy. Dodatkowo 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej, co oznacza długi weekend od piątku do niedzieli. Zamknięte będą między innymi ministerstwa i urzędy centralne.
2: Z najnowszych wyliczeń ZUS wynika, że przedłużenie pracy o 5 lat może zwiększyć emeryturę nawet o 50%. To możliwe bez zmiany wieku emerytalnego. Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi świadczenie średnio o 1%. ZUS podkreśla, że warto sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury przed podjęciem decyzji o jej rozpoczęciu. Kobiety, które często mają niższe świadczenia, mogą szczególnie skorzystać na dłuższej aktywności zawodowej. Warto więc rozważyć, jak dodatkowe lata pracy wpłyną na przyszłe finanse. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z planów wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody z kranu w restauracjach. Decyzja ta oznacza, że to właściciele lokali nadal będą decydować, czy oferować klientom kranówkę bez opłat. Pomysł miał na celu ograniczenie zużycia plastiku, jednak spotkał się z krytyką, między innymi ze względu na potencjalne koszty dla przedsiębiorców. W wielu krajach, jak Francja czy Stany Zjednoczone, darmowa woda z kranu jest standardem. W Polsce na razie pozostaje to w gestii restauratorów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości blisko 136 milionów złotych na spółkę AGCO i 8 dealerów. Przez 11 lat uczestniczyli oni w zmowie cenowej, która dotknęła polskich rolników. Rolnicy byli zmuszeni kupować maszyny rolnicze po zawyżonych cenach od przypisanych im sprzedawców. UOKiK ujawnił, że dealerzy wymieniali się informacjami, by uniemożliwić klientom uzyskanie lepszych ofert. Decyzja urzędu to ważny krok w walce z nieuczciwymi praktykami na rynku maszyn rolniczych. Związkowcy proponują zniesienie zakazu handlu w niedzielę i wprowadzenie wyższych wynagrodzeń dla pracowników. Ich pomysł zakłada płacenie 2,5 razy więcej za każdą godzinę pracy w niedzielę oraz dodatkowy dzień wolny. Obecne przepisy, według związkowców, nie spełniają swojej funkcji, a liczne wyjątki wypaczają konkurencję na rynku. Propozycja obejmuje także inne branże, jak gastronomia czy transport. Na razie to tylko postulat, a obecne przepisy nadal obowiązują.
1: Orlen obniża hurtowe ceny paliw, co może wkrótce wpłynąć na ceny na stacjach benzynowych. Decyzja dotyczy zarówno benzyny, jak i oleju napędowego, choć skala obniżek różni się w zależności od rodzaju paliwa. Powodem zmian jest stabilizacja cen ropy na światowych rynkach oraz korzystny kurs dolara. Choć kierowcy nie zobaczą od razu niższych cen przy dystrybutorach, to pierwszy krok w kierunku obniżek dla klientów detalicznych. Właściciele stacji zdecydują, kiedy i w jakim stopniu przenieść niższe koszty na ceny końcowe. Możliwe, że pierwsze obniżki na stacji pojawią się w ciągu kilku dni.
2: Farma wiatrowa Dąbrowice, należąca do ENGIE Zielona Energia, jako pierwsza w Polsce zaczęła świadczyć usługi bilansowania energii. To ważny krok dla stabilizacji krajowej sieci energetycznej. Dzięki współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, farma może dynamicznie regulować produkcję prądu. Na sygnał od operatora sieci, farma błyskawicznie dostosowuje ilość wytwarzanej energii. ENGIE planuje rozszerzenie tych usług na kolejne farmy wiatrowe. To istotny element budowy nowoczesnej energetyki w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wisła wysycha, co zmusza elektrownie Kozienice i Połaniec do ograniczenia pracy niektórych bloków. Powodem są susza i upały, które obniżają poziom wody potrzebnej do chłodzenia. Polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły dodatkowe mechanizmy, by zabezpieczyć dostawy prądu. Mimo trudnej sytuacji, Enea zapewnia, że dostawy energii są stabilne. Eksperci ostrzegają jednak, że długotrwałe upały mogą pogorszyć sytuację. Tymczasem Tauron, dzięki zamkniętym obiegom chłodzenia, pozostaje mniej narażony na skutki suszy. Koncern Rheinmetall zaprezentował nową fregatę rakietową typu GMF 140. To 140-metrowy okręt o wyporności ponad 6000 ton, zaprojektowany do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i zwalczania okrętów podwodnych. Fregata jest przeznaczona dla flot NATO i państw sojuszniczych, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wyposażona w system Aegis, ma zapewniać wysoką świadomość sytuacyjną i zdolność kierowania ogniem. Rheinmetall podkreśla, że GMF 140 to jedna z najbardziej zaawansowanych fregat w swojej kategorii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 28 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 31 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Lato dziś w wersji ekstremalnej. Gorąco, sucho i bez wytchnienia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, który zaczyna się od dramatycznych wydarzeń. Marcin Kodur, po przeniesieniu do pracy dzielnicowego, wraz z Darią, zostaje wezwany do mieszkania starszej kobiety. Niestety, na miejscu odkrywają, że pomoc przyszła za późno. Kodur zauważa niepokojące ślady na szyi zmarłej, co budzi jego podejrzenia o nienaturalną śmierć. Mimo że nie prowadzi już dochodzeń, dzieli się swoimi spostrzeżeniami z policjantami. Dochodzi do napiętej rozmowy z Majakiem, który przejmuje sprawę. Początek nowego sezonu przynosi Kodurowi kolejne wyzwania, przypominając o jego trudnych przeżyciach z poprzednich odcinków. M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. Mikołaj Roznerski, odgrywający rolę Marcina Chodakowskiego, rozwiał wszelkie plotki o swoim odejściu z serialu. Aktor podkreślił, że nie zamierza rezygnować z roli, która ukształtowała jego karierę. W nadchodzących odcinkach Marcin zmierzy się z osobistymi zawirowaniami, gdy jego przełożona, Elżbieta Domańska, spróbuje go uwieść. Powrót do dawnego zawodu detektywa przyniesie nowe wyzwania, a relacje z przyjacielem Jakubem Karskim staną się napięte. Wszystko to za sprawą wspólnej przeszłości z Martyną Wysocką, co z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
2: Serial Pitbull obchodzi już ponad 20 lat od swojej premiery. Pierwszy odcinek tej przełomowej produkcji sensacyjnej zadebiutował 15 grudnia 2005 roku na antenie TVP2. Serial, będący rozwinięciem kinowego hitu Patryka Wegi, szybko zdobył serca widzów dzięki surowemu realizmowi i mocnym dialogom. Fabuła skupiała się na losach policjantów z warszawskiego Wydziału Zabójstw, którzy zmagali się z najcięższymi zbrodniami i własnymi demonami. W głównych rolach wystąpili m.in. Marcin Dorociński jako Despero i Andrzej Grabowski jako Goebbels. Serial doczekał się 3 sezonów, emitowanych do 2008 roku i przyciągał przed ekrany miliony widzów. Aktorzy, którzy wcielali się w te kultowe postacie, przeszli przez lata niezwykłe metamorfozy, a ich kariery rozkwitły.
1: W 4265 odcinku Na Wspólnej Agnieszka Olszewska postanawia pomóc Tomkowi, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń męża, Ryszarda, prawniczka angażuje się w sprawę, wierząc, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak spotkanie z Tomkiem kończy się dla Agnieszki nieprzyjemnie, gdy odkrywa, że zniknął jej portfel. To wydarzenie potwierdza obawy Ryszarda, który od początku przestrzegał żonę przed niebezpieczeństwem. Mimo wszystko Agnieszka nie zamierza się poddać i nadal chce walczyć o przyszłość Tomka. W kolejnym odcinku, w odcinku 4266, konflikt między małżonkami narasta, gdy Ryszard odmawia wsparcia dla planów żony.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego 1001 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 14 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana, początkowo udająca chorobę, by uniknąć podróży poślubnej z Pojrazem, zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, że wyjazd jest marzeniem Sahina. Wzruszona gestem, postanawia nie sprawiać mu przykrości i ogłasza radosną nowinę, że jednak pojadą. Sahin, Kansel i Kilicz są zaskoczeni, ale szczęśliwi. Nana i Pojraz przyjmują prezent z wdzięcznością, a Sahin obdarowuje ich jeszcze szalikami. Nana czuje się winna za swoje wcześniejsze kłamstwo, ale Pojraz, odkrywając prawdę, wspiera ją w tej sytuacji. To odcinek pełen emocji i niespodzianek, który na pewno poruszy serca widzów. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 451 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 15:05 na TVP2. W tym emocjonującym epizodzie Pia nadal zmaga się z niebezpieczeństwem, a Romulo organizuje dla niej ochronę, by zapewnić jej bezpieczeństwo. W pałacu nie brakuje napięć, gdyż Katalina zbliża się do Adriana, a Lope nie może pogodzić się z wyborem Wery. Santos podejmuje radykalne kroki, co może doprowadzić do poważnego konfliktu. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, ale Martina pozostaje nieugięta. Serial La Promesa to pełna intryg opowieść osadzona w 1913 roku, która zdobyła serca widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji. W 4266 odcinku Na Wspólnej Juliusz, grany przez Daniela Olbrychskiego, postanawia ujawnić Krystynie, że to on jest tajemniczym Januszem z internetowego forum. Niestety jego wyznanie przychodzi za późno, bo serce Krystyny zaczyna bić dla kogoś innego. Spotkanie w barze u Ziębów łagodzi napięcia między bohaterami, ale Krystyna nadal nie zdaje sobie sprawy, że to Juliusz był jej internetowym rozmówcą. Wkrótce w jej życiu pojawia się nowy adorator, co komplikuje plany Juliusza. W kolejnym odcinku 4267 Krystyna postanawia dać szansę Janowi, co doprowadza Juliusza do desperacji. Czy Juliusz zdoła odzyskać serce Krystyny? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Barwy Szczęścia wracają na ekrany już 1 września. Fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, które obiecują mnóstwo emocji. Centrum uwagi znajdzie się Lucyna, której tajemnicze działania wokół domu Pyrków na Zacisznej budzą niepokój. Jej intrygi mogą mieć poważne konsekwencje dla rodziny. Również Agata Pyrka stanie przed trudnymi wyborami, które mogą doprowadzić do rozstania z Ignacym i wyjazdu z kraju. Losy bohaterów będą dostępne na TVP oraz w usłudze TVP VOD. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 25 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 27 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 7.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Notowania Donalda Trumpa spadają, a Amerykanie coraz częściej ufają demokratom w kwestiach gospodarczych. Wzrost cen paliw, związany z konfliktem w Iranie, wywołuje niezadowolenie społeczne. Z najnowszego badania wynika, że 37% obywateli woli demokratów, podczas gdy republikanów popiera 36%. Zbliżające się wybory do kongresu mogą być wyzwaniem dla partii republikańskiej. W Australii Południowej doszło do tragicznego zdarzenia. 32-letnia Helena Wright rzuciła się z klifu do oceanu z dwojgiem swoich dzieci. Ciała kobiety i jej kilkuletniej córki zostały odnalezione, jednak 3-miesięczny chłopiec wciąż jest poszukiwany. Śledztwo trwa, a policja wykluczyła udział osób trzecich. Już 12 sierpnia czeka nas wyjątkowy spektakl na niebie. Tego dnia zobaczymy całkowite zaćmienie Słońca, maksimum roju meteorów Perseidów oraz paradę sześciu planet. W Polsce zaćmienie będzie widoczne tylko częściowo. To niezwykłe zjawisko wywołało poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się spekulacje o jego znaczeniu. Fala ekstremalnych upałów dotknęła Chorwację, popularny cel wakacyjny Polaków. Polska ambasada w Zagrzebiu ostrzega przed czerwonymi alertami meteorologicznymi, które obowiązują do 5 sierpnia. Temperatury przekraczają 39 stopni Celsjusza, a najgorzej jest na Półwyspie Istria, w okolicach Rijeki i na wyspach Krk, Kres, Rab, Losiń oraz Pak. Na trasie od Zadaru do Dubrownika obowiązują pomarańczowe alerty, co oznacza, że przebywanie na zewnątrz jest nadal bardzo ryzykowne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump ostrzega Iran, dając mu ostatnią szansę przed dekapitacją. Choć podkreśla, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Mimo zapewnień o trwających rozmowach, Teheran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od początku lipca oba kraje wymieniają niemal codzienne ataki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznacza, że decyzja o zmasowanym uderzeniu na Iran nie została jeszcze podjęta. Niemcy opublikowały nową umowę o współpracy obronnej z Polską, podpisaną 17 czerwca tego roku. Dokument zastępuje porozumienie z 2011 roku i obejmuje kluczowe obszary, takie jak mobilność wojskowa, cyberbezpieczeństwo i współpraca.

0: 38-letnia kobieta miała blisko 2 promile, a 34-letni mężczyzna prawie 1 promil alkoholu we krwi. Dzięki szybkiej reakcji służb ratunkowych udało się uniknąć tragedii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Białymstoku zatrzymano 38-letniego mężczyznę podejrzanego o pobicie i bezprawne pozbawienie wolności swojej partnerki. Do zdarzeń doszło na początku sierpnia w mieszkaniu znajomego pary. Mężczyzna został ujęty w szpitalu, gdzie ponownie zaatakował kobietę. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 25 lat więzienia. Polacy coraz częściej rezygnują z ekspresów do kawy na rzecz tradycyjnych zaparzaczy, takich jak kawiarki, drippery czy French pressy. Te urządzenia nie tylko gwarantują wyjątkowy smak, ale także pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną. Wraz z nimi wracają do łask kultowe młynki do kawy z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które są kluczowym elementem dla prawdziwych miłośników kawy. Zaparzacze i młynki stają się nowymi gwiazdami w polskich kuchniach.
2: Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zidentyfikowali 31-letniego mężczyznę, który pędził trasą S-17 z prędkością 257 km na godzinę. Mężczyzna zamieścił nagranie z tej jazdy w mediach społecznościowych, co przyciągnęło uwagę funkcjonariuszy. Kierowca, mieszkaniec gminy Tarnawatka, został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policja przypomina o konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości i odpowiedzialności na drodze.
0: Ekstremalne upały stanowią poważne zagrożenie dla hortensji w ogrodach. Aby chronić te rośliny, ważne jest regularne podlewanie oraz ściółkowanie gleby. Warto również osłaniać krzewy przed słońcem, na przykład za pomocą siatki cieniującej. Unikanie nawożenia w czasie upałów pomoże hortensjom przetrwać trudne warunki.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Jeleniej Górze na ulicy Sobieskiego doszło do poważnego wypadku drogowego. W niedzielę, 2 sierpnia, zderzyły się tam 2 samochody, a jeden z nich wjechał na chodnik, potrącając 2 osoby. Poszkodowani piesi zostali przewiezieni do szpitala, a stan jednego z nich jest bardzo ciężki. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 34 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. To nie pogoda, to wyzwanie. Lipcowo-sierpniowy upał nie odpuszcza ani na moment.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. 3. tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. 2. tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat po długiej walce z chorobą. Jego programy, takie jak Tak Jest, czy Teraz My, były stałym punktem w kalendarzu wielu widzów. Na wieść o jego śmierci zareagowały gwiazdy show biznesu, a TVN 24 zamilkło na minutę, by uczcić jego pamięć. Morozowski pozostanie w sercach jako symbol rzetelnego dziennikarstwa, a jego słynne Tak Jest będzie echem wartości, które reprezentował.
2: W najnowszej edycji The Voice of Poland na fotelu jurora zasiądzie Edyta Bartosiewicz, zastępując Margaret. Fani Dody mogą poczuć się zawiedzeni, ponieważ ich idolka znów nie pojawi się w programie. Plotki sugerują, że to jej problemy prawne zablokowały udział, ale TVP szybko zdementowało te rewelacje. Telewizja zapewnia, że współpraca z Dodą trwa i wkrótce zobaczymy ją w innych projektach. Maja Ostaszewska, znana z chronienia prywatności, zrobiła wyjątek i pokazała światu swoje dzieci. Córka Janina i syn Franciszek, który właśnie świętuje 19 urodziny, pojawili się na jej mediach społecznościowych. Aktorka nie kryje dumy z syna, który zamiast aktorstwa rozwija się w zespole muzycznym Enigma. Czyżby szykowała się nowa gwiazda na polskiej scenie muzycznej? Rafał Brzozowski, zamiast cieszyć się romantyczną podróżą poślubną, będzie musiał zadowolić się intensywnym harmonogramem zawodowym. Wszystko przez udział w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo i obowiązkową obecność na prezentacjach jesiennych ramówek. Cóż, zamiast plaż i słońca czeka go blask reflektorów i flesze aparatów. Wygląda na to, że praca skutecznie pokrzyżowała plany na szybki wyjazd.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Warszawska restauracja Sen zamieniła się w prawdziwe fryzjerskie show. Na premierze nowego sezonu serialu Klara Rewolucja gwiazdy postanowiły zaszaleć z fryzurami. Izabela Kuna zaskoczyła zadziornym cięciem, Katarzyna Warnkę postawiła na zalotną grzywkę, a Aleksandra Konieczna pokazała efektowne kukuryku. Wygląda na to, że na czerwonym dywanie liczy się teraz nie tylko kreacja, ale i odważna fryzura. Ciekawe, czy w nowym sezonie serialu też będzie tak frywolnie?
1: W świecie mody pojawił się nowy obiekt pożądania – torebka Dior Seagale. Jonathan Anderson, zainspirowany kultową suknią La Seagale z 1952 roku, stworzył arcydzieło, które już podbiło serca gwiazd. Rihanna, Charlize Theron i Taylor Swift nie mogą się bez niej obejść, a Jennifer Lawrence wybiera odcienie inspirowane archiwalnymi kolorami Diora. Czy torebka stanie się nowym symbolem luksusu, czy tylko chwilową modą? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Dior Seagale to prawdziwa perełka w świecie haute couture. Beata Ścibakówna, nasza niezmordowana podróżniczka, po norweskich przygodach z fiordami i trollami, zawitała nad Bałtyk. Aktorka, która zbliża się do 60 lat, na plaży w Juracie prezentuje się jak prawdziwa morska bogini. W towarzystwie męża, Jana Englerta, cieszy się wakacjami, udowadniając, że wiek to tylko liczba. A wszystko to oczywiście na Instagramie, bo przecież bez relacji w sieci wakacje się nie liczą. Oceana, niemiecka wokalistka, która kiedyś podbiła polskie serca przebojem Cry Cry, wraca do Sopotu po 17 latach. W 2026 roku ponownie zawalczy o bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festival. Czy uda jej się powtórzyć sukces sprzed lat i znów oczarować polską publiczność? Cóż, czas pokaże, czy nostalgia wystarczy, by znów zdobyć serca słuchaczy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Poland Rock Festival 2026 już za nami, a emocje wciąż nie opadły. Tegoroczna edycja na dawnym lotnisku Czaplinek Broczyno przyciągnęła tłumy, które za darmo mogły podziwiać takie gwiazdy jak Godsmack czy Mysłowic. Już teraz wiemy, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 29 do 31 lipca, a pierwszą potwierdzoną gwiazdą jest Kula Shaker. Lokalizacja wciąż pozostaje tajemnicą, ale kto wie, może znowu wrócimy na stare, dobre lotnisko. Cóż za niespodzianka! Film Back to the Beginning, dokumentujący pożegnalny koncert Ozziego Osborna i Black Sabbath, wciąż nie trafił do kin, choć miał to zrobić na początku roku. Sharon Osborne zapewnia jednak, że premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. A jakby tego było mało, Ozzfest powróci w 2027 roku w Birmingham, gdzie Ozzy zagrał swój ostatni koncert. Wygląda na to, że fani ciężkich brzmień mają na co czekać, choć cierpliwość jest tu kluczowa. James Hetfield, frontman Metallica, właśnie skończył 63 lata i jak co roku nie obyło się bez szaleństw. Tym razem James postanowił podziękować za życzenia, śpiewając na Helu Sad But True, mam 63 lata, oh yeah. Wideo z jego występu pojawiło się na oficjalnych kontach zespołu, a czekoladowy tort z napisem Happy Birthday tylko dopełnił tej urodzinowej komedii. Wygląda na to, że Hetfield, mimo przekroczenia 60, bawi się lepiej niż kiedykolwiek.
1: W Slipknot zawrzało. Zagraniczne media donoszą o rzekomym wyrzuceniu Sida Wilsona z zespołu, a Jim Root radzi fanom, by nie wierzyli we wszystko, co czytają. Tymczasem Kelly Osbourne, była narzeczona Wilsona, nie szczędzi ostrych słów na Instagramie, sugerując, że ma dość jego zachowania. Czyżby Slipknot i Kelly Osbourne postanowili zorganizować wspólny dramatyczny spektakl? Czekamy na oficjalne potwierdzenia, choć emocji już teraz nie brakuje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 32 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 34 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. To dzień, w którym słońce rządzi bez litości. Upał rozlewa się po każdej ulicy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centralnej i południowej Polsce niski poziom wody w rzekach staje się normą, co jest efektem zmian klimatycznych. Mateusz Balcerowicz z Wód Polskich podkreśla, że sytuacja jest poważna i apeluje o budowę odporności systemu hydrologicznego. Wydano już 71 ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, a specjaliści zalecają oszczędzanie wody i magazynowanie deszczówki. W zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne z powodu prognozowanych burz.
2: Centrum Warszawy staje się coraz bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Po modernizacji otwarto ulicę Złotą, gdzie zamiast betonu pojawiła się zielona przestrzeń z fontanną. Dodatkowo udostępniono trzecie naziemne przejście przez Marszałkowską, co usprawnia komunikację między Żurawią a Świętokrzyską. To część większej inwestycji, która zmienia oblicze centrum miasta, stawiając na zieleń i przestrzeń dla ludzi. Sierpniowe niebo znów rozświetlą Perseidy, a szczyt tego zjawiska przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. W idealnych warunkach można zobaczyć od 60 do 100 meteorów na godzinę. Najlepsze miejsca do obserwacji w województwie śląskim to szczyty w Beskidach, Polany i Jura Krakowsko-Częstochowska. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto unikać zanieczyszczenia świetlnego i wybrać się z dala od miejskiego zgiełku. Częstochowa, choć administracyjnie w województwie śląskim, historycznie należy do Małopolski. Miasto jest znane z klasztoru na Jasnej Górze, będącego celem pielgrzymek. Częstochowa ma także bogatą historię świecką, z zabytkami takimi jak Aleja Najświętszej Maryi Panny czy Muzeum Produkcji Zapałek. To jedno z najpiękniejszych miast w regionie, łączące tradycje z nowoczesnością.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W hotelu Gołębiewski w Pobierowie ponownie pojawiły się problemy z klimatyzacją. Goście skarżą się na zbyt wysoką temperaturę w pokojach oraz problemy z ciśnieniem wody. W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy osób, które doświadczyły tych niedogodności. Hotel jest nowym obiektem, co może tłumaczyć pewne trudności techniczne.
1: W niedzielę w Choroszczy odbył się 37. Jarmark Dominikański, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na odwiedzających czekały liczne atrakcje, w tym stoiska z rękodziełem, pokazy konne i koncerty. Wydarzenie uświetniły występy zespołów takich jak Cookies Band i Łzy. Impreza, jak co roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem i zapewniła uczestnikom wiele emocji.
2: W Niemczech trwają przygotowania do ewentualnego przywrócenia służby cywilnej jako alternatywy dla osób odmawiających służby wojskowej. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny przeprowadziło ankietę wśród organizacji pozarządowych, które potwierdziły gotowość do wsparcia takiej inicjatywy. Od początku 2026 roku obowiązuje nowy model służby wojskowej, a od 2027 roku młodzi mężczyźni będą musieli przechodzić badania lekarskie. Jeśli liczba ochotników nie wystarczy, możliwe jest wprowadzenie przymusowego poboru. W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła Hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do Hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aqua Park Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 18-latek z Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem.
2: W Grodzisku Mazowieckim zakończył się 4. Festiwal Kultur Świata, który trwał od 22 do 26 lipca. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty, warsztaty i barwną paradę kultur. Na scenach wystąpili artyści z Paragwaju, Meksyku, Kamerunu, Kanady oraz Polski. Festiwal zakończył się finałowym koncertem, który zgromadził ponad 3000 osób, a nowy mural na rogu ulic Sadowej i Sportowej będzie przypominał o tym wyjątkowym spotkaniu kultur. Policjanci ze Środy Śląskiej zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Podczas kontroli w gminie Miękinia znaleziono przy nim marihuanę, a także ustalono, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie, mimo wcześniejszej decyzji o wydaleniu. Został przekazany Straży Granicznej w celu realizacji procedury deportacyjnej. Jeśli chcesz, by Twoja zupa była bardziej kremowa, nie musisz sięgać po śmietanę. Wystarczy dodać serek topiony pod koniec gotowania. Ten prosty składnik, często używany na pieczywo, nadaje zupie aksamitną konsystencję i delikatnie mleczny smak. Szczególnie dobrze sprawdza się w zupach warzywnych, takich jak krem z brokułów czy dyni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wielkie żarłacze białe mogą już pływać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują, że te drapieżniki regularnie odwiedzają europejskie wody, korzystając z idealnych warunków do życia. W ślad za nimi mogą podążać rekiny młoty, co jest efektem zmian klimatycznych. Pojawienie się nowych gatunków może oznaczać problemy dla rodzimych rekinów, które mogą być zmuszone do migracji na północ.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 28 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Każdy krok pod rozgrzanym niebem przypomina, jak potężna potrafi być letnia pogoda.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsiyah wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi.
0: Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9. krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10. medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na 5. pozycję.
1: Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców. Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął 2. miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10. miejsce.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA w Toronto, mierząc się z Czeszką Sarą Bejlek. Polka i Bejlek spotkały się już wcześniej w tym sezonie na kortach Roland Garros, gdzie Świątek wygrała pewnie 6-2, 6-3. To trzeci występ Igi w Toronto, gdzie w 2019 roku zaskoczyła wszystkich, pokonując Karolinę Woźniacką. Teraz Świątek zaczyna zmagania od 2. rundy.
0: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa. Dzięki tej decyzji Staruchowicz może ponownie zasiąść na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ułaskawienie oznacza zdjęcie zakazu stadionowego, który nałożono na niego wcześniej. Decyzja prezydenta kończy okres, w którym Staruchowicz nie mógł wspierać swojej drużyny na żywo. Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros, choć w finale uległa Mirze Andrzejewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Walińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 32 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 34 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Rozgrzane dachy, ciepłe mury, duszne wnętrza, lato w pełnej mocy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1002 odcinkiem. Nana zmaga się z lękiem przed podróżą poślubną, co prowadzi do napięć z pojazdem. Czy ich wyjazd zmieni ich losy? Odcinek zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 w TVP1. Tymczasem w wątku Ibrahima i Czarnej nie brakuje humoru związanego z wyborem imienia dla dziecka. Intrygi Ezgi i Isil nie ustają, a bransoletka z inicjałami Sinana wzbudza podejrzenia u Ainur. Serial można oglądać codziennie o 16 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych tajemnic.
2: W hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgają zenitu w 451 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o 15:05 na TVP2. Pia żyje w ciągłym strachu przed swoim oprawcą, a Romulo stara się zapewnić jej bezpieczeństwo poprzez przydzielenie ochrony. Tymczasem Catalina i Adrian zbliżają się do siebie, co nie umyka uwadze mieszkańców pałacu. Lope zmaga się z emocjami, widząc Verę z Santosem, co prowadzi do napięć. Margarita naciska Martinę na związek z Ignacjem, ale Martina stawia na niezależność. Serial pełen jest miłosnych wątków i rodzinnych dramatów, które przyciągają widzów. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach Aneta staje przed trudnym wyzwaniem. Jej matka Iwona jest przekonana, że zbliża się jej koniec, co wywołuje u niej ogromny niepokój. Aneta nie może spokojnie patrzeć na stan matki i postanawia działać. Zaprasza Iwonę i Jerzego na kolację, by spróbować rozwiać jej obawy i odciągnąć od złych myśli. Mimo starań, atmosfera pozostaje napięta, a Aneta jest coraz bardziej zaniepokojona. W trakcie spotkania Chodakowska wpada na pomysł, jak pomóc matce i natychmiast dzieli się nim z mężem, Olkiem. Czy jej plan zadziała i uda się ocalić Iwonę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku po wakacyjnej przerwie.
1: W nowym sezonie M jak miłość powrócą emocje związane z Marcinem i Martyną. Po wakacjach zobaczymy, jak Chodakowski zacznie doradzać Jakubowi w sprawach sercowych z Martyną. Marcin i Martyna przeżyli intensywny romans podczas jego amnezji, ale teraz Marcin odzyskał wspomnienia i wrócił do Kamy. Tymczasem Martyna i Jakub odkryli, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. W nadchodzących odcinkach Jakub będzie próbował zrozumieć, dlaczego Martyna zerwała z nim kontakt. Marcin, mimo swojej przeszłości z Martyną, będzie wspierał Jakuba w jego relacji. Nowe odcinki opowiadają się pełne zawirowań i emocji. Czy Marcin naprawdę poprze związek Jakuba z Martyną? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z długo wyczekiwaną 11. serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Akcja nowej serii rozgrywa się dekadę po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, a główna bohaterka, Lucy, zmierzy się z życiem jako samotna matka. W sieci zawrzało po publikacji zdjęć Ilony Ostrowskiej, które sugerują dramatyczny wypadek. Fani zastanawiają się, czy to element fabuły, czy może inny projekt aktorki. Twórcy zdecydowali się nie obsadzać roli Kusego po śmierci Pawła Królikowskiego, co nadaje nowej serii emocjonalnej głębi. Lucy, mimo upływu czasu, pozostaje niezmieniona wizualnie, co dodaje jej historii wyjątkowego uroku. Warto czekać na premierę, by odkryć, jakie niespodzianki przygotowali twórcy. W 932 odcinku serialu Akacjowa 38 atmosfera w kamienicy staje się napięta. Antonito jest tak pochłonięty pracą nad swoim wynalazkiem, że zaniedbuje domowe obowiązki, co doprowadza Don Ramona do szału. Blanka i Diego planują przeprowadzkę do Huelwy, gdzie Diego ma rozpocząć pracę w kopalni. Tymczasem Samuel odwiedza Ursulę i grozi, że skrzywdzi Mojsesa. W kamienicy niespodziewanie pojawia się Lucja, co może wprowadzić nowe zamieszanie. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 12 sierpnia o godzinie 18:25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne życie mieszkańców kamienicy przeplata się z dramatami i tajemnicami.
1: W 453 odcinku La Promesy w pałacu dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, a obok znajduje się jej list pożegnalny. Alonso, z obawy przed skandalem, postanawia ukryć tragedię przed resztą mieszkańców. Tymczasem na froncie Manuel próbuje powstrzymać Kuro, który wydaje się szukać śmierci w walce. W pałacu napięcia rosną, a Maria rozpacza po zniszczeniu jej zapisków przez Petrę. Konflikty i tajemnice wciąż narastają. Odcinek 453 zostanie wyemitowany 12 sierpnia o 15:05 na TVP2. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść osadzona w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nadchodzących odcinkach. Barbara Mostowiak, seniorka RODU, opuści grabinę i pojawi się w nowym otoczeniu. Czy to ucieczka od problemów, czy początek większych zmian w jej życiu? W tle widzimy Zofię Kisielową, co sugeruje, że podróż nie będzie samotna. Rodzina Mostowiaków zmierzy się z poważnymi problemami, w tym z romansem Artura Rogowskiego, który zniszczy jego związek z Marysią. Barbara, jak zawsze, stanie na wysokości zadania, próbując scalić rodzinę. Przyjaźń Barbary i Kisielowej ponownie zagości na ekranie, a ich wspólne perypetie z pewnością przyciągną uwagę widzów. Produkcja nie zdradza jeszcze celu podróży, ale każda zmiana otoczenia przez Barbarę jest wyjątkowym wydarzeniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 28 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 30 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Wielkie żarłacze białe mogą już pływać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują, że te drapieżniki regularnie odwiedzają europejskie wody, korzystając z idealnych warunków do życia. W ślad za nimi mogą podążać rekiny młoty, co jest efektem zmian klimatycznych. Pojawienie się nowych gatunków może oznaczać problemy dla rodzimych rekinów, które mogą być zmuszone do migracji na północ.
0: W Niemczech trwają przygotowania do ewentualnego przywrócenia służby cywilnej jako alternatywy dla osób odmawiających służby wojskowej. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny przeprowadziło ankietę wśród organizacji pozarządowych, które potwierdziły gotowość do wsparcia takiej inicjatywy. Od początku 2026 roku obowiązuje nowy model służby wojskowej, a od 2027 roku młodzi mężczyźni będą musieli przechodzić badania lekarskie. Jeśli liczba ochotników nie wystarczy, możliwe jest wprowadzenie przymusowego poboru. W sobotę na nowojorskim Greenpoincie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej podniesiono flagę ze znakiem Polski Walczącej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych oraz mieszkańcy. Po ceremonii złożono kwiaty pod Narodowym Domem Polskim Warsaw.
1: Upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób: prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Grodzisku Mazowieckim zakończył się czwarty Festiwal Kultur Świata, który trwał od 22 do 26 lipca. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty, warsztaty i barwną paradę kultur. Na scenach wystąpili artyści z Paragwaju, Meksyku, Kamerunu, Kanady oraz Polski. Festiwal zakończył się finałowym koncertem, który zgromadził ponad 3000 osób, a nowy mural na rogu ulic Sadowej i Sportowej będzie przypominał o tym wyjątkowym spotkaniu kultur. Policjanci ze Środy Śląskiej zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Podczas kontroli w gminie Miękinia znaleziono przy nim marihuanę, a także ustalono, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie, mimo wcześniejszej decyzji o wydaleniu. Został przekazany Straży Granicznej w celu realizacji procedury deportacyjnej. Na Zalewie Sulejowskim doszło do dwóch niebezpiecznych sytuacji z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci interweniowali najpierw przy wywróconej żaglówce, a później poszukiwali załogi roweru wodnego. Dzięki szybkiej reakcji wszyscy uczestnicy zdarzeń zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania prognoz pogody przed wypłynięciem.
1: W Zielonej Górze policja zatrzymała 16-latka, który na motocyklu...
0: ...z pogody przed wypłynięciem.

0: tradycyjnych papierosów. Wprowadzenie tych produktów na rynek mogłoby narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 3 miliony złotych. Podejrzanym postawiono zarzuty, a prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
1: Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym wyczuciem stylu. Waga, lew, byk i skorpion to te, które potrafią łączyć klasykę z najnowszymi trendami, tworząc unikalne stylizacje. Waga stawia na elegancję, lew na efektowność, byk na jakość, a skorpion na charakterystyczny styl. Astrologia może być inspiracją, ale najważniejsze jest, by ubranie pasowało do nas samych. W Polsce imię Brytania, brzmiące jak nazwa europejskiego kraju, noszą tylko 3 dziewczynki. To niezwykle rzadkie imię jest wariantem imienia Brygida, które ma celtyckie korzenie i oznacza wzniosła lub ognista strzała. W rejestrze PESEL pojawiło się po raz pierwszy w 2020 roku. Najlepszą porą na zbiór ogórków jest wczesny poranek, zanim słońce mocno ogrzeje rośliny. O tej porze ogórki są jędrne, dobrze nawodnione i chrupiące. Jeśli nie zdążymy rano, warto zebrać je wieczorem, gdy rośliny zregenerują się po upalnym dniu. Regularne podlewanie i unikanie dużych wahań wilgotności również wpływają na ich smak.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jeśli chcesz, by twoja zupa była bardziej kremowa, nie musisz sięgać po śmietanę. Wystarczy dodać serek topiony pod koniec gotowania. Ten prosty składnik, często używany na pieczywo, nadaje zupie aksamitną konsystencję i delikatnie mleczny smak. Szczególnie dobrze sprawdza się w zupach warzywnych, takich jak krem z brokułów czy dyni.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 28 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 34 stopnie. Wakacje potrafią być piękne, ale dziś są wymagające. Upał dominuje wszystko.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha znowu w centrum uwagi. Tym razem aktorka zaskoczyła internautów odważnym zdjęciem z wakacji, gdzie pozuje w panterkowym bikini i prześwitującej halce. Choć chciała skłonić do refleksji nad odpoczynkiem, jej wygląd skradł całe show. Komentarze pełne zachwytów nie pozostawiają wątpliwości. Mucha wie, jak przyciągnąć uwagę. Czyżby to nowy sposób na wakacyjny relaks? Ariana Grande, królowa popu, postanowiła zrobić sobie przerwę od blasku fleszy. Podczas koncertu w Chicago wyjaśniła, że to nie chwilowy kaprys, a dobrze przemyślana decyzja. Fani zaniepokojeni jej utratą wagi mogą spać spokojnie, bo Ariana zapewnia, że to nie hejt, a potrzeba odpoczynku skłoniła ją do tego kroku. A nowy album Petal i kontrowersyjny teledysk? Cóż, wygląda na to, że Grande wie, jak podgrzać atmosferę, zanim zniknie na chwilę z radarów.
2: Edyta Bartosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, w końcu zdecydowała się na telewizyjny debiut jako trenerka w The Voice of Poland. Po latach unikania telewizyjnego blasku, artystka postanowiła, że to właśnie teraz jest ten magiczny moment. Bartosiewicz, znana z emocjonalnych występów, nie zamierza skupiać się wyłącznie na technice wokalnej. Szuka prawdziwych talentów z charakterem i osobowością, które potrafią poruszyć publiczność swoją autentycznością. Ciekawe, czy młode talenty będą w stanie sprostać jej oczekiwaniom? Katarzyna Grochola znowu w akcji. Na planie filmowym w Warszawie trwają zdjęcia do Właśnie, że tak, nigdy w życiu, 20 lat później. Pisarka podkreśla, że to nie jest kontynuacja kultowego Nigdy w życiu sprzed 22 lat, a jedynie ekranizacja piątej książki z cyklu. Danuta Stenka powraca jako Judyta, ale nie oczekujcie, że zobaczycie to samo co kiedyś. Grochola zapewnia, że to zupełnie nowa historia, choć z tymi samymi bohaterami. Cóż, kto by pomyślał, że Judyta po tylu latach wciąż będzie nas zaskakiwać?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Nawet jego długoletni przyjaciel Norbi nie miał pojęcia, kim jest wybranka wokalisty, aż do momentu, gdy otrzymał zaproszenie na wesele. Impreza była prawdziwym pokazem luksusu, z menu za 160 tysięcy złotych i atrakcjami jak z filmu, tym lodowym barem i samolotem z banerem. Norbi, mimo że przegapił ceremonię, zdążył na poprawiny, gdzie z zespołem rozkręcił parkiet, a atmosfera była tak gorąca, że aż trudno uwierzyć, że to nie była kolejna gala rozdania nagród. Skolim, znany z hitów disco, polo i latino, zaskakuje swoich fanów nowym produktem. W jego sklepie pojawiła się koszulka z wizerunkiem Chrystusa i napisem Boże, chroń króla latino. Choć Skolim twierdzi, że to najpiękniejsze koszulki, jakie można sobie wyobrazić, nie wszyscy są zachwyceni. Fani wyrażają swoje zniesmaczenie, a sam artysta milczy na temat krytyki. Cóż, może to nowy sposób na modlitwę w rytmie disco polo. Rafał Brzozowski, nasz niezastąpiony reprezentant na Eurowizji 2021, postanowił, że jego wesele z Heleną będzie trwało dłużej niż niejedna telenowela. Od soboty do wtorku, a zabawa wciąż trwa. Goście, w tym gwiazdy takie jak Justyna Steczkowska i bracia Mroczek, nie mogą się nacieszyć. Tymczasem Rafał, mimo weselnego chaosu, już szykuje się na czerwony dywan, bo przecież życie celebryty nie zna odpoczynku. Zespół Phil pogrążył się w żałobie po śmierci Błażeja Gancarczyka, ich wieloletniego realizatora dźwięku. Miał zaledwie 39 lat, a jego odejście wstrząsnęło fanami i muzykami. Na Instagramie Piotr Kupicha i reszta zespołu pożegnali go wzruszającymi słowami, podkreślając, że stracili nie tylko współpracownika, ale przede wszystkim przyjaciela. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia.
0: Słuchacie Radia Super Express. AC/DC wciąż na scenie, a emocje sięgają zenitu. Podczas koncertu w Las Vegas Brian Johnson omal nie został trafiony przez spadający pocisk z repliki armaty. Na szczęście wokalista wykazał się refleksem i uniknął niebezpieczeństwa, kontynuując show, jak gdyby nigdy nic. Wygląda na to, że nawet armaty nie są w stanie zatrzymać tej rockowej legendy. Kto by pomyślał, że Axl Rose i Slash znów będą razem na scenie? A jednak po latach konfliktów, które wydawały się nie do rozwiązania, panowie z Guns N' Roses znów grają razem. Okazuje się, że to nie oni sami, a osoby trzecie były źródłem ich nieporozumień. Gdy te osoby zniknęły, muzycy szybko się pogodzili, a Axl nawet pierwszy wyciągnął rękę. Teraz, po 10 latach bez kłótni, zespół wciąż koncertuje, jakby nigdy nic się nie stało.
2: W 1966 roku John Lennon z The Beatles postanowił zagrać na nerwach Amerykanom, twierdząc, że jego zespół jest bardziej popularny od Jezusa. Efekt? Skandal na miarę rock'n'rolla. Płyty Beatlesów płonęły, a Ku Klux Klan groził muzykom. Mimo to ich album Revolver zdobył szczyty list przebojów, a okładka zgarnęła Grammy. Cóż, nawet skandale nie zatrzymały tej muzycznej rewolucji. Zespół Węże postanowił odświeżyć kultowy utwór Serce grupy LSO. Ale spokojnie, nie zamierzają go wymyślać na nowo. Po prostu dodali trochę gitarowego brzmienia, aby nie zgubić emocji, które wszyscy tak kochają. Nowa wersja trafiła na ich debiutancki album First Peep, a teledysk o przyjaźni pokazuje, jak wygląda życie w ich ekipie. Fani mogą spodziewać się tej wyjątkowej interpretacji na koncertach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 32 stopnie. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 34 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Letnia cisza rozciąga się nad rozgrzaną ziemią. Upał pisze własny scenariusz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił, że 21 działaczy Koalicji Obywatelskiej zrezygnowało z przynależności do partii, wybierając stanowiska w miejskich spółkach. Decyzja ta jest efektem ultimatum, które postawił im prezydent, wymagając wyboru między działalnością partyjną a pracą w zarządach. To działanie ma na celu poprawę przejrzystości zarządzania i odbudowę zaufania mieszkańców do sektora publicznego. Wśród osób, które zrezygnowały z partii, znaleźli się m.in. prezes MZA Jan Kuźmiński i wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz.
2: Jonasz S., 20-letni mężczyzna, został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo 41-letniej Barbary Z. Zbrodnia miała miejsce w Warszawie, gdzie Jonasz zamówił kobietę świadczącą usługi sadomaso, a następnie ją zamordował i poćwiartował. Sąd apelacyjny uznał, że zbrodnia była zaplanowana, a Jonasz będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero w 2034 roku. Rodzina ofiary wyraziła ulgę po ogłoszeniu wyroku.
1: Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach wchodzi w życie zakaz używania smartfonów. Uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani na przerwach. Nowe przepisy mają pomóc dzieciom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranami. Szkoły nie muszą kupować specjalnych szafek na telefony, ale mogą wprowadzić własne rozwiązania. Jeśli szukacie ochłody w okolicach Krakowa, mamy dla Was kilka propozycji. Zakrzówek, nazywany polską Chorwacją, to rajska oaza w granicach miasta, z dojazdem w zaledwie 15 minut. Popularna plaża Bagry oferuje szeroką, piaszczystą plażę i bogate zaplecze gastronomiczne, a dojazd zajmuje około 20 minut. Dla tych, którzy chcą uciec dalej, polecamy Zalew na Piaskach, oddalony o 12 km z pięknymi sosnowymi zagajnikami. Każde z tych miejsc zapewnia opiekę ratowników i mnóstwo atrakcji.
0: Słuchacie Radia Super Express. Rodzinna podróż do Polski zakończyła się tragedią na czeskiej autostradzie D52. Samochód, którym jechali Patrycja, Marcin, ich synowie oraz przyjaciółka Magdalena, zderzył się z dzikiem, a następnie został uderzony przez inny pojazd. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, w tym 18-miesięczny Hubert. Marcin i jego syn Tymek trafili do szpitala, a po powrocie do Polski kontynuują leczenie. W internecie ruszyły zbiórki na ich rehabilitację oraz sprowadzenie ciał zmarłych do kraju.
1: W Kuźnicy Starej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Fabian. Chłopiec został potrącony przez samochód prowadzony przez 38-letniego mężczyznę, który był pod wpływem narkotyków. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Pogrzeb Fabiana odbędzie się 6 sierpnia w przystajni. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przez ponad 1,5 miesiąca przyjmował gości bez wymaganych zezwoleń. Dopiero 31 lipca Urząd Marszałkowski wydał dokument pozwalający na legalne prowadzenie działalności hotelarskiej. Procedura nadania hotelowi kategorii gwiazdkowej wciąż trwa. W Białymstoku 14-latek uciekał przed policją na niedopuszczonym do ruchu motorowerze. Chłopak nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, a jego matka, która udostępniła mu motorower, została ukarana mandatem w wysokości 5000 zł. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska, będący u władzy już 3 rok, spotyka się z rosnącą dezaprobatą społeczną. Najnowszy sondaż pokazuje, że niemal połowa Polaków jest niezadowolona z jego rządów. Największe niezadowolenie odnotowano wśród osób w wieku od 25 do 49 lat, gdzie wskaźnik dezaprobaty przekracza 50%. W grupie wiekowej od 25 do 34 lat aż 53% wyraziło negatywną opinię.
2: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24 i gospodarz programu Tak Jest. Informacje o jego śmierci przekazał Kazimierz Sowa. Morozowski miał 69 lat i był jedną z czołowych postaci polskiego dziennikarstwa politycznego. W marcu tego roku powrócił na antenę po walce z nowotworem.
1: Lech Wałęsa odmówił uznania Karola Nawrockiego za prezydenta, nazywając to hańbą. Były przywódca Solidarności domaga się ponownego przeliczenia głosów z wyborów 2025 roku, twierdząc, że doszło do oszustwa. Państwowa Komisja Wyborcza oraz Sąd Najwyższy potwierdziły jednak ważność wyboru Nawrockiego. W czwartek, z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, odbędzie się spotkanie przed Pałacem Prezydenckim. W polskiej polityce wybuchł spór o kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej ostro skrytykował Tobiasza Bocheńskiego z PiS, zarzucając mu manipulowanie faktami. Kierwiński podkreślił, że polska granica z Białorusią jest teraz w pełni szczelna. Polska weźmie udział w unijnym spotkaniu, by podzielić się doświadczeniami w ochronie granic.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, który wydłuża możliwość odbywania kary pod dozorem elektronicznym z 6 miesięcy do 1,5 roku. Skazani na kary do 3 lat będą mogli starać się o elektroniczną opaskę już na 1,5 roku przed końcem wyroku. Decyzja o przyznaniu dozoru elektronicznego nie będzie automatyczna i zależeć będzie od indywidualnej oceny sądu. Projekt trafi teraz do dalszych prac legislacyjnych.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 28 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Wakacje potrafią być piękne, ale dziś są wymagające. Upał dominuje wszystko.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W Polsce rusza rewolucja w systemie kaucyjnym. Nowe butelkomaty, które zwracają kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą, pojawiają się na osiedlach w największych miastach. Koniec z papierowymi bonami i koniecznością wizyty w kasie. Operatorzy planują zainstalować kilka tysięcy takich maszyn w ciągu najbliższych lat. W Warszawie i okolicach stanie ponad 500 urządzeń, a projekt obejmie także inne duże miasta. Nowe rozwiązania mają znacznie uprościć proces zwrotu opakowań. Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana. Rząd planuje podwyżki świadczeń dla byłych prezydentów Polski. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mogą liczyć na wzrost dożywotnich świadczeń oraz większe środki na prowadzenie biur. Od stycznia przyszłego roku ich prezydenckie emerytury wzrosną o około 427 zł miesięcznie. Dodatkowo finansowanie biur byłych prezydentów zwiększy się o 750 zł miesięcznie. Zmiany te są częścią projektu budżetu państwa na 2027 rok, który zakłada 3% wzrost wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych.
1: Środowisko Mateusza Morawieckiego proponuje rewolucyjne zmiany w polityce rodzinnej i systemie emerytalnym. Plan zakłada likwidację programu 800+ dla dzieci do 3 roku życia i wprowadzenie pensji rodzicielskiej w wysokości płacy minimalnej. Nowością jest także mechanizm, w którym dzieci wspierają emerytury swoich rodziców. Propozycje mają na celu zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji przyszłych emerytów. Eksperci jednak ostrzegają, że wdrożenie tych zmian może być skomplikowane. W planach są także inne reformy, jak bon prokreacyjny i zmiany na rynku mieszkaniowym.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Fala upałów w Polsce doprowadziła do paraliżu na kolei. Odwołano aż 579 pociągów, a wiele miało wielogodzinne opóźnienia. Wiceminister infrastruktury przyznał, że system nie był gotowy na temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. Rząd planuje pilne zmiany w taborze i infrastrukturze, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Wśród zapowiadanych działań są zmiany w sieci trakcyjnej i zakup pociągów z lepszą klimatyzacją. To odpowiedź na awarie, które wyłączyły z użytku blisko 200 wagonów. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku. Nowy raport AON ujawnia dużą rozbieżność między deklaracjami pracodawców a rzeczywistym wsparciem dla pracowników. Choć 79% firm twierdzi, że wspiera rodziców, tylko 13% pracowników to potwierdza. Podobne różnice dotyczą zdrowia kobiet i edukacji finansowej. Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko brak świadczeń, ale także brak wiedzy pracowników o dostępnych benefitach. Firmy muszą lepiej komunikować swoje oferty, by zatrzymać talenty na rynku pracy. Personalizacja świadczeń staje się kluczowa, ale tylko 47% firm w Polsce dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pracowników. Wisła wysycha, co zmusza elektrownie Kozienice i Połaniec do ograniczenia pracy niektórych bloków. Powodem są susza i upały, które obniżają poziom wody potrzebnej do chłodzenia. Polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły dodatkowe mechanizmy, by zabezpieczyć dostawy prądu. Mimo trudnej sytuacji, Enea zapewnia, że dostawy energii są stabilne. Eksperci ostrzegają jednak, że długotrwałe upały mogą pogorszyć sytuację. Tymczasem Tauron, dzięki zamkniętym obiegom chłodzenia, pozostaje mniej narażony na skutki suszy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez Mesko S.A., stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 32 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 34 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Termometry dziś nie żartują. Gorąco zagląda do każdego kąta.
3: Radio Super Express.

0: słodką deserę.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. Mikołaj Rozmerski, odgrywający rolę Marcina Chodakowskiego, rozwiał wszelkie plotki o swoim odejściu z serialu. Aktor podkreślił, że nie zamierza rezygnować z roli, która ukształtowała jego karierę. W nadchodzących odcinkach Marcin zmierzy się z osobistymi zawirowaniami, gdy jego przełożona, Elżbieta Domańska, spróbuje go uwieść. Powrót do dawnego zawodu detektywa przyniesie nowe wyzwania, a relacje z przyjacielem Jakubem Karskim staną się napięte. Wszystko to za sprawą wspólnej przeszłości z Martyną Wysocką, co z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
3: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji. Barbara Mostowiak, jedna z ulubionych postaci, opuści Grabinę, co zaskoczy wielu fanów. W nowym nagraniu z planu widzimy ją w zupełnie innym otoczeniu, co sugeruje, że czeka ją wyjątkowa podróż. Towarzyszyć jej będą Kisielowa oraz Mateusz i Majka, którzy próbują odbudować swoją relację. Choć atmosfera wydaje się sielska, Mostowiakowie staną przed kolejnymi wyzwaniami. Zdrada Artura Rogowskiego wstrząśnie rodziną, a Barbara, jak zawsze, będzie próbowała utrzymać bliskich razem. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco i pełne niespodzianek. W odcinku 4262 serialu Na Wspólnej Bogdan staje przed trudnym zadaniem organizacji pożegnania bliskiej osoby. Choć próbuje zachować spokój, wewnętrznie jest rozbity po tej stracie. Tymczasem pod szpitalem Weronika staje się świadkiem niepokojącej sceny z udziałem Eweliny, żony Kalskiego, co stawia ją w trudnej sytuacji. W rodzinie Ziębów trwa żałoba po nagłej śmierci Marii, co szczególnie dotknęło Włodka. Beata, nieświadoma tragedii, cieszy się z narodzin córeczki, której postanawia nadać imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek 4262 zostanie wyemitowany w środę 12 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej, ich sukcesy i porażki. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Nowe odcinki przeniosą widzów do Radzynia Podlaskiego, gdzie ekipa filmowa kręciła sceny w Pałacu Potockim. Premiera planowana jest na koniec 2026 roku. W nowym sezonie dawny wójt Kozioł pełni funkcję prezydenta, a Czerepach został premierem. Pojawi się także nowa postać, Ignacy Japycz, kuzyn legendarnego Stacha, który przybywa z Australii. Zdjęcia z planu pokazują aktorów w eleganckich strojach, a pałacowe wnętrza dodają produkcji prestiżu. Serial obiecuje wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4265 odcinku Na Wspólnej Agnieszka Olszewska postanawia pomóc Tomkowi, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń męża, Ryszarda, prawniczka angażuje się w sprawę, wierząc, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak spotkanie z Tomkiem kończy się dla Agnieszki nieprzyjemnie, gdy odkrywa, że zniknął jej portfel. To wydarzenie potwierdza obawy Ryszarda, który od początku przestrzegał żonę przed niebezpieczeństwem. Mimo wszystko Agnieszka nie zamierza się poddać i nadal chce walczyć o przyszłość Tomka. W kolejnym odcinku, 4266, konflikt między małżonkami narasta, gdy Ryszard odmawia wsparcia dla planów żony.
3: Serial Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego 1001 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 14 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana, początkowo udająca chorobę, by uniknąć podróży poślubnej z Poirazem, zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, że wyjazd jest marzeniem Sahina. Wzruszona gestem, postanawia nie sprawiać mu przykrości i ogłasza radosną nowinę, że jednak pojadą. Sahin, Kansel i Kilicz są zaskoczeni, ale szczęśliwi. Nana i Poiraz przyjmują prezent z wdzięcznością, a Sahin obdarowuje ich jeszcze szalikami. Nana czuje się winna za swoje wcześniejsze kłamstwo, ale Poiraz, odkrywając prawdę, wspiera ją w tej sytuacji. To odcinek pełen emocji i niespodzianek, który na pewno poruszy serca widzów. W 1002 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana, przerażona wizją spędzenia czasu z Poirazem, unika go podczas wyjazdu poślubnego. Czy te wydarzenia zmienią bieg historii? Odcinek zostanie wyemitowany 15 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Tymczasem w życiu Ibrahima i Czarnej dochodzi do absurdalnych sytuacji związanych z losowaniem imienia dla ich dziecka. Zazdrosne Ezgi i Isil nie ustają w intrygach, próbując zasiać wątpliwości w sercu Ainur. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. A premierowe odcinki można oglądać codziennie na TVP1. Wszystkie epizody są dostępne także online na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 451 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 15:05 na TVP2. W tym emocjonującym epizodzie Pia nadal zmaga się z niebezpieczeństwem, a Romulo organizuje dla niej ochronę, by zapewnić jej bezpieczeństwo. W pałacu nie brakuje napięć, gdyż Katalina zbliża się do Adriana, a Lope nie może pogodzić się z wyborem Wery. Santos podejmuje radykalne kroki, co może doprowadzić do poważnego konfliktu. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, ale Martina pozostaje nieugięta. Serial La Promesa to pełna intryg opowieść osadzona w 1913 roku, która zdobyła serca widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 28 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 30 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Szkoła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Notowania Donalda Trumpa spadają, a Amerykanie coraz częściej ufają demokratom w kwestiach gospodarczych. Wzrost cen paliw, związany z konfliktem w Iranie, wywołuje niezadowolenie społeczne. Z najnowszego badania wynika, że 37% obywateli woli demokratów, podczas gdy republikanów popiera 36%. Zbliżające się wybory do kongresu mogą być wyzwaniem dla partii republikańskiej. W Australii Południowej doszło do tragicznego zdarzenia. 32-letnia Helena Wright rzuciła się z klifu do oceanu z dwojgiem swoich dzieci. Ciała kobiety i jej kilkuletniej córki zostały odnalezione, jednak 3-miesięczny chłopiec wciąż jest poszukiwany. Śledztwo trwa, a policja wykluczyła udział osób trzecich. Fala ekstremalnych upałów dotknęła Chorwację, popularny cel wakacyjny Polaków. Polska ambasada w Zagrzebiu ostrzega przed czerwonymi alertami meteorologicznymi, które obowiązują do 5 sierpnia. Temperatury przekraczają 39 stopni Celsjusza, a najgorzej jest na Półwyspie Istria, w okolicach Rijeki i na wyspach Krk, Kres, Rab, Losiń oraz Pak. Na trasie od Zadaru do Dubrownika obowiązują pomarańczowe alerty, co oznacza, że przebywanie na zewnątrz jest nadal bardzo ryzykowne. Donald Trump ostrzega Iran, dając mu ostatnią szansę przed dekapitacją, choć podkreśla, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Mimo zapewnień o trwających rozmowach, Teheran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od początku lipca oba kraje wymieniają niemal codzienne ataki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznacza, że decyzja o zmasowanym uderzeniu na Iran nie została jeszcze podjęta.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego doszło do tragicznego incydentu. 3 sierpnia na plaży w Gelendżyku rozbił się ukraiński dron, co spowodowało śmierć kilku osób i rany u 40 innych. Moskwa oskarża Kijów o terroryzm, ale Ukraina nie komentuje sprawy. W tle konfliktu zacierają się granice między celami cywilnymi a wojskowymi, co prowadzi do wzajemnych oskarżeń o ataki na infrastrukturę logistyczną.
2: Niemcy opublikowały nową umowę o współpracy obronnej z Polską, podpisaną 17 czerwca tego roku. Dokument zastępuje porozumienie z 2011 roku i obejmuje kluczowe obszary, takie jak mobilność wojskowa, cyberbezpieczeństwo i współpraca na Bałtyku. Umowa ma na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i strategicznej między oboma krajami, ale nie tworzy alternatywy dla NATO. Wejście w życie nastąpi po zakończeniu wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych w obu państwach. Alternatywa dla Niemiec zdobywa coraz większe poparcie przed wyborami landowymi, co budzi obawy w Berlinie i NATO. Rząd federalny opracowuje plany awaryjne, aby zapobiec ewentualnemu paraliżowi logistycznemu sojuszu, jeśli AfD przejmie władzę w jednym z landów. W Saksonii-Anhalt partia może uzyskać nawet 41% poparcia, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządy. Obawy dotyczą nie tylko wewnętrznej polityki Niemiec, ale także zdolności NATO do szybkiej reakcji w razie zagrożenia ze strony Rosji. Na zalewie w Poraju doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwojga kajakarzy. Policjanci wyciągnęli z wody kobietę i mężczyznę, którzy byli pod wpływem alkoholu. 38-letnia kobieta miała blisko 2 promile, a 34-letni mężczyzna prawie 1 promil alkoholu we krwi. Dzięki szybkiej reakcji służb ratunkowych udało się uniknąć tragedii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polacy coraz częściej rezygnują z ekspresów do kawy na rzecz tradycyjnych zaparzaczy, takich jak kawiarki, drippery czy French pressy. Te urządzenia nie tylko gwarantują wyjątkowy smak, ale także pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną. Wraz z nimi wracają do łask kultowe młynki do kawy z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które są kluczowym elementem dla prawdziwych miłośników kawy. Zaparzacze

0: czyszczeniu pralki i dbaniu o jej wentylację. Ekstremalne upały stanowią poważne zagrożenie dla hortensji w ogrodach. Aby chronić te rośliny, ważne jest regularne podlewanie oraz ściółkowanie gleby. Warto również osłaniać krzewy przed słońcem, na przykład za pomocą siatki cieniującej. Unikanie nawożenia w czasie upałów pomoże hortensjom przetrwać trudne warunki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Jeleniej Górze, na ulicy Sobieskiego, doszło do poważnego wypadku drogowego. W niedzielę, 2 sierpnia, zderzyły się tam dwa samochody, a jeden z nich wjechał na chodnik, potrącając dwie osoby. Poszkodowani piesi zostali przewiezieni do szpitala, a stan jednego z nich jest bardzo ciężki. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 27 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 35 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Każdy krok pod rozgrzanym niebem przypomina, jak potężna potrafi być letnia pogoda.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat po długiej walce z chorobą. Jego programy, takie jak Tak Jest, czy Teraz My, były stałym punktem w kalendarzu wielu widzów. Na wieść o jego śmierci zareagowały gwiazdy show biznesu, a TVN 24 zamilkło na minutę, by uczcić jego pamięć. Morozowski pozostanie w sercach jako symbol rzetelnego dziennikarstwa, a jego słynne Tak Jest będzie echem wartości, które reprezentował. Anna Czartoryska-Niemczycka, potomkini polskiego rodu magnackiego, podbija plażę w Juracie, przyciągając wzrok niczym zawodowa modelka. Zgrabna sylwetka aktorki, matki czworga dzieci, budzi podziw i zazdrość, a jej dieta wegetariańska i zdrowe nawyki to klucz do sukcesu. Czyżbyśmy mieli nową królową polskich plaż, która pokazuje, że można wyglądać jak milion dolarów, nie opuszczając kraju? Cóż, nie każdy może być Anną Czartoryską, ale każdy może spróbować.
2: Świat muzyki i internetu zderza się z hukiem, a influencerzy szturmują sceny, próbując przekonać nas, że ich popularność w sieci to przepustka do kariery muzycznej. Baron, znany gitarzysta z Afromental, nie kryje sceptycyzmu wobec tego trendu, stwierdzając, że w The Voice of Poland liczy się prawdziwy talent, a nie internetowe polubienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą, gdzie każdy, kto ma telefon i konto na Instagramie, może stać się gwiazdą? Cóż, pozostaje nam tylko obserwować, jak to się rozwinie. Maja Ostaszewska, znana z chronienia prywatności, zrobiła wyjątek i pokazała światu swoje dzieci. Córka Janina i syn Franciszek, który właśnie świętuje 19 urodziny, pojawili się na jej mediach społecznościowych. Aktorka nie kryje dumy z syna, który zamiast aktorstwa rozwija się w zespole muzycznym Enigma. Czyżby szykowała się nowa gwiazda na polskiej scenie muzycznej?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Rafał Brzozowski, zamiast cieszyć się romantyczną podróżą poślubną, będzie musiał zadowolić się intensywnym harmonogramem zawodowym. Wszystko przez udział w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo i obowiązkową obecność na prezentacjach jesiennych ramówek. Cóż, zamiast plaż i słońca czeka go blask reflektorów i flesze aparatów. Wygląda na to, że praca skutecznie pokrzyżowała plany na szybki wyjazd. Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para, która przyciąga uwagę jak magnes, spodziewają się drugiego dziecka. Choć ich związek jest na ustach wszystkich, ślub wciąż pozostaje w sferze spekulacji. Serowska, z charakterystycznym dla siebie luzem, podkreśla, że nie czuje presji, by stanąć na ślubnym kobiercu. A co z tajemniczymi inicjałami DSH na Instagramie? Cóż, wygląda na to, że to tylko kolejny rozdział w tej medialnej telenoweli. Martyna Byczkowska, gwiazda serialu 1670. Znowu na językach. Aktorka, która wciela się w Anielę, konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskim kinie. A jej życie poza planem to prawdziwa zagadka. Choć media plotkują o jej relacji z raperem Webonafide, Byczkowska trzyma się z dala od skandali, skupiając się na karierze. Wygląda na to, że najlepsze role dopiero przed nią, a jej nazwisko coraz częściej pojawia się wśród najzdolniejszych młodych aktorów.
1: W świecie mody pojawił się nowy obiekt pożądania – torebka Dior Seagale. Jonathan Anderson, zainspirowany kultową suknią La Seagale z 1952 roku, stworzył arcydzieło, które już podbiło serca gwiazd. Rihanna, Charlize Theron i Taylor Swift nie mogą się bez niej obejść, a Jennifer Lawrence wybiera odcienie inspirowane archiwalnymi kolorami Diora. Czy torebka stanie się nowym symbolem luksusu, czy tylko chwilową modą? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Dior Seagale to prawdziwa perełka w świecie haute couture.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Beata Ścibakówna, nasza niezmordowana podróżniczka, po norweskich przygodach z fiordami i trollami, zawitała nad Bałtyk. Aktorka, która zbliża się do 60 lat, na plaży w Juracie prezentuje się jak prawdziwa morska bogini. W towarzystwie męża, Jana Englerta, cieszy się wakacjami, udowadniając, że wiek to tylko liczba. A wszystko to oczywiście na Instagramie, bo przecież bez relacji w sieci wakacje się nie liczą. Oceana, niemiecka wokalistka, która kiedyś podbiła polskie serca przebojem Cry Cry, wraca do Sopotu po 17 latach. W 2026 roku ponownie zawalczy o bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festival. Czy uda jej się powtórzyć sukces sprzed lat i znów oczarować polską publiczność? Cóż, czas pokaże, czy nostalgia wystarczy, by znów zdobyć serca słuchaczy.
2: Cóż za niespodzianka. Film Back to the Beginning, dokumentujący pożegnalny koncert Ozziego Osborna i Black Sabbath, wciąż nie trafił do kin, choć miał to zrobić na początku roku. Sharon Osborne zapewnia jednak, że premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. A jakby tego było mało, Ozzfest powróci w 2027 roku w Birmingham, gdzie Ozzy zagrał swój ostatni koncert. Wygląda na to, że fani ciężkich brzmień mają na co czekać, choć cierpliwość jest tu kluczowa.
1: W Slipknot zawrzało. Zagraniczne media donoszą o rzekomym wyrzuceniu Sida Wilsona z zespołu, a Jim Root radzi fanom, by nie wierzyli we wszystko, co czytają. Tymczasem Kelly Osbourne, była narzeczona Wilsona, nie szczędzi ostrych słów na Instagramie, sugerując, że ma dość jego zachowania. Czyżby Slipknot i Kelly Osbourne postanowili zorganizować wspólny dramatyczny spektakl? Czekamy na oficjalne potwierdzenia, choć emocji już teraz nie brakuje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 33 stopnie. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 35 stopni. Każdy krok pod rozgrzanym niebem przypomina, jak potężna potrafi być letnia pogoda.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Let's get it started in here.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centralnej i południowej Polsce niski poziom wody w rzekach staje się normą, co jest efektem zmian klimatycznych. Mateusz Balcerowicz z Wód Polskich podkreśla, że sytuacja jest poważna i apeluje o budowę odporności systemu hydrologicznego. Wydano już 71 ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, a specjaliści zalecają oszczędzanie wody i magazynowanie deszczówki. W zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne z powodu prognozowanych burz.
2: Centrum Warszawy staje się coraz bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Po modernizacji otwarto ulicę Złotą, gdzie zamiast betonu pojawiła się zielona przestrzeń z fontanną. Dodatkowo udostępniono trzecie naziemne przejście przez Marszałkowską, co usprawnia komunikację między Żurawią a Świętokrzyską. To część większej inwestycji, która zmienia oblicze centrum miasta, stawiając na zieleń i przestrzeń dla ludzi. Tauron GTK. Gliwice wzmacnia skład przed nadchodzącym sezonem. Do zespołu dołączył Ben Schwieger, 23-letni amerykański skrzydłowy, który po raz pierwszy zagra zawodowo poza USA. Schwieger, mierzący 203 cm, może występować na pozycji niskiego i silnego skrzydłowego. Klub liczy, że jego wszechstronność i doświadczenie zdobyte w NCAA pomogą drużynie osiągnąć sukces w sezonie 2026 i 2027. Sierpniowe niebo znów rozświetlą Perseidy, a szczyt tego zjawiska przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. W idealnych warunkach można zobaczyć od 60 do 100 meteorów na godzinę. Najlepsze miejsca do obserwacji w województwie śląskim to szczyty w Beskidach, Polany i Jura Krakowsko-Częstochowska. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto unikać zanieczyszczenia świetlnego i wybrać się z dala od miejskiego zgiełku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Częstochowa, choć administracyjnie w województwie śląskim, historycznie należy do Małopolski. Miasto jest znane z klasztoru na Jasnej Górze, będącego celem pielgrzymek. Częstochowa ma także bogatą historię świecką, z zabytkami takimi jak Aleja Najświętszej Maryi Panny czy Muzeum Produkcji Zapałek. To jedno z najpiękniejszych miast w regionie, łączące tradycje z nowoczesnością. W hotelu Gołębiewski w Pobierowie ponownie pojawiły się problemy z klimatyzacją. Goście skarżą się na zbyt wysoką temperaturę w pokojach oraz problemy z ciśnieniem wody. W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy osób, które doświadczyły tych niedogodności. Hotel jest nowym obiektem, co może tłumaczyć pewne trudności techniczne.
1: W niedzielę w Choroszczy odbył się 37. Jarmark Dominikański, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na odwiedzających czekały liczne atrakcje, w tym stoiska z rękodziełem, pokazy konne i koncerty. Wydarzenie uświetniły występy zespołów takich jak Cookies Band i Łzy. Impreza, jak co roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem i zapewniła uczestnikom wiele emocji.
2: W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła Hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do Hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aqua Park Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 18-latek z Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem. Lustra w windach pełnią więcej funkcji niż tylko dekoracyjną. Dzięki nim kabina wydaje się większa, co zwiększa komfort podróży. Dodatkowo lustra pomagają pasażerom skupić uwagę na czymś innym niż zmieniające się piętra, co jest szczególnie przydatne dla osób nieprzepadających za jazdą windą. Odbicie w lustrze pozwala też dyskretnie obserwować otoczenie, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
2: W Grodzisku Mazowieckim zakończył się 4. Festiwal Kultur Świata, który trwał od 22 do 26 lipca. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty, warsztaty i barwną paradę kultur. Na scenach wystąpili artyści z Paragwaju, Meksyku, Kamerunu, Kanady oraz Polski. Festiwal zakończył się finałowym koncertem, który zgromadził ponad 3000 osób, a nowy mural na rogu ulic Sadowej i Sportowej będzie przypominał o tym wyjątkowym spotkaniu kultur.
1: Policjanci z Olsztyna we współpracy ze służbami celno-skarbowymi zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskiej akcyzy. Akcja miała miejsce 29 lipca w Gdańsku, gdzie zabezpieczono 1000 sztuk e-papierosów i tradycyjnych papierosów. Wprowadzenie tych produktów na rynek mogłoby narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 3 miliony złotych. Podejrzanym postawiono zarzuty, a prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Sejm ma teraz 33-dniową przerwę w obradach, a posłanka KO Kinga Gajewska korzysta z wolnego czasu. Ostatnio odwiedziła salon piękności, gdzie podczas manikur zamówiła sushi. Po relaksie ruszyła na zakupy, uzupełniając domowe zapasy. Dzień zakończyła wpadką, gdy fotoreporter przyłapał ją na rozmowie przez telefon podczas jazdy, co może skutkować mandatem.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 30 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 34 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Upał wypełnia powietrze, sprawiając, że miasto cichnie i zwalnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsia wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi. Polscy siatkarze ponownie triumfują w Lidze Narodów, pokonując w finale USA 3-2. To już trzeci złoty medal biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Niestety, powrót do Polski napotyka na trudności z powodu opóźnienia lotu z Chin. Harmonogram powrotu pozostaje niepewny.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9. krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10. medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
2: Radio Super Express. Sport.
1: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców.
0: Hubert Hurkacz awansował do 1/32 finału turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. W pierwszej rundzie Polak pokonał Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2. Mimo problemów w początkowej fazie meczu, ostatecznie pokazał swoją siłę w decydującym secie. To ważny powrót Hurkacza po kontuzji, której doznał podczas Wimbledonu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Maja Chwalińska rozpoczyna dziś rywalizację w turnieju WTA w Toronto. Mierząc się z Australijką Talią Gibson, to jej pierwszy występ w prestiżowej imprezie WTA 1000. Po awansie na 21 miejsce w rankingu dzięki sukcesowi w Roland Garros. Polka wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją, co czyni jej formę dużą niewiadomą. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa. Dzięki tej decyzji Staruchowicz może ponownie zasiąść na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ułaskawienie oznacza zdjęcie zakazu stadionowego, który nałożono na niego wcześniej. Decyzja prezydenta kończy okres, w którym Staruchowicz nie mógł wspierać swojej drużyny na żywo.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Teixeira Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów napotkała problemy w powrocie do kraju. Z powodu burzy nad Ningbo podróż drużyny opóźniła się o co najmniej jeden dzień. Część zawodników ma dotrzeć do Warszawy w środę rano. Po przylocie planowane jest uroczyste powitanie i konferencja prasowa. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros, choć w finale uległa Mirrze Andrijewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 32 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 35 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. To nie pogoda, to wyzwanie. Lipcowo-sierpniowy upał nie odpuszcza ani na moment.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1002 odcinkiem. Nana zmaga się z lękiem przed podróżą poślubną, co prowadzi do napięć z pojazdem. Czy ich wyjazd zmieni ich losy? Odcinek zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 w TVP1. Tymczasem w wątku Ibrahima i Czarnej nie brakuje humoru związanego z wyborem imienia dla dziecka. Intrygi Ezgi i Isil nie ustają, a bransoletka z inicjałami Sinana wzbudza podejrzenia u Ainur. Serial można oglądać codziennie o 16 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych tajemnic.
2: W hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgają zenitu w 451 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o 15:05 na TVP2. Pia żyje w ciągłym strachu przed swoim oprawcą, a Romulo stara się zapewnić jej bezpieczeństwo poprzez przydzielenie ochrony. Tymczasem Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, co nie umyka uwadze mieszkańców pałacu. Lope zmaga się z emocjami, widząc Werę z Santosem, co prowadzi do napięć. Margarita naciska Martinę na związek z Ignacjem, ale Martina stawia na niezależność. Serial pełen jest miłosnych wątków i rodzinnych dramatów, które przyciągają widzów. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach Aneta staje przed trudnym wyzwaniem. Jej matka Iwona jest przekonana, że zbliża się jej koniec, co wywołuje u niej ogromny niepokój. Aneta nie może spokojnie patrzeć na stan matki i postanawia działać. Zaprasza Iwonę i Jerzego na kolację, by spróbować rozwiać jej obawy i odciągnąć od złych myśli. Mimo starań atmosfera pozostaje napięta, a Aneta jest coraz bardziej zaniepokojona. W trakcie spotkania Chodakowska wpada na pomysł, jak pomóc matce, i natychmiast dzieli się nim z mężem, Olkiem. Czy jej plan zadziała i uda się ocalić Iwonę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku po wakacyjnej przerwie.
1: W nowym sezonie M jak miłość powrócą emocje związane z Marcinem i Martyną. Po wakacjach zobaczymy, jak Chodakowski zacznie doradzać Jakubowi w sprawach sercowych z Martyną. Marcin i Martyna przeżyli intensywny romans podczas jego amnezji, ale teraz Marcin odzyskał wspomnienia i wrócił do Kamy. Tymczasem Martyna i Jakub odkryli, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. W nadchodzących odcinkach Jakub będzie próbował zrozumieć, dlaczego Martyna zerwała z nim kontakt. Marcin, mimo swojej przeszłości z Martyną, będzie wspierał Jakuba w jego relacji. Nowe odcinki opowiadają się pełne zawirowań i emocji. Czy Marcin naprawdę poprze związek Jakuba z Martyną? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z długo wyczekiwaną 11. serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Akcja nowej serii rozgrywa się dekadę po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, a główna bohaterka, Lucy, zmierzy się z życiem jako samotna matka. W sieci zawrzało po publikacji zdjęć Ilony Ostrowskiej, które sugerują dramatyczny wypadek. Fani zastanawiają się, czy to element fabuły, czy może inny projekt aktorki. Twórcy zdecydowali się nie obsadzać roli Kusego po śmierci Pawła Królikowskiego, co nadaje nowej serii emocjonalnej głębi. Lucy, mimo upływu czasu, pozostaje niezmieniona wizualnie, co dodaje jej historii wyjątkowego uroku. Warto czekać na premierę, by odkryć, jakie niespodzianki przygotowali twórcy. W 932 odcinku serialu Akacjowa 38 atmosfera w kamienicy staje się napięta. Antonito jest tak pochłonięty pracą nad swoim wynalazkiem, że zaniedbuje domowe obowiązki, co doprowadza Don Ramona do szału. Blanka i Diego planują przeprowadzkę do Huelwy, gdzie Diego ma rozpocząć pracę w kopalni. Tymczasem Samuel odwiedza Ursulę i grozi, że skrzywdzi Mojsesa. W kamienicy niespodziewanie pojawia się Lucja, co może wprowadzić nowe zamieszanie. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 12 sierpnia o godzinie 18:25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne życie mieszkańców kamienicy przeplata się z dramatami i tajemnicami.
1: W 453 odcinku La Promesy w pałacu dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, a obok znajduje się jej list pożegnalny. Alonso, z obawy przed skandalem, postanawia ukryć tragedię przed resztą mieszkańców. Tymczasem na froncie Manuel próbuje powstrzymać Kuro, który wydaje się szukać śmierci w walce. W pałacu napięcia rosną, a Maria rozpacza po zniszczeniu jej zapisków przez Petrę. Konflikty i tajemnice wciąż narastają. Odcinek 453 zostanie wyemitowany 12 sierpnia o 15:05 na TVP2. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść osadzona w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nadchodzących odcinkach. Barbara Mostowiak, seniorka RODU, opuści grabinę i pojawi się w nowym otoczeniu. Czy to ucieczka od problemów, czy początek większych zmian w jej życiu? W tle widzimy Zofię Kisielową, co sugeruje, że podróż nie będzie samotna. Rodzina Mostowiaków zmierzy się z poważnymi problemami, w tym z romansem Artura Rogowskiego, który zniszczy jego związek z Marysią. Barbara, jak zawsze, stanie na wysokości zadania, próbując scalić rodzinę. Przyjaźń Barbary i Kisielowej ponownie zagości na ekranie, a ich wspólne perypetie z pewnością przyciągną uwagę widzów. Produkcja nie zdradza jeszcze celu podróży, ale każda zmiana otoczenia przez Barbarę jest wyjątkowym wydarzeniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 28 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 31 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Waldemar Żurek, prokurator generalny i minister sprawiedliwości, zapowiedział bliskie zakończenie spraw dotyczących liderów oskarżonych o rozkradanie państwa. Skrytykował także prezydenta Nawrockiego za decyzję o ułaskawieniach, które jego zdaniem mają charakter polityczny. Żurek wyraził zaniepokojenie, że takie działania mogą podważać zaufanie do instytucji państwa. Temperaturę politycznego sporu w Polsce podgrzewają te ostre słowa. Już 12 sierpnia czeka nas wyjątkowy spektakl na niebie. Tego dnia zobaczymy całkowite zaćmienie Słońca, maksimum roju meteorów Perseidów oraz paradę sześciu planet. W Polsce zaćmienie będzie widoczne tylko częściowo. To niezwykłe zjawisko wywołało poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się spekulacje o jego znaczeniu.
3: Wielkie żarłacze białe mogą już pływać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują, że te drapieżniki regularnie odwiedzają europejskie wody, korzystając z idealnych warunków do życia. W ślad za nimi mogą podążać rekiny młoty, co jest efektem zmian klimatycznych. Pojawienie się nowych gatunków może oznaczać problemy dla rodzimych rekinów, które mogą być zmuszone do migracji na północ.
2: W Niemczech trwają przygotowania do ewentualnego przywrócenia służby cywilnej jako alternatywy dla osób odmawiających służby wojskowej. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny przeprowadziło ankietę wśród organizacji pozarządowych, które potwierdziły gotowość do wsparcia takiej inicjatywy. Od początku 2026 roku obowiązuje nowy model służby wojskowej, a od 2027 roku młodzi mężczyźni będą musieli przechodzić badania lekarskie. Jeśli liczba ochotników nie wystarczy, możliwe jest wprowadzenie przymusowego poboru.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Lustra w windach pełnią więcej funkcji niż tylko dekoracyjną. Dzięki nim kabina wydaje się większa, co zwiększa komfort podróży. Dodatkowo lustra pomagają pasażerom skupić uwagę na czymś innym niż zmieniające się piętra, co jest szczególnie przydatne dla osób nieprzepadających za jazdą windą. Odbicie w lustrze pozwala też dyskretnie obserwować otoczenie, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
2: W Grodzisku Mazowieckim zakończył się 4. Festiwal Kultur Świata, który trwał od 22 do 26 lipca. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty, warsztaty i barwną paradę kultur. Na scenach wystąpili artyści z Paragwaju, Meksyku, Kamerunu, Kanady oraz Polski. Festiwal zakończył się finałowym koncertem, który zgromadził ponad 3000 osób, a nowy mural na rogu ulic Sadowej i Sportowej będzie przypominał o tym wyjątkowym spotkaniu kultur. Policjanci ze Środy Śląskiej zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Podczas kontroli w gminie Miękinia znaleziono przy nim marihuanę, a także ustalono, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie, mimo wcześniejszej decyzji o wydaleniu. Został przekazany Straży Granicznej w celu realizacji procedury deportacyjnej. Na Zalewie Sulejowskim doszło do 2 niebezpiecznych sytuacji z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci interweniowali najpierw przy wywróconej żaglówce, a później poszukiwali załogi roweru wodnego. Dzięki szybkiej reakcji wszyscy uczestnicy zdarzeń zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania prognoz pogody przed wypłynięciem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Olsztyna we współpracy ze służbami celno-skarbowymi zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskiej akcyzy. Akcja miała miejsce 29 lipca w Gdańsku, gdzie zabezpieczono tysiące sztuk e-papierosów i tradycyjnych papierosów. Wprowadzenie tych produktów na rynek mogłoby narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 3 miliony złotych. Podejrzanym postawiono zarzuty, a prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Łódzcy policjanci odzyskali skradziony pod koniec lipca samochód marki Hyundai. Podczas interwencji w miejscowości Stefanów zatrzymano 50-letniego mężczyznę, który próbował uciec i uszkodził policyjny radiowóz. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży i jazdy bez uprawnień, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.
2: Najlepszą porą na zbiór ogórków jest wczesny poranek, zanim słońce mocno ogrzeje rośliny. O tej porze ogórki są jędrne, dobrze nawodnione i chrupiące. Jeśli nie zdążymy rano, warto zebrać je wieczorem, gdy rośliny zregenerują się po upalnym dniu. Regularne podlewanie i unikanie dużych wahań wilgotności, gdy rośliny zregenerują

0: rozmowie przez telefon podczas jazdy, co może skutkować mandatem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 29 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 36 stopni. To dzień, w którym słońce rządzi bez litości. Upał rozlewa się po każdej ulicy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, znana z serialu M jak miłość, przeżyła szok, przeglądając internet w poszukiwaniu szczotki do toalety. Ceny tych luksusowych akcesoriów sięgają nawet kilku tysięcy złotych, co skomentowała z humorem, obawiając się, że zabraknie jej na papier toaletowy. W świecie, gdzie celebryci wydają fortuny na najdziwniejsze rzeczy, Mucha pokazuje, że nawet w luksusowym apartamencie można zachować zdrowy rozsądek. Czyżby granice absurdu zostały przekroczone? W najnowszej edycji The Voice of Poland na fotelu jurora zasiądzie Edyta Bartosiewicz, zastępując Margaret. Fani Dody mogą poczuć się zawiedzeni, ponieważ ich idolka znów nie pojawi się w programie. Plotki sugerują, że to jej problemy prawne zablokowały udział, ale TVP szybko zdementowało te rewelacje. Telewizja zapewnia, że współpraca z Dodą trwa i wkrótce zobaczymy ją w innych projektach. Edyta Bartosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, w końcu zdecydowała się na telewizyjny debiut jako trenerka w The Voice of Poland. Po latach unikania telewizyjnego blasku, artystka postanowiła, że to właśnie teraz jest ten magiczny moment. Bartosiewicz, znana z emocjonalnych występów, nie zamierza skupiać się wyłącznie na technice wokalnej. Szuka prawdziwych talentów z charakterem i osobowością, które potrafią poruszyć publiczność swoją autentycznością. Ciekawe, czy młode talenty będą w stanie sprostać jej oczekiwaniom. Katarzyna Grochola znowu w akcji. Na planie filmowym w Warszawie trwają zdjęcia do Właśnie, że tak, nigdy w życiu, 20 lat później. Pisarka podkreśla, że to nie jest kontynuacja kultowego Nigdy w życiu sprzed 22 lat, a jedynie ekranizacja piątej książki z cyklu. Danuta Stenka powraca jako Judyta, ale nie oczekujcie, że zobaczycie to samo, co kiedyś. Grochola zapewnia, że to zupełnie nowa historia, choć z tymi samymi bohaterami. Cóż, kto by pomyślał, że Judyta po tylu latach wciąż będzie nas zaskakiwać?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Nawet jego długoletni przyjaciel Norbi nie miał pojęcia, kim jest wybranka wokalisty, aż do momentu, gdy otrzymał zaproszenie na wesele. Impreza była prawdziwym pokazem luksusu, z menu za 160 tysięcy złotych i atrakcjami jak z filmu, tym lodowym barem i samolotem z banerem. Norbi, mimo że przegapił ceremonię, zdążył na poprawiny, gdzie z zespołem rozkręcił parkiet, a atmosfera była tak gorąca, że aż trudno uwierzyć, że to nie była kolejna gala rozdania nagród. Zespół Phil pogrążył się w żałobie po śmierci Błażeja Gancarczyka, ich wieloletniego realizatora dźwięku. Miał zaledwie 39 lat, a jego odejście wstrząsnęło fanami i muzykami. Na Instagramie Piotr Kupicha i reszta zespołu pożegnali go wzruszającymi słowami, podkreślając, że stracili nie tylko współpracownika, ale przede wszystkim przyjaciela. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia. Poland Rock Festival 2026 już za nami, a emocje wciąż nie opadły. Tegoroczna edycja na dawnym lotnisku Czaplinek-Broczyno przyciągnęła tłumy, które za darmo mogły podziwiać takie gwiazdy jak Godsmack czy Mysłowic. Już teraz wiemy, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 29 do 31 lipca, a pierwszą potwierdzoną gwiazdą jest Kula Shaker. Lokalizacja wciąż pozostaje tajemnicą, ale kto wie, może znowu wrócimy na stare, dobre lotnisko.
2: AC/DC wciąż na scenie, a emocje sięgają zenitu. Podczas koncertu w Las Vegas Brian Johnson omal nie został trafiony przez spadający pocisk z repliki armaty. Na szczęście wokalista wykazał się refleksem i uniknął niebezpieczeństwa, kontynuując show, jak gdyby nigdy nic. Wygląda na to, że nawet armaty nie są w stanie zatrzymać tej rockowej legendy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Poland Rock Festiwalu nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysztof Sokołowski, wokalista Nocnego Kochanka, postanowił oświadczyć się swojej partnerce, a wszystko to na oczach tłumów. Jakby tego było mało, 10 par powiedziało sobie tak w strefie Pomorza Zachodniego. Cóż, miłość i rock'n'roll idą w parze. Kto by pomyślał, że Axl Rose i Slash znów będą razem na scenie? A jednak po latach konfliktów, które wydawały się nie do rozwiązania, panowie z Guns N' Roses znów grają razem. Okazuje się, że to nie oni sami, a osoby trzecie były źródłem ich nieporozumień. Gdy te osoby zniknęły, muzycy szybko się pogodzili, a Axl nawet pierwszy wyciągnął rękę. Teraz, po 10 latach bez kłótni, zespół wciąż koncertuje, jakby nigdy nic się nie stało.
1: W 1966 roku John Lennon z The Beatles postanowił zagrać na nerwach Amerykanom, twierdząc, że jego zespół jest bardziej popularny od Jezusa. Efekt? Skandal na miarę rock and rolla. Płyty Beatlesów płonęły, a Ku Klux Klan groził muzykom. Mimo to ich album Revolver zdobył szczyty list przebojów, a okładka zgarnęła Grammy. Cóż, nawet skandale nie zatrzymały tej muzycznej rewolucji. Zespół Węże postanowił odświeżyć kultowy utwór Serce grupy LSO. Ale spokojnie, nie zamierzają go wymyślać na nowo. Po prostu dodali trochę gitarowego brzmienia, aby nie zgubić emocji, które wszyscy tak kochają. Nowa wersja trafiła na ich debiutancki album First Peep, a teledysk o przyjaźni pokazuje, jak wygląda życie w ich ekipie. Fani mogą spodziewać się tej wyjątkowej interpretacji na koncertach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 36 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 36 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Wakacje potrafią być piękne, ale dziś są wymagające. Upał dominuje wszystko.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił, że 21 działaczy Koalicji Obywatelskiej zrezygnowało z przynależności do partii, wybierając stanowiska w miejskich spółkach. Decyzja ta jest efektem ultimatum, które postawił im prezydent, wymagając wyboru między działalnością partyjną a pracą w zarządach. To działanie ma na celu poprawę przejrzystości zarządzania i odbudowę zaufania mieszkańców do sektora publicznego. Wśród osób, które zrezygnowały z partii, znaleźli się m.in. prezes MZA Jan Kuźmiński i wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz.
2: Jonasz S., 20-letni mężczyzna, został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo 41-letniej Barbary Z. Zbrodnia miała miejsce w Warszawie, gdzie Jonasz zamówił kobietę świadczącą usługi sadomaso, a następnie ją zamordował i poćwiartował. Sąd apelacyjny uznał, że zbrodnia była zaplanowana, a Jonasz będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero w 2034 roku. Rodzina ofiary wyraziła ulgę po ogłoszeniu wyroku.
1: Jeśli szukacie ochłody w okolicach Krakowa, mamy dla Was kilka propozycji. Zakrzówek, nazywany polską Chorwacją, to rajska oaza w granicach miasta. Z dojazdem w zaledwie 15 minut. Popularna plaża Bagry oferuje szeroką, piaszczystą plażę i bogate zaplecze gastronomiczne, a dojazd zajmuje około 20 minut. Dla tych, którzy chcą uciec dalej, polecamy Zalew na Piaskach, oddalony o 12 km z pięknymi sosnowymi zagajnikami. Każde z tych miejsc zapewnia opiekę ratowników i mnóstwo atrakcji.
2: Rodzinna podróż do Polski zakończyła się tragedią na czeskiej autostradzie D52. Samochód, którym jechali Patrycja, Marcin, ich synowie oraz przyjaciółka Magdalena, zderzył się z dzikiem, a następnie został uderzony przez inny pojazd. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, w tym 18-miesięczny Hubert. Marcin i jego syn Tymek trafili do szpitala, a po powrocie do Polski kontynuują leczenie. W internecie ruszyły zbiórki na ich rehabilitację oraz sprowadzenie ciał zmarłych do kraju.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kuźnicy Starej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Fabian. Chłopiec został potrącony przez samochód prowadzony przez 38-letniego mężczyznę, który był pod wpływem narkotyków. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Pogrzeb Fabiana odbędzie się 6 sierpnia w przystajni. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przez ponad 1,5 miesiąca przyjmował gości bez wymaganych zezwoleń. Dopiero 31 lipca Urząd Marszałkowski wydał dokument pozwalający na legalne prowadzenie działalności hotelarskiej. Procedura nadania hotelowi kategorii gwiazdkowej wciąż trwa.
2: Pobierowo, dotychczas spokojna nadmorska miejscowość, stało się jednym z najgorętszych kierunków nad polskim Bałtykiem. Wszystko za sprawą otwarcia monumentalnego hotelu Gołębiewski, który przyciąga turystów z całej Polski. Inwestycja ta znacząco wpłynęła na rozpoznawalność miejscowości, przyciągając zarówno miłośników plażowania, jak i tych, którzy chcą zobaczyć największy hotel nad polskim morzem. Pobierowo regularnie pojawia się w mediach, co dodatkowo zwiększa jego popularność. W Polsce trwa fala upałów, a termometry pokazują nawet 40,5 stopnia Celsjusza. Według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego normalne lato z temperaturami od 24 do 26 stopni pojawi się dopiero około 20 sierpnia i potrwa do połowy września. Do tego czasu musimy zmagać się z afrykańskimi upałami i burzami.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku 14-latek uciekał przed policją na niedopuszczonym do ruchu motorowerze. Chłopak nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, a jego matka, która udostępniła mu motorower, została ukarana mandatem w wysokości 5000 zł. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. W Białowieskim Parku Narodowym doszło do groźnego incydentu. Żubr zaatakował mężczyznę, który zbliżył się do niego na zbyt małą odległość. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do internetu, przypominając o konieczności zachowania dystansu od dzikich zwierząt. Przyrodnicy apelują o szczególną ostrożność, zwłaszcza w sezonie godowym żubrów.
2: Na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego doszło do tragicznego incydentu. 3 sierpnia na plaży w Gelendżyku rozbił się ukraiński dron, co spowodowało śmierć kilku osób i rany u 40 innych. Moskwa oskarża Kijów o terroryzm, ale Ukraina nie komentuje sprawy. W tle konfliktu zacierają się granice między celami cywilnymi a wojskowymi, co prowadzi do wzajemnych oskarżeń o ataki na infrastrukturę logistyczną.
1: SK Summer City świętowało 4. urodziny Elements Hotel & Spa w Świeradowie Zdroju. Była świetna muzyka, konkursy z nagrodami i pyszny tort. Kolejne przystanki już wkrótce na Dolnym Śląsku. Między innymi w Hotspot i Aquapark Wrocław. Szczegóły znajdziecie na profilu SK Wrocław News na Facebooku.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Stanach Zjednoczonych doszło do 2 incydentów związanych z bezpieczeństwem Donalda Trumpa. Na jego polu golfowym w Kalifornii zatrzymano uzbrojonego mężczyznę, który obserwował przygotowania do wizyty byłego byłego prezydenta. Dzień później pojawiły się informacje o incydencie z udziałem śmigłowca Marine One, który wystartował z Białego Domu bez wstrzymania startów samolotów pasażerskich z pobliskiego lotniska. W obu przypadkach służby zapewniają, że Trump nie był bezpośrednio zagrożony, ale sprawy są nadal badane.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 33 stopnie. Z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 36 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Wszystko dzisiaj grzeje. Ziemia, niebo, myśli.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana. Nowy lek na fenyloketonurię trafił na listę innowacyjnych technologii Ministerstwa Zdrowia, co otwiera drogę do jego refundacji. Terapia ta pozwala pacjentom zrezygnować z restrykcyjnej diety i znacząco obniża poziom toksycznej fenyloalaniny we krwi. Dzięki temu chorzy mogą spożywać zwykłe produkty, co znacząco poprawia jakość ich życia. Fenyloketonuria to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia działa toksycznie na mózg. Nowy lek, zatwierdzony przez europejskie i amerykańskie agencje, przynosi poprawę już po kilku tygodniach stosowania. Choć lek nie jest jeszcze refundowany, jego obecność na liście innowacyjnych technologii daje nadzieję na szybsze wprowadzenie refundacji w Polsce. Rząd planuje zmiany w kalendarzu świąt państwowych. Ministerstwo Kultury chce zmienić nazwę Święta Flagi na Święto Flagi i Orła Białego, podkreślając znaczenie polskiego godła. 15 sierpnia, oprócz Święta Wojska Polskiego, ma być obchodzony Dzień Bitwy Warszawskiej. Zmiany te nie wpłyną na dni wolne od pracy. Dodatkowo, 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej, co oznacza długi weekend od piątku do niedzieli. Zamknięte będą między innymi ministerstwa i urzędy centralne.
2: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z planów wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody z kranu w restauracjach. Decyzja ta oznacza, że to właściciele lokali nadal będą decydować, czy oferować klientom kranówkę bez opłat. Pomysł miał na celu ograniczenie zużycia plastiku, jednak spotkał się z krytyką, między innymi ze względu na potencjalne koszty dla przedsiębiorców. W wielu krajach, jak Francja czy Stany Zjednoczone, darmowa woda z kranu jest standardem. W Polsce na razie pozostaje to w gestii restauratorów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Środowisko Mateusza Morawieckiego proponuje rewolucyjne zmiany w polityce rodzinnej i systemie emerytalnym. Plan zakłada likwidację programu 800+ dla dzieci do 3 roku życia i wprowadzenie pensji rodzicielskiej w wysokości płacy minimalnej. Nowością jest także mechanizm, w którym dzieci wspierają emerytury swoich rodziców. Propozycje mają na celu zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji przyszłych emerytów. Eksperci jednak ostrzegają, że wdrożenie tych zmian może być skomplikowane. W planach są także inne reformy, jak bon prokreacyjny i zmiany na rynku mieszkaniowym. Farma wiatrowa Dąbrowice, należąca do ENGIE Zielona Energia, jako pierwsza w Polsce zaczęła świadczyć usługi bilansowania energii. To ważny krok dla stabilizacji krajowej sieci energetycznej. Dzięki współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, farma może dynamicznie regulować produkcję prądu. Na sygnał od operatora sieci, farma błyskawicznie dostosowuje ilość wytwarzanej energii. ENGIE planuje rozszerzenie tych usług na kolejne farmy wiatrowe. To istotny element budowy nowoczesnej energetyki w Polsce. Sejm odrzucił propozycję zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 62 lat. Pomysł ten wzbudził szeroką debatę, ale ostatecznie nie będzie dalej procedowany. Komisja do spraw petycji zdecydowała o zamknięciu sprawy, a temat wciąż budzi emocje. Coraz więcej Polaków, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kontynuuje pracę zawodową. W 2024 roku ponad 187 tysięcy osób nie złożyło wniosku o emeryturę, a prawie 847 tysięcy emerytów nadal pracuje. Eksperci wskazują, że dłuższa aktywność zawodowa pozwala na zwiększenie wysokości przyszłych świadczeń. Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez Mesko S.A., stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Koncern Rheinmetall zaprezentował nową fregatę rakietową typu GMF-140. To 140-metrowy okręt o wyporności ponad 6 tysięcy ton, zaprojektowany do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i zwalczania okrętów podwodnych. Fregata jest przeznaczona dla flot NATO i państw sojuszniczych, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wyposażona w system Aegis ma zapewniać wysoką świadomość sytuacyjną i zdolność kierowania ogniem. Rheinmetall podkreśla, że GMF-140 to jedna z najbardziej zaawansowanych fregat w swojej kategorii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 34 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 37 stopni. Dzień, w którym nic nie jest pilne, poza znalezieniem chłodnego miejsca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 170 odcinku zaskoczy widzów emocjonującym zwrotem akcji. Główna bohaterka, Hanser, zdecyduje się na ślub z Melichem, co wywoła burzę emocji. Ceremonia, zamiast być radosnym wydarzeniem, stanie się sceną dramatycznych wydarzeń. Cichan, były partner Hanser, padnie w szał, planując zniszczenie swojej posiadłości, która przypomina mu o utraconej miłości. Z kolei Sinen, była narzeczona Melicha, przeżyje bolesne rozczarowanie, uświadamiając sobie, że była tylko narzędziem w jego planie. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o 17.20 na TVP2. To wydarzenie z pewnością poruszy serca widzów. M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji. Barbara Mostowiak, jedna z ulubionych postaci, opuści grabinę, co zaskoczy wielu fanów. W nowym nagraniu z planu widzimy ją w zupełnie innym otoczeniu, co sugeruje, że czeka ją wyjątkowa podróż. Towarzyszyć jej będą Kisielowa oraz Mateusz i Majka, którzy próbują odbudować swoją relację. Choć atmosfera wydaje się sielska, Mostowiakowie staną przed kolejnymi wyzwaniami. Zdrada Artura Rogowskiego wstrząśnie rodziną, a Barbara, jak zawsze, będzie próbowała utrzymać bliskich razem. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco i pełne niespodzianek. W odcinku 4262 serialu Na Wspólnej Bogdan staje przed trudnym zadaniem organizacji pożegnania bliskiej osoby. Choć próbuje zachować spokój, wewnętrznie jest rozbity po tej stracie. Tymczasem pod szpitalem Weronika staje się świadkiem niepokojącej sceny z udziałem Eweliny, żony Kalskiego, co stawia ją w trudnej sytuacji. W rodzinie Ziębów trwa żałoba po nagłej śmierci Marii, co szczególnie dotknęło Włodka. Beata, nieświadoma tragedii, cieszy się z narodzin córeczki, której postanawia nadać imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek 4262 zostanie wyemitowany w środę 12 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej, ich sukcesy i porażki. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielka niespodzianka dla fanów. Marta Dąbrowska ponownie wcieli się w postać Zosi, która przeszła ogromną przemianę. Elegancka stylizacja i tajemnicza sceneria sugerują, że dawna, nieśmiała Zosia stała się pewną siebie kobietą. Zdjęcia z planu pokazują ją w różowej kreacji z czerwonym wachlarzem i przy czarnej limuzynie. To zupełnie nowy wizerunek, który zaskoczy widzów. Twórcy nie zdradzają jeszcze szczegółów fabuły, ale już teraz wiadomo, że Zosia odegra kluczową rolę w nowych odcinkach. Premiera już tej jesieni.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4265 odcinku Na Wspólnej Agnieszka Olszewska postanawia pomóc Tomkowi, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń męża, Ryszarda, prawniczka angażuje się w sprawę, wierząc, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak spotkanie z Tomkiem kończy się dla Agnieszki nieprzyjemnie, gdy odkrywa, że zniknął jej portfel. To wydarzenie potwierdza obawy Ryszarda, który od początku przestrzegał żonę przed niebezpieczeństwem. Mimo wszystko Agnieszka nie zamierza się poddać i nadal chce walczyć o przyszłość Tomka. W kolejnym odcinku, 4266, konflikt między małżonkami narasta, gdy Ryszard odmawia wsparcia dla planów żony.
1: W 1002 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana, przerażona wizją spędzenia czasu z Poirazem, unika go podczas wyjazdu poślubnego. Czy te wydarzenia zmienią bieg historii? Odcinek zostanie wyemitowany 15 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Tymczasem w życiu Ibrahima i Czarnej dochodzi do absurdalnych sytuacji związanych z losowaniem imienia dla ich dziecka. Zazdrosne Ezgi i Isil nie ustają w intrygach, próbując zasiać wątpliwości w sercu Ainur. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. A premierowe odcinki można oglądać codziennie na TVP1. Wszystkie epizody są dostępne także online na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 451 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 15.05 na TVP2. W tym emocjonującym epizodzie Pia nadal zmaga się z niebezpieczeństwem, a Romulo organizuje dla niej ochronę, by zapewnić jej bezpieczeństwo. W pałacu nie brakuje napięć, gdyż Katalina zbliża się do Adriana, a Lope nie może pogodzić się z wyborem Wery. Santos podejmuje radykalne kroki, co może doprowadzić do poważnego konfliktu. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, ale Martina pozostaje nieugięta. Serial La Promesa to pełna intryg opowieść osadzona w 1913 roku, która zdobyła serca widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji. 4266 odcinku Na Wspólnej Juliusz, grany przez Daniela Olbrychskiego, postanawia ujawnić Krystynie, że to on jest tajemniczym Januszem z internetowego forum. Niestety jego wyznanie przychodzi za późno, bo serce Krystyny zaczyna bić dla kogoś innego. Spotkanie w barze u Ziębów łagodzi napięcia między bohaterami, ale Krystyna nadal nie zdaje sobie sprawy, że to Juliusz był jej internetowym rozmówcą. Wkrótce w jej życiu pojawia się nowy adorator, co komplikuje plany Juliusza. W kolejnym odcinku, 4267, Krystyna postanawia dać szansę Janowi, co doprowadza Juliusza do desperacji. Czy Juliusz zdoła odzyskać serce Krystyny? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 30 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 47% Polaków ocenia jego prezydenturę dobrze, a 43% źle. Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw, co utrudniło funkcjonowanie koalicji rządowej, ale jednocześnie zyskał większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. Eksperci łączą to z jego zmianą podejścia do Ukrainy. Notowania Donalda Trumpa spadają, a Amerykanie coraz częściej ufają demokratom w kwestiach gospodarczych. Wzrost cen paliw, związany z konfliktem w Iranie, wywołuje niezadowolenie społeczne. Z najnowszego badania wynika, że 37% obywateli woli demokratów, podczas gdy republikanów popiera 36%. Zbliżające się wybory do kongresu mogą być wyzwaniem dla partii republikańskiej. W Australii Południowej doszło do tragicznego zdarzenia. 32-letnia Helena Wright rzuciła się z klifu do oceanu z dwojgiem swoich dzieci. Ciała kobiety i jej kilkuletniej córki zostały odnalezione, jednak 3-miesięczny chłopiec wciąż jest poszukiwany. Śledztwo trwa, a policja wykluczyła udział osób trzecich.
3: Na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego doszło do tragicznego incydentu. 3 sierpnia na plaży w Gelendżyku rozbił się ukraiński dron, co spowodowało śmierć kilku osób i rany u 40 innych. Moskwa oskarża Kijów o terroryzm, ale Ukraina nie komentuje sprawy. W tle konfliktu zacierają się granice między celami cywilnymi a wojskowymi, co prowadzi do wzajemnych oskarżeń o ataki na infrastrukturę logistyczną.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Niemcy opublikowały nową umowę o współpracy obronnej z Polską, podpisaną 17 czerwca tego roku. Dokument zastępuje porozumienie z 2011 roku i obejmuje kluczowe obszary, takie jak mobilność wojskowa, cyberbezpieczeństwo i współpraca na Bałtyku. Umowa ma na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i strategicznej między oboma krajami, ale nie tworzy alternatywy dla NATO. Wejście w życie nastąpi po zakończeniu wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych w obu państwach. Alternatywa dla Niemiec zdobywa coraz większe poparcie przed wyborami landowymi, co budzi obawy w Berlinie i NATO. Rząd federalny opracowuje plany awaryjne, aby zapobiec ewentualnemu paraliżowi logistycznemu sojuszu, jeśli AfD przejmie władzę w jednym z landów. W Saksonii-Anhalt partia może uzyskać nawet 41% poparcia, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządy. Obawy dotyczą nie tylko wewnętrznej polityki Niemiec, ale także zdolności NATO do szybkiej reakcji w razie zagrożenia ze strony Rosji. Na zalewie w Poraju doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwojga kajakarzy. Policjanci wyciągnęli z wody kobietę i mężczyznę, którzy byli pod wpływem alkoholu. 38-letnia kobieta miała blisko 2 promile, a 34-letni mężczyzna prawie 1 promil alkoholu we krwi. Dzięki szybkiej reakcji służb ratunkowych udało się uniknąć tragedii.
3: W Zielonej Górze policja zatrzymała 16-latka, który na motocyklu wykonywał niebezpieczne manewry, takie jak jazda na jednym kole i drifting. Nastolatek nie miał prawa jazdy, a swoje wyczyny publikował w internecie. Dzięki współpracy z Centrum Monitoringu Wizyjnego udało się go szybko zidentyfikować. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja przypomina, że takie zachowania są niezgodne z prawem i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym wyczuciem stylu. Waga, lew, byk i skorpion to te, które potrafią łączyć klasykę z najnowszymi trendami, tworząc unikalne stylizacje. Waga stawia na elegancję, lew na efektowność, byk na jakość, a skorpion na charakterystyczny styl. Astrologia może być inspiracją, ale najważniejsze jest, by ubranie pasowało do nas samych. Polacy coraz częściej rezygnują z ekspresów do kawy na rzecz tradycyjnych zaparzaczy, takich jak kawiarki, drippery czy French pressy. Te urządzenia nie tylko gwarantują wyjątkowy smak, ale także pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną. Wraz z nimi wracają do łask kultowe młynki do kawy z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które są kluczowym elementem dla prawdziwych miłośników kawy. Zaparzacze i młynki stają się nowymi gwiazdami w polskich kuchniach.
3: Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zidentyfikowali 31-letniego mężczyznę, który pędził trasą S-17 z prędkością 257 km na godzinę. Mężczyzna zamieścił nagranie z tej jazdy w mediach społecznościowych, co przyciągnęło uwagę funkcjonariuszy. Kierowca, mieszkaniec gminy Tarnawatka, został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policja przypomina o konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości i odpowiedzialności na drodze.
2: Świeżo wyprane ubrania mogą nieprzyjemnie pachnieć z powodu bakterii i pleśni w pralce. Zamiast chemicznych płynów warto wypróbować domowe sposoby. Soda oczyszczona skutecznie usuwa niechciane zapachy, a olejek eteryczny nadaje tkaninom przyjemny aromat. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki i dbaniu o jej wentylację.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Ekstremalne upały stanowią poważne zagrożenie dla hortensji w ogrodach. Aby chronić te rośliny, ważne jest regularne podlewanie oraz ściółkowanie gleby. Warto również osłaniać krzewy przed słońcem, na przykład za pomocą siatki cieniującej. Unikanie nawożenia w czasie

0: miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Tym dziś żyje Polska.
1: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. Każdego roku około 70 tysięcy Polaków doznaje udaru mózgu. Średnio co 8 minut ktoś rozpoczyna walkę ze skutkami tej choroby. Co bardzo niepokojące, udar mózgu dotyka coraz młodsze osoby. Do szpitali trafiają z jego powodu pacjenci nawet tuż po 30 roku życia. Moja bohaterka Patrycja była jedną z nich.
2: Cześć, Patrycja Kłusek.
3: Gdy mówimy udar, to myślimy o starszej osobie, często mocno schorowanej. Nie przypuszczamy, że udar może się przydarzyć osobie młodej.
2: Tak, zdecydowanie. To jest bardzo ciężka, trudna i dziwna sytuacja, szczególnie dla osoby, która, tak jak w mojej sytuacji, miałam 33 lata, jest sytuacją bardzo mocno zaskakującą.
3: Czy w ogóle cokolwiek wskazywało na to, że to się może pojawić?
2: Na dzień dzisiejszy, gdy zastanowię się nad tym, bo to już była sytuacja zdarzyła się 2 lata temu, to tak naprawdę nie wiem. Ja miałam taki trudny czas w swoim życiu, bardzo dużo pracowałam, byłam mocno przemęczona, to trwało mniej więcej rok, kiedy pracowałam po 7 dni w tygodniu, 6 dni w tygodniu, po 12 godzin codziennie, byłam bardzo, bardzo mocno zmęczona i pamiętam ten dzień, w którym zdarzyła się ta sytuacja. Ja jechałam do pracy, wstałam rano, jechałam do gabinetu do Rudy Śląskiej z Jaworzna, więc trochę tych kilometrów miałam do pokonania i rano wstałam, malowałam się, robiłam makijaż i pomyślałam sobie, jestem strasznie zmęczona, tak bardzo dzisiaj bym potrzebowała nie iść do pracy, zostać po prostu w domu. I pamiętam tą myśl przed lustrem, którą miałam, no ale oczywiście jak człowiek ma jakieś zobowiązania, prowadzi swoją działalność, ma firmę, no nie może sobie pozwolić na to, żeby po prostu nie iść do pracy, bo się gorzej czuje i zaciskamy zęby, więc zrobiłam ten makijaż i pojechałam po prostu do gabinetu, do pracy. Jestem dietetykiem, więc przyjmowałam po prostu pacjentów dzień jak co dzień. No i to się po prostu wydarzyło w trakcie wizyt z pacjentami, w trakcie obsługi po prostu pacjenta. Ja jestem osobą też chorującą na migreny, więc od tak naprawdę liceum mam migreny, ale one nie objawiają się takim typowym bólem głowy jak u wszystkich osób, ale mam same zwiastuny migrenowe. Czyli tak jak osoba normalnie chorująca na migrenę ma zwiastun, a potem ból głowy, ja mam sam zwiastun i on po prostu mija. I u mnie te zwiastuny, czyli objawy migrenowe, polegają na tym, że mam takie mroczki przed oczami, że zdarzają mi się takie odrętwienia ręki, takie uczucie, jakby mrówki mi chodziły po ręce, po języku. I to mi trwa około 10 minut i po prostu mija. I ja właśnie takie objawy miałam w trakcie prowadzenia wizyty z pacjentem, tylko że one były nietypowe, były bardzo, bardzo silne, do tego stopnia, że ja miałam trudności w mówieniu podczas prowadzenia tej konsultacji, faktycznie ten język mi zdrętwiała mi twarz, no i lewa noga była na tyle niesprawna, że w momencie, kiedy odprowadzałam tego pacjenta do drzwi po zakończonej konsultacji, ja po prostu tą nogą powłóczyłam, gdy podnosiłam rękę do góry, no to ona po prostu z automatu mi od razu opadała w dół.
3: Wystraszyłaś się, co się dzieje?
2: Nie, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Myślałam, że to jest migrena. Natomiast rzecz, która mnie zaskoczyła podczas tej sytuacji i ja myślę, że to warto, musimy o tym powiedzieć, bo to mnie zastanawia do dzisiaj, to jest, wiecie co, to, że ja miałam te objawy, ja je troszkę znałam, więc ja myślałam, że to jest migrena, więc ja to zbagatelizowałam, zacisnęłam zęby. Jestem też taką osobą, która nie lubi się przyznawać do tego, że coś ją boli, nie lubi prosić o pomoc, nie lubi zawalać, więc ja dalej, że tak powiem, prowadziłam te konsultacje, ale przyjmowałam wtedy małżeństwo. Pamiętam, był to mężczyzna, po tym panu wchodziła jego żona na konsultację i oni obydwoje widzieli, bo znali mnie, chodzili do mnie już około 2 miesięcy. Oni widzieli, że ze mną coś jest nie tak, bo też pytali mnie o to, czy ja się dobrze czuję, czy wszystko jest w porządku. Ja oczywiście odpowiedziałam, że tak, ale też osoba, która jest w trakcie udaru, to też jest adrenalina, to też możemy zbagatelizować te objawy. Oni nie zareagowali w ogóle. Co więcej, po tej konsultacji napisali mi SMS-a, że byli niezadowoleni z wizyty, że rezygnują z dalszych wizyt, że to była po prostu słaba wizyta, no bo tak było oczywiście, ale nie zrobili jakby nic, ani jedna, ani druga osoba, chociaż widzieli, bo pytali mi się, czy się dobrze czuję, bo widzą, że coś ze mną jest nie tak. Ja se pleniłam, ja nie potrafiłam sklecić zdania, więc powinni zareagować. I ja myślę, że nawet jeżeli widzimy, że z tą osobą coś dziwnego się dzieje, powinniśmy zadzwonić na pogotowie, nie powinniśmy bagatelizować tych rzeczy. Nie wiem, jak to się stało i jakie szczęście miałam, ponieważ w rezonansie ja to niedotlenienie mózgu miałam prawie centymetr na 1,5 centymetra, więc bardzo duże w prawej półkuli mózgu i ja pracowałam do końca dnia. Ja przeprowadziłam wszystkie wizyty, to odrętwienie mi troszeczkę zeszło, więc ja z tej Rudy Śląskiej do Jaworzna jeszcze wróciłam samochodem, tak? W międzyczasie zrobiłam dużo głupot po drodze, czyli na przykład ruszyłam samochodem z parkingu z otwartymi drzwiami, czyli faktycznie działo się ze mną coś złego, tak? Natomiast też nie miałam możliwości zadzwonić do kogoś, poprosić o pomoc, żeby ktoś po mnie przyjechał, więc po prostu wróciłam do domu. Jadłam kolację i jedzenie wypadało mi z buzi, nie? Więc wtedy się tak zastanawiałam, że kurczę, coś chyba jest faktycznie nie tak, no ale położyłam się spać i pierwszy raz w życiu, jak pracuję już 13 lat w zawodzie, pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się, słuchajcie, zaspać do pracy, nie? Bo następnego dnia też oczywiście pracowałam już w gabinecie w Jaworznie, więc zaspałam do pracy. Pojechałam do pracy, już mąż mnie zawiózł do pracy, bo ja rano znowu się źle czułam, nie byłam w stanie, czułam, że nie jestem w stanie pojechać samochodem, więc mąż mnie zawiózł do pracy i obsłużyłam 2 pacjentów, zadzwoniłam do niego i powiedziałam, żeby wrócił po mnie, bo jest coś nie tak ze mną, nie? Więc ja się czułam po prostu nieswojo. Natomiast to nie były takie objawy konkretne. Także nie skończyło to się całkowitym paraliżem i tutaj jakby całe szczęście w tej sytuacji. Natomiast nie wiem, czy jeszcze raz postąpiłabym tak samo. Raczej już bym nie zbagatelizowała tych objawów, więc też musimy uważać na to, co nam się dzieje, bo każdy zdrowy człowiek może doświadczyć takiej sytuacji.
3: A myślisz, że też byłoby inaczej, gdyby ci ludzie, którzy wtedy byli na wizycie, gdyby oni zareagowali, że coś się faktycznie dzieje, wezwaliby lekarza, poruszyliby niebo i ziemię, żeby ci pomóc, tak? Bo okazuje się, że później wsiadłaś do samochodu, to mogło się skończyć tragicznie dla ciebie, dla innych.
2: To nawet nie chodzi o ten samochód. Ja w ogóle mógł ten paraliż po prostu zarówno mnie tak naprawdę sparaliżowało całą lewą stronę, więc i nogę, i rękę, i buzię, opadł mi kącik ust, także to było ewidentnie po mojej też twarzy widać, że jest ze mną coś nie tak, ponieważ w ogóle lewa strona ust była, no tak jak po znieczuleniu u dentysty, każdy myślę, że doświadczył takiej sytuacji, jak jest po wizycie u stomatologa i ma odrętwiałą twarz, więc to naprawdę było po mnie widać, bo nawet jak nagrywałam relacje po tygodniu po udarze i oglądam je czasami na mediach społecznościowych, to ja widzę i nawet po tygodniu było widać, że coś było, tak? Że coś się wydarzyło po prostu z tą moją twarzą, że ona nie wygląda tak jak u normalnego człowieka, tak jak wcześniej. Więc to nawet nie to, ale w udarze naprawdę się liczą minuty, tak? I to niedotlenienie mózgu, jeżeli trwa długo, no to może dojść do takiej sytuacji, że my, wiecie, będziemy leżeć z pieluchą do końca życia w łóżku, tak? Że to nie jest po prostu kwestia tego, że to jest sytuacja, która przechodzi, mi przeszło, ja miałam cholerne szczęście, natomiast bardzo dużo pacjentów jest roślinami po udarze, po prostu, nie? I zmienia się ich życie o 180 stopni, albo doznają takiego paraliżu, że ten paraliż już nie ustępuje, mi ustąpił, tak? Natomiast zdarza się tak, że po prostu ta sytuacja po prostu nie mija.
3: Powiedziałaś, że miałaś dużo szczęścia 2 dni przechodzić z udarem, że nie skończyło się to gorzej. To naprawdę dużo szczęścia.
2: Tak, zdecydowanie. No i wszystko, co wydarzyło się później, było jeszcze większym szczęściem. Ja pierwszy raz wtedy doświadczyłam w ogóle sytuacji bycia chorym i jakby też procesu diagnostycznego. Jest to naprawdę w naszym państwie straszne i nie życzę tego nikomu i ja bardzo często doświadczam jako dietetyk na wizytach, starsze osoby bardzo często narzekają na naszą służbę zdrowia i tak dalej. Ja teraz dopiero to rozumiem, o co chodzi i jak bardzo ciężka jest diagnoza i jak ktoś jest chory. Jestem osobą, którą teoretycznie jakby finansowo stać na to, żeby zrobić rezonans prywatnie, tak? Żeby iść do neurologa na wizytę prywatnie i za nią zapłacić. Nie było z tym problemu. I pomimo tego, że było mnie stać na to, żeby prywatnie załatwić sobie wizyty, pomimo tego, że jestem osobą, która jakby funkcjonuje w środowisku lekarskim, bo sama jestem doktorem nauk o zdrowiu, więc sama przyjmuję też w przychodniach lekarskich. Mamy w każdej praktycznie naszej przychodni palety diet, mamy neurologa, więc mam, można powiedzieć, znajomych neurologów, tak? To pomimo znajomości, tego, że miałam jakieś zaplecze finansowe, to cała diagnoza tej sytuacji trwała 5 roku od momentu wydarzenia się tego udaru, tak? Czyli dostałam skierowanie, udar się wydarzył w środę, ja dostałam skierowanie na rezonans po prywatnej wizycie w piątek, zrobiłam ten rezonans w ten sam dzień. Na oczywiście NFZ czeka się na rezonans 5 roku, rok czasu. Ja zrobiłam to w przeciągu 1 dnia prywatnie. Wyniki odebrałam w poniedziałek i na tych wynikach było napisane, że właśnie zmiana w mózgu w prawej półkuli, ten centymetr na mniej więcej 1,5 centymetra. I teraz mnóstwo pytań na tym rezonansie w opisie o charakterze rozrostowym z pytajnikami, czyli znowu, wiecie, taka informacja, że w tym momencie to może być guz mózgu albo podejrzenie SM, tak, czyli stwardnienia rozsianego, więc w momencie, kiedy ja, mój mąż też, bo ja byłam w pracy oczywiście, więc mój mąż odebrał te wyniki z rezonansu i zrobił mi tylko zdjęcie, wysłał na Messengera, na komunikat i ja w trakcie jeszcze tam wizyty z pacjentem odczytałam tą wiadomość i no taka konsternacja po prostu do dzisiaj jakby ta sytuacja sprawia, że jest mi ciężko naprawdę o tym mówić. No to jest ciężkie.
3: Ciężkie, dlatego że zdałaś sobie sprawę, że to nie tylko może być ten udar, tak?
2: Tak, no i słuchajcie, tutaj kwestia też podejrzenia jakby boleriozy, tak? I jakby wielu, wielu, wielu różnych sytuacji, nie? Więc, no bo udar udarem to jest jakby wynik, nie? Już objaw końcowy, natomiast jakby z czegoś to musiało się wydarzyć, więc naprawdę 5 roku diagnozy właśnie wykluczenia przede wszystkim najprostszych rzeczy, czyli boleriozy, czy byłam ukąszona przez kleszcz. I gdy masz 33 lata, zastanawiasz się, no pewnie, no tam gdzieś w przedszkolu chyba taka sytuacja miała miejsce i człowiek się zastanawia, czy to miało wpływ, tak? Więc badania pod kierunkiem boleriozy, no to było proste, od razu zostało wykluczone. Potem antykoncepcja, tak? Zażywałam też całe życie, można powiedzieć, tabletki antykoncepcyjne, więc czy nie doszło do zakrzepu, nie? Więc też badania krwi, badania genetyczne, badania pod kątem po prostu właśnie tej zakrzepicy, też nic nie wykazały te badania, tak? Robiłam doktorat swój właśnie na oddziale hematologii Szpitala Miejskiego w Chorzowie, więc też miałam prosty dostęp do specjalistów na oddziale hematologicznym, którzy się mną gdzieś tam zaopiekowali i podpowiedzieli, jaki szereg badań można zrobić. Nigdy w życiu, słuchajcie, nie miałam tylu badań robionych z krwi. Miałam 7 probówek pobranych w laboratorium, żeby starczyło krwi na te wszystkie badania, które mi tam hematolog, moja koleżanka ze studiów doktoranckich zleciła. Co działo się później? Później była też wizyta u neurochirurga i też jednego praktycznie z najlepszych takich neurochirurgów u nas w kraju, w naszej tutaj części Polski południowej. No to też rezonans zrobiony, natomiast rezonans nie pokaże dokładnie, czy to jest guz mózgu, bo jest to tak głęboko, była zmiana w obszarze mózgu, że trzeba by było iść na jeszcze dokładniejszy rezonans. Natomiast tutaj było bardzo małe prawdopodobieństwo, więc nie kierowaliśmy się w kierunku dalszej diagnostyki, jeżeli chodzi o rezonansy, tutaj dodatkowe badania, ponieważ też neurochirurg mi powiedział, że jest to taki obszar mózgu, więc jeżeli tam jest guz, to i tak to nic nie zmieni, bo tego, to jest nieoperacyjne, tak, że jest w takiej części mózgu, że nie jesteśmy w stanie nawet tego zoperować, nie? No i jakby takie najtrudniejsze, co dla mnie było, ja już tak naprawdę oczekiwałam wszystkiego, byłoby mi obojętne, co tam wyjdzie i może to jest straszne, co teraz powiem, ale ja też jestem taką osobą, że ja się bardzo boję być uzależnioną tak zdrowotnie od kogoś, więc ja wolałabym, żeby to był ten guz mózgu niż stwardnienie rozsiane, więc może słuchacze, jak to usłyszą, to pomyślą sobie, że to jest niemożliwe, ale ja takie miałam podejście na tamten moment, że jakby najbardziej bałam się SM, tak? Tego, że będę miała chorobę przewlekłą, chorobę postępującą i po prostu totalnie, wiecie, nieuleczalną, nie? I oczywiście neurolog mi mówił, że są różne postacie SM, że są takie łagodne, są nowoczesne leki, że z SM da się żyć, że pacjenci nie wszyscy jeżdżą na wózkach inwalidzkich z SM, tak? Że to teraz tak nie wygląda jak kiedyś, ale no to można po prostu mówić pacjentowi. Natomiast w głowie jakby ten pacjent ma naprawdę swoje, nie? Więc to wszystko było bardzo trudne i jedno po drugim zostało odrzucane i okazywało się, że to nie to, krew jest okej, cholesterol jest okej, cukier jest okej, ja na nic nie choruję, wszystko jest w porządku. Ja byłam też osobą po operacji serca, ponieważ ja w wieku 28 lat, czyli troszeczkę wcześniej, miałam operację serca z bardzo popularnego powodu, czyli niedomykalności zastawki mitralnej. Bardzo dużo osób ma niedomykalność zastawki mitralnej, więc miałam operację zastawki. No i też mój kardiolog tutaj z mojej przychodni, w której też przyjmuję, zrobił mi badanie, czy tam nie ma materiału jakiegoś zastojowego w tym sercu po tej operacji, czy tam coś nie zostało w tym sercu, co mogłoby spowodować ten udar, tak? Więc naprawdę to wszystko trwało bardzo długo, byłam przebadana wzdłuż i wszerz i tak naprawdę diagnoza jest taka, że nie wiadomo, czemu ten udar się pojawił, ponieważ jestem osobą jakby totalnie zdrową i że może to migrena, ponieważ migrena, te zwiastuny migrenowe powodują, że nam się te tętnice mózgowe zwężają i w momencie, kiedy jest ból głowy, no to one się rozszerzają. Natomiast ja bólu głowy nie mam, więc możliwe, że ten zwiastun był tak silny po prostu, że doprowadził do udaru. Albo też jest to możliwe, że jest to po prostu, taką dostałam też opinię od neurologa, który mnie prowadził, że możliwe, że to po prostu po szczepionce, która była przeciwko COVID-owi, bo to był ten czas COVID-owy. Ja byłam też jakby zakwalifikowana do tych białych fartuchów, czyli do osób, które jako pierwsze miały szczepionkę, tak? Więc my byliśmy w tym pierwszym rzucie jako służba zdrowia. Robione były dla nas te szczepionki i jako zostaliśmy zakwalifikowani jako pierwsi do tych szczepionek, więc nie wiem, czy to, ja nie jestem antyszczepionkowcem, ja jestem zaszczepiona na wszystko, na co się da, natomiast też była taka opinia i tutaj to wszystko było bardzo trudne, a najtrudniejsze było to, żeby dostać skierowanie, bo nawet jeżeli idziesz prywatnie na rezonans, to musisz mieć skierowanie od neurologa. I ja zadzwoniłam do swojej przychodni, żeby skierowanie nie było wtedy wizytacjonarnych u lekarzy, były tylko przez telefon. I powiedziałam, że potrzebuję tam skierowanie na badanie jeszcze dodatkowe, jeszcze na jeden rezonans miałam iść. I lekarz powiedział mi, że nie wystawi mi tego skierowania na CITO, bo skierowanie na CITO jest dla pacjentów na przykład w trakcie udaru mózgu. Ja powiedziałam, że ja właśnie miałam udar mózgu, więc ja potrzebuję skierowania na CITO. On mi powiedział, no tak, ale pani nie ma teraz udaru mózgu, tylko pani już jest po udarze mózgu, tak? Więc to było dla mnie takie zwalenie z nóg, że naprawdę bardzo ciężko jest cokolwiek wywalczyć i współczuję naprawdę osobom starszym, które nie mają dostępu do internetu, czasami nie mają też środków finansowych, nie mają też jakichś specjalnych znajomości. Naprawdę bardzo, bardzo współczuję wszystkim pacjentom, którzy chorują i którzy potrzebują się zdiagnozować. Przede wszystkim też w takich chorobach onkologicznych, w chorobach neurologicznych, gdzie ten czas, nie, bardzo mocno się liczy.
3: Ty miałaś na tyle środków, żeby sobie robić też prywatnie badania, ale i tak to było pół roku stresu, tak?
2: No dla mnie te pół roku było straszne, bo ja, wiecie, każdego dnia się zastanawiałam, co to jest, czy ja mam SM. Każdego dnia się zastanawiałam, ja już jako dietetyk stosowałam dietę, odstawiłam pieczywo, całkowicie węglowodany, bo myślałam, że to będzie SM, więc już zaczęłam się suplementować i jeść, pamiętam, codziennie awokado, żeby gdzieś tam odżywiać ten mózg, tak? Już szłam w kierunku tego, że gdzieś tam to jest SM i pamiętam pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, jak się okazało, że to jednak nie jest SM, to sobie zrobiłam białą bułkę w jajku na patelni, tak? I ją zjadłam. Totalnie nie dietetyczne danie, ale za tym chyba najbardziej tęskniłam, chociaż wcześniej w ogóle tych rzeczy nie jadłam tak często. Pamiętam ten smak z dzieciństwa i sobie zrobiłam taką bułkę na cześć tego, że po prostu to nie jest jednak SM.
3: A jeśli chodzi o te objawy, mówiłaś, że miałaś częściowy paraliż twarzy, kłopoty z lewą stroną ciała. Jak to ustępowało? W jakim tempie to ustępowało?
2: Kilka godzin, natomiast następnego dnia jeszcze po przebudzeniu ja to czułam i następnego dnia po przebudzeniu ja miałam jeszcze trudności w mówieniu, w zebraniu myśli. Każdy dorosły, może nie każdy, nie chcę generalizować, ale większość dorosłych chociaż raz w życiu było pod wpływem alkoholu, było pijanych, tak? Na pewno każdemu z nas się zdarzyło chociaż raz wypić za dużo. No i ja po prostu następnego dnia po udarze dokładnie się tak zachowywałam, czyli tak jak człowiek jest pijany pod wpływem alkoholu i musi coś powiedzieć, wypowiedzieć się na jakiś temat, to po prostu bełkocze, tak? No i ja dokładnie bełkotałam, tak? Dokładnie zachowywałam się tak, jakbym po prostu była pijana, nie? Więc ja się zastanawiałam, bo ja przeprowadziłam chyba 3 wizyty rano następnego dnia, po czym potem wysyłałam tym pacjentom SMS-y, że przepraszam i że oczywiście jakaś tam rekompensata będzie gdzieś tam za te wizyty, bo ja naprawdę się bałam, że te osoby pomyślały, że ja przyszłam po prostu pod wpływem alkoholu do pracy, nie? Bo ja nie potrafiłam się na prosty temat wypowiedzieć, nie? I do dzisiaj jakby takie mgły mózgowe gdzieś tam mi się zdarzają i wszystko muszę zapisywać. Bardzo dużo rzeczy po prostu gdzieś tam trochę jest takich rozmytych. Natomiast jakby moje życie się w ogóle po udarze zmieniło też z takiej prostej przyczyny, że ja miałam takim objawem głównym, który mi nie ustąpił, to była tkliwość skórna. I to bardzo często też się zdarza u pacjentów w różnych obszarach, na twarzy, na piersiach, na brzuchu, tak? Ja miałam taką tkliwość skórną, która po prostu była nie do wytrzymania, bo ja nie mogłam ubrania nawet na siebie ubrać, nie? I neurolog przepisał mi antydepresanty. Dlatego, ponieważ badanie EEG wykazało, że mój mózg jest bardzo mocno pobudzony i nawet w momencie, kiedy ja leżę, mam zamknięte oczy, jestem w całkowitym spokoju fizycznym, psychicznym i ja mam bardzo pobudzony mózg, tak jakbym robiła jakieś trudne łamigłówki, tak? Więc dostałam te depresanty. Ta tkliwość skórna minęła od razu, jak po prostu za dotknięciem czarodziejskiej różdżki ona po prostu ustąpiła od razu, więc moje życie od razu, jakość tego życia się od razu poprawiła, bo to było nie do wytrzymania. Tylko wiecie, jak to jest, jak nie masz depresji, nie masz nerwicy, dadzą ci antydepresanty, mnie odcięło całkowicie z życia. I ja po prostu byłam osobą totalnie nie przejmującą się niczym przez praktycznie 2 lata. jakiekolwiek problemy, cokolwiek się wydarzyło, czy w pracy, bo przecież ja cały czas pracowałam w firmie, w relacjach nawet małżeńskich, po prostu totalnie się nie przejmowałam niczym, nie? To był taki najlepszy, najgorszy czas mojego życia, najlepszy pod kątem tego, że ja naprawdę byłam sobą bez problemów przez 2 lata. Nic mnie nie było w stanie ruszyć, poruszyć, nic mnie nie było w stanie zająć mojej głowy, bo po prostu ja miałam, jak to się mówi brzydko, wywalone na wszystko, tak? Ja przychodziłam z pracy, włączałam telewizor, leżałam w łóżku, oglądałam seriale, byłam zupełnie inną osobą, nie byłam sobą totalnie, nie poznawałam siebie zupełnie, po prostu jestem osobą bardzo ekstrawertyczną, emocjonalną, bardzo nerwową, osobą, która się wkurza szybko, tak? Mam jakby, jak to się mówi, krótki ląd. I w momencie, kiedy zaczęłam zażywać antydepresanty przez 2 lata, to po prostu zmieniłam się o 180 stopni. Odcięło mnie całkowicie, ale ja przez te 2 lata nauczyłam się innych schematów zachowań, czyli te tabletki nauczyły mnie tego, że są różne sytuacje trudne, które są do przejścia czasami bez nadmiaru emocji. I ja dzisiaj jestem zupełnie inną osobą, potrafię gdzieś tam pewne rzeczy zachować dla siebie, potrafię nie zdenerwować się, potrafię rozwiązać problem. Pomimo wszystko, jakby te antydepresanty przez 2 lata, no całkowicie zmieniły mnie jako też osobę, no i ten udar mózgu też po prostu to zrobił. Na pewno mam więcej empatii, na pewno mam więcej zrozumienia, więcej cierpliwości, no i też zupełnie inaczej podchodzę do problemów, bo wiem, że no nie wszystko jest takim realnym problemem. Ja pamiętam, że po udarze nie byłam w pracy 3 dni i ja odwoływałam wizyty i wysyłałam SMS-y pacjentom, że mnie nie będzie, muszę odwołać te wizyty i dostawałam czasami takie SMS-y, słuchajcie, jak to pani nie będzie, to na kiedy ja mam przełożyć tą wizytę, teraz nie będę mieć terminu, ja nie schudnę, jak pani może tą wizytę odwoływać, przecież byliśmy umówieni i to było wtedy, słuchajcie, dla mnie praca zawsze była najważniejsza i zawsze traktowałam mega poważnie moich pacjentów, ale wtedy dla osoby, która jest świeżo po udarze mózgu, to było śmieszne, że dla kogoś jest problem to, że nie będzie miał wizyty u dietetyka w tym tygodniu i że nie schudnie, nie? Że po prostu to było tak błahe i tak po prostu nic nieznaczące, że po prostu nie umiałam się zmierzyć z tym, że gdzieś tam mam taki brak zrozumienia ze strony tych moich pacjentów, bo jestem chora i 3 dni mnie nie ma w pracy, nie?
3: Bardziej się teraz obserwujesz? Bardziej kontrolujesz? Czy wszystko z tobą w porządku, z twoim zdrowiem?
2: To nie, tego mnie nie nauczył udar. Ja w dalszym ciągu jestem osobą, którą bardzo, bardzo długo musi boleć, żeby pójść do lekarza. Ja w ogóle jeszcze nigdy w życiu nie byłam na L4 i nigdy w życiu nie chorowałam tak, żeby gdzieś tam się podłamać. Chociaż faktycznie, gdy wiedziałam, że jestem po udarze, leżałam w łóżku i pamiętam, odpuściłam sobie te 2 dni chyba pójścia do pracy i byłam totalnie załamana i pamiętam taką sytuację, że mój mąż zadzwonił po moich rodziców, moi rodzice przyjechali i mój tata jak mnie zobaczył, to tak jak to mój tata, po prostu mnie opieprzył i powiedział, o co ci chodzi, co się załamujesz, w ogóle ty się zachowujesz, co beczysz, weź się ogarnij po prostu, bo nic się nie dzieje i będzie dobrze. I jak mnie tak opieprzył, to ja się też od razu wzięłam w garść i następnego dnia poszłam do pracy. I to jest najlepsza rzecz, którą zrobiłam, którą się też dowiedziałam dużo, dużo później. I też dla pacjentów udarowych to jest bardzo ważne, niesamowicie ważne. Myślę, że to zadecydowało o całej mojej przyszłości, że ja mając w środę udar, w czwartek rano gdzieś tam poszłam do pracy, ten piątek poleżałam w łóżku i w sobotę znowu poszłam do gabinetu do pracy, pomimo tego, że wiedziałam, że coś tam się dzieje, że to możliwe, że to był udar. Już te podejrzenia były, bo już byłam po wizycie u neurologa. To ja poszłam do pracy i tak sobie powiedziałam, że pracuję od 8 do 12, więc to jest tylko 4 godziny, więc jak nie pójdę w sobotę do pracy, to już nie pójdę wcale. Tak sobie powiedziałam wtedy, bo w poniedziałek miałam bardzo dużo pacjentów i też poszłam do pracy. Powiedziałam pacjentom, jaka jest sytuacja, że te wizyty mogą być troszeczkę gorsze, ale ja potrzebuję tego, żeby tu być i potrzebuję nie odpuszczać. I dopiero później Też właśnie na jakimś podcaście na YouTubie był wywiad z neurologiem, bo mi mój neurolog też tego nie powiedział, że kluczowe po udarze są pierwsze 2 tygodnie, że jeżeli pacjent się ogarnie, czyli jakby na siłę nawet właśnie pójdzie do pracy, zajmie się czymś, nie wiem, będzie czytał książkę, rozwiązywał krzyżówkę, no w zależności, no jaki to jest udar, czasami jest na tyle ciężki, że ten paraliż nie mija i pacjenci leżą w łóżku, to wiadomo, to są skrajne sytuacje, ale jeżeli ktoś miał taki udar jak ja, że czuł się po prostu jakby zmięty, czuł się troszkę sparaliżowany, ale jednak funkcjonował, to ważne jest to, żeby ruszyć do przodu, bo te pierwsze 2 tygodnie najbardziej wpływają na odbudowanie tych połączeń mózgowych i potem wpływają na nasze dalsze funkcjonowanie. Więc to było kluczowe, że ja wtedy od razu poszłam do pracy, że pomimo tego, że sepleniłam, bo bardzo długo miałam problem z wymową, z ułożeniem ust, żeby poprawnie powiedzieć jakieś słowo, z tym, że byłam bardzo powolna, rozkojarzona, no po prostu dalej czułam się, jakbym troszkę była wypita, troszkę wstawiona, to pomimo tego poszłam do pracy i gdzieś tam działałam, nie odpuściłam. To było naprawdę kluczowe, jak się okazuje, na tamten czas.
3: A nie wiązałaś nigdy swojego udaru z na przykład przepracowaniem?
2: No tak, tylko jak to wpływa? To, że jesteśmy przepracowani i tak dalej, no okej, natomiast no udar to jest jednak niedotlenienie mózgu, tak? Więc jakby to musi jeszcze jakieś dodatkowe czynniki tutaj brać udział, tak? Także to mogło mieć wpływ, mogło gdzieś tam być jakimś czynnikiem dodatkowym, natomiast to nie jest tak, że każda osoba przepracowana będzie miała udar, nie? To nie jest połączenie takie zero-jedynkowe, to jest trochę tak jak osoby z otyłością mówią, moja mama była otyła, to ja też jestem otyła. No to jest jakieś 2% wpływu, natomiast to nie jest czynnik warunkujący, nie?
3: Mówiłaś już o tym, czego cię nauczyła ta historia. Gdybyś mogła innym powiedzieć, na co zwrócić uwagę, co w takiej sytuacji robić, jakie byś miała rady?
2: No i jest to bardzo trudne, ale bo nie do końca sama też potrafię do tej rady się zastosować, ale na pewno no to, żebyśmy byli bardzo uważni na siebie, nie? I to, żebyśmy też nauczyli się zarządzać stresem w swoim życiu. Ja myślę, że tego ja nie potrafiłam wtedy i że byłam osobą totalnie przejmującą się wszystkim. I zarówno praca, jak i sytuacje domowe mnie po prostu wykańczały i ja dopiero teraz nauczyłam się tak zarządzać sobą w stresie i nauczyłam się wyparcia. To jest metoda, którą świetnie stosuję do dnia dzisiejszego po udarze, że jakby naprawdę poważne problemy, nimi się przejmuję, staram się je rozwiązać. Jeżeli jest jakiś problem średni, to daję mu też czas na to, żeby on sobie płynął po prostu i też się zmienił w międzyczasie. A takie problemy błahe to po prostu wypieram na bieżąco, codziennie. W ogóle ich nie biorę do podświadomości, ponieważ one zaśmiecają tylko naszą głowę i też powodują, że nasza odporność, zarówno psychiczna, jak i taka odporność zdrowotna, po prostu z każdym dniem jest coraz słabsza.
3: A jak się w tej chwili czujesz? Już wszystko jest w porządku? Wszystko wróciło do stanu sprzed udaru?
2: Nie wiem, czy wszystko wróciło do stanu sprzed udaru. Na pewno fizycznie moje ciało funkcjonuje. Też w międzyczasie rozpoczęłam jakąś przygodę z siłownią. Już akurat teraz nie ćwiczę, też schudłam, bo ja na antydepresantach też przez te 2 lata przytyłam 15 kg. Więc udało mi się te 15 kg zrzucić. Udało mi się też odstawić antydepresanty, co było niesamowite. Jakby neurolog powiedział, że to są najlżejsze tabletki, w ogóle nieuzależniające, będę się tylko lepiej czuła. Natomiast odstawienie antydepresantów, nie wiem jak narkomani odstawiają narkotyki. Nie wiem. Ponieważ dla mnie odstawienie antydepresantów, słuchajcie, 3 razy próbowałam. 3 razy. W momencie, kiedy nie zażywałam 2 dni już tabletek, to po prostu miałam ataki gorąca, zawroty głowy do tego stopnia, że nie byłam w stanie sobie buta ściągnąć, jak przyjechałam do pracy. Cieknące po plecach poty, gdzie prowadziłam konsultacje z pacjentem i czułam, jak po prostu ciurkiem pot spływa mi po plecach, tak? Dla mnie to było odstawienie antydepresantów, 3 próby, zmniejszania dawki, z każdym tygodniem trochę mniej, to też nic nie dało. Miałam ogromne, ogromne po prostu objawy odstawienne. Naprawdę miałam dreszcze, zawroty głowy, po prostu niesamowite rzeczy się ze mną działy przy próbie odstawienia antydepresantów i aż w końcu przyszło lato, był maj, pojechałam do Włoch i po prostu do tych Włoch wzięłam oczywiście te antydepresanty, ale tam na tych czasach udało mi się je odstawić i po prostu nie zażywałam je przez tydzień. No i później wróciłam do Polski i już po prostu nie zażywałam ich i udało mi się odstawić, natomiast no to było dla mnie największy sukces, że jakby te leki wszystkie udało mi się odstawić. No i też po udarze dostałam mnóstwo leków. Ja miałam całą garść leków różnych. Łącznie na przykład z tym, że dostałam statynę, czyli leki obniżające cholesterol, chociaż nigdy w życiu nie miałam podwyższonego cholesterolu, tak, które spowodowały, że praktycznie większość włosów mi wypadło, tak, z głowy i siedziałam, czy leżałam na poduszce, jak wstawałam, to po prostu garść włosów leżała na tej poduszce. No to był bardzo, bardzo trudny czas dochodzenia do siebie, czyli odstawiania leków po kolei. Zrobiłam to też gdzieś tam na własną rękę. Widziałam, że mi to totalnie nie służy, tak, bo jeżeli wstaję na poduszce leży garść włosów, a nie mam wysokiego cholesterolu, to te leki naprawdę bardziej mi nie służą niż służą. Więc powoli to, co się dało, to starałam się odstawić. Te antydepresanty były najgorsze. No i to schudnięcie, taki powrót do siebie, do swojej gdzieś tam kobiecości, zadbania o siebie na nowo sprawił, że teraz czuję się okej. Natomiast gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mam ten incydent, jeżeli go mogę tak nazwać i gdzieś tam się obawiam, że jeżeli by się to wydarzyło drugi raz, to za drugim razem może się nie udać tak łatwo, nie? Jak to się udało za pierwszym razem.
1: Udar pojawia się nagle, nie boli. Może za to doprowadzić do trwałego uszkodzenia mózgu, kalectwa, a nawet śmierci. Do niedawna liczba udarów mózgu w Polsce była szacowana na około 60-70 tysięcy przypadków rocznie. Teraz już wiemy, że ta liczba to 90 tysięcy. O rozmowę na ten temat poprosiłam dr Karolinę Gramszcz-Drzewiecką, specjalistkę neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. To może zacznijmy tę rozmowę od wyjaśnienia pojęcia. Co to jest udar?
4: Udar mózgu jest to nagłe zahamowanie prawidłowego przepływu krwi do mózgu. Udar możemy podzielić na 3 główne kategorie. 2 bardzo znane, czyli udar niedokrwienny. 2, popularnie zwana wylewem, to tak naprawdę udar krwotoczny oraz dużo rzadziej spotykany udar żylny.
1: Czy jest coś, co zwiastuje udar?
4: W wielu przypadkach takim objawem przepowiadającym jest tak zwane przemijające niedokrwienie mózgu, TIA. Są to objawy w zasadzie udaru, czyli zaburzenia mowy, nagłe zawroty głowy, osłabienie siły mięśniowej kończyn. Natomiast te objawy ustępują. Część pacjentów słusznie od razu wzywa pogotowie, udaje się do szpitala. Część pacjentów niestety te objawy lekceważy, myśli, że jest to zmęczenie, idzie się zdrzemnąć, a niestety u pacjentów z przemijającym niedokrwienie mózgu do udaru dochodzi 8 razy częściej.
1: A dlaczego dochodzi do udaru? Co się takiego dzieje, że ten udar się pojawia?
4: Jeżeli chodzi o udar niedokrwienny, czyli to 60-80% w zależności od badań, mamy wiele czynników ryzyka, które są nam znane. Są to czynniki ryzyka modyfikowalne, czyli takie, na które mamy wpływ, oraz czynniki, na które tego wpływu nie mamy. Czynniki modyfikowalne to na przykład palenie papierosów, które znacząco zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego. Jest to zła kontrola ciśnienia tętniczego, zła kontrola cukrzycy, nadwaga, otyłość. Nasz tryb życia ma bardzo duży wpływ na potencjalny udar mózgu. Spowodowane jest to nieprawidłową dietą, to znaczy fast foodami, szybkimi daniami, które nie są pełnowartościowe, z wysokim indeksem glikemicznym, przetworzone, które skutkują podwyższeniem lipidogramu, a wtórnie miażdżycą, niewyspaniem, zmęczeniem, a sam stres bezpośrednio przekłada się na skoki ciśnienia tętniczego, a ciśnienie tętnicze, a w zasadzie nadciśnienie tętnicze jest jednym z z głównych czynników udaru mózgu.
3: Czyli można powiedzieć, że sami czasami doprowadzamy do tego, że ten udar się może pojawić.
4: Bardzo często rzeczywiście tak jest. Nieprawidłowy styl życia, nieprawidłowa dieta, która skutkuje wzrostem masy ciała, palenie papierosów mimo licznych akcji promocyjnych, między innymi Ministerstwa Zdrowia, unikanie lekarzy, niemierzenie ciśnienia, niemierzenie glikemii jak najbardziej powoduje udar niedokrwienny mózgu, któremu w wielu przypadkach można zapobiec. I rzeczywiście pacjenci, którzy trafiają do nas do oddziału, mówią później: no tak, wiedziałem, moja pani doktor rodzinna mnie uprzedzała, że to tak może się wydarzyć.
3: Czy udar dotyka tylko osób starszych, czy może się pojawić w każdym wieku?
4: Absolutnie, udar niedokrwienny mózgu może pojawić się w każdym wieku. W naszym społeczeństwie pokutuje takie przekonanie, że jest to choroba tylko seniorów. Nie jest tak. Pomiędzy 8 a 10 pacjentem oddziału udarowego to pacjent poniżej 45 roku życia. Przyczyny udaru u osób młodszych są nieco inne niż u osób starszych. U osób starszych rzeczywiście jest to nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca. U osób młodych takimi podstawowymi czynnikami ryzyka udaru są na przykład przetrwały otwór owalny czy choroby autoimmunologiczne. Natomiast o nikim nie możemy powiedzieć, że jest w 100% bezpieczny.
3: Jak pojawia się udar, co się z nami zaczyna dziać?
4: Najczęstsze objawy udaru niedokrwiennego to słynne opadnięcie kącika, czyli ośrodkowy niedowład nerwu twarzowego, zaburzenia mowy pod postacią afazji, czyli ta mowa jest taka bełkotliwa albo chory nie wie, co się do niego mówi, dysartria, czyli problemy z aparatem mowy, z połykaniem, dodatkowo osłabienie siły mięśniowej, zazwyczaj jednostronnie. Natomiast są też inne objawy udaru, o których czasem nie myślimy, że to rzeczywiście może być udar. Takim czynnikiem, który zdecydowanie powinien nas zaniepokoić, to nagłe podwójne widzenie, rozmazywanie się obrazu, zawroty głowy, zaburzenia połykania, trudności z pionizacją.
3: Czy tu w tym przypadku liczy się czas od momentu, gdy pojawią się te pierwsze objawy do reakcji naszej, do udania się do szpitala?
4: Zdecydowanie. Nie bez powodu mówimy, że czas to mózg i ten czas ma ogromne znaczenie dla dalszego leczenia. Od razu wzywamy pogotowie, kiedykolwiek pojawią się jakiekolwiek niepokojące nas objawy. Nie musi być to koniecznie bełkotliwa mowa, ale tak jak wspomniałam wcześniej, na przykład silne zawroty głowy. Wzywamy pogotowie, które bezpośrednio transportuje pacjenta do takiego centrum inwazyjnego leczenia udaru mózgu. Pacjent trafia od razu pod opiekę neurologa, który zleca badania laboratoryjne oraz badania obrazowe. To jest zazwyczaj tomografia głowy i przewozi pacjenta bezpośrednio do oddziału udarowego. Mamy różne możliwości leczenia takiego nowoczesnego. Jest to leczenie trombolityczne, które polega na dożylnym rozpuszczeniu skrzepliny oraz mamy taką nowoczesną metodę, między innymi właśnie u nas w szpitalu, z czego bardzo się cieszymy. Jest to tak zwana trombektomia mechaniczna, czyli jak sama nazwa wskazuje, mechaniczne usunięcie cewnikiem skrzepliny w głowie. Do zeszłego roku mieliśmy jasne kryteria czasowe do leczenia trombolitycznego, czyli tego dożylnego 4,5 godziny od wystąpienia objawów, do trombektomii mechanicznej 6 godzin od wystąpienia objawów. Natomiast na szczęście to się zmienia i te okna terapeutyczne są wydłużane. Natomiast z każdą minutą umierają kolejne neurony, więc ten czas ma kluczowe znaczenie. Nie czekamy, nie idziemy się położyć, nie idziemy się zdrzemnąć, tylko od razu wzywamy pomoc.
3: Jakie mogą być konsekwencje udaru?
4: Konsekwencje udaru mogą być różne. Mogą być przede wszystkim widoczne konsekwencje ruchowe, czyli osłabienie siły mięśniowej, tak zwany niedowład. Możemy mieć do czynienia z zaburzeniami mowy, czyli z afazją czuciową, kiedy pacjent nie rozumie do końca albo w ogóle, co się do niego mówi, z afazją ruchową, kiedy pacjent wypowiada słowa, które nie do końca są dla nas zrozumiałe. Mówimy wtedy o takiej bełkotliwej, trudno zrozumiałej mowie. Możemy mieć do czynienia z ataksją, czyli taką niezbornością, zaburzeniami równowagi oraz zespołami psychoorganicznymi, czyli zaburzeniami kontaktu z pacjentem. Ponadto, na co chciałabym zwrócić szczególną uwagę, o czym się nie do końca mówi, u około 50% pacjentów, niezależnie od skutków, skutków i możliwości tego leczenia dochodzi też do depresji.
3: Wspomniała Pani o tym, że czas to mózg, czyli jeśli szybko trafimy do szpitala, to rozumiem, że te konsekwencje będą zdecydowanie mniejsze niż gdy do szpitala trafimy później.
4: Zdecydowanie tak. Im szybciej rozpoczniemy leczenie, tym większą mamy szansę na uratowanie komórek nerwowych, neuronów. Im szybciej pacjent dostanie leczenie, czy to trombolityczne, czy będziemy go leczyć trombektomią mechaniczną, czy i tak, ten obszar mózgu zostanie w większej ilości uratowany.
3: W Pani karierze z jakimi przypadkami się Pani najczęściej spotyka? Czy z tymi właśnie, które w porę trafiły do szpitala, czy niestety później już widzicie, do jakich uszkodzeń mózgu doszło?
4: Niestety z moich obserwacji wynika, że cały czas pacjenci trafiają do nas za późno. Zazwyczaj są to osoby starsze, samotne, kiedy nie ma opiekuna w domu, który sprawuje opiekę. Ci pacjenci często są znajdowani dzień po wystąpieniu objawów, 2 dni po wystąpieniu objawów, co ma fatalne, dramatyczne skutki dla zdrowia chorych. Natomiast rzeczywiście ta świadomość społeczna wzrasta i zdarza się, że pacjenci trafiają już pod naszą opiekę po 30-40 minutach od wystąpienia objawów.
3: Czy ma znaczenie wiek, jeśli młodszą osobę dotyka udar, ona szybciej dojdzie do siebie niż osoba starsza, czy wiek tu nie ma znaczenia?
4: Wiek ma znaczenie pod takim względem, że często ci pacjenci są bardziej zmotywowani, to jest raz, ale przede wszystkim chodzi o choroby towarzyszące. Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, miażdżyca wpływają na powolniejszy przebieg rehabilitacji i finalnie nieco gorsze rokowanie.
3: A jak się rehabilituje osobę po udarze?
4: Rozpoczynamy rehabilitację jak wcześniej tylko się da, kiedy stan neurologiczny pacjenta na to pozwala. Zazwyczaj rehabilitację zaczynamy już następnego dnia od leczenia. Zazwyczaj jest to najpierw rehabilitacja tak zwana bierna, czyli w obrębie łóżka. Po kilku dniach, kiedy stan pacjenta oczywiście na to pozwala, fizjoterapeuci zaczynają z pacjentem siadać, wstawać, są próby chodzenia i następnie po około tygodniowym pobycie w oddziale neurologii kierujemy bezpośrednio pacjenta do oddziału rehabilitacji neurologicznej, gdzie średnio ten czas pobytu trwa około 3 tygodni. I ta hospitalizacja ma na celu już rehabilitację. Mamy pacjenta zdiagnozowanego, leczonego, inwazyjnie czy też nie. I ten pobyt ma na celu ciągłe wykonywanie ćwiczeń i wzmacnianie siły mięśniowej.
3: Da się powrócić do pełnej sprawności po udarze?
4: Zdecydowanie da się wrócić do pełnej sprawności. Przy szybkiej reakcji, czy też chorego, czy jego opiekuna, prawidłowym leczeniu i wcześniej podjętej rehabilitacji, mamy grupę pacjentów, którzy wychodzą od nas, brzydko mówiąc, bez szwanku i osoba nawet z wykształceniem medycznym mogłaby nie poznać, że ta osoba przeszła udar mózgu.
3: Gdyby Pani mogła zaapelować do osób, które słuchają tej rozmowy, na co zwrócić uwagę, co zrobić, żeby w porę zadziałać, co zrobić, żeby na przykład naszych bliskich obserwować, tak? Na co zwrócić uwagę?
4: Szanowni Państwo, przede wszystkim badamy się regularnie, korzystamy z pakietów profilaktycznych dostępnych bezpłatnie u lekarza rodzinnego. Sami mierzymy ciśnienie, kontrolujemy prawidłową glikemię, ruszamy się, dbamy o swoją dietę, zdecydowanie unikamy używek. Apel do opiekunów osób starszych, zwłaszcza latem, dbamy o prawidłowe nawodnienie tych swoich podopiecznych wodą, nie tylko kawą i herbatą. I kolejny apel do osób starszych. Proszę od razu wołać o pomoc. Nie czekamy, nie próbujemy się zdrzemnąć. Nie ma to znaczenia, że nie chcemy robić komuś kłopotu. Od razu wzywamy pomoc.
1: Statystyki wskazują, że udary mózgu są 3. przyczyną zgonów w Polsce. Szacuje się, że 1 na 6 osób dozna udaru mózgu w ciągu życia. 1 na 6 osób z udarem obecnie umiera z jego powodu. A 1 na 4 doznaje kolejnego udaru. Aż 1/5 chorych, którzy przeżywają ostrą fazę udaru, wymaga stałej opieki. Mam nadzieję, że historia Patrycji uświadomi Wam, że udar to nie przelewki, ale poważna sprawa. A co ważne, naprawdę wystarczy minimalnie o siebie zadbać, by oddalić od siebie ryzyko jego wystąpienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Waldemar Żurek skrytykował decyzję prezydenta o ułaskawieniu Piotra Starucha, Staruchowicza. Jego zdaniem gest ten był skierowany do środowiska kibicowskiego i miał charakter polityczny. Żurek podkreślił, że takie decyzje mogą podważać pracę policji, prokuratury i sądów. Zaznaczył, że prawo łaski nie powinno służyć interesom politycznym. Już 12 sierpnia czeka nas wyjątkowy spektakl na niebie. Tego dnia zobaczymy całkowite zaćmienie Słońca, maksimum roju meteorów Perseidów oraz paradę sześciu planet. W Polsce zaćmienie będzie widoczne tylko częściowo. To niezwykłe zjawisko wywołało poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się spekulacje o jego znaczeniu. W Stanach Zjednoczonych doszło do dwóch incydentów związanych z bezpieczeństwem Donalda Trumpa. Na jego polu golfowym w Kalifornii zatrzymano uzbrojonego mężczyznę, który obserwował przygotowania do wizyty byłego prezydenta. Dzień później pojawiły się informacje o incydencie z udziałem śmigłowca Marine One, który wystartował z Białego Domu bez wstrzymania startów samolotów pasażerskich z pobliskiego lotniska. W obu przypadkach służby zapewniają, że Trump nie był bezpośrednio zagrożony, ale sprawy są nadal badane.
1: Wielkie żarłacze białe mogą już pływać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują, że te drapieżniki regularnie odwiedzają europejskie wody, korzystając z idealnych warunków do życia. W ślad za nimi mogą podążać rekiny młoty, co jest efektem zmian klimatycznych. Pojawienie się nowych gatunków może oznaczać problemy dla rodzimych rekinów, które mogą być zmuszone do migracji na północ.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Niemczech trwają przygotowania do ewentualnego przywrócenia służby cywilnej jako alternatywy dla osób odmawiających służby wojskowej. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny przeprowadziło ankietę wśród organizacji pozarządowych, które potwierdziły gotowość do wsparcia takiej inicjatywy. Od początku 2026 roku obowiązuje nowy model służby wojskowej, a od 2027 roku młodzi mężczyźni będą musieli przechodzić badania lekarskie. Jeśli liczba ochotników nie wystarczy, możliwe jest wprowadzenie przymusowego poboru.
1: Lustra w windach pełnią więcej funkcji niż tylko dekoracyjną. Dzięki nim kabina wydaje się większa, co zwiększa komfort podróży. Dodatkowo lustra pomagają pasażerom skupić uwagę na czymś innym niż zmieniające się piętra, co jest szczególnie przydatne dla osób nieprzepadających za jazdą windą. Odbicie w lustrze pozwala też dyskretnie obserwować otoczenie, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
2: W Grodzisku Mazowieckim zakończył się czwarty Festiwal Kultur Świata, który trwał od 22 do 26 lipca. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty, warsztaty i barwną paradę kultur. Na scenach wystąpili artyści z Paragwaju, Meksyku, Kamerunu, Kanady oraz Polski. Festiwal zakończył się finałowym koncertem, który zgromadził ponad 3000 osób, a nowy mural na rogu ulic Sadowej i Sportowej będzie przypominał o tym wyjątkowym spotkaniu kultur. Policjanci ze Środy Śląskiej zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Podczas kontroli w gminie Miękinia znaleziono przy nim marihuanę, a także ustalono, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie, mimo wcześniejszej decyzji o wydaleniu. Został przekazany Straży Granicznej w celu realizacji procedury deportacyjnej.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Olsztyna we współpracy ze służbami celno-skarbowymi zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskiej akcyzy. Akcja miała miejsce 29 lipca w Gdańsku, gdzie zabezpieczono tysiące sztuk e-papierosów i tradycyjnych papierosów. Wprowadzenie tych produktów na rynek mogłoby narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 3 miliony złotych. Podejrzanym postawiono zarzuty, a prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Łódzcy policjanci odzyskali skradziony pod koniec lipca samochód marki Hyundai. Podczas interwencji w miejscowości Stefanów zatrzymano 50-letniego mężczyznę, który próbował uciec i uszkodził policyjny radiowóz. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży i jazdy bez uprawnień, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.
2: Najlepszą porą na zbiór ogórków jest wczesny poranek, zanim słońce mocno ogrzeje rośliny. O tej porze ogórki są jędrne, dobrze nawodnione i chrupiące. Jeśli nie zdążymy rano, warto zebrać je wieczorem, gdy rośliny zregenerują się po upalnym dniu. Regularne podlewanie i unikanie dużych wahań wilgotności również wpływają na ich smak. Jeśli chcesz, by twoja zupa była bardziej kremowa, nie musisz sięgać po śmietanę. Wystarczy dodać serek topiony pod koniec gotowania. Ten prosty składnik, często używany na pieczywo, nadaje zupie aksamitną konsystencję i delikatnie mleczny smak. Szczególnie dobrze sprawdza się w zupach warzywnych, takich jak krem z brokułów czy dyni.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sejm ma teraz 33-dniową przerwę w obradach, a posłanka KO Kinga Gajewska korzysta z wolnego czasu. Ostatnio odwiedziła salon piękności, gdzie podczas manikur zamówiła sushi. Po relaksie ruszyła na zakupy, uzupełniając domowe zapasy. Dzień zakończyła wpadką, gdy fotoreporter przyłapał ją na rozmowie przez telefon podczas jazdy, co może skutkować mandatem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu.
3: Express. Czas na prognozę pogody.

0: późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, znana z serialu M jak miłość, przeżyła szok, przeglądając internet w poszukiwaniu szczotki do toalety. Ceny tych luksusowych akcesoriów sięgają nawet kilku tysięcy złotych, co skomentowała z humorem, obawiając się, że zabraknie jej na papier toaletowy. W świecie, gdzie celebryci wydają fortuny na najdziwniejsze rzeczy, Mucha pokazuje, że nawet w luksusowym apartamencie można zachować zdrowy rozsądek. Czyżby granice absurdu zostały przekroczone? W najnowszej edycji The Voice of Poland na fotelu jurora zasiądzie Edyta Bartosiewicz, zastępując Margaret. Fani Dody mogą poczuć się zawiedzeni, ponieważ ich idolka znów nie pojawi się w programie. Plotki sugerują, że to jej problemy prawne zablokowały udział, ale TVP szybko zdementowało te rewelacje. Telewizja zapewnia, że współpraca z Dodą trwa i wkrótce zobaczymy ją w innych projektach. Katarzyna Grochola znowu w akcji. Na planie filmowym w Warszawie trwają zdjęcia do Właśnie, że tak, nigdy w życiu, 20 lat później. Pisarka podkreśla, że to nie jest kontynuacja kultowego Nigdy w życiu sprzed 22 lat, a jedynie ekranizacja piątej książki z cyklu. Danuta Stenka powraca jako Judyta, ale nie oczekujcie, że zobaczycie to samo, co kiedyś. Grochola zapewnia, że to zupełnie nowa historia, choć z tymi samymi bohaterami. Cóż, kto by pomyślał, że Judyta po tylu latach wciąż będzie nas zaskakiwać?
2: W samym sercu sesji zdjęciowej Malwiny Wędzikowskiej doszło do kradzieży, która mogłaby być sceną z filmu akcji. Starszy mężczyzna, niczym bohater kina sensacyjnego, zwędził płaszcz celebrytki i zniknął na rowerze, zostawiając za sobą zdumioną Malwinę i fotografa. Mimo natychmiastowego pościgu, złodziej okazał się szybszy niż błyskawica. Kto by pomyślał, że rower stanie się narzędziem zbrodni w biały dzień?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Nawet jego długoletni przyjaciel Norbi nie miał pojęcia, kim jest wybranka wokalisty, aż do momentu, gdy otrzymał zaproszenie na wesele. Impreza była prawdziwym pokazem luksusu, z menu za 160 tysięcy złotych i atrakcjami jak z filmu, tym lodowym barem i samolotem z banerem. Norbi, mimo że przegapił ceremonię, zdążył na poprawiny, gdzie z zespołem rozkręcił parkiet, a atmosfera była tak gorąca, że aż trudno uwierzyć, że to nie była kolejna gala rozdania nagród. Rancho powraca po 10 latach, a fani zacierają ręce na finałowy sezon. Wilkowyje znów tętnią życiem, choć bez nieżyjących już aktorów Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Reżyser Wojciech Adamczyk stanowczo odrzucił pomysł użycia sztucznej inteligencji do ich ożywienia, uznając to za nieuczciwe i niemoralne. Postacie Japycza i Kusego pozostaną w serialu, choć nie zobaczymy ich na ekranie. Cóż, w Wilkowyjach wszystko jest możliwe, nawet życie po życiu. Martyna Byczkowska, gwiazda serialu 1670. Znowu na językach. Aktorka, która wciela się w Anielę, konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskim kinie, a jej życie poza planem to prawdziwa zagadka. Choć media plotkują o jej relacji z raperem Webonafide, Byczkowska trzyma się z dala od skandali, skupiając się na karierze. Wygląda na to, że najlepsze role dopiero przed nią, a jej nazwisko coraz częściej pojawia się wśród najzdolniejszych młodych aktorów.
2: Beata Ścibakówna, nasza niezmordowana podróżniczka, po norweskich przygodach z fiordami i trollami, zawitała nad Bałtyk. Aktorka, która zbliża się do 60 lat, na plaży w Juracie prezentuje się jak prawdziwa morska bogini. W towarzystwie męża, Jana Englerta, cieszy się wakacjami, udowadniając, że wiek to tylko liczba. A wszystko to oczywiście na Instagramie, bo przecież bez relacji w sieci wakacje się nie liczą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Poland Rock Festival 2026 już za nami, a emocje wciąż nie opadły. Tegoroczna edycja na dawnym lotnisku Czaplinek-Broczyno przyciągnęła tłumy, które za darmo mogły podziwiać takie gwiazdy jak Godsmack czy Mysłowic. Już teraz wiemy, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 29 do 31 lipca, a pierwszą potwierdzoną gwiazdą jest Kula Shaker. Lokalizacja wciąż pozostaje tajemnicą, ale kto wie, może znowu wrócimy na stare, dobre lotnisko.
2: Na Poland Rock Festiwalu nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysztof Sokołowski, wokalista Nocnego Kochanka, postanowił oświadczyć się swojej partnerce, a wszystko to na oczach tłumów. Jakby tego było mało, 10 par powiedziało sobie tak w strefie Pomorza Zachodniego. Cóż, miłość i rock'n'roll idą w parze. Kto by pomyślał, że Axl Rose i Slash znów będą razem na scenie? A jednak po latach konfliktów, które wydawały się nie do rozwiązania, panowie z Guns N' Roses znów grają razem. Okazuje się, że to nie oni sami, a osoby trzecie były źródłem ich nieporozumień. Gdy te osoby zniknęły, muzycy szybko się pogodzili, a Axl nawet pierwszy wyciągnął rękę. Teraz, po 10 latach bez kłótni, zespół wciąż koncertuje, jakby nigdy nic się nie stało.
1: Zespół Węże postanowił odświeżyć kultowy utwór Serce grupy LSO. Ale spokojnie, nie zamierzają go wymyślać na nowo. Po prostu dodali trochę gitarowego brzmienia, aby nie zgubić emocji, które wszyscy tak kochają. Nowa wersja trafiła na ich debiutancki album First Pit, a teledysk o przyjaźni pokazuje, jak wygląda życie w ich ekipie. Fani mogą spodziewać się tej wyjątkowej interpretacji na koncertach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 34 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 34 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. To dzień, w którym słońce rządzi bez litości. Upał rozlewa się po każdej ulicy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił, że 21 działaczy Koalicji Obywatelskiej zrezygnowało z przynależności do partii, wybierając stanowiska w miejskich spółkach. Decyzja ta jest efektem ultimatum, które postawił im prezydent, wymagając wyboru między działalnością partyjną a pracą w zarządach. To działanie ma na celu poprawę przejrzystości zarządzania i odbudowę zaufania mieszkańców do sektora publicznego. Wśród osób, które zrezygnowały z partii, znaleźli się m.in. prezes MZA Jan Kuźmiński i wiceprezes tramwajów Warszawy Konrad Niklewi.
2: Jonasz S., 20-letni mężczyzna, został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo 41-letniej Barbary Z. Zbrodnia miała miejsce w Warszawie, gdzie Jonasz zamówił kobietę świadczącą usługi sadomaso, a następnie ją zamordował i poćwiartował. Sąd apelacyjny uznał, że zbrodnia była zaplanowana, a Jonasz będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero w 2034 roku. Rodzina ofiary wyraziła ulgę po ogłoszeniu wyroku.
1: Na południu i w centrum Polski utrzymują się niskie stany wód, co prowadzi do coraz częstszych ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Eksperci apelują o oszczędzanie wody i rozwijanie retencji, ponieważ zmiany klimatu powodują, że opady są krótkotrwałe i gwałtowne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w kraju obowiązuje już 71 ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Prezes Wód Polskich podkreśla, że musimy budować odporność na przyszłość, by ograniczyć skutki zmian klimatu. Jeśli szukacie ochłody w okolicach Krakowa, mamy dla Was kilka propozycji. Zakrzówek, nazywany polską Chorwacją, to rajska oaza w granicach miasta, z dojazdem w zaledwie 15 minut. Popularna plaża Bagry oferuje szeroką, piaszczystą plażę i bogate zaplecze gastronomiczne, a dojazd zajmuje około 20 minut. Dla tych, którzy chcą uciec dalej, polecamy Zalew na Piaskach, oddalony o 12 km z pięknymi sosnowymi zagajnikami. Każde z tych miejsc zapewnia opiekę ratowników i mnóstwo atrakcji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Rodzinna podróż do Polski zakończyła się tragedią na czeskiej autostradzie D52. Samochód, którym jechali Patrycja, Marcin, ich synowie oraz przyjaciółka Magdalena, zderzył się z dzikiem, a następnie został uderzony przez inny pojazd. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, w tym 18-miesięczny Hubert. Marcin i jego syn Tymek trafili do szpitala, a po powrocie do Polski kontynuują leczenie. W internecie ruszyły zbiórki na ich rehabilitację oraz sprowadzenie ciał zmarłych do kraju.
1: W Kuźnicy Starej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Fabian. Chłopiec został potrącony przez samochód prowadzony przez 38-letniego mężczyznę, który był pod wpływem narkotyków. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Pogrzeb Fabiana odbędzie się 6 sierpnia w przystajni. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przez ponad 1,5 miesiąca przyjmował gości bez wymaganych zezwoleń. Dopiero 31 lipca Urząd Marszałkowski wydał dokument pozwalający na legalne prowadzenie działalności hotelarskiej. Procedura nadania hotelowi kategorii gwiazdkowej wciąż trwa.
2: Pobierowo, dotychczas spokojna nadmorska miejscowość, stało się jednym z najgorętszych kierunków nad polskim Bałtykiem. Wszystko za sprawą otwarcia monumentalnego hotelu Gołębiewski, który przyciąga turystów z całej Polski. Inwestycja ta znacząco wpłynęła na rozpoznawalność miejscowości, przyciągając zarówno miłośników plażowania, jak i tych, którzy chcą zobaczyć największy hotel nad polskim morzem. Pobierowo regularnie pojawia się w mediach, co dodatkowo zwiększa jego popularność.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W hotelu Gołębiewski w Pobierowie ponownie pojawiły się problemy z klimatyzacją. Goście skarżą się na zbyt wysoką temperaturę w pokojach oraz problemy z ciśnieniem wody. W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy osób, które doświadczyły tych niedogodności. Hotel jest nowym obiektem, co może tłumaczyć pewne trudności techniczne.
2: W Polsce trwa fala upałów, a termometry pokazują nawet 40,5 stopnia Celsjusza. Według jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego normalne lato z temperaturami od 24 do 26 stopni pojawi się dopiero około 20 sierpnia i potrwa do połowy września. Do tego czasu musimy zmagać się z afrykańskimi upałami i burzami.
1: W Białowieskim Parku Narodowym doszło do groźnego incydentu. Żubr zaatakował mężczyznę, który zbliżył się do niego na zbyt małą odległość. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do internetu, przypominając o konieczności zachowania dystansu od dzikich zwierząt. Przyrodnicy apelują o szczególną ostrożność, zwłaszcza w sezonie godowym żubrów. SK Summer City świętowało czwarte urodziny Elements Hotel and Spa w Świeradowie Zdroju. Była świetna muzyka, konkursy z nagrodami i pyszny tort. Kolejne przystanki już wkrótce na Dolnym Śląsku. Między innymi w Hotspot i Aquapark Wrocław. Szczegóły znajdziecie na profilu SK Wrocław News na Facebooku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 18-latek z Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 31 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 34 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Letni żar nie daje odpocząć. Świat przykryty falą gorąca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce rusza rewolucja w systemie kaucyjnym. Nowe butelkomaty, które zwracają kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą, pojawiają się na osiedlach w największych miastach. Koniec z papierowymi bonami i koniecznością wizyty w kasie. Operatorzy planują zainstalować kilka tysięcy takich maszyn w ciągu najbliższych lat. W Warszawie i okolicach stanie ponad 500 urządzeń, a projekt obejmie także inne duże miasta. Nowe rozwiązania mają znacznie uprościć proces zwrotu opakowań. Rząd planuje podwyżki świadczeń dla byłych prezydentów Polski. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mogą liczyć na wzrost dożywotnich świadczeń oraz większe środki na prowadzenie biur. Od stycznia przyszłego roku ich prezydenckie emerytury wzrosną o około 427 zł miesięcznie. Dodatkowo finansowanie biur byłych prezydentów zwiększy się o 750 zł miesięcznie. Zmiany te są częścią projektu budżetu państwa na 2027 rok, który zakłada 3% wzrost wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości blisko 136 milionów złotych na spółkę Agieco i 8 dealerów. Przez 11 lat uczestniczyli oni w zmowie cenowej, która dotknęła polskich rolników. Rolnicy byli zmuszeni kupować maszyny rolnicze po zawyżonych cenach od przypisanych im sprzedawców. UOKiK ujawnił, że dealerzy wymieniali się informacjami, by uniemożliwić klientom uzyskanie lepszych ofert. Decyzja urzędu to ważny krok w walce z nieuczciwymi praktykami na rynku maszyn rolniczych. Związkowcy proponują zniesienie zakazu handlu w niedzielę i wprowadzenie wyższych wynagrodzeń dla pracowników. Ich pomysł zakłada płacenie 2,5 raza więcej za każdą godzinę pracy w niedzielę oraz dodatkowy dzień wolny. Obecne przepisy, według związkowców, nie spełniają swojej funkcji, a liczne wyjątki wypaczają konkurencję na rynku. Propozycja obejmuje także inne branże, jak gastronomia czy transport. Na razie to tylko postulat, a obecne przepisy nadal obowiązują.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku. Sejm odrzucił propozycję zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 62 lat. Pomysł ten wzbudził szeroką debatę, ale ostatecznie nie będzie dalej procedowany. Komisja do spraw petycji zdecydowała o zamknięciu sprawy, a temat wciąż budzi emocje. Coraz więcej Polaków, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kontynuuje pracę zawodową. W 2024 roku ponad 187 tysięcy osób nie złożyło wniosku o emeryturę, a prawie 847 tysięcy emerytów nadal pracuje. Eksperci wskazują, że dłuższa aktywność zawodowa pozwala na zwiększenie wysokości przyszłych świadczeń. Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez Mesko S.A., stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii. Koncern Rheinmetall zaprezentował nową fregatę rakietową typu GMF-140. To 140-metrowy okręt o wyporności ponad 6 tysięcy ton, zaprojektowany do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i zwalczania okrętów podwodnych. Fregata jest przeznaczona dla flot NATO i państw sojuszniczych, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wyposażona w system Aegis, ma zapewniać wysoką świadomość sytuacyjną i zdolność kierowania ogniem. Rheinmetall podkreśla, że GMF-140 to jedna z najbardziej zaawansowanych fregat w swojej kategorii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18. Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 32 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 36 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Gorąco, które nie pozwala zapomnieć, że lato ma też swoją wymagającą stronę.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, który zaczyna się od dramatycznych wydarzeń. Marcin Kodur, po przeniesieniu do pracy dzielnicowego, wraz z Darią, zostaje wezwany do mieszkania starszej kobiety. Niestety, na miejscu odkrywają, że pomoc przyszła za późno. Kodur zauważa niepokojące ślady na szyi zmarłej, co budzi jego podejrzenia o nienaturalną śmierć. Mimo że nie prowadzi już dochodzeń, dzieli się swoimi spostrzeżeniami z policjantami. Dochodzi do napiętej rozmowy z Majakiem, który przejmuje sprawę. Początek nowego sezonu przynosi Kodurowi kolejne wyzwania, przypominając o jego trudnych przeżyciach z poprzednich odcinków. W 1001 odcinku telenoweli Dziedzictwo Nana zmierzy się z trudnym wyborem dotyczącym podróży poślubnej z Poirazem. Początkowo udaje przeziębienie, by uniknąć wyjazdu, ale zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, jak ważne są te wakacje dla Sahina, który je sfinansował. Ostatecznie decyduje się na podróż, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród bliskich. Sahin, nieświadomy wcześniejszych planów Nany, wręcza nowożeńcom dodatkowy prezent w postaci szalików. Nana czuje się zakłopotana, ale Poiraz szybko ratuje sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już w piątek, 14 sierpnia o godzinie 16 w TVP1. Panna Młoda to turecki serial, który od stycznia podbija serca polskich widzów na antenie TVP2. Już 15 sierpnia wyemitowany zostanie 172 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Jonka zdradza Deryi, że potajemnie spotyka się ze swoim dzieckiem. Tymczasem Melich i Hancer odpowiadają na prowokację Cichana, pojawiając się na kolacji w rezydencji. Tajar szokuje Derię wiadomością, że dziecko Jonsy trafiło do rodziny Develiolu. Serial, który w Turcji zadebiutował w 2024 roku, szybko zdobył popularność, a jego losy w Polsce zapowiadają się na długie lata. W głównych rolach występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
2: Panna Młoda w 170 odcinku zaskoczy widzów emocjonującym zwrotem akcji. Główna bohaterka, Hancer, zdecyduje się na ślub z Melichem, co wywoła burzę emocji. Ceremonia, zamiast być radosnym wydarzeniem, stanie się sceną dramatycznych wydarzeń. Cichan, były partner Hancer, padnie w szał, planując zniszczenie swojej posiadłości, która przypomina mu o utraconej miłości. Z kolei Sinen, była narzeczona Melicha, przeżyje bolesne rozczarowanie, uświadamiając sobie, że była tylko narzędziem w jego planie. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o 17.20 na TVP2. To wydarzenie z pewnością poruszy serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość powrócą emocje związane z Marcinem i Martyną. Po wakacjach zobaczymy, jak Chodakowski zacznie doradzać Jakubowi w sprawach sercowych z Martyną. Marcin i Martyna przeżyli intensywny romans podczas jego amnezji, ale teraz Marcin odzyskał wspomnienia i wrócił do Kamy. Tymczasem Martyna i Jakub odkryli, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. W nadchodzących odcinkach Jakub będzie próbował zrozumieć, dlaczego Martyna zerwała z nim kontakt. Marcin, mimo swojej przeszłości z Martyną, będzie wspierał Jakuba w jego relacji. Nowe odcinki zapowiadają się pełne zawirowań i emocji. Czy Marcin naprawdę poprze związek Jakuba z Martyną? Przekonamy się już wkrótce. W 4265 odcinku Na Wspólnej Agnieszka Olszewska postanawia pomóc Tomkowi, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń męża, Ryszarda, prawniczka angażuje się w sprawę, wierząc, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak spotkanie z Tomkiem kończy się dla Agnieszki nieprzyjemnie, gdy odkrywa, że zniknął jej portfel. To wydarzenie potwierdza obawy Ryszarda, który od początku przestrzegał żonę przed niebezpieczeństwem. Mimo wszystko Agnieszka nie zamierza się poddać i nadal chce walczyć o przyszłość Tomka. W kolejnym odcinku, 4266, konflikt między małżonkami narasta, gdy Ryszard odmawia wsparcia dla planów żony.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 451 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 15.05 na TVP2. W tym emocjonującym epizodzie Pia nadal zmaga się z niebezpieczeństwem, a Romulo organizuje dla niej ochronę, by zapewnić jej bezpieczeństwo. W pałacu nie brakuje napięć, gdyż Katalina zbliża się do Adriana, a Lope nie może pogodzić się z wyborem Wery. Santos podejmuje radykalne kroki, co może doprowadzić do poważnego konfliktu. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, ale Martina pozostaje nieugięta. Serial La Promesa to pełna intryg opowieść osadzona w 1913 roku, która zdobyła serca widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji. 4266 odcinku Na Wspólnej Juliusz, grany przez Daniela Olbrychskiego, postanawia ujawnić Krystynie, że to on jest tajemniczym Januszem z internetowego forum. Niestety jego wyznanie przychodzi za późno, bo serce Krystyny zaczyna bić dla kogoś innego. Spotkanie w barze u Ziębów łagodzi napięcia między bohaterami, ale Krystyna nadal nie zdaje sobie sprawy, że to Juliusz był jej internetowym rozmówcą. Wkrótce w jej życiu pojawia się nowy adorator, co komplikuje plany Juliusza. W kolejnym odcinku, 4267, Krystyna postanawia dać szansę Janowi, co doprowadza Juliusza do desperacji. Czy Juliusz zdoła odzyskać serce Krystyny? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 27 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 10 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 31 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące awantury podczas sesji Rady Miejskiej w Radomiu z marca zeszłego roku. Wydarzenia te związane były z Robertem Bąkiewiczem, który zajął mównicę i odmówił jej opuszczenia. Śledczy badali 5 wątków, w tym groźby i przemoc wobec strażników miejskich, ale nie dopatrzyli się przestępstwa. 3 inne wątki, dotyczące m.in. oplucia radnej i gróźb śmierci, umorzono z powodu niewykrycia sprawców.
2: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 47% Polaków ocenia jego prezydenturę dobrze, a 43% źle. Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw, co utrudniło funkcjonowanie koalicji rządowej, ale jednocześnie zyskał większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. Eksperci łączą to z jego zmianą podejścia do Ukrainy. Notowania Donalda Trumpa spadają, a Amerykanie coraz częściej ufają demokratom w kwestiach gospodarczych. Wzrost cen paliw, związany z konfliktem w Iranie, wywołuje niezadowolenie społeczne. Z najnowszego badania wynika, że 37% obywateli woli demokratów, podczas gdy republikanów popiera 36%. Zbliżające się wybory do kongresu mogą być wyzwaniem dla partii republikańskiej. Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoje trzecie dziecko. Córeczka urodziła się 3 sierpnia w szpitalu w Lizbonie. Król Karol III i królowa Kamila z radością przyjęli tę wiadomość. Dziewczynka jest 15. prawnukiem zmarłej królowej Elżbiety II.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Australii Południowej doszło do tragicznego zdarzenia. 32-letnia Helena Wright rzuciła się z klifu do oceanu z dwojgiem swoich dzieci. Ciała kobiety i jej kilkuletniej córki zostały odnalezione, jednak 3-miesięczny chłopiec wciąż jest poszukiwany. Śledztwo trwa, a policja wykluczyła udział osób trzecich.
1: Na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego doszło do tragicznego incydentu. 3 sierpnia na plaży w Gelendżyku rozbił się ukraiński dron, co spowodowało śmierć kilku osób i rany u 40 innych. Moskwa oskarża Kijów o terroryzm, ale Ukraina nie komentuje sprawy. W tle konfliktu zacierają się granice między celami cywilnymi a wojskowymi, co prowadzi do wzajemnych oskarżeń o ataki na infrastrukturę logistyczną.
2: Niemcy opublikowały nową umowę o współpracy obronnej z Polską, podpisaną 17 czerwca tego roku. Dokument zastępuje porozumienie z 2011 roku i obejmuje kluczowe obszary, takie jak mobilność wojskowa, cyberbezpieczeństwo i współpraca na Bałtyku. Umowa ma na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i strategicznej między oboma krajami, ale nie tworzy alternatywy dla NATO. Wejście w życie nastąpi po zakończeniu wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych w obu państwach. Alternatywa dla Niemiec zdobywa coraz większe poparcie przed wyborami landowymi, co budzi obawy w Berlinie i NATO. Rząd federalny opracowuje plany awaryjne, aby zapobiec ewentualnemu paraliżowi logistycznemu sojuszu, jeśli AfD przejmie władzę w jednym z landów. W Saksonii-Anhalt partia może uzyskać nawet 41% poparcia, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządy. Obawy dotyczą nie tylko wewnętrznej polityki Niemiec, ale także zdolności NATO do szybkiej reakcji w razie zagrożenia ze strony Rosji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Zalewie Sulejowskim doszło do 2 niebezpiecznych sytuacji z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci interweniowali najpierw przy wywróconej żaglówce, a później poszukiwali załogi roweru wodnego. Dzięki szybkiej reakcji wszyscy uczestnicy zdarzeń zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania prognoz pogody przed wypłynięciem.
1: W Zielonej Górze policja zatrzymała 16-latka, który na motocyklu wykonywał niebezpieczne manewry, takie jak jazda na jednym kole i drifting. Nastolatek nie miał prawa jazdy, a swoje wyczyny publikował w internecie. Dzięki współpracy z Centrum Monitoringu Wizyjnego udało się go szybko zidentyfikować. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja przypomina, że takie zachowania są niezgodne z prawem i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.
2: Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym wyczuciem stylu. Waga, lew, byk i skorpion to te, które potrafią łączyć klasykę z najnowszymi trendami, tworząc unikalne stylizacje. Waga stawia na elegancję, lew na efektowność, byk na jakość, a skorpion na charakterystyczny styl. Astrologia może być inspiracją, ale najważniejsze jest, by ubranie pasowało do nas samych.
1: Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zidentyfikowali 31-letniego mężczyznę, który pędził trasą S-17 z prędkością 257 km na godzinę. Mężczyzna zamieścił nagranie z tej jazdy w mediach społecznościowych, co przyciągnęło uwagę funkcjonariuszy. Kierowca, mieszkaniec gminy Tarnawatka, został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policja przypomina o konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości i odpowiedzialności na drodze.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ekstremalne upały stanowią poważne zagrożenie dla hortensji w ogrodach. Aby chronić te rośliny, ważne jest regularne podlewanie oraz ściółkowanie gleby. Warto również osłaniać krzewy przed słońcem, na przykład za pomocą siatki cieniującej. Unikanie nawożenia w czasie upałów pomoże hortensjom przetrwać trudne warunki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 33 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. To nie pogoda, to wyzwanie. Lipcowo-sierpniowy upał nie odpuszcza ani na moment.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia. Powstanie warszawskie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Czartoryska-Niemczycka, potomkini polskiego rodu magnackiego, podbija plażę w Juracie, przyciągając wzrok niczym zawodowa modelka. Zgrabna sylwetka aktorki, matki czworga dzieci, budzi podziw i zazdrość. A jej dieta wegetariańska i zdrowe nawyki to klucz do sukcesu. Czyżbyśmy mieli nową królową polskich plaż, która pokazuje, że można wyglądać jak milion dolarów, nie opuszczając kraju? Cóż, nie każdy może być Anną Czartoryską, ale każdy może spróbować.
2: Świat muzyki i internetu zderza się z hukiem, a influencerzy szturmują sceny, próbując przekonać nas, że ich popularność w sieci to przepustka do kariery muzycznej. Baron, znany gitarzysta z Afromental, nie kryje sceptycyzmu wobec tego trendu, stwierdzając, że w The Voice of Poland liczy się prawdziwy talent, a nie internetowe polubienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą, gdzie każdy, kto ma telefon i konto na Instagramie, może stać się gwiazdą? Cóż, pozostaje nam tylko obserwować, jak to się rozwinie. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, odszedł, pozostawiając po sobie nie tylko wspomnienia, ale i rodzinne anegdoty, które bawiły wielu. Choć jego syn Jan miał bardziej narodowe poglądy, Morozowski z humorem podchodził do różnic politycznych, twierdząc, że pracuje nad młodym człowiekiem. Wspólne przeżycia, jak walka o zdrowie syna, zbliżyły rodzinę, a trudne chwile w szpitalu nauczyły ich doceniać pomoc charytatywną. Mimo różnic, relacje rodzinne były pełne ciepła i wzajemnego szacunku. Rafał Brzozowski, zamiast cieszyć się romantyczną podróżą poślubną, będzie musiał zadowolić się intensywnym harmonogramem zawodowym. Wszystko przez udział w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo i obowiązkową obecność na prezentacjach jesiennych ramówek. Cóż, zamiast plaż i słońca czeka go blask reflektorów i flesze aparatów. Wygląda na to, że praca skutecznie pokrzyżowała plany na szybki wyjazd.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Bartłomiej Topa, niekwestionowany mistrz polskiego ekranu, znów błyszczy jako Jan Paweł Adamczewski w serialu 1670. Choć zaczynał od ról drugoplanowych, dziś jego nazwisko to synonim aktorskiej jakości. Od Wesela po Karbala. Topa udowadnia, że potrafi wszystko. Od dramatu po komedię. A w życiu prywatnym ceni sobie spokój i rodzinę, choć nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para, która przyciąga uwagę jak magnes, spodziewają się drugiego dziecka. Choć ich związek jest na ustach wszystkich, ślub wciąż pozostaje w sferze spekulacji. Serowska, z charakterystycznym dla siebie luzem, podkreśla, że nie czuje presji, by stanąć na ślubnym kobiercu. A co z tajemniczymi inicjałami DSH na Instagramie? Cóż, wygląda na to, że to tylko kolejny rozdział w tej medialnej telenoweli. Skolim, znany z hitów disco, polo i latino, zaskakuje swoich fanów nowym produktem. W jego sklepie pojawiła się koszulka z wizerunkiem Chrystusa i napisem Boże, chroń króla latino. Choć Skolim twierdzi, że to najpiękniejsze koszulki, jakie można sobie wyobrazić, nie wszyscy są zachwyceni. Fani wyrażają swoje zniesmaczenie, a sam artysta milczy na temat krytyki. Cóż, może to nowy sposób na modlitwę w rytmie disco, polo. Rafał Brzozowski, nasz niezastąpiony reprezentant na Eurowizji 2021, postanowił, że jego wesele z Heleną będzie trwało dłużej niż niejedna telenowela. Od soboty do wtorku, a zabawa wciąż trwa. Goście, w tym gwiazdy takie jak Justyna Steczkowska i bracia Mroczek, nie mogą się nacieszyć. Tymczasem Rafał, mimo weselnego chaosu, już szykuje się na czerwony dywan, bo przecież życie celebryty nie zna odpoczynku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zespół Phil pogrążył się w żałobie po śmierci Błażeja Gancarczyka, ich wieloletniego realizatora dźwięku. Miał zaledwie 39 lat, a jego odejście wstrząsnęło fanami i muzykami. Na Instagramie Piotr Kupicha i reszta zespołu pożegnali go wzruszającymi słowami, podkreślając, że stracili nie tylko współpracownika, ale przede wszystkim przyjaciela. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia.
1: W świecie mody pojawił się nowy obiekt pożądania – torebka Dior Seagale. Jonathan Anderson, zainspirowany kultową suknią La Seagale z 1952 roku, stworzył arcydzieło, które już podbiło serca gwiazd. Rihanna, Charlize Theron i Taylor Swift nie mogą się bez niej obejść, a Jennifer Lawrence wybiera odcienie inspirowane archiwalnymi kolorami Diora. Czy torebka stanie się nowym symbolem luksusu, czy tylko chwilową modą? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Dior Seagale to prawdziwa perełka w świecie haute couture. Rokowizna Festiwal 2026 nadciąga niczym burza z piorunami. Już w piątek, 7 sierpnia, Gdańsk stanie się epicentrum rokowych wibracji. Na scenie Polsat Plus Areny pojawią się takie tuzy jak Royal Republic i Perturbator, a wieczór zakończy Pull the Wire. To piąta edycja tego muzycznego szaleństwa, które w tym roku zawita także do Poznania i Krakowa. Czyżby szykowała się rokowa uczta, której nie można przegapić?
2: 1966 roku John Lennon z The Beatles postanowił zagrać na nerwach Amerykanom, twierdząc, że jego zespół jest bardziej popularny od Jezusa. Efekt? Skandal na miarę rock and rolla. Płyty Beatlesów płonęły, a Ku Klux Klan groził muzykom. Mimo to ich album Revolver zdobył szczyty list przebojów, a okładka zgarnęła Grammy. Cóż, nawet skandale nie zatrzymały tej muzycznej rewolucji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 32 stopnie. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 33 stopnie. To dzień, w którym słońce rządzi bez litości. Upał rozlewa się po każdej ulicy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jonasz S., 20-letni mieszkaniec Wyszkowa, został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo. W 2009 roku zamówił usługę sadomaso, a kobieta, która przyszła do jego mieszkania, została zamordowana i rozczłonkowana. Sąd apelacyjny uznał, że działał z pełną premedytacją, a jego czyn był wyjątkowo brutalny. Jonasz S. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 25 latach.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, poinformował, że 21 polityków Koalicji Obywatelskiej zrezygnowało z członkostwa w partii, wybierając pracę w miejskich spółkach. Decyzja ta jest wynikiem ultimatum postawionego przez Trzaskowskiego, które miało na celu wyeliminowanie potencjalnych konfliktów interesów. Wśród osób, które wybrały pracę w spółkach, są m.in. Jan Kuźmiński z MZA i Konrad Niklewicz z Tramwajów Warszawskich. Tymczasem marszałek Mazowsza, Adam Struzik, nie zamierza wymagać podobnych deklaracji od członków spółek podległych województwu. W centralnej i południowej Polsce niski poziom wody w rzekach staje się normą, co jest efektem zmian klimatycznych. Mateusz Balcerowicz z Wód Polskich podkreśla, że sytuacja jest poważna i apeluje o budowę odporności systemu hydrologicznego. Wydano już 71 ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, a specjaliści zalecają oszczędzanie wody i magazynowanie deszczówki. W zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne z powodu prognozowanych burz. Na warszawskiej Ochocie odkryto zwłoki 53-letniej kobiety w stanie skrajnego rozkładu. W związku z tą sprawą zatrzymano 32-letniego Konrada S., który usłyszał zarzut morderstwa. Mężczyzna przyznał się do uderzenia kobiety, twierdząc, że zobaczył w jej oczach diabła. Obecnie przebywa w areszcie, a jego stan psychiczny będzie poddany badaniom.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Centrum Warszawy staje się coraz bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Po modernizacji otwarto ulicę Złotą, gdzie zamiast betonu pojawiła się zielona przestrzeń z fontanną. Dodatkowo udostępniono trzecie naziemne przejście przez Marszałkowską, co usprawnia komunikację między Żurawią a Świętokrzyską. To część większej inwestycji, która zmienia oblicze centrum miasta, stawiając na zieleń i przestrzeń dla ludzi. Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach wchodzi w życie zakaz używania smartfonów. Uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani na przerwach. Nowe przepisy mają pomóc dzieciom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranami. Szkoły nie muszą kupować specjalnych szafek na telefony, ale mogą wprowadzić własne rozwiązania. Sierpniowe niebo znów rozświetlą Perseidy, a szczyt tego zjawiska przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. W idealnych warunkach można zobaczyć od 60 do 100 meteorów na godzinę. Najlepsze miejsca do obserwacji w województwie śląskim to szczyty w Beskidach, Polany i Jura Krakowsko-Częstochowska. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto unikać zanieczyszczenia świetlnego i wybrać się z dala od miejskiego zgiełku. W Siemianowicach Śląskich zatrzymano kierowcę ciężarówki z ponad 4 promilami alkoholu we krwi. 44-letni obywatel Białorusi został zauważony przez pracownika ochrony, który wezwał policję. Sąd skazał go na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu i 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna może zostać wydalony z Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Częstochowa, choć administracyjnie w województwie śląskim, historycznie należy do Małopolski. Miasto jest znane z klasztoru na Jasnej Górze, będącego celem pielgrzymek. Częstochowa ma także bogatą historię świecką, z zabytkami takimi jak Aleja Najświętszej Maryi Panny czy Muzeum Produkcji Zapałek. To jedno z najpiękniejszych miast w regionie, łączące tradycje z nowoczesnością. W Kołobrzegu szykuje się pogodowy roller coaster. Dziś temperatura sięgnie 27 stopni, ale mogą wystąpić przelotne deszcze. Jutro czeka nas ochłodzenie do 23 stopni i intensywniejsze opady. W piątek pogoda załamie się, temperatura spadnie do 18 stopni, a wiatr osiągnie prędkość ponad 8 metrów na sekundę. Na szczęście weekend przyniesie poprawę. Z niedzielą nawet do 25 stopni, choć z dużym zachmurzeniem.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyjmował gości przez ponad 1,5 miesiąca bez wymaganego zezwolenia na świadczenie usług hotelarskich. Stosowne postanowienie zostało wydane dopiero 31 lipca przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Obiekt wciąż czeka na zakończenie procedury zaszeregowania, która określi jego kategorię hotelową i liczbę gwiazdek. Kontrowersje wokół inwestycji nadal narastają.
1: Pobierowo, nadmorska miejscowość, stało się wakacyjnym hitem w Polsce. Wszystko za sprawą nowego kompleksu wypoczynkowego sieci Gołębiewski, który przyciąga tłumy turystów. Inwestycja budzi mieszane uczucia, ale nie da się ukryć, że znacząco zwiększyła popularność tego kurortu. Pobierowo, znane z pięknych plaż i przyrody, teraz przyciąga również miłośników nowoczesnej architektury.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Dziś w Białymstoku temperatura sięgnie 38 stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla miasta i całego województwa podlaskiego. Zaleca się unikanie słońca w najgorętszych godzinach, noszenie przewiewnej odzieży i regularne nawadnianie organizmu. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, seniorów i osoby przewlekle chore.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 31 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 34 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Letnie dni w naszym kraju bywają kapryśne, a lekki deszcz tylko podkreśli tę różnorodność pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsia wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi. Robert Lewandowski zdobył tytuł piłkarza tygodnia w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC, strzelając 2 gole. To jego pierwsze bramki w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Drużyna z Chicago zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej.
2: Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9. krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10. medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat, po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców.
0: Słuchacie Radia Super Express. Maja Chwalińska rozpoczyna dziś rywalizację w turnieju WTA w Toronto. Mierząc się z Australijką Talią Gibson. To jej pierwszy występ w prestiżowej imprezie WTA 1000 po awansie na 21 miejsce w rankingu dzięki sukcesowi w Roland Garros. Polka wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją, co czyni jej formę dużą niewiadomą. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa. Dzięki tej decyzji Staruchowicz może ponownie zasiąść na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ułaskawienie oznacza zdjęcie zakazu stadionowego, który nałożono na niego wcześniej. Decyzja prezydenta kończy okres, w którym Staruchowicz nie mógł wspierać swojej drużyny na żywo.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów napotkała problemy w powrocie do kraju. Z powodu burzy nad Ningbo podróż drużyny opóźniła się o co najmniej jeden dzień. Część zawodników ma dotrzeć do Warszawy w środę rano. Po przylocie planowane jest uroczyste powitanie i konferencja prasowa. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros, choć w finale uległa Mirze Andrzejewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 30 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 34 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Każdy krok pod rozgrzanym niebem przypomina, jak potężna potrafi być letnia pogoda.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 1 września. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą mogli śledzić nowe, emocjonujące wątki. Lucyna, matka dewelopera Macieja Wilka, nadal knuje intrygi wokół rodziny Pyrków, co może prowadzić do utraty ich domu. Agata Pyrka staje przed życiowym wyzwaniem, gdy jej związek z Ignacym Kieliszewskim zaczyna się rozpadać, a ona rozważa wyjazd z Polski. Czy plan Wilka i jego matki się powiedzie, a Pyrkowie stracą dach nad głową? Serial będzie dostępny na antenie TVP oraz w serwisie TVP VOD. Nie przegapcie tych pełnych napięcia odcinków.
2: W hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgają zenitu w 451 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o 15:05 na TVP2. Pia żyje w ciągłym strachu przed swoim oprawcą, a Romulo stara się zapewnić jej bezpieczeństwo poprzez przydzielenie ochrony. Tymczasem Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, co nie umyka uwadze mieszkańców pałacu. Lope zmaga się z emocjami, widząc Werę z Santosem, co prowadzi do napięć. Margarita naciska Martinę na związek z Ignacjem, ale Martina stawia na niezależność. Serial pełen jest miłosnych wątków i rodzinnych dramatów, które przyciągają widzów.
1: M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. Mikołaj Roznerski, odgrywający rolę Marcina Chodakowskiego, rozwiał wszelkie plotki o swoim odejściu z serialu. Aktor podkreślił, że nie zamierza rezygnować z roli, która ukształtowała jego karierę. W nadchodzących odcinkach Marcin zmierzy się z osobistymi zawirowaniami, gdy jego przełożona, Elżbieta Domańska, spróbuje go uwieść. Powrót do dawnego zawodu detektywa przyniesie nowe wyzwania, a relacje z przyjacielem Jakubem Karskim staną się napięte. Wszystko to za sprawą wspólnej przeszłości z Martyną Wysocką, co z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
2: W najnowszym 4267 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski zmierzy się z burzą emocji. Zazdrość o Krystynę osiągnie szczyt, gdy dowie się, że w jej życiu pojawił się nowy adorator. Juliusz, który ukrywał się pod pseudonimem Janusz na forum jazzowym, będzie próbował odzyskać ukochaną. Niestety Krystyna wybierze Jana, który przeprosi ją za wcześniejsze błędy i zyska jej przebaczenie. Juliusz, mimo starań, zostanie z niczym, a Krystyna zacznie spędzać coraz więcej czasu z Janem. Czy Kwiatkowski zdecyduje się na ostateczne wyznanie prawdy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czwartek, 20 sierpnia o 20:15 na antenie TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej w odcinku 4263 zapowiada prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Weronika nie odpuści sprawy, która od początku budzi jej podejrzenia, a Bogdan spróbuje zrobić ważny krok w życiu prywatnym. Jednak reakcja Martyny może go kompletnie zbić z tropu. W ostatnich odcinkach nie brakowało trudnych emocji, a śmierć pani Marii wstrząsnęła rodziną Ziemi. Beata usłyszała tę smutną wiadomość w momencie, gdy chciała świętować narodziny córki. Odcinek 4263 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując losy mieszkańców ulicy Wspólnej w Warszawie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mieczysław Hryniewicz, Anna Guzik czy Grażyna Wolszczak. Serial Rancho powraca z długo wyczekiwaną 11. serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Akcja nowej serii rozgrywa się dekadę po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, a główna bohaterka, Lucy, zmierzy się z życiem jako samotna matka. W sieci zawrzało po publikacji zdjęć Ilony Ostrowskiej, które sugerują dramatyczny wypadek. Fani zastanawiają się, czy to element fabuły, czy może inny projekt aktorki. Twórcy zdecydowali się nie obsadzać roli Kusego po śmierci Pawła Królikowskiego, co nadaje nowej serii emocjonalnej głębi. Lucy, mimo upływu czasu, pozostaje niezmieniona wizualnie, co dodaje jej historii wyjątkowego uroku. Warto czekać na premierę, by odkryć, jakie niespodzianki przygotowali twórcy. Serial Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego 1001 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 14 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana, początkowo udająca chorobę, by uniknąć podróży poślubnej z Poirazem, zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, że wyjazd jest marzeniem Sahina. Wzruszona gestem, postanawia nie sprawiać mu przykrości i ogłasza radosną nowinę, że jednak pojadą. Sahin, Kansel i Kilicz są zaskoczeni, ale szczęśliwi. Nana i Poiraz przyjmują prezent z wdzięcznością, a Sahin obdarowuje ich jeszcze szalikami. Nana czuje się winna za swoje wcześniejsze kłamstwo, ale Poiraz, odkrywając prawdę, wspiera ją w tej sytuacji. To odcinek pełen emocji i niespodzianek, który na pewno poruszy serca widzów.
1: Dziedzictwo zbliża się do swojego jubileuszowego, tysięcznego odcinka, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Sahin planuje niespodziewaną podróż dla Nany i Pojraza, ale zazdrosna Kansel ma inne plany. Jej intryga z dosypaniem substancji do napoju Nany obraca się przeciwko niej samej. Tymczasem Ezgi i Sinan zmagają się z fałszywymi historiami o wypadku i depresji, które mają ich zbliżyć. Semih wciąż ukrywa swoje problemy, a Ibrahim i Czarna spierają się o imię dla dziecka. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów emocjonującymi zwrotami akcji i wyrazistymi postaciami, które nieustannie stają przed trudnymi wyborami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 25 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 10 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 30 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Waldemar Żurek skrytykował decyzję prezydenta o ułaskawieniu Piotra Starucha Staruchowicza. Jego zdaniem gest ten był skierowany do środowiska kibicowskiego i miał charakter polityczny. Żurek podkreślił, że takie decyzje mogą podważać pracę policji, prokuratury i sądów. Zaznaczył, że prawo łaski nie powinno służyć interesom politycznym. W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku, w którym 13-letni chłopiec zmarł po użądleniu przez niebezpieczną meduzę podczas kąpieli w morzu. Zdarzenie miało miejsce na plaży Ban Phai Tha, prowincji Nakhon Si Thammarat. Trzej inni uczestnicy akcji ratunkowej również zostali poparzeni, ale ich obrażenia nie były groźne. Służby ostrzegają, że meduzy pojawiły się na wybrzeżu wcześniej niż zwykle, apelując o ostrożność podczas kąpieli. Już 12 sierpnia czeka nas wyjątkowy spektakl na niebie. Tego dnia zobaczymy całkowite zaćmienie Słońca, maksimum roju meteorów Perseidów oraz paradę sześciu planet. W Polsce zaćmienie będzie widoczne tylko częściowo. To niezwykłe zjawisko wywołało poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się spekulacje o jego znaczeniu. W Stanach Zjednoczonych doszło do dwóch incydentów związanych z bezpieczeństwem Donalda Trumpa. Na jego polu golfowym w Kalifornii zatrzymano uzbrojonego mężczyznę, który obserwował przygotowania do wizyty byłego prezydenta. Dzień później pojawiły się informacje o incydencie z udziałem śmigłowca Marine One, który wystartował z Białego Domu bez wstrzymania startów samolotów pasażerskich z pobliskiego lotniska. W obu przypadkach służby zapewniają, że Trump nie był bezpośrednio zagrożony, ale sprawy są nadal badane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lustra w windach pełnią więcej funkcji niż tylko dekoracyjną. Dzięki nim kabina wydaje się większa, co zwiększa komfort podróży. Dodatkowo lustra pomagają pasażerom skupić uwagę na czymś innym niż zmieniające się piętra, co jest szczególnie przydatne dla osób nieprzepadających za jazdą windą. Odbicie w lustrze pozwala też dyskretnie obserwować otoczenie, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
0: W Grodzisku Mazowieckim zakończył się czwarty Festiwal Kultur Świata, który trwał od 22 do 26 lipca. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty, warsztaty i barwną paradę kultur. Na scenach wystąpili artyści z Paragwaju, Meksyku, Kamerunu, Kanady oraz Polski. Festiwal zakończył się finałowym koncertem, który zgromadził ponad 3000 osób, a nowy mural na rogu ulic Sadowej i Sportowej będzie przypominał o tym wyjątkowym spotkaniu kultur. Policjanci ze Środy Śląskiej zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Podczas kontroli w gminie Miękinia znaleziono przy nim marihuanę, a także ustalono, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie, mimo wcześniejszej decyzji o wydaleniu. Został przekazany Straży Granicznej w celu realizacji procedury deportacyjnej.
2: Policjanci z Olsztyna we współpracy ze służbami celno-skarbowymi zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskiej akcyzy. Akcja miała miejsce 29 lipca w Gdańsku, gdzie zabezpieczono tysiące sztuk e-papierosów i tradycyjnych papierosów. Wprowadzenie tych produktów na rynek mogłoby narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 3 miliony złotych. Podejrzanym postawiono zarzuty, a prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łódzcy policjanci odzyskali skradziony pod koniec lipca samochód marki Hyundai. Podczas interwencji w miejscowości Stefanów zatrzymano 50-letniego mężczyznę, który próbował uciec i uszkodził policyjny radiowóz. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży i jazdy bez uprawnień, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.
0: Wysokie temperatury mogą być wyzwaniem dla roślin, ale nie oznacza to, że są one stracone. Warto sprawdzić wilgotność ziemi przed podlewaniem i zastosować kąpiel wodną, jeśli podłoże jest zbyt suche. Po nawodnieniu rośliny potrzebują czasu na regenerację w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu. Pamiętajmy, że cierpliwość i odpowiednia pielęgnacja mogą przywrócić im zdrowy wygląd. W upalne dni zioła i aromaterapia mogą być skutecznym wsparciem dla organizmu. Świeże liście mięty w sypialni pomagają wyciszyć się, poprawiają drożność dróg oddechowych i delikatnie chłodzą ciało. Dodatkowo ich zapach odstrasza owady, co pozwala na spokojny sen. To naturalna alternatywa dla klimatyzacji, która nie generuje hałasu ani nie zużywa prądu. Większość użytkowników pralek nie wie, do czego służy trzecia przegroda w szufladce na detergenty. Jest ona przeznaczona do prania wstępnego, które pomaga usunąć największe zabrudzenia przed głównym cyklem prania. Eksperci zalecają jej użycie zwłaszcza przy mocno zabrudzonej odzieży roboczej czy grubych ręcznikach. Prawidłowe dozowanie detergentów do odpowiednich komór może znacząco poprawić efektywność prania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sejm ma teraz 33-dniową przerwę w obradach, a posłanka KO Kinga Gajewska korzysta z wolnego czasu. Ostatnio odwiedziła salon piękności, gdzie podczas manikur zamówiła sushi. Po relaksie ruszyła na zakupy, uzupełniając domowe zapasy. Dzień zakończyła wpadką, gdy fotoreporter przyłapał ją na rozmowie przez telefon podczas jazdy, co może skutkować mandatem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 33 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. To dzień, w którym słońce rządzi bez litości. Upał rozlewa się po każdej ulicy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, znana z serialu M jak miłość, przeżyła szok, przeglądając internet w poszukiwaniu szczotki do toalety. Ceny tych luksusowych akcesoriów sięgają nawet kilku tysięcy złotych, co skomentowała z humorem, obawiając się, że zabraknie jej na papier toaletowy. W świecie, gdzie celebryci wydają fortuny na najdziwniejsze rzeczy, Mucha pokazuje, że nawet w luksusowym apartamencie można zachować zdrowy rozsądek. Czyżby granice absurdu zostały przekroczone?
2: Ed Sheeran, znany brytyjski wokalista, wpadł w tarapaty z powodu swojego luksusowego Aston Martina z 1966 roku. Okazuje się, że nawet gwiazdy muszą pamiętać o ubezpieczeniach, ponieważ sąd w Bradford nałożył na niego grzywnę za brak polisy. Sheeran tłumaczy się administracyjnym nieporozumieniem i twierdzi, że auto od lat stoi w warsztacie, przechodząc metamorfozę na napęd elektryczny. Cóż, nawet najpiękniejsze klasyki motoryzacji mogą przysporzyć nieoczekiwanych problemów.
1: Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Nawet jego długoletni przyjaciel Norbi nie miał pojęcia, kim jest wybranka wokalisty, aż do momentu, gdy otrzymał zaproszenie na wesele. Impreza była prawdziwym pokazem luksusu, z menu za 160 tysięcy złotych i atrakcjami jak z filmu, tym lodowym barem i samolotem z banerem. Norbi, mimo że przegapił ceremonię, zdążył na poprawiny, gdzie z zespołem rozkręcił parkiet. A atmosfera była tak gorąca, że aż trudno uwierzyć, że to nie była kolejna gala rozdania nagród. Pola Wiśniewska, była żona Michała Wiśniewskiego, w najnowszym podcaście postanowiła nie gryźć się w język i skomentować oświadczenie swojego męża. Zasugerowała, że jego słowa były starannie zaplanowane, aby odwrócić uwagę od prawdziwych problemów. Przy okazji podzieliła się swoimi emocjami związanymi z rozpadem rodziny patchworkowej, podkreślając, że więzi z dziećmi Michała były dla niej niezwykle ważne. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nic nie jest takie, jak się wydaje.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Rancho powraca po 10 latach, a fani zacierają ręce na finałowy sezon. Wilkowyje znów tętnią życiem, choć bez nieżyjących już aktorów Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Reżyser Wojciech Adamczyk stanowczo odrzucił pomysł użycia sztucznej inteligencji do ich ożywienia, uznając to za nieuczciwe i niemoralne. Postacie Japycza i Pusego pozostaną w serialu, choć nie zobaczymy ich na ekranie. Cóż, w Wilkowyjach wszystko jest możliwe, nawet życie po życiu. Martyna Byczkowska, gwiazda serialu 1670. Znowu na językach. Aktorka, która wciela się w Anielę, konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskim kinie, a jej życie poza planem to prawdziwa zagadka. Choć media plotkują o jej relacji z raperem Pebonafide, Byczkowska trzyma się z dala od skandali, skupiając się na karierze. Wygląda na to, że najlepsze role dopiero przed nią, a jej nazwisko coraz częściej pojawia się wśród najzdolniejszych młodych aktorów.
2: Beata Ścibakówna, nasza niezmordowana podróżniczka, po norweskich przygodach z fiordami i trollami, zawitała nad Bałtyk. Aktorka, która zbliża się do 60 lat, na plaży w Juracie prezentuje się jak prawdziwa morska bogini. W towarzystwie męża, Jana Englerta, cieszy się wakacjami, udowadniając, że wiek to tylko liczba. A wszystko to oczywiście na Instagramie, bo przecież bez relacji w sieci wakacje się nie liczą. Oceana, niemiecka wokalistka, która kiedyś podbiła polskie serca przebojem Cry Cry, wraca do Sopotu po 17 latach. W 2026 roku ponownie zawalczy o bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festival. Czy uda jej się powtórzyć sukces sprzed lat i znów oczarować polską publiczność? Cóż, czas pokaże, czy nostalgia wystarczy, by znów zdobyć serca słuchaczy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poland Rock Festival 2026 już za nami, a emocje wciąż nie opadły. Tegoroczna edycja na dawnym lotnisku Czaplinek-Broczyno przyciągnęła tłumy, które za darmo mogły podziwiać takie gwiazdy jak Godsmack czy Mysłowic. Już teraz wiemy, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 29 do 31 lipca, a pierwszą potwierdzoną gwiazdą jest Kula Shaker. Lokalizacja wciąż pozostaje tajemnicą, ale kto wie, może znowu wrócimy na stare, dobre lotnisko. Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił zejść ze sceny, ale nie z powodu braku weny, lecz zdrowia. Po latach koncertowania muzyk ogłosił, że czas na emeryturę, ponieważ serce nie chce już grać na pełnych obrotach. Zamiast kolejnych tras koncertowych czeka go operacja na otwartym sercu. Hughes podziękował fanom za wsparcie, podkreślając, że zdrowie jest teraz jego priorytetem.
2: Na Poland Rock Festiwalu nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysztof Sokołowski, wokalista Nocnego Kochanka, postanowił oświadczyć się swojej partnerce, a wszystko to na oczach tłumów. Jakby tego było mało, 10 par powiedziało sobie tak w strefie Pomorza Zachodniego. Cóż, miłość i rock'n'roll idą w parze.
1: W Dublinie odbył się pogrzeb Glena Hansarda, który zginął w wypadku motocyklowym. Ceremonia była transmitowana na żywo, a wśród uczestników znaleźli się Bono i Eddie Vedder. W hołdzie dla zmarłego muzyka przyjaciele wykonali jego utwory, a Bono zaskoczył wszystkich, zmieniając tekst swojego hitu. Trumna zwikliny, muzyczne występy i emocjonalne pożegnania to było prawdziwe show na miarę Oscara.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 32 stopnie. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 33 stopnie. Gorąco, które nie pozwala zapomnieć, że lato ma też swoją wymagającą stronę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Adopcyjny. Ochota na kota w Warszawie obchodzi swoje 8 urodziny. Z tej okazji w najbliższą sobotę odbędzie się huczna uroczystość przy ulicy Grójeckiej 79. W programie darmowe szkolenie z pierwszej pomocy dla zwierząt, chipowanie kotów oraz porady specjalistów. To także doskonała okazja, by poznać koty czekające na adopcję. W powiecie makowskim doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem ratownika medycznego. Wezwany do pomocy 26-latkowi sam stał się ofiarą agresji ze strony pijanego mężczyzny, który groził mu śmiercią. Na miejsce musiała przybyć policja, aby opanować sytuację. Agresor, mający prawie 4 promile alkoholu we krwi, został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.
2: W Radomskim Miejskim Urzędzie Pracy doszło do nietypowego incydentu. Dwoje pracowników zostało przyłapanych na miłosnych igraszkach w biurze. Władze placówki zareagowały szybko, rozwiązując z nimi umowy za porozumieniem stron. To kolejny problem wizerunkowy dla tej instytucji, która niedawno zmagała się z innym skandalem. Tauron GTK. Gliwice wzmacnia skład przed nadchodzącym sezonem. Do zespołu dołączył Ben Schwieger, 23-letni amerykański skrzydłowy, który po raz pierwszy zagra zawodowo poza USA. Schwieger, mierzący 203 cm, może występować na pozycji niskiego i silnego skrzydłowego. Klub liczy, że jego wszechstronność i doświadczenie zdobyte w NCAA pomogą drużynie osiągnąć sukces w sezonie 2026 i 2027.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rodzinna podróż do Polski zakończyła się tragedią na czeskiej autostradzie D52. Samochód, którym jechali Patrycja, Marcin, ich synowie oraz przyjaciółka Magdalena, zderzył się z dzikiem, a następnie został uderzony przez inny pojazd. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, w tym 18-miesięczny Hubert. Marcin i jego syn Tymek trafili do szpitala, a po powrocie do Polski kontynuują leczenie. W internecie ruszyły zbiórki na ich rehabilitację oraz sprowadzenie ciał zmarłych do kraju.
2: W Białymstoku 14-latek uciekał przed policją na niedopuszczonym do ruchu motorowerze. Chłopak nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, a jego matka, która udostępniła mu motorower, została ukarana mandatem w wysokości 5 000 zł. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. W Białowieskim Parku Narodowym doszło do groźnego incydentu. Żubr zaatakował mężczyznę, który zbliżył się do niego na zbyt małą odległość. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do internetu, przypominając o konieczności zachowania dystansu od dzikich zwierząt. Przyrodnicy apelują o szczególną ostrożność, zwłaszcza w sezonie godowym żubrów. Alternatywa dla Niemiec zdobywa coraz większe poparcie przed wyborami landowymi, co budzi obawy w Berlinie i NATO. Rząd federalny opracowuje plany awaryjne, aby zapobiec ewentualnemu paraliżowi logistycznemu sojuszu, jeśli AfD przejmie władzę w jednym z landów. W Saksonii-Anhalt partia może uzyskać nawet 41% poparcia, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządy. Obawy dotyczą nie tylko wewnętrznej polityki Niemiec, ale także zdolności NATO do szybkiej reakcji w razie zagrożenia ze strony Rosji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego doszło do tragicznego incydentu. 3 sierpnia na plaży w Geleńczyku rozbił się ukraiński dron, co spowodowało śmierć kilku osób i rany u 40 innych. Moskwa oskarża Kijów o terroryzm, ale Ukraina nie komentuje sprawy. W tle konfliktu zacierają się granice między celami cywilnymi a wojskowymi, co prowadzi do wzajemnych oskarżeń o ataki na infrastrukturę logistyczną.
2: SK Summer City świętowało 4 urodziny Elements Hotel & Spa w Świeradowie-Zdroju. Była świetna muzyka, konkursy z nagrodami i pyszny tort. Kolejne przystanki już wkrótce na Dolnym Śląsku. Między innymi w Hotspot i Aquapark Wrocław. Szczegóły znajdziecie na profilu SK Wrocław News na Facebooku.
1: Long Bob, czyli lob, to fryzura, która zdobywa serca kobiet po 50. To wydłużona wersja klasycznego boba, sięgająca do ramion, która łączy elegancję z łatwością stylizacji. Lob można nosić prosto, pofalowany lub z naturalnym skrętem, a także związać w kucyk czy kok. Dzięki delikatnym warstwom i subtelnemu uniesieniu u nasady, fryzura ta dodaje lekkości i nie przytłacza twarzy. W Zielonej Górze policja zatrzymała 16-latka, który na motocyklu wykonywał niebezpieczne manewry, takie jak jazda na jednym kole i drifting. Nastolatek nie miał prawa jazdy, a swoje wyczyny publikował w internecie. Dzięki współpracy z Centrum Monitoringu Wizyjnego udało się go szybko zidentyfikować. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja przypomina, że takie zachowania są niezgodne z prawem i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoje 3. dziecko. Córeczka urodziła się 3 sierpnia w szpitalu w Lizbonie. Król Karol III i królowa Kamila z radością przyjęli tę wiadomość. Dziewczynka jest 15. prawnukiem zmarłej królowej Elżbiety II. Chersoniu doszło do ataku rosyjskiego drona na cywila, co Ukraina określa jako zbrodnię wojenną. Bezzałogowiec ścigał sprzedawcę warzyw, a następnie zdetonował ładunek przy jego pojeździe. Mężczyzna przeżył, ale odniósł poważne obrażenia. Prezydent Zełenski potępił działania Rosji, nazywając je polowaniem na bezbronnych ludzi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 31 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 34 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Lato w pełni, a pogoda zachwyci nas dzisiaj z przelotnym deszczem, który przyniesie chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Rząd planuje podwyżki świadczeń dla byłych prezydentów Polski. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mogą liczyć na wzrost dożywotnich świadczeń oraz większe środki na prowadzenie biur. Od stycznia przyszłego roku ich prezydenckie emerytury wzrosną o około 427 zł miesięcznie. Dodatkowo finansowanie biur byłych prezydentów zwiększy się o 750 zł miesięcznie. Zmiany te są częścią projektu budżetu państwa na 2027 rok, który zakłada 3% wzrost wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych. Rząd planuje zmiany w kalendarzu świąt państwowych. Ministerstwo Kultury chce zmienić nazwę Święta Flagi na Święto Flagi i Orła Białego, podkreślając znaczenie polskiego godła. 15 sierpnia, oprócz Święta Wojska Polskiego, ma być obchodzony Dzień Bitwy Warszawskiej. Zmiany te nie wpłyną na dni wolne od pracy. Dodatkowo 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej, co oznacza długi weekend od piątku do niedzieli. Zamknięte będą między innymi ministerstwa i urzędy centralne.
1: Dziś na rynku paliwowym w Polsce obserwujemy znaczące obniżki cen hurtowych. Aramco wysuwa się na prowadzenie, oferując najtańszą benzynę i olej napędowy. Orlen również obniżył ceny, co oznacza spadek kosztów benzyny PB 95 o 24 grosze i 0,2 grosza na litrze. BP Europa utrzymuje swoje ceny, co stawia je w mniej korzystnej pozycji. Obniżki są wynikiem pozytywnych zmian makroekonomicznych, w tym deeskalacji, napięć w rejonie cieśniny Ormus i decyzji OPEC, plus o zwiększeniu wydobycia ropy. Kierowcy mogą spodziewać się tańszego tankowania diesla jeszcze w tym tygodniu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z planów wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody z kranu w restauracjach. Decyzja ta oznacza, że to właściciele lokali nadal będą decydować, czy oferować klientom kranówkę bez opłat. Pomysł miał na celu ograniczenie zużycia plastiku, jednak spotkał się z krytyką, między innymi ze względu na potencjalne koszty dla przedsiębiorców. W wielu krajach, jak Francja czy Stany Zjednoczone, darmowa woda z kranu jest standardem. W Polsce na razie pozostaje to w gestii restauratorów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Sejm odrzucił propozycję zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 62 lat. Pomysł ten wzbudził szeroką debatę, ale ostatecznie nie będzie dalej procedowany. Komisja do spraw petycji zdecydowała o zamknięciu sprawy, a temat wciąż budzi emocje. Coraz więcej Polaków, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kontynuuje pracę zawodową. W 2024 roku ponad 187 tysięcy osób nie złożyło wniosku o emeryturę, a prawie 847 tysięcy emerytów nadal pracuje. Eksperci wskazują, że dłuższa aktywność zawodowa pozwala na zwiększenie wysokości przyszłych świadczeń. Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez Mesko S.A., stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii. Fundusz Scale Up Europe, utworzony przez Komisję Europejską, ogłosił swoją pierwszą dużą inwestycję. Wspólnie z grupą inwestorów fundusz zainwestuje 1 miliard euro w fińską firmę AISA, specjalizującą się w technologiach satelitarnych. Celem jest rozwój europejskich zdolności wywiadowczych i wzmocnienie strategicznej autonomii kontynentu. AISA, dzięki swojej innowacyjnej technologii satelitarnego obrazowania radarowego, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Inwestycja ta podkreśla rosnące zaufanie do technologii rozwijanych przez AISA i jej potencjał do stania się globalnym liderem. Koncern Rheinmetall zaprezentował nową fregatę rakietową typu GMF-140. To 140-metrowy okręt o wyporności ponad 6 tysięcy ton, zaprojektowany do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i zwalczania okrętów podwodnych. Fregata jest przeznaczona dla flot NATO i państw sojuszniczych, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wyposażona w system Aegis ma zapewniać wysoką świadomość sytuacyjną i zdolność kierowania ogniem. Rheinmetall podkreśla, że GMF-140 to jedna z najbardziej zaawansowanych fregat w swojej kategorii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przyszłość francusko-niemieckiego producenta czołgów KNDS stoi pod znakiem zapytania po odroczeniu oferty publicznej. Rząd Niemiec rozważa nacjonalizację firmy, jeśli warunki rynkowe nie poprawią się do września. KNDS, producent między innymi czołgów Leopard 2, miał zadebiutować na giełdzie w lipcu, ale plany pokrzyżowały wyśrubowane oczekiwania finansowe właścicieli. Niemiecki minister obrony podkreśla, że Niemcy chcą utrzymać kontrolę nad kluczową technologią. Mimo to Berlin wciąż liczy na udane IPO we wrześniu. Decyzje w tej sprawie zapadną w najbliższych tygodniach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 30 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 34 stopnie. Każdy krok pod rozgrzanym niebem przypomina, jak potężna potrafi być letnia pogoda.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, który zaczyna się od dramatycznych wydarzeń. Marcin Kodur, po przeniesieniu do pracy dzielnicowego, wraz z Darią, zostaje wezwany do mieszkania starszej kobiety. Niestety, na miejscu odkrywają, że pomoc przyszła za późno. Kodur zauważa niepokojące ślady na szyi zmarłej, co budzi jego podejrzenia o nienaturalną śmierć. Mimo że nie prowadzi już dochodzeń, dzieli się swoimi spostrzeżeniami z policjantami. Dochodzi do napiętej rozmowy z Majakiem, który przejmuje sprawę. Początek nowego sezonu przynosi Kodurowi kolejne wyzwania, przypominając o jego trudnych przeżyciach z poprzednich odcinków. W 1001 odcinku telenoweli Dziedzictwo Nana zmierzy się z trudnym wyborem dotyczącym podróży poślubnej z Poirazem. Początkowo udaje przeziębienie, by uniknąć wyjazdu, ale zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, jak ważne są te wakacje dla Sahina, który je sfinansował. Ostatecznie decyduje się na podróż, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród bliskich. Sahin, nieświadomy wcześniejszych planów Nany, wręcza nowożeńcom dodatkowy prezent w postaci szalików. Nana czuje się zakłopotana, ale Poiraz szybko ratuje sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już w piątek, 14 sierpnia o godzinie 16 w TVP1. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1002 odcinkiem. Nana zmaga się z lękiem przed podróżą poślubną, co prowadzi do napięć z Poirazem. Czy ich wyjazd zmieni ich losy? Odcinek zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 w TVP1. Tymczasem w wątku Ibrahima i Czarnej nie brakuje humoru związanego z wyborem imienia dla dziecka. Intrygi Ezgi i Isil nie ustają, a bransoletka z inicjałami Sinana wzbudza podejrzenia u Ainur. Serial można oglądać codziennie o 16 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych tajemnic. W 4265 odcinku Na Wspólnej Agnieszka Olszewska postanawia pomóc Tomkowi, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń męża, Ryszarda, prawniczka angażuje się w sprawę, wierząc, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak spotkanie z Tomkiem kończy się dla Agnieszki nieprzyjemnie, gdy odkrywa, że zniknął jej portfel. To wydarzenie potwierdza obawy Ryszarda, który od początku przestrzegał żonę przed niebezpieczeństwem. Mimo wszystko Agnieszka nie zamierza się poddać i nadal chce walczyć o przyszłość Tomka. W kolejnym odcinku, w 4266, konflikt między małżonkami narasta, gdy Ryszard odmawia wsparcia dla planów żony.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W odcinku 933 serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Samuel nie może pogodzić się z planami wyjazdu Blanki i Diego do Huelwy, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Doktor Taroni zgadza się na pilną operację Artura, co daje nadzieję na poprawę jego zdrowia. Na ulicy pojawia się zamieszanie, gdy kilka kobiet prosi Liberta o autograf, co wzbudza zazdrość Rosiny. Tymczasem Ramon proponuje Inigowi zakup kawiarni La Deliciosa, ale jego oferta zostaje odrzucona. Odcinek zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 18.25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku, pełna sekretów, romansów i rodzinnych dramatów. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 451 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 15.05 na TVP2. W tym emocjonującym epizodzie Pia nadal zmaga się z niebezpieczeństwem, a Romulo organizuje dla niej ochronę, by zapewnić jej bezpieczeństwo. W pałacu nie brakuje napięć, gdyż Katalina zbliża się do Adriana, a Lope nie może pogodzić się z wyborem Wery. Santos podejmuje radykalne kroki, co może doprowadzić do poważnego konfliktu. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, ale Martina pozostaje nieugięta. Serial La Promesa to pełna intryg opowieść osadzona w 1913 roku, która zdobyła serca widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji.
1: M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nadchodzących odcinkach. Barbara Mostowiak, seniorka rodu, opuści Grabinę i pojawi się w nowym otoczeniu. Czy to ucieczka od problemów, czy początek większych zmian w jej życiu? W tle widzimy Zofię Kisielową, co sugeruje, że podróż nie będzie samotna. Rodzina Mostowiaków zmierzy się z poważnymi problemami, w tym z romansem Artura Rogowskiego, który zniszczy jego związek z Marysią. Barbara, jak zawsze, stanie na wysokości zadania, próbując scalić rodzinę. Przyjaźń Barbary i Kisielowej ponownie zagości na ekranie, a ich wspólne perypetie z pewnością przyciągną uwagę widzów. Produkcja nie zdradza jeszcze celu podróży, ale każda zmiana otoczenia przez Barbarę jest wyjątkowym wydarzeniem.
2: 4266 odcinku Na Wspólnej Juliusz, grany przez Daniela Olbrychskiego, postanawia ujawnić Krystynie, że to on jest tajemniczym Januszem z internetowego forum. Niestety jego wyznanie przychodzi za późno, bo serce Krystyny zaczyna bić dla kogoś innego. Spotkanie w barze u Ziębów łagodzi napięcia między bohaterami, ale Krystyna nadal nie zdaje sobie sprawy, że to Juliusz był jej internetowym rozmówcą. Wkrótce w jej życiu pojawia się nowy adorator, co komplikuje plany Juliusza. W kolejnym odcinku, 4267, Krystyna postanawia dać szansę Janowi, co doprowadza Juliusza do desperacji. Czy Juliusz zdoła odzyskać serce Krystyny? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 25 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 10 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 30 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Dubaj, bogactwo, piękno, władza i sekrety to nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące awantury podczas sesji Rady Miejskiej w Radomiu z marca zeszłego roku. Wydarzenia te związane były z Robertem Bąkiewiczem, który zajął mównicę i odmówił jej opuszczenia. Śledczy badali 5 wątków, w tym groźby i przemoc wobec strażników miejskich, ale nie dopatrzyli się przestępstwa. 3 inne wątki, dotyczące m.in. oplucia radnej i gruźb śmierci, umorzono z powodu niewykrycia sprawców.
2: Trwają poszukiwania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który zniknął po opuszczeniu Węgier. Adam Bodnar zasugerował, że Romanowski może ukrywać się w klasztorze, co obecnie sprawdzają służby. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że same przypuszczenia nie wystarczą do podjęcia działań. Eksperci wyjaśniają, że policja może wkroczyć na teren klasztoru, jeśli przepisy kraju na to pozwalają.
1: Tomasz Siemoniak ostro skrytykował pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, wystawiając mu ocenę 2 lub 3 w 10-stopniowej skali. Polityk zarzucił prezydentowi blokowanie nominacji, rekordową liczbę wet oraz ciągłe konflikty z rządem. Siemoniak podkreślił, że działania Nawrockiego utrudniają funkcjonowanie instytucji państwowych i brak jest jasnej wizji na przyszłość. W jego ocenie jedynym celem prezydenta może być wsparcie prawicy przed wyborami w 2027 roku. Donald Tusk zaapelował do pracodawców o szczególną troskę o pracowników podczas ekstremalnych upałów. Premier podkreślił, że stawką jest zdrowie, a nawet życie ludzi. Wskazał na potrzebę zapewnienia klimatyzacji, zimnej wody oraz możliwości pracy zdalnej lub dodatkowych przerw. Tusk zaapelował o rozważne podejście i wzajemną troskę w najgorętszych godzinach dnia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Księżniczka Eugenia i Jack Brooks Bank powitali na świecie swoje trzecie dziecko. Córeczka urodziła się 3 sierpnia w szpitalu w Lizbonie. Król Karol III i królowa Kamila z radością przyjęli tę wiadomość. Dziewczynka jest 15. prawnukiem zmarłej królowej Elżbiety II. W Australii Południowej doszło do tragicznego zdarzenia. 32-letnia Helena Wright rzuciła się z klifu do oceanu z dwojgiem swoich dzieci. Ciała kobiety i jej kilkuletniej córki zostały odnalezione, jednak 3-miesięczny chłopiec wciąż jest poszukiwany. Śledztwo trwa, a policja wykluczyła udział osób trzecich. W Chersoniu doszło do ataku rosyjskiego drona na cywila, co Ukraina określa jako zbrodnię wojenną. Bezzałogowiec ścigał sprzedawcę warzyw, a następnie zdetonował ładunek przy jego pojeździe. Mężczyzna przeżył, ale odniósł poważne obrażenia. Prezydent Zełenski potępił działania Rosji, nazywając je polowaniem na bezbronnych ludzi.
1: Wielkie żarłacze białe mogą już pływać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują, że te drapieżniki regularnie odwiedzają europejskie wody, korzystając z idealnych warunków do życia. W ślad za nimi mogą podążać rekiny młoty, co jest efektem zmian klimatycznych. Pojawienie się nowych gatunków może oznaczać problemy dla rodzimych rekinów, które mogą być zmuszone do migracji na północ.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego doszło do tragicznego incydentu. 3 sierpnia na plaży w Gelendżyku rozbił się ukraiński dron, co spowodowało śmierć kilku osób i rany u 40 innych. Moskwa oskarża Kijów o terroryzm, ale Ukraina nie komentuje sprawy. W tle konfliktu zacierają się granice między celami cywilnymi a wojskowymi, co prowadzi do wzajemnych oskarżeń o ataki na infrastrukturę logistyczną.
2: W Niemczech trwają przygotowania do ewentualnego przywrócenia służby cywilnej jako alternatywy dla osób odmawiających służby wojskowej. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny przeprowadziło ankietę wśród organizacji pozarządowych, które potwierdziły gotowość do wsparcia takiej inicjatywy. Od początku 2026 roku obowiązuje nowy model służby wojskowej, a od 2027 roku młodzi mężczyźni będą musieli przechodzić badania lekarskie. Jeśli liczba ochotników nie wystarczy, możliwe jest wprowadzenie przymusowego poboru. Alternatywa dla Niemiec zdobywa coraz większe poparcie przed wyborami landowymi, co budzi obawy w Berlinie i NATO. Rząd federalny opracowuje plany awaryjne, aby zapobiec ewentualnemu paraliżowi logistycznemu sojuszu, jeśli AfD przejmie władzę w jednym z landów. W Saksonii-Anhalt partia może uzyskać nawet 41% poparcia, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządy. Obawy dotyczą nie tylko wewnętrznej polityki Niemiec, ale także zdolności NATO do szybkiej reakcji w razie zagrożenia ze strony Rosji.
1: Long Bob, czyli lob, to fryzura, która zdobywa serca kobiet po 50. To wydłużona wersja klasycznego boba, sięgająca do ramion, która łączy elegancję z łatwością stylizacji. Lob można nosić prosto, pofalowany lub z naturalnym skrętem, a także związać w kucyk czy kok. Dzięki delikatnym warstwom i subtelnemu uniesieniu u nasady, fryzura ta dodaje lekkości i nie przytłacza twarzy.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Zielonej Górze policja zatrzymała 16-latka, który na motocyklu wykonywał niebezpieczne manewry, takie jak jazda na jednym kole i drifting. Nastolatek nie miał prawa jazdy, a swoje wyczyny publikował w internecie. Dzięki współpracy z Centrum Monitoringu Wizyjnego udało się go szybko zidentyfikować. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja przypomina, że takie zachowania są niezgodne z prawem i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 25 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 31 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Każdy krok pod rozgrzanym niebem przypomina, jak potężna potrafi być letnia pogoda.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Anna Karczmarczyk, znana aktorka, zamiast wymarzonego mieszkania zafundowała sobie totalną demolkę. Po 2 latach poszukiwań i sprzedaży samochodów, by uzbierać na wkład własny, odkryła, że jej nowe lokum to prawdziwa ruina. Ściany się sypią, dach w opłakanym stanie, ale nie ma co się martwić. Remont całego budynku to przecież drobiazg. Teraz, po wymianie dachu i stropów, Anna i jej mąż są wykończeni, ale z niecierpliwością czekają na przyjemniejszy etap wykańczania swojego gniazdka. Anna Czartoryska-Niemczycka, potomkini polskiego rodu magnackiego, podbija plażę w Juracie, przyciągając wzrok niczym zawodowa modelka. Zgrabna sylwetka aktorki, matki 4 dzieci, budzi podziw i zazdrość, a jej dieta wegetariańska i zdrowe nawyki to klucz do sukcesu. Czyżbyśmy mieli nową królową polskich plaż, która pokazuje, że można wyglądać jak $1 000 000, nie opuszczając kraju? Cóż, nie każdy może być Anną Czartoryską, ale każdy może spróbować.
1: Katarzyna Grochola znowu w akcji. Na planie filmowym w Warszawie trwają zdjęcia do Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później. Pisarka podkreśla, że to nie jest kontynuacja kultowego Nigdy w życiu sprzed 22 lat, a jedynie ekranizacja 5. książki z cyklu. Danuta Stenka powraca jako Judyta, ale nie oczekujcie, że zobaczycie to samo, co kiedyś. Grochola zapewnia, że to zupełnie nowa historia, choć z tymi samymi bohaterami. Cóż, kto by pomyślał, że Judyta po tylu latach wciąż będzie nas zaskakiwać? Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, odszedł, pozostawiając po sobie nie tylko wspomnienia, ale i rodzinne anegdoty, które bawiły wielu. Choć jego syn Jan miał bardziej narodowe poglądy, Morozowski z humorem podchodził do różnic politycznych, twierdząc, że pracuje nad młodym człowiekiem. Wspólne przeżycia, jak walka o zdrowie syna, zbliżyły rodzinę.

0: a trudne chwile w szpitalu nauczyły ich doceniać pomoc charytatywną. Mimo różnic relacje rodzinne były pełne ciepła i wzajemnego szacunku.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W samym sercu sesji zdjęciowej Malwiny Wędzikowskiej doszło do kradzieży, która mogłaby być sceną z filmu akcji. Starszy mężczyzna, niczym bohater kina sensacyjnego, zwędził płaszcz celebrytki i zniknął na rowerze, zostawiając za sobą zdumioną Malwinę i fotografa. Mimo natychmiastowego pościgu, złodziej okazał się szybszy niż błyskawica. Kto by pomyślał, że rower stanie się narzędziem zbrodni w biały dzień?
0: W Miami doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem znanego blogera Pereza Hiltona. Podczas transmisji na żywo, która zszokowała jego fanów, Hilton pojawił się zakrwawiony z narzędziem przypominającym nóż. Policja interweniowała, a Hilton został przewieziony do szpitala. Jego agenci zapewniają, że priorytetem jest teraz zdrowie i bezpieczeństwo blogera oraz jego rodziny. Cóż, życie w blasku fleszy potrafi być naprawdę niebezpieczne. Bartłomiej Topa, niekwestionowany mistrz polskiego ekranu, znów błyszczy jako Jan Paweł Adamczewski w serialu 1670. Choć zaczynał od ról drugoplanowych, dziś jego nazwisko to synonim aktorskiej jakości. Od Wesela po Karbala Topa udowadnia, że potrafi wszystko. Od dramatu po komedię. A w życiu prywatnym ceni sobie spokój i rodzinę, choć nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para, która przyciąga uwagę jak magnes, spodziewają się drugiego dziecka. Choć ich związek jest na ustach wszystkich, ślub wciąż pozostaje w sferze spekulacji. Serowska, z charakterystycznym dla siebie luzem, podkreśla, że nie czuje presji, by stanąć na ślubnym kobiercu. A co z tajemniczymi inicjałami DSH na Instagramie? Cóż, wygląda na to, że to tylko kolejny rozdział w tej medialnej telenoweli.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zespół Phil pogrążył się w żałobie po śmierci Błażeja Gancarczyka, ich wieloletniego realizatora dźwięku. Miał zaledwie 39 lat, a jego odejście wstrząsnęło fanami i muzykami. Na Instagramie Piotr Kupicha i reszta zespołu pożegnali go wzruszającymi słowami, podkreślając, że stracili nie tylko współpracownika, ale przede wszystkim przyjaciela. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia. Anna Popek, znana z konserwatywnych poglądów, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o kolejną krytykę Halloween, ale o zdjęcie na Instagramie, które zrobiła jej córka Olivia. Choć obie córki Popek trzymają się z dala od medialnego zgiełku, Olivia rozwija swoją pasję do fotografii, a Małgorzata łączy ekonomię z historią sztuki. Ciekawe, czy Anna Popek w końcu zdradzi więcej szczegółów ze swojego życia, czy pozostanie przy swoich tradycyjnych wartościach.
2: Edyta Bartosiewicz, ikona polskiej muzyki, zaskakuje wszystkich, zasiadając w czerwonym fotelu trenerskim The Voice of Poland. Po latach grania z gitarą artystka postanowiła zmierzyć się z młodym pokoleniem wokalistów. Ciekawe, czy jej refleksje na temat obecnych trendów muzycznych, gdzie show często przysłania muzykę, znajdą odzwierciedlenie w jej nowej roli. A może to właśnie ona pokaże, że prawdziwa magia tkwi w prostocie i emocjach. Rokowizna Festiwal 2026 nadciąga niczym burza z piorunami. Już w piątek, 7 sierpnia, Gdańsk stanie się epicentrum rockowych wibracji. Na scenie Polsat Plus, Areny, pojawią się takie tuzy jak Royal Republic i Perturbator, a wieczór zakończy Pull the Wire. To piąta edycja tego muzycznego szaleństwa, które w tym roku zawita także do Poznania i Krakowa. Czyżby szykowała się rockowa uczta, której nie można przegapić?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 29 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 30 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Parasol i dobre nastawienie wystarczą, by spacer miał dziś swój niepowtarzalny urok.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centralnej i południowej Polsce niski poziom wody w rzekach staje się normą, co jest efektem zmian klimatycznych. Mateusz Balcerowicz z Wód Polskich podkreśla, że sytuacja jest poważna i apeluje o budowę odporności systemu hydrologicznego. Wydano już 71 ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, a specjaliści zalecają oszczędzanie wody i magazynowanie deszczówki. W zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne z powodu prognozowanych burz.
2: Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach wchodzi w życie zakaz używania smartfonów. Uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani na przerwach. Nowe przepisy mają pomóc dzieciom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranami. Szkoły nie muszą kupować specjalnych szafek na telefony, ale mogą wprowadzić własne rozwiązania. Pobierowo, nadmorska miejscowość, stało się wakacyjnym hitem w Polsce. Wszystko za sprawą nowego kompleksu wypoczynkowego sieci Gołębiewski, który przyciąga tłumy turystów. Inwestycja budzi mieszane uczucia, ale nie da się ukryć, że znacząco zwiększyła popularność tego kurortu. Pobierowo, znane z pięknych plaż i przyrody, teraz przyciąga również miłośników nowoczesnej architektury. Dziś w Łazach nad Bałtykiem panują idealne warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a temperatura powietrza wynosi 24 stopnie Celsjusza, z wodą o temperaturze 18 stopni. Nie ma zakwitu sinic, co oznacza, że kąpiele są całkowicie bezpieczne. Od 2027 roku Łazy zostaną włączone do gminy Mielno, tworząc większą strefę turystyczną.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Białymstoku temperatura sięgnie 38 stopni Celsjusza i MGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla miasta i całego województwa podlaskiego. Zaleca się unikanie słońca w najgorętszych godzinach, noszenie przewiewnej odzieży i regularne nawadnianie organizmu. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, seniorów i osoby przewlekle chore.
1: Rosyjskie ataki rakietowe na obrzeża Odessy oraz uderzenia w statki w korytarzu zbożowym pogłębiają blokadę ukraińskich portów czarnomorskich. W wyniku ostatnich ataków zniszczona została infrastruktura cywilna, a liczba ofiar wciąż jest nieznana. Decyzja przewoźnika Hapag-Lloyd o zawieszeniu połączeń do portów regionu Odessy zmusza do przenoszenia ładunków do portów naddunajskich. Ukraina ostrzega, że dalsze ataki mogą prowadzić do wzrostu cen żywności i ryzyka głodu w wielu krajach.
2: W Jelczu-Laskowicach pod Wrocławiem zakończyła się akcja poszukiwawcza, która rozpoczęła się po zgłoszeniu nurka o możliwym odnalezieniu kobiecej ręki pod wodą. Na miejscu pracowali ratownicy, strażacy i policja, używając specjalistycznego sprzętu. Poszukiwania trwały do północy, ale nie odnaleziono żadnych ludzkich szczątków. Z wody wyłowiono jedynie uszkodzoną pomarańczową bojkę, która mogła zostać błędnie zinterpretowana. Funkcjonariusze CBŚP, Straży Granicznej oraz czeskiej policji rozbili międzynarodową grupę przestępczą powiązaną z pseudokibicami. W ramach operacji zatrzymano 24 osoby i zlikwidowano laboratorium klefedronu w Belgii. Na polski rynek mogło trafić ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych. W Polsce aresztowano 11 osób, a w Czechach 13, co pokazuje skuteczność międzynarodowej współpracy służb.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Jarosławiu doszło do dramatycznej sytuacji, gdy 10-miesięczne dziecko zostało przypadkowo uwięzione w samochodzie. Matka zatrzasnęła kluczyki wewnątrz pojazdu, a wysoka temperatura zmusiła policjantów do szybkiej interwencji. Funkcjonariusze wybili szybę, by uwolnić dziewczynkę, która na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Służby przypominają, że w upały wnętrze auta nagrzewa się błyskawicznie. Policjanci z Polic i Szczecina zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo na szkodę 64-letniego mieszkańca powiatu polickiego. Mężczyzna stracił blisko 175 tysięcy złotych, gdy oszuści podszyli się pod pracowników firmy inwestycyjnej. Sprawcy zostali ujęci na gorącym uczynku podczas próby wyłudzenia kolejnych 304 tysięcy złotych. Obaj usłyszeli już zarzuty i grozi im do 8 lat więzienia. Policjanci z Radomia zatrzymali nietrzeźwego kierowcę w miejscowości Pilaszków. 34-letni obywatel Ukrainy miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i próbował uciekać przed funkcjonariuszami. Podczas pościgu uderzył w inny pojazd, ale ostatecznie został obezwładniony. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. W Wasilkowie doszło do policyjnego pościgu za 58-letnim motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna, obawiając się zarejestrowania przez radar, zakończył ucieczkę w zaroślach po uderzeniu w zaparkowany samochód. Policja użyła paralizatora, by go zatrzymać. Choć był trzeźwy i posiadał wszystkie dokumenty, grozi mu kara do 5 lat więzienia za niezatrzymanie się do kontroli. Sprawa trafi do sądu, ponieważ odmówił przyjęcia mandatu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bogdan Rymanowski, znany dziennikarz, w rzadkim wywiadzie opowiedział o swoim ponad 30-letnim małżeństwie z Moniką. Podkreślił, że jej wsparcie i szczera krytyka są kluczowe dla jego sukcesu zawodowego. Rymanowski zdradził też, że ich relacja opiera się na wspólnym poczuciu humoru, co pomaga im przetrwać nawet ciche dni. Dziennikarz przyznał, że po pracy woli spędzać czas z żoną na tarasie, zamiast uczestniczyć w imprezach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 30 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 31 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Wakacyjny deszcz prowadzi odrobinę świeżości, idealnie wpasowując się w letnią atmosferę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsiyah wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi. Robert Lewandowski zdobył tytuł piłkarza tygodnia w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC, strzelając 2 gole. To jego pierwsze bramki w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Drużyna z Chicago zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej. Polscy siatkarze ponownie triumfują w Lidze Narodów, pokonując w finale USA 3-2. To już 3. złoty medal biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Niestety, powrót do Polski napotyka na trudności z powodu opóźnienia lotu z Chin. Harmonogram powrotu pozostaje niepewny.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9. krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10. medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat, po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców.
2: Iga Świątek pewnie awansowała do 3. rundy turnieju WTA Masters 1000 w Toronto, pokonując Sarę Bejlek 6-0, 6-3. To pierwszy występ Polki od miesiąca po przerwie od rywalizacji. Teraz zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubic. Niestety Maja Chwalińska odpadła z turnieju po porażce z Australijką Talią Gibson 7-5, 6-1. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa. Dzięki tej decyzji Staruchowicz może ponownie zasiąść na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ułaskawienie oznacza zdjęcie zakazu stadionowego, który nałożono na niego wcześniej. Decyzja prezydenta kończy okres, w którym Staruchowicz nie mógł wspierać swojej drużyny na żywo.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros, choć w finale uległa Mirze Andrijewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 27 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 33 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Powietrze stoi w miejscu, a każdy ruch wydaje się wysiłkiem. Upał przejął stery.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 1 września. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą mogli śledzić nowe, emocjonujące wątki. Lucyna, matka dewelopera Macieja Wilka, nadal knuje intrygi wokół rodziny Pyrków, co może prowadzić do utraty ich domu. Agata Pyrka staje przed życiowym wyzwaniem, gdy jej związek z Ignacym Kieliszewskim zaczyna się rozpadać, a ona rozważa wyjazd z Polski. Czy plan Wilka i jego matki się powiedzie, a Pyrkowie stracą dach nad głową? Serial będzie dostępny na antenie TVP oraz w serwisie TVP VOD. Nie przegapcie tych pełnych napięcia odcinków.
2: W hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgają zenitu w 451 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o 15:05 na TVP2. Pia żyje w ciągłym strachu przed swoim oprawcą, a Romulo stara się zapewnić jej bezpieczeństwo poprzez przydzielenie ochrony. Tymczasem Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, co nie umyka uwadze mieszkańców pałacu. Lope zmaga się z emocjami, widząc Werę z Santosem, co prowadzi do napięć. Margarita naciska Martinę na związek z Ignacjem, ale Martina stawia na niezależność. Serial pełen jest miłosnych wątków i rodzinnych dramatów, które przyciągają widzów.
1: M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. Mikołaj Roznerski, odgrywający rolę Marcina Chodakowskiego, rozwiał wszelkie plotki o swoim odejściu z serialu. Aktor podkreślił, że nie zamierza rezygnować z roli, która ukształtowała jego karierę. W nadchodzących odcinkach Marcin zmierzy się z osobistymi zawirowaniami, gdy jego przełożona, Elżbieta Domańska, spróbuje go uwieść. Powrót do dawnego zawodu detektywa przyniesie nowe wyzwania, a relacje z przyjacielem Jakubem Karskim staną się napięte. Wszystko to za sprawą wspólnej przeszłości z Martyną Wysocką, co z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
2: W najnowszym 4267 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski zmierzy się z burzą emocji. Zazdrość o Krystynę osiągnie szczyt, gdy dowie się, że w jej życiu pojawił się nowy adorator. Juliusz, który ukrywał się pod pseudonimem Janusz na forum jazzowym, będzie próbował odzyskać ukochaną. Niestety Krystyna wybierze Jana, który przeprosi ją za wcześniejsze błędy i zyska jej przebaczenie. Juliusz, mimo starań, zostanie z niczym, a Krystyna zacznie spędzać coraz więcej czasu z Janem. Czy Kwiatkowski zdecyduje się na ostateczne wyznanie prawdy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czwartek, 20 sierpnia o 20:15 na antenie TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej w odcinku 4263 zapowiada prawdziwy emocjonalny roller coaster. Weronika nie odpuści sprawy, która od początku budzi jej podejrzenia, a Bogdan spróbuje zrobić ważny krok w życiu prywatnym. Jednak reakcja Martyny może go kompletnie zbić z tropu. W ostatnich odcinkach nie brakowało trudnych emocji, a śmierć pani Marii wstrząsnęła rodziną Ziemi. Beata usłyszała tę smutną wiadomość w momencie, gdy chciała świętować narodziny córki. Odcinek 4263 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując losy mieszkańców ulicy Wspólnej w Warszawie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mieczysław Hryniewicz, Anna Guzik czy Grażyna Wolszczak. Serial Rancho powraca z długo wyczekiwaną 11. serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Akcja nowej serii rozgrywa się dekadę po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, a główna bohaterka, Lucy, zmierzy się z życiem jako samotna matka. W sieci zawrzało po publikacji zdjęć Ilony Ostrowskiej, które sugerują dramatyczny wypadek. Fani zastanawiają się, czy to element fabuły, czy może inny projekt aktorki. Twórcy zdecydowali się nie obsadzać roli Kusego po śmierci Pawła Królikowskiego, co nadaje nowej serii emocjonalnej głębi. Lucy, mimo upływu czasu, pozostaje niezmieniona wizualnie, co dodaje jej historii wyjątkowego uroku. Warto czekać na premierę, by odkryć, jakie niespodzianki przygotowali twórcy. Serial Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego 1001 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 14 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana, początkowo udająca chorobę, by uniknąć podróży poślubnej z Pojrazem, zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, że wyjazd jest marzeniem Sahina. Wzruszona gestem, postanawia nie sprawiać mu przykrości i ogłasza radosną nowinę, że jednak pojadą. Sahin, Kansel i Kilicz są zaskoczeni, ale szczęśliwi. Nana i Pojraz przyjmują prezent z wdzięcznością, a Sahin obdarowuje ich jeszcze szalikami. Nana czuje się winna za swoje wcześniejsze kłamstwo, ale Pojraz, odkrywając prawdę, wspiera ją w tej sytuacji. To odcinek pełen emocji i niespodzianek, który na pewno poruszy serca widzów.
1: Dziedzictwo zbliża się do swojego jubileuszowego 1000 odcinka, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Sahin planuje niespodziewaną podróż dla Nany i Poyraza, ale zazdrosna Kansel ma inne plany. Jej intryga z dosypaniem substancji do napoju Nany obraca się przeciwko niej samej. Tymczasem Ezgi i Sinan zmagają się z fałszywymi historiami o wypadku i depresji, które mają ich zbliżyć. Semih wciąż ukrywa swoje problemy, a Ibrahim i Czarna spierają się o imię dla dziecka. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów emocjonującymi zwrotami akcji i wyrazistymi postaciami, które nieustannie stają przed trudnymi wyborami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 23 stopnie, a na niebie zaobserwujemy intensywne opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 28 stopni i lekkie opady deszczu. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 47% Polaków ocenia jego prezydenturę dobrze, a 43% źle. Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw, co utrudniło funkcjonowanie koalicji rządowej, ale jednocześnie zyskał większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. Eksperci łączą to z jego zmianą podejścia do Ukrainy.
3: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, który od lat związany był z TVN24 i Radiem Z. O jego śmierci poinformowano 4 sierpnia. Morozowski był ceniony za swoją przyzwoitość i profesjonalizm, co podkreślają zarówno politycy, jak i środowisko medialne. Wspomnienia o nim zamieścił m.in. premier Donald Tusk, który podkreślił jego krytyczne myślenie i przyzwoitość.
2: W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku, w którym 13-letni chłopiec zmarł po urządleniu przez niebezpieczną meduzę podczas kąpieli w morzu. Zdarzenie miało miejsce na plaży Ban Phai Tha, prowincji Nakhon Si Thammarat. Trzej inni uczestnicy akcji ratunkowej również zostali poparzeni, ale ich obrażenia nie były groźne. Służby ostrzegają, że meduzy pojawiły się na wybrzeżu wcześniej niż zwykle, apelując o ostrożność podczas kąpieli. W Stanach Zjednoczonych doszło do 2 incydentów związanych z bezpieczeństwem Donalda Trumpa. Na jego polu golfowym w Kalifornii zatrzymano uzbrojonego mężczyznę, który obserwował przygotowania do wizyty byłego prezydenta. Dzień później pojawiły się informacje o incydencie z udziałem śmigłowca Marine One, który wystartował z Białego Domu bez wstrzymania startów samolotów pasażerskich z pobliskiego lotniska. W obu przypadkach służby zapewniają, że Trump nie był bezpośrednio zagrożony, ale sprawy są nadal badane.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W miejscowości Bitonto we Włoszech mieszkaniec omal nie stracił wygranej 1 000 000 euro na loterii. Przez roztargnienie wyrzucił zwycięski los do śmieci. Dzięki szybkiej reakcji lokalnej firmy komunalnej kupon udało się odnaleźć, zanim trafił na wysypisko. Szczęśliwy finał tej historii zyskał duże zainteresowanie w mediach. Rosyjskie ataki rakietowe na obrzeża Odessy oraz uderzenia w statki w korytarzu zbożowym pogłębiają blokadę ukraińskich portów czarnomorskich. W wyniku ostatnich ataków zniszczona została infrastruktura cywilna, a liczba ofiar wciąż jest nieznana. Decyzja przewoźnika Hapag-Lloyd o zawieszeniu połączeń do portów regionu Odessy zmusza do przenoszenia ładunków do portów naddunajskich. Ukraina ostrzega, że dalsze ataki mogą prowadzić do wzrostu cen żywności i ryzyka głodu w wielu krajach. Lustra w windach pełnią więcej funkcji niż tylko dekoracyjną. Dzięki nim kabina wydaje się większa, co zwiększa komfort podróży. Dodatkowo lustra pomagają pasażerom skupić uwagę na czymś innym niż zmieniające się piętra, co jest szczególnie przydatne dla osób nieprzepadających za jazdą windą. Odbicie w lustrze pozwala też dyskretnie obserwować otoczenie, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
2: Wczoraj w Jarosławiu doszło do dramatycznej sytuacji, gdy 10-miesięczne dziecko zostało przypadkowo uwięzione w samochodzie. Matka zatrzasnęła kluczyki wewnątrz pojazdu, a wysoka temperatura zmusiła policjantów do szybkiej interwencji. Funkcjonariusze wybili szybę, by uwolnić dziewczynkę, która na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Służby przypominają, że w upały wnętrze auta nagrzewa się błyskawicznie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Polic i Szczecina zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o oszustwo na szkodę 64-letniego mieszkańca powiatu polickiego. Mężczyzna stracił blisko 175 tysięcy złotych, gdy oszuści podszyli się pod pracowników firmy inwestycyjnej. Sprawcy zostali ujęci na gorącym uczynku podczas próby wyłudzenia kolejnych 304 tysięcy złotych. Obaj usłyszeli już zarzuty i grozi im do 8 lat więzienia. W upalne dni zioła i aromaterapia mogą być skutecznym wsparciem dla organizmu. Świeże liście mięty w sypialni pomagają wyciszyć się, poprawiają drożność dróg oddechowych i delikatnie chłodzą ciało. Dodatkowo ich zapach odstrasza owady, co pozwala na spokojny sen. To naturalna alternatywa dla klimatyzacji, która nie generuje hałasu ani nie zużywa prądu. Większość użytkowników pralek nie wie, do czego służy 3. przegroda w szufladce na detergenty. Jest ona przeznaczona do prania wstępnego, które pomaga usunąć największe zabrudzenia przed głównym cyklem prania. Eksperci zalecają jej użycie zwłaszcza przy mocno zabrudzonej odzieży roboczej czy grubych ręcznikach. Prawidłowe dozowanie detergentów do odpowiednich komór może znacząco poprawić efektywność prania. Sejm ma teraz 33-dniową przerwę w obradach, a posłanka KO Kinga Gajewska korzysta z wolnego czasu. Ostatnio odwiedziła salon piękności, gdzie podczas manikur zamówiła sushi. Po relaksie ruszyła na zakupy, uzupełniając domowe zapasy. Dzień zakończyła wpadką, gdy fotoreporter przyłapał ją na rozmowie przez telefon podczas jazdy, co może skutkować mandatem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bogdan Rymanowski, znany dziennikarz, w rzadkim wywiadzie opowiedział o swoim ponad 30-letnim małżeństwie z Moniką. Podkreślił, że jej wsparcie i szczera krytyka są kluczowe dla jego sukcesu zawodowego. Rymanowski zdradził też, że ich relacja opiera się na wspólnym poczuciu humoru, co pomaga im przetrwać nawet ciche dni. Dziennikarz przyznał, że po pracy woli spędzać czas z żoną na tarasie, zamiast uczestniczyć w imprezach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, znana z serialu M jak miłość, przeżyła szok, przeglądając internet w poszukiwaniu szczotki do toalety. Ceny tych luksusowych akcesoriów sięgają nawet kilku tysięcy złotych, co skomentowała z humorem, obawiając się, że zabraknie jej na papier toaletowy. W świecie, gdzie celebryci wydają fortuny na najdziwniejsze rzeczy, Mucha pokazuje, że nawet w luksusowym apartamencie można zachować zdrowy rozsądek. Czyżby granice absurdu zostały przekroczone?
2: Ed Sheeran, znany brytyjski wokalista, wpadł w tarapaty z powodu swojego luksusowego Aston Martina z 1966 roku. Okazuje się, że nawet gwiazdy muszą pamiętać o ubezpieczeniach, ponieważ sąd w Bradford nałożył na niego grzywnę za brak polisy. Sheeran tłumaczy się administracyjnym nieporozumieniem i twierdzi, że auto od lat stoi w warsztacie, przechodząc metamorfozę na napęd elektryczny. Cóż, nawet najpiękniejsze klasyki motoryzacji mogą przysporzyć nieoczekiwanych problemów.
1: Pola Wiśniewska, była żona Michała Wiśniewskiego, w najnowszym podcaście postanowiła nie gryźć się w język i skomentować oświadczenie swojego męża. Zasugerowała, że jego słowa były starannie zaplanowane, aby odwrócić uwagę od prawdziwych problemów. Przy okazji podzieliła się swoimi emocjami związanymi z rozpadem rodziny patchworkowej, podkreślając, że więzi z dziećmi Michała były dla niej niezwykle ważne. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nic nie jest takie, jak się wydaje. Rancho powraca po 10 latach, a fani zacierają ręce na finałowy sezon. Wilkowyje znów tętnią życiem, choć bez nieżyjących już aktorów Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Reżyser Wojciech Adamczyk stanowczo odrzucił pomysł użycia sztucznej inteligencji do ich ożywienia, uznając to za nieuczciwe i niemoralne. Postacie Japycza i Kusego pozostaną w serialu, choć nie zobaczymy ich na ekranie. Cóż, w Wilkowyjach wszystko jest możliwe, nawet życie po życiu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W świecie mody pojawił się nowy obiekt pożądania – torebka Dior Seagale. Jonathan Anderson, zainspirowany kultową suknią La Seagale z 1952 roku, stworzył arcydzieło, które już podbiło serca gwiazd. Rihanna, Charlize Theron i Taylor Swift nie mogą się bez niej obejść, a Jennifer Lawrence wybiera odcienie inspirowane archiwalnymi kolorami Diora. Czy torebka stanie się nowym symbolem luksusu, czy tylko chwilową modą? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Dior Seagale to prawdziwa perełka w świecie haute couture.
1: Podlasie znów na ustach wszystkich. Bartłomiej Krysiuk, reżyser i aktor w jednym, wciela się w kontrowersyjnego proroka Ilię w spektaklu Epitafium dla proroka Ilii. Ta niezwykła produkcja, łącząca teatr z muzyką na żywo, przyciąga tłumy, bilety w Katowicach już wyprzedane. Autentyczne pieśni pogrzebowe i tajemnicza historia z lat 30. na Podlasiu sprawiają, że widzowie nie mogą się doczekać premiery. Czy to nowa religia, czy tylko teatralny hit? Czas pokaże. Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił zejść ze sceny, ale nie z powodu braku weny, lecz zdrowia. Po latach koncertowania muzyk ogłosił, że czas na emeryturę, ponieważ serce nie chce już grać na pełnych obrotach. Zamiast kolejnych tras koncertowych czeka go operacja na otwartym sercu. Hughes podziękował fanom za wsparcie, podkreślając, że zdrowie jest teraz jego priorytetem.
2: Baby Lasagna, gwiazda Eurowizji, która zdobyła serca fanów popowymi hitami, teraz zaskoczy wszystkich metalowym brzmieniem. Chorwacki artysta, znany z przebojowego występu, jesienią odwiedzi Polskę, by zagrać 3 koncerty w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mieli okazję zobaczyć jego nowe, bardziej refleksyjne oblicze. Czyżby koniec z popem i początek metalowej rewolucji? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jared Leto, znany aktor i muzyk, znalazł się w samym środku burzy medialnej. Po emisji dokumentu BBC, w którym kolejne kobiety oskarżają go o przemoc seksualną, jego kariera zaczyna się chwiać. Choć Leto zaprzecza wszystkim zarzutom, to lukratywne role zaczynają mu umykać, jak choćby w thrillerze politycznym Assassination. Czyżby Hollywood zaczynało odwracać się od swojego niegdyś ulubionego gwiazdora? Katowice znów stają się centrum muzycznego wszechświata, bo już w ten weekend rusza OFF Festival 2026. Po 16 latach nieobecności na scenę wraca legendarna formacja The Flaming Lips, by przypomnieć swój kultowy album Yoshimi Battles the Pink Robots. A to dopiero początek, bo Artur Rojek, mistrz łamania schematów, zaprosił także współczesnych wieszczów rapu, czyli duet Junglin i Blady. Ponad 70 artystów na 7 scenach, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Na Poland Rock Festiwalu nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysztof Sokołowski, wokalista Nocnego Kochanka, postanowił oświadczyć się swojej partnerce, a wszystko to na oczach tłumów. Jakby tego było mało, 10 par powiedziało sobie tak w strefie Pomorza Zachodniego. Cóż, miłość i rock'n'roll idą w parze. Kto by pomyślał, że Axl Rose i Slash znów będą razem na scenie? A jednak po latach konfliktów, które wydawały się nie do rozwiązania, panowie z Guns N' Roses znów grają razem. Okazuje się, że to nie oni sami, a osoby trzecie były źródłem ich nieporozumień. Gdy te osoby zniknęły, muzycy szybko się pogodzili, a Axl nawet pierwszy wyciągnął rękę. Teraz, po 10 latach bez kłótni, zespół wciąż koncertuje, jakby nigdy nic się nie stało.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 26 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wstrząsająca zbrodnia z 2001 roku, w której zginął 4-letni Michałek, wciąż budzi emocje. Chłopiec został porwany z przedszkola w Warszawie, a jego ciało znaleziono w Wiśle. Ojczym dziecka, Robert K. oraz jego znajomy, Daniel S., zostali skazani za morderstwo. Matka chłopca, Barbara S., początkowo oskarżona o współudział, została ostatecznie uniewinniona po latach procesów.
2: Punkt adopcyjny Ochota na Kota w Warszawie obchodzi swoje 8 urodziny. Z tej okazji w najbliższą sobotę odbędzie się huczna uroczystość przy ulicy Grójeckiej 79. W programie darmowe szkolenie z pierwszej pomocy dla zwierząt, chipowanie kotów oraz porady specjalistów. To także doskonała okazja, by poznać koty czekające na adopcję. Wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie ujawniły poważne nieprawidłowości. Wśród nich znalazły się fikcyjne stanowiska, dublujące się umowy oraz lekarze pracujący po kilkadziesiąt godzin bez przerwy. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przedstawił szczegóły raportu, który trafił do prokuratury. W wyniku kontroli sformułowano 44 zalecenia pokontrolne, mające na celu poprawę sytuacji w placówce.
1: W Warszawie na ulicy Wirażowej doszło do tragicznego wypadku dwóch motocykli. Zginął 27-letni obywatel Mołdawii, a 31-letni Ukrainiec trafił do szpitala. Ulica ta jest znana z nielegalnych nocnych wyścigów, co budzi pytania o przyczyny zdarzenia. Policja nadal bada okoliczności wypadku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie makowskim doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem ratownika medycznego. Wezwany do pomocy 26-latkowi, sam stał się ofiarą agresji ze strony pijanego mężczyzny, który groził mu śmiercią. Na miejsce musiała przybyć policja, aby opanować sytuację. Agresor, mający prawie 4 promile alkoholu we krwi, został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.
1: W radomskim Miejskim Urzędzie Pracy doszło do nietypowego incydentu. Dwoje pracowników zostało przyłapanych na miłosnych igraszkach w biurze. Władze placówki zareagowały szybko, rozwiązując z nimi umowy za porozumieniem stron. To kolejny problem wizerunkowy dla tej instytucji, która niedawno zmagała się z innym skandalem.
2: Rodzinna podróż do Polski zakończyła się tragedią na czeskiej autostradzie D52. Samochód, którym jechali Patrycja, Marcin, ich synowie oraz przyjaciółka Magdalena, zderzył się z dzikiem, a następnie został uderzony przez inny pojazd. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, w tym 18-miesięczny Hubert. Marcin i jego syn Tymek trafili do szpitala, a po powrocie do Polski kontynuują leczenie. W internecie ruszyły zbiórki na ich rehabilitację oraz sprowadzenie ciał zmarłych do kraju. Pobierowo, dotychczas spokojna nadmorska miejscowość, stało się jednym z najgorętszych kierunków nad polskim Bałtykiem. Wszystko za sprawą otwarcia monumentalnego hotelu Gołębiewski, który przyciąga turystów z całej Polski. Inwestycja ta znacząco wpłynęła na rozpoznawalność miejscowości, przyciągając zarówno miłośników plażowania, jak i tych, którzy chcą zobaczyć największy hotel nad polskim morzem. Pobierowo regularnie pojawia się w mediach, co dodatkowo zwiększa jego popularność.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie znów zmaga się z problemami z klimatyzacją. Czasowicze skarżą się na zaduch w apartamentach oraz słabe ciśnienie wody. Mimo wcześniejszych zapewnień o naprawie usterek, sytuacja wydaje się niezmieniona. Władze hotelu tłumaczą, że obiekt wciąż jest w fazie operacyjnego rozruchu. Dziś, gdy Polska zmaga się z ekstremalnymi upałami, wybrzeże gminy Dziwnów oferuje idealne warunki do wypoczynku. Wszystkie lokalne plaże są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi od 22 do 23 stopni, a delikatna bryza zapewnia komfort. To doskonałe miejsce na ucieczkę przed skwarem. W Białowieskim Parku Narodowym doszło do groźnego incydentu. Żubr zaatakował mężczyznę, który zbliżył się do niego na zbyt małą odległość. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do internetu, przypominając o konieczności zachowania dystansu od dzikich zwierząt. Przyrodnicy apelują o szczególną ostrożność, zwłaszcza w sezonie godowym żubrów. SK Summer City świętowało 4. urodziny Elements Hotel & Spa w Świeradowie Zdroju. Była świetna muzyka, konkursy z nagrodami i pyszny tort. Kolejne przystanki już wkrótce na Dolnym Śląsku. Między innymi w Hotspot i Aquapark Wrocław. Szczegóły znajdziecie na profilu SK Wrocław News na Facebooku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Wielczu Laskowicach pod Wrocławiem zakończono akcję poszukiwawczą po zgłoszeniu płetwonurka, który twierdził, że widział pod wodą kobiecą rękę. W działaniach brały udział policja, straż pożarna i ratownicy wodni. Jednak nie znaleziono żadnych zwłok, ani przedmiotu przypominającego ludzką rękę. Poszukiwania zakończono po północy, a jedynym znaleziskiem była pomarańczowa bojka.
1: Na Śnieżce odnotowano kolejną noc z temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza, co jest niezwykłe dla tego górskiego szczytu. Karkonoski Park Narodowy określa te warunki jako niemal tropikalne, zaskakujące suchym powietrzem. Tymczasem cała Polska zmaga się z falą upałów, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje dziś temperatury sięgające nawet 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Noc ze środy na czwartek zapowiada się burzowo, z możliwymi intensywnymi opadami i silnym wiatrem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie tak samo 28 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana. Nowy lek na fenyloketonurię trafił na listę innowacyjnych technologii Ministerstwa Zdrowia, co otwiera drogę do jego refundacji. Terapia ta pozwala pacjentom zrezygnować z restrykcyjnej diety i znacząco obniża poziom toksycznej fenyloalaniny we krwi. Dzięki temu chorzy mogą spożywać zwykłe produkty, co znacząco poprawia jakość ich życia. Fenyloketonuria to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia działa toksycznie na mózg. Nowy lek, zatwierdzony przez europejskie i amerykańskie agencje, przynosi poprawę już po kilku tygodniach stosowania. Choć lek nie jest jeszcze refundowany, jego obecność na liście innowacyjnych technologii daje nadzieję na szybsze wprowadzenie refundacji w Polsce.
2: Dziś na rynku paliwowym w Polsce obserwujemy znaczące obniżki cen hurtowych. Aramco wysuwa się na prowadzenie, oferując najtańszą benzynę i olej napędowy. Orlen również obniżył ceny, co oznacza spadek kosztów benzyny PB 95 o 24 grosze i 0,2 grosza na litrze. BP Europa utrzymuje swoje ceny, co stawia je w mniej korzystnej pozycji. Obniżki są wynikiem pozytywnych zmian makroekonomicznych, w tym deeskalacji, napięć w rejonie cieśniny Ormus i decyzji OPEC, plus o zwiększeniu wydobycia ropy. Kierowcy mogą spodziewać się tańszego tankowania diesla jeszcze w tym tygodniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 4 200 000 zł kary na firmę Bunge Polska, właściciela marki Olej Kujawski. Powodem były nieuczciwe umowy z rolnikami, które przerzucały na nich całe ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. Kontrakty zawierały klauzule, które niemal całkowicie pozbawiały rolników ochrony w takich sytuacjach. Bunge Polska zareagowała na zarzuty, zmieniając wzorce umów i współpracując z urzędem, co wpłynęło na wysokość kary. Decyzja UOKiK to ważny sygnał dla branży rolno-spożywczej, podkreślający konieczność uczciwych relacji z rolnikami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Sejm odrzucił propozycję zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 62 lat. Pomysł ten wzbudził szeroką debatę, ale ostatecznie nie będzie dalej procedowany. Komisja do spraw petycji zdecydowała o zamknięciu sprawy, a temat wciąż budzi emocje. Coraz więcej Polaków, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kontynuuje pracę zawodową. W 2024 roku ponad 187 tysięcy osób nie złożyło wniosku o emeryturę, a prawie 847 tysięcy emerytów nadal pracuje. Eksperci wskazują, że dłuższa aktywność zawodowa pozwala na zwiększenie wysokości przyszłych świadczeń.
1: Doszło do cyberataku na sieć Żabka. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznej platformy komunikacji z franczyzobiorcami, ale dane klientów aplikacji Żabka są bezpieczne. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pochwalił szybką reakcję Żabki na incydent. Portal Niebezpiecznik informuje, że wyciekły dane pracowników i partnerów Żabki z systemu Jira, które hakerzy próbowali sprzedać za 5000 euro. Żabka współpracuje z odpowiednimi służbami, by ograniczyć skutki ataku. Firma zapewnia, że transakcje i dane klientów pozostają nienaruszone.
2: Wisła wysycha, co zmusza elektrownie Kozienice i Połaniec do ograniczenia pracy niektórych bloków. Powodem są susza i upały, które obniżają poziom wody potrzebnej do chłodzenia. Polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły dodatkowe mechanizmy, by zabezpieczyć dostawy prądu. Mimo trudnej sytuacji, Enea zapewnia, że dostawy energii są stabilne. Eksperci ostrzegają jednak, że długotrwałe upały mogą pogorszyć sytuację. Tymczasem Tauron, dzięki zamkniętym obiegom chłodzenia, pozostaje mniej narażony na skutki suszy.
1: Grupa CSG sfinalizowała przejęcie kompleksu przemysłowego Gnaszwitz w Saksonii, inwestując ponad 100 milionów euro. Celem jest zwiększenie produkcji amunicji i materiałów wysokoenergetycznych, takich jak nitrogliceryna. To strategiczny krok w budowaniu niezależnych łańcuchów dostaw dla NATO i Unii Europejskiej. Inwestycja ma także przynieść do 125 nowych miejsc pracy i wspierać rozwój gospodarczy regionu. To druga duża inwestycja CSG w Niemczech, po zakładzie MSM Walsrode. Dzięki temu CSG wzmacnia swoją pozycję na europejskim rynku zbrojeniowym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18. Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Rzęsiste opady mogą zmienić wakacyjne plany. Może to czas na chwilę zatrzymania.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Bruno Stański wpada w szał, gdy dowiaduje się, że Justin doniósł policji o sfałszowanych nagraniach z jego hotelu. Oskarżenia te mogą zaszkodzić nie tylko Karolinie, ale także reputacji hotelu. Skotnicki, zamiast się przejmować, zaczyna kpić z Bruna, co tylko podsyca konflikt. Bruno nie zamierza odpuścić i wzywa Justina na rozmowę. Cała afera grozi zniszczeniem związku Justina z Olą, a Bruno, mimo wszystko, broni swojej żony Karoliny. Konflikt narasta, a stawka jest wysoka, ponieważ w grę wchodzi reputacja i przyszłość hotelu. Czy prawda wyjdzie na jaw? O tym przekonamy się w nadchodzących odcinkach.
2: W 1001 odcinku telenoweli Dziedzictwo Nana zmierzy się z trudnym wyborem dotyczącym podróży poślubnej z Poirazem. Początkowo udaje przeziębienie, by uniknąć wyjazdu, ale zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, jak ważne są te wakacje dla Sahina, który je sfinansował. Ostatecznie decyduje się na podróż, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród bliskich. Sahin, nieświadomy wcześniejszych planów Nany, wręcza nowożeńcom dodatkowy prezent w postaci szalików. Nana czuje się zakłopotana, ale Poiraz szybko ratuje sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już w piątek, 14 sierpnia o godzinie 16 w TVP1. W 4265 odcinku Na Wspólnej Agnieszka Olszewska postanawia pomóc Tomkowi, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń męża, Ryszarda, prawniczka angażuje się w sprawę, wierząc, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak spotkanie z Tomkiem kończy się dla Agnieszki nieprzyjemnie, gdy odkrywa, że zniknął jej portfel. To wydarzenie potwierdza obawy Ryszarda, który od początku przestrzegał żonę przed niebezpieczeństwem. Mimo wszystko Agnieszka nie zamierza się poddać i nadal chce walczyć o przyszłość Tomka. W kolejnym odcinku, w 4266, konflikt między małżonkami narasta, gdy Ryszard odmawia wsparcia dla planów żony.
1: W odcinku 933 serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Samuel nie może pogodzić się z planami wyjazdu Blanki i Diego do Huelwy, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Doktor Taroni zgadza się na pilną operację Artura, co daje nadzieję na poprawę jego zdrowia. Na ulicy pojawia się zamieszanie, gdy kilka kobiet prosi Liberta o autograf, co wzbudza zazdrość Rosiny. Tymczasem Ramon proponuje Inigowi zakup kawiarni La Deliciosa, ale jego oferta zostaje odrzucona. Odcinek zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 18:25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku, pełna sekretów, romansów i rodzinnych dramatów. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 451 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 15:05 na TVP2. W tym emocjonującym epizodzie Pia nadal zmaga się z niebezpieczeństwem, a Romulo organizuje dla niej ochronę, by zapewnić jej bezpieczeństwo. W pałacu nie brakuje napięć, gdyż Katalina zbliża się do Adriana, a Lope nie może pogodzić się z wyborem Wery. Santos podejmuje radykalne kroki, co może doprowadzić do poważnego konfliktu. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, ale Martina pozostaje nieugięta. Serial La Promesa to pełna intryg opowieść osadzona w 1913 roku, która zdobyła serca widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic w 454 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Atmosfera w rezydencji gęstnieje, a Alonso pod wpływem emocji może zmienić swoje życie na zawsze. Wśród służby wracają stare urazy, a sekrety zaczynają wychodzić na jaw, stawiając wszystkich pod ścianą. Manuel podejrzewa, że Curro celowo naraża się na niebezpieczeństwo na froncie, a Jana i Vera odkrywają ciało Pii, co wstrząsa całą służbą. Dramatyczne wydarzenia nie oszczędzają nikogo, a Maria Antonia i Alonso muszą zmierzyć się z chwilą słabości. Odcinek 454 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 15:05 na TVP2. Serial, pełen intryg i zakazanych romansów, nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. Panna Młoda w odcinku 170 przynosi prawdziwą burzę emocji. Cichan postanawia odciąć się od przeszłości, co mocno uderza w Hansel. Jej natychmiastowa reakcja może wywrócić życie rodziny Develioglu do góry nogami. W poprzednim odcinku Deria wyznała Cemilowi prawdę o Hansel, co doprowadziło do gorącej kłótni między Melichem, Cichanem i Hansel. Sinem traci złudzenia co do Melicha, a Bejza manipuluje Mukader i Sinem, by osiągnąć swoje cele. Hansel, nie chcąc patrzeć na zburzenie starego domu, podejmuje radykalny krok i wychodzi za mąż za Melicha. Odcinek 170 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 17:20 na TVP2. Serial od początku trzyma w napięciu. Każdy nowy odcinek wywołuje gorące dyskusje wśród widzów.
2: Rancho Zemsta Wiedźm powraca w grudniu z 11 sezonem. W tej odsłonie Arkadiusz Czerepach, grany przez Artura Barcisia, obejmuje stanowisko premiera. Jego polityczne ambicje i brak skrupułów mogą wywołać mieszane reakcje wśród fanów. Aktor przyznaje, że obawia się, iż widzowie mogą nie zaakceptować nowego oblicza jego postaci. Czerepach, znany z manipulacji, teraz ma jeszcze większą władzę. Nowy sezon składać się będzie z 6 odcinków, a zdjęcia zakończą się w połowie sierpnia. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w tej kultowej produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy intensywne opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 26 stopni i lekkie opady deszczu. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące awantury podczas sesji Rady Miejskiej w Radomiu z marca zeszłego roku. Wydarzenia te związane były z Robertem Bąkiewiczem, który zajął mównicę i odmówił jej opuszczenia. Śledczy badali 5 wątków, w tym groźby i przemoc wobec strażników miejskich, ale nie dopatrzyli się przestępstwa. 3 inne wątki, dotyczące m.in. oplucia radnej i gróźb śmierci, umorzono z powodu niewykrycia sprawców.
2: Trwają poszukiwania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który zniknął po opuszczeniu Węgier. Adam Bodnar zasugerował, że Romanowski może ukrywać się w klasztorze, co obecnie sprawdzają służby. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że same przypuszczenia nie wystarczą do podjęcia działań. Eksperci wyjaśniają, że policja może wkroczyć na teren klasztoru, jeśli przepisy kraju na to pozwalają.
1: Premier Donald Tusk rozpoczął kontrasygnowanie nominacji dla ponad 200 asesorów sądowych, co pozwoli im na podjęcie pracy. Zarzucił Karolowi Nawrockiemu naruszenie konstytucji przez brak wymaganej kontrasygnaty przy wręczaniu nominacji. Spór prawny wokół tej kwestii blokował tysiące spraw sądowych. Działania premiera mają zakończyć ten impas. Donald Tusk zaapelował do pracodawców o szczególną troskę o pracowników podczas ekstremalnych upałów. Premier podkreślił, że stawką jest zdrowie, a nawet życie ludzi. Wskazał na potrzebę zapewnienia klimatyzacji, zimnej wody oraz możliwości pracy zdalnej lub dodatkowych przerw. Tusk zaapelował o rozważne podejście i wzajemną troskę w najgorętszych godzinach dnia.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Waldemar Żurek skrytykował decyzję prezydenta o ułaskawieniu Piotra Starucha-Staruchowicza. Jego zdaniem gest ten był skierowany do środowiska kibicowskiego i miał charakter polityczny. Żurek podkreślił, że takie decyzje mogą podważać pracę policji, prokuratury i sądów. Zaznaczył, że prawo łaski nie powinno służyć interesom politycznym. W Stanach Zjednoczonych trwa nietypowy spór prawny dotyczący surogatki i biologicznych rodziców. Para z Kalifornii zażądała aborcji po wykryciu u płodu wady serca. Jednak surogatka McKenna West odmówiła. Sprawa trafiła do sądu, a obecnie toczy się walka o miejsce porodu. West chce urodzić w Teksasie, gdzie dziecko mogłoby być natychmiast operowane. Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoje trzecie dziecko. Córeczka urodziła się 3 sierpnia w szpitalu w Lizbonie. Król Karol III i królowa Kamila z radością przyjęli tę wiadomość. Dziewczynka jest 15. prawnukiem zmarłej królowej Elżbiety II. W Chersoniu doszło do ataku rosyjskiego drona na cywila, co Ukraina określa jako zbrodnię wojenną. Bezzałogowiec ścigał sprzedawcę warzyw, a następnie zdetonował ładunek przy jego pojeździe. Mężczyzna przeżył, ale odniósł poważne obrażenia. Prezydent Zełenski potępił działania Rosji, nazywając je polowaniem na bezbronnych ludzi.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus. Funkcjonariusze CBŚP, Straży Granicznej oraz czeskiej policji rozbili międzynarodową grupę przestępczą powiązaną z pseudokibicami. W ramach operacji zatrzymano 24 osoby i zlikwidowano laboratorium klefedronu w Belgii. Na polski rynek mogło trafić ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych. W Polsce aresztowano 11 osób, a w Czechach 13, co pokazuje skuteczność międzynarodowej współpracy służb.
1: Long bob, czyli lob, to fryzura, która zdobywa serca kobiet po 50. To wydłużona wersja klasycznego boba, sięgająca do ramion, która łączy elegancję z łatwością stylizacji. Lob można nosić prosto, pofalowany lub z naturalnym skrętem, a także związać w kucyk czy kok. Dzięki delikatnym warstwom i subtelnemu uniesieniu u nasady, fryzura ta dodaje lekkości i nie przytłacza twarzy.
2: Wysokie temperatury mogą być wyzwaniem dla roślin, ale nie oznacza to, że są one stracone. Warto sprawdzić wilgotność ziemi przed podlewaniem i zastosować kąpiel wodną, jeśli podłoże jest zbyt suche. Po nawodnieniu rośliny potrzebują czasu na regenerację w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu. Pamiętajmy, że cierpliwość i odpowiednia pielęgnacja mogą przywrócić im zdrowy wygląd.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kefir, popularny produkt mleczny, może wspierać zdrowie jelit dzięki zawartości żywych kultur mikroorganizmów. Regularne spożywanie kefiru, zwłaszcza w połączeniu z dietą bogatą w błonnik i odpowiednim nawodnieniem, może poprawić pracę przewodu pokarmowego. Warto jednak pamiętać, że osoby z nietolerancją laktozy mogą odczuwać dyskomfort po jego spożyciu. Jeśli problemy jelitowe utrzymują się, zaleca się konsultacje z lekarzem.
2: Budleja Dawida, znana jako magnes na motyle, może rozczarować brakiem kwitnienia. Kluczowym zabiegiem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co pozwala roślinie skierować energię na nowe pędy. Ważne jest także wiosenne przycinanie, które pobudza krzew do wzrostu. Pamiętajmy, aby zapewnić budlei odpowiednie nasłonecznienie i umiarkowane podlewanie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni oraz wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Anna Karczmarczyk, znana aktorka, zamiast wymarzonego mieszkania zafundowała sobie totalną demolkę. Po 2 latach poszukiwań i sprzedaży samochodów, by uzbierać na wkład własny, odkryła, że jej nowe lokum to prawdziwa ruina. Ściany się sypią, dach w opłakanym stanie, ale nie ma co się martwić. Remont całego budynku to przecież drobiazg. Teraz, po wymianie dachu i stropów, Anna i jej mąż są wykończeni, ale z niecierpliwością czekają na przyjemniejszy etap wykańczania swojego gniazdka.
2: Anna Popek, znana z konserwatywnych poglądów i krytyki Halloween, znowu zaskakuje. Tym razem nie polityką, a zdjęciem na Instagramie, które zrobiła jej córka Olivia. Córki Popek, choć unikają show biznesu jak ognia, mają swoje pasje. Olivia rozwija się jako fotografka w Holandii, a Małgorzata zgłębia tajniki ekonomii i historii sztuki w Warszawie. A sama Anna, po kolejnych medialnych przygodach, teraz bryluje w telewizji w Polsce 24, niezmiennie broniąc swoich przekonań. W najnowszej edycji The Voice of Poland na fotelu jurora zasiądzie Edyta Bartosiewicz, zastępując Margaret. Fani Dody mogą poczuć się zawiedzeni, ponieważ ich idolka znów nie pojawi się w programie. Plotki sugerują, że to jej problemy prawne zablokowały udział, ale TVP szybko zdementowało te rewelacje. Telewizja zapewnia, że współpraca z Dodą trwa i wkrótce zobaczymy ją w innych projektach. Sandra Kubicka, znana modelka, znowu zakochana. Po burzliwym rozstaniu z Baronem, jej serce skradł przedsiębiorca Adam Zaorski. Para nie marnuje czasu i już zdążyła odwiedzić Mazury, Włochy, a teraz Grecję.

0: gdzie relaksują się na Rodos. Oczywiście, wszystko to skrupulatnie dokumentują na Instagramie, bo przecież jak inaczej pokazać światu, że miłość kwitnie? Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, odszedł, pozostawiając po sobie nie tylko wspomnienia, ale i rodzinne anegdoty, które bawiły wielu. Choć jego syn Jan miał bardziej narodowe poglądy, Morozowski z humorem podchodził do różnic politycznych, twierdząc, że pracuje nad młodym człowiekiem. Wspólne przeżycia, jak walka o zdrowie syna, zbliżyły rodzinę, a trudne chwile w szpitalu nauczyły ich doceniać pomoc charytatywną. Mimo różnic, relacje rodzinne były pełne ciepła i wzajemnego szacunku.
1: W samym sercu sesji zdjęciowej Malwiny Wędzikowskiej doszło do kradzieży, która mogłaby być sceną z filmu akcji. Starszy mężczyzna, niczym bohater kina sensacyjnego, zwędził płaszcz celebrytki i zniknął na rowerze, zostawiając za sobą zdumioną Malwinę i fotografa. Mimo natychmiastowego pościgu, złodziej okazał się szybszy niż błyskawica. Kto by pomyślał, że rower stanie się narzędziem zbrodni w biały dzień?
0: Bartłomiej Topa, niekwestionowany mistrz polskiego ekranu, znów błyszczy jako Jan Paweł Adamczewski w serialu 1670. Choć zaczynał od ról drugoplanowych, dziś jego nazwisko to synonim aktorskiej jakości. Od Wesela po Karbala. Topa udowadnia, że potrafi wszystko. Od dramatu po komedię. A w życiu prywatnym ceni sobie spokój i rodzinę, choć nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Zespół Phil pogrążył się w żałobie po śmierci Błażeja Gancarczyka, ich wieloletniego realizatora dźwięku. Miał zaledwie 39 lat, a jego odejście wstrząsnęło fanami i muzykami. Na Instagramie Piotr Kupicha i reszta zespołu pożegnali go wzruszającymi słowami, podkreślając, że stracili nie tylko współpracownika, ale przede wszystkim przyjaciela. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia. Szczecin stracił jednego ze swoich teatralnych gigantów. Henryk Gęsikowski, znany z ról w Teatrze Polskim i Dramatycznym, zmarł podczas pielgrzymki na Jasną Górę. Prokuratura bada tę tajemniczą sprawę, choć wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczają udział osób trzecich. Ciekawe, jak to możliwe, że nikt nie zauważył braku aktora przez kilka dni.
1: Pola Wiśniewska nie przebiera w słowach i zarzuca Michałowi Wiśniewskiemu manipulację faktami w jego oświadczeniu. Żona Gwiazdora opowiada o bolesnych skutkach rozpadu ich patchworkowej rodziny, podkreślając, że publiczna debata skupia się na dorosłych, zapominając o dzieciach. Pola przyznaje, że mimo trudności wciąż stara się utrzymywać pozytywne relacje z częścią rodziny byłego partnera. Cóż, wygląda na to, że życie w świetle reflektorów to nie tylko blask, ale i cień.
0: Męskie granie zbliża się do finału, a emocje sięgają zenitu. Po burzliwym Wrocławiu, gdzie pogoda pokrzyżowała plany, festiwal zawita do Krakowa. Na scenie Muzeum Lotnictwa Polskiego wystąpią m.in. Myslowic, Ralf Kamiński i Nosowska. A po Krakowie wielki finał na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czy pogoda tym razem dopisze? Czas pokaże.
1: Rokowizna Festiwal 2026 nadciąga niczym burza z piorunami. Już w piątek, 7 sierpnia, Gdańsk stanie się epicentrum rockowych wibracji. Na scenie Polsat Plus, Areny, pojawią się takie tuzy jak Royal Republic i Perturbator, a wieczór zakończy Pull the Wire. To piąta edycja tego muzycznego szaleństwa, które w tym roku zawita także do Poznania i Krakowa. Czyżby szykowała się rockowa uczta, której nie można przegapić?
0: W Dublinie odbył się pogrzeb Glena Hansarda, który zginął w wypadku motocyklowym. Ceremonia była transmitowana na żywo, a wśród uczestników znaleźli się Bono i Eddie Vedder. W hołdzie dla zmarłego muzyka przyjaciele wykonali jego utwory, a Bono zaskoczył wszystkich, zmieniając tekst swojego hitu. Trumna z wikliny, muzyczne występy i emocjonalne pożegnania – to było prawdziwe show na miarę Oscara.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Rzęsiste opady mogą zmienić wakacyjne plany. Może to czas na chwilę zatrzymania?
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie odkryto zwłoki 53-letniej kobiety w stanie skrajnego rozkładu. W związku z tą sprawą zatrzymano 32-letniego Konrada S., który usłyszał zarzut morderstwa. Mężczyzna przyznał się do uderzania kobiety, twierdząc, że zobaczył w jej oczach diabła. Obecnie przebywa w areszcie, a jego stan psychiczny będzie poddany badaniom.
2: Pobierowo, nadmorska miejscowość, stało się wakacyjnym hitem w Polsce. Wszystko za sprawą nowego kompleksu wypoczynkowego sieci Gołębiewski, który przyciąga tłumy turystów. Inwestycja budzi mieszane uczucia, ale nie da się ukryć, że znacząco zwiększyła popularność tego kurortu. Pobierowo, znane z pięknych plaż i przyrody, teraz przyciąga również miłośników nowoczesnej architektury.
1: W Polsce trwa fala upałów, która według ekspertów potrwa co najmniej do 6 sierpnia. Krzysztof Jackowski przewiduje, że pogoda ustabilizuje się dopiero około 20 sierpnia, kiedy to temperatury spadną do od 24 do 26 stopni. Taka aura ma utrzymać się aż do połowy września, co może wpłynąć na plany wakacyjne wielu Polaków.
2: W Białymstoku doszło do dramatycznych wydarzeń. 38-letni mężczyzna brutalnie pobił swoją partnerkę i przez wiele godzin uniemożliwiał jej opuszczenie mieszkania. Kobieta zdołała uciec, ale napastnik odnalazł ją w szpitalu i ponownie zaatakował. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu nawet 25 lat więzienia. Dziś w Białymstoku temperatura sięgnie 38 stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla miasta i całego województwa podlaskiego. Zaleca się unikanie słońca w najgorętszych godzinach, noszenie przewiewnej odzieży i regularne nawadnianie organizmu. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, seniorów i osoby przewlekle chore. Polskę nawiedzają fale ekstremalnych upałów, co znacząco wpływa na nasze rachunki za prąd. Urządzenia chłodzące, takie jak klimatyzatory i lodówki, pracują intensywniej, zwiększając zużycie energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które działają przez dłuższy czas, ponieważ to one mogą najbardziej obciążać domowy budżet.
1: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy.
2: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 47% Polaków ocenia jego prezydenturę dobrze, a 43% źle. Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw, co utrudniło funkcjonowanie koalicji rządowej, ale jednocześnie zyskał większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. Eksperci łączą to z jego zmianą podejścia do Ukrainy.
1: Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński miał je popierać. Morawiecki podkreślił, że presja na wprowadzenie przymusowych szczepień była duża, ale dzięki publicznemu wysłuchaniu udało się tego uniknąć. To kolejny raz, gdy były premier odsłania różnice zdań w kluczowych momentach rządów PiS.
2: Polska żegna Andrzeja Morozowskiego, wybitnego dziennikarza TVN24, którego odejście poruszyło środowisko medialne i widzów. Był współtwórcą programu Teraz My, gdzie ujawniał materiały wywołujące polityczne burze, jak słynne taśmy Beger. Jego bezkompromisowe dziennikarstwo miało ogromny wpływ na polską politykę, a jego dziedzictwo pozostaje żywe. Były naczelny dowódca ukraińskiej armii, Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników. W polskiej polityce wybuchł spór o kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej ostro skrytykował Tobiasza Bocheńskiego z PiS, zarzucając mu manipulowanie faktami. Kierwiński podkreślił, że polska granica z Białorusią jest teraz w pełni szczelna. Polska weźmie udział w unijnym spotkaniu, by podzielić się doświadczeniami w ochronie granic. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, który wydłuża możliwość odbywania kary pod dozorem elektronicznym z 6 miesięcy do 1,5 roku. Skazani na kary do 3 lat będą mogli starać się o elektroniczną opaskę już na 1,5 roku przed końcem wyroku. Decyzja o przyznaniu dozoru elektronicznego nie będzie automatyczna i zależeć będzie od indywidualnej oceny sądu. Projekt trafi teraz do dalszych prac legislacyjnych. We Wrocławiu doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letnia Walentyna zginęła po upadku z 4. piętra bloku. Początkowo uznawano to za wypadek, jednak zatrzymano 38-letniego Norberta C., który usłyszał już 3 zarzuty, tym dotyczące gwałtu i napaści na ratownika medycznego. Rodzina zmarłej apeluje o zgłaszanie się świadków, by wyjaśnić okoliczności jej śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni oraz wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura także 28 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Choć to lato, lekki deszcz nad Polską przypomni nam o kapryśnej aurze tej pory roku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wystartowała platforma PZPN Plus, oferująca transmisję na żywo i dostęp do archiwum meczów polskiej piłki. Kibice mogą bezpłatnie obejrzeć 7 spotkań STS Pucharu Polski, które rozpoczną się już o godzinie 16. Nowa platforma ma na celu zwiększenie dostępności i promocji polskich rozgrywek piłkarskich na każdym poziomie. To także narzędzie dla klubów do analizy i rozwoju. Robert Lewandowski zdobył tytuł piłkarza tygodnia w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC, strzelając 2 gole. To jego pierwsze bramki w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Drużyna z Chicago zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej.
2: Już jutro, 6 sierpnia, o 22.30 na antenie TVP 1 odbędzie się premiera dokumentu Anita, który ukazuje kulisy przygotowań Anity Włodarczyk do Mistrzostw Świata w Tokio. Film, wyprodukowany przez Papaya Films, oferuje unikalne spojrzenie na życie i karierę trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem. Dokument pokazuje nie tylko sukcesy, ale i wyzwania, z jakimi zmaga się jedna z najbardziej utytułowanych polskich sportsmenek. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak wygląda droga do sportowego szczytu. Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9 krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10 medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Polscy siatkarze wrócili do kraju po wygraniu Ligi Narodów. Na warszawskim lotnisku Okęcie przywitali ich kibice oraz przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Ministerstwa Sportu. Tomasz Fornal, jeden z bohaterów powitania, zaskoczył wszystkich, zwracając się do ministerstwa z prośbą o klimatyzację w pokojach podczas nadchodzących przygotowań do Mistrzostw Europy. Przygotowania do wrześniowych mistrzostw rozpoczną się już w poniedziałek. Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców.
2: Iga Świątek pewnie awansowała do 3. rundy turnieju WTA Masters 1000 w Toronto, pokonując Sarę Bejlek 6-0, 6-3. To pierwszy występ Polki od miesiąca po przerwie od rywalizacji. Teraz zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubic. Niestety Maja Chwalińska odpadła z turnieju po porażce z Australijką Talią Gibson 7-5, 6-1.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności. Reprezentacja Polski w siatkówce po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów napotkała problemy w powrocie do kraju. Z powodu burzy nad Ningbo podróż drużyny opóźniła się o co najmniej jeden dzień. Część zawodników ma dotrzeć do Warszawy w środę rano. Po przylocie planowane jest uroczyste powitanie i konferencja prasowa. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros, choć w finale uległa Mirze Andrijewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Miasto pod wodą wygląda inaczej. Spacer w kałużach również może być przygodą.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 1 września. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą mogli śledzić nowe, emocjonujące wątki. Lucyna, matka dewelopera Macieja Wilka, nadal knuje intrygi wokół rodziny Pyrków, co może prowadzić do utraty ich domu. Agata Pyrka staje przed życiowym wyzwaniem, gdy jej związek z Ignacym Kieliszewskim zaczyna się rozpadać, a ona rozważa wyjazd z Polski. Czy plan Wilka i jego matki się powiedzie, a Pyrkowie stracą dach nad głową? Serial będzie dostępny na antenie TVP oraz w serwisie TVP VOD. Nie przegapcie tych pełnych napięcia odcinków.
2: Panna Młoda w 170 odcinku zaskoczy widzów emocjonującym zwrotem akcji. Główna bohaterka, Hancer, zdecyduje się na ślub z Melichem, co wywoła burzę emocji. Ceremonia, zamiast być radosnym wydarzeniem, stanie się sceną dramatycznych wydarzeń. Cichan, były partner Hancer, padnie w szał, planując zniszczenie swojej posiadłości, która przypomina mu o utraconej miłości. Z kolei Sinen, była narzeczona Melicha, przeżyje bolesne rozczarowanie, uświadamiając sobie, że była tylko narzędziem w jego planie. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o 17:20 na TVP2. To wydarzenie z pewnością poruszy serca widzów. M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i rodzinnego ciepła. W nadchodzących odcinkach, które pojawią się po wakacjach, widzowie zobaczą sielskie sceny z domu Barbary w Grabinie. Hania i Misiek, wnuki Barbary, spędzają tam wakacje, pomagając babci w kuchni przy robieniu pierogów. To właśnie takie chwile, pełne uśmiechu i wspomnień, są esencją serialu. Mimo nadchodzących dramatów, jak zdrada Artura Rogowskiego, twórcy zadbali o to, by Grabina nadal była miejscem pełnym rodzinnego ciepła. Fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych bohaterów i te wyjątkowe, domowe sceny. Atmosfera domu Mostowiaków przypomni, dlaczego M jak Miłość od lat jest tak bliskie sercom widzów.
1: Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 997 odcinkiem po wakacjach. Blanka Milewska podczas spaceru z córką zostaje zmuszona do udzielenia pomocy starszej kobiecie, która zasłabła w parku. Niestety, gdy wraca do wózka, odkrywa, że jej córka Nina zniknęła. W panice Blanka natychmiast wzywa policję, która rozpoczyna poszukiwania dziewczynki. Niestety, mimo intensywnych działań, Niny nie udaje się odnaleźć. Blanka jest przekonana, że zniknięcie jej córki nie jest przypadkowe, co tylko potęguje jej strach. Policja i przypadkowy rowerzysta przeszukują teren, ale bez skutku. Tajemnicze zniknięcie Niny wprowadza widzów w pełne napięcia chwile.
2: Na Wspólnej w odcinku 4263 zapowiada prawdziwy emocjonalny roller coaster. Weronika nie odpuści sprawy, która od początku budzi jej podejrzenia, a Bogdan spróbuje zrobić ważny krok w życiu prywatnym. Jednak reakcja Martyny może go kompletnie zbić z tropu. W ostatnich odcinkach nie brakowało trudnych emocji, a śmierć pani Marii wstrząsnęła rodziną Ziębu. Beata usłyszała tę smutną wiadomość w momencie, gdy chciała świętować narodziny córki. Odcinek 4263 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując losy mieszkańców ulicy Wspólnej w Warszawie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mieczysław Hryniewicz, Anna Guzik czy Grażyna Wolszczak. Serial Rancho powraca z długo wyczekiwaną 11. serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Akcja nowej serii rozgrywa się dekadę po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, a główna bohaterka, Lucy, zmierzy się z życiem jako samotna matka. W sieci zawrzało po publikacji zdjęć Ilony Ostrowskiej, które sugerują dramatyczny wypadek. Fani zastanawiają się, czy to element fabuły, czy może inny projekt aktorki. Twórcy zdecydowali się nie obsadzać roli Kusego po śmierci Pawła Królikowskiego, co nadaje nowej serii emocjonalnej głębi. Lucy, mimo upływu czasu, pozostaje niezmieniona wizualnie, co dodaje jej historii wyjątkowego uroku. Warto czekać na premierę, by odkryć, jakie niespodzianki przygotowali twórcy.
1: Dziedzictwo zbliża się do swojego jubileuszowego 1000 odcinka, który zostanie wyemitowany w czwartek 13 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Sahin planuje niespodziewaną podróż dla Nany i Pojraza, ale zazdrosna Kansel ma inne plany. Jej intryga z dosypaniem substancji do napoju Nany obraca się przeciwko niej samej. Tymczasem Ezgi i Sinan zmagają się z fałszywymi historiami o wypadku i depresji, które mają ich zbliżyć. Semih wciąż ukrywa swoje problemy, a Ibrahim i Czarna spierają się o imię dla dziecka. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów emocjonującymi zwrotami akcji i wyrazistymi postaciami, które nieustannie stają przed trudnymi wyborami.
2: 4266 odcinku Na Wspólnej Juliusz, grany przez Daniela Olbrychskiego, postanawia ujawnić Krystynie, że to on jest tajemniczym Januszem z internetowego forum. Niestety jego wyznanie przychodzi za późno, bo serce Krystyny zaczyna bić dla kogoś innego. Spotkanie w barze u Ziębów łagodzi napięcia między bohaterami, ale Krystyna nadal nie zdaje sobie sprawy, że to Juliusz był jej internetowym rozmówcą. Wkrótce w jej życiu pojawia się nowy adorator, co komplikuje plany Juliusza. W kolejnym odcinku, 4267, Krystyna postanawia dać szansę Janowi, co doprowadza Juliusza do desperacji. Czy Juliusz zdoła odzyskać serce Krystyny? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie intensywne opady deszczu. Dla Poznania spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 47% Polaków ocenia jego prezydenturę dobrze, a 43% źle. Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw, co utrudniło funkcjonowanie koalicji rządowej, ale jednocześnie zyskał większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. Eksperci łączą to z jego zmianą podejścia do Ukrainy. W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku, w którym 13-letni chłopiec zmarł po użądleniu przez niebezpieczną meduzę podczas kąpieli w morzu. Zdarzenie miało miejsce na plaży Ban Phai Tha, prowincji Nakhon Si Thammarat. Trzej inni uczestnicy akcji ratunkowej również zostali poparzeni, ale ich obrażenia nie były groźne. Służby ostrzegają, że meduzy pojawiły się na wybrzeżu wcześniej niż zwykle, apelując o ostrożność podczas kąpieli. Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka dwóch Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego. W Stanach Zjednoczonych doszło do dwóch incydentów związanych z bezpieczeństwem Donalda Trumpa. Na jego polu golfowym w Kalifornii zatrzymano uzbrojonego mężczyznę, który obserwował przygotowania do wizyty byłego prezydenta. Dzień później pojawiły się informacje o incydencie z udziałem śmigłowca Marine One, który wystartował z Białego Domu bez wstrzymania startów samolotów pasażerskich z pobliskiego lotniska. W obu przypadkach służby zapewniają, że Trump nie był bezpośrednio zagrożony, ale sprawy są nadal badane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W miejscowości Bitonto we Włoszech mieszkaniec omal nie stracił wygranej miliona euro na loterii. Przez roztargnienie wyrzucił zwycięski los do śmieci. Dzięki szybkiej reakcji lokalnej firmy komunalnej kupon udało się odnaleźć, zanim trafił na wysypisko. Szczęśliwy finał tej historii zyskał duże zainteresowanie w mediach. Rosyjskie ataki rakietowe na obrzeża Odessy oraz uderzenia w statki w korytarzu zbożowym pogłębiają blokadę ukraińskich portów czarnomorskich. W wyniku ostatnich ataków zniszczona została infrastruktura cywilna, a liczba ofiar wciąż jest nieznana. Decyzja przewoźnika Hapag-Lloyd o zawieszeniu połączeń do portów regionu Odessy zmusza do przenoszenia ładunków do portów naddunajskich. Ukraina ostrzega, że dalsze ataki mogą prowadzić do wzrostu cen żywności i ryzyka głodu w wielu krajach.
2: Niemiecki wywiad udaremnił zamach na Stefana Tumana, szefa producenta dronów Donaustal. Dwóch podejrzanych, Serhija N. i Ale S., aresztowano pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji. Sprawa ujawniona przez tygodnik Die Zeit podkreśla rosnące zagrożenie dla kluczowych postaci w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Alexander Dobrindt, jest na bieżąco informowany o postępach w śledztwie.
3: Lustra w windach pełnią więcej funkcji niż tylko dekoracyjną. Dzięki nim kabina wydaje się większa, co zwiększa komfort podróży. Dodatkowo lustra pomagają pasażerom skupić uwagę na czymś innym niż zmieniające się piętra, co jest szczególnie przydatne dla osób nieprzepadających za jazdą windą. Odbicie w lustrze pozwala też dyskretnie obserwować otoczenie, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Jarosławiu doszło do dramatycznej sytuacji, gdy 10-miesięczne dziecko zostało przypadkowo uwięzione w samochodzie. Matka zatrzasnęła kluczyki wewnątrz pojazdu, a wysoka temperatura zmusiła policjantów do szybkiej interwencji. Funkcjonariusze wybili szybę, by uwolnić dziewczynkę, która na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Służby przypominają, że w upały wnętrze auta nagrzewa się błyskawicznie. Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle. Większość użytkowników pralek nie wie, do czego służy trzecia przegroda w szufladce na detergenty. Jest ona przeznaczona do prania wstępnego, które pomaga usunąć największe zabrudzenia przed głównym cyklem prania. Eksperci zalecają jej użycie zwłaszcza przy mocno zabrudzonej odzieży roboczej czy grubych ręcznikach. Prawidłowe dozowanie detergentów do odpowiednich komór może znacząco poprawić efektywność prania.
3: Lwie paszczki, znane z ogrodów naszych babć, wracają do łask jako idealne kwiaty na jesienną rabatę. Sierpień to doskonały czas na ich sadzenie, co pozwoli cieszyć się ich kwitnieniem aż do późnej jesieni. Te charakterystyczne rośliny, przypominające małe paszcze, najlepiej rosną w dobrze nasłonecznionych miejscach. Wymagają regularnego podlewania i usuwania przekwitłych kwiatów, aby zachować swój dekoracyjny wygląd.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sejm ma teraz 33-dniową przerwę w obradach, a posłanka KO Kinga Gajewska korzysta z wolnego czasu. Ostatnio odwiedziła salon piękności, gdzie podczas manikur zamówiła sushi. Po relaksie ruszyła na zakupy, uzupełniając domowe zapasy. Dzień zakończyła wpadką, gdy fotoreporter przyłapał ją na rozmowie przez telefon podczas jazdy, co może skutkować mandatem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Sheeran, znany brytyjski wokalista, wpadł w tarapaty z powodu swojego luksusowego Aston Martina z 1966 roku. Okazuje się, że nawet gwiazdy muszą pamiętać o ubezpieczeniach, ponieważ sąd w Bradford nałożył na niego grzywnę za brak polisy. Sheeran tłumaczy się administracyjnym nieporozumieniem i twierdzi, że auto od lat stoi w warsztacie, przechodząc metamorfozę na napęd elektryczny. Cóż, nawet najpiękniejsze klasyki motoryzacji mogą przysporzyć nieoczekiwanych problemów.
2: Katarzyna Grochola, królowa polskiej literatury romantycznej, znów w akcji. Autorka kultowego Nigdy w życiu czuwa nad ekranizacją swojej najnowszej książki. Czyżby szykowała się kolejna fala judytomanii? Grochola twierdzi, że jej dzieło zmieniło życie wielu kobiet, które teraz budują domy i wierzą w swoje marzenia. Cóż, jeśli to nie jest magia literatury, to co nią jest? Rihanna, niekwestionowana królowa popu, zagrała swój ostatni koncert w Polsce dokładnie 10 lat temu. 5 sierpnia 2016 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Tłumy celebrytów i fanów szalały pod sceną. Nieświadome, że to ostatnia taka muzyczna uczta od Barbadoski. Od tamtej pory Rihanna zamieniła mikrofon na kosmetyki i modę, a jej fani wciąż czekają na nową muzykę, jak na deszcz w suszę. Kto by pomyślał, że gwiazda, która podbiła świat hitami jak Umbrella czy Diamonds, postawi na biznes i macierzyństwo? W Miami doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem znanego blogera Pereza Hiltona. Podczas transmisji na żywo, która zszokowała jego fanów, Hilton pojawił się zakrwawiony z narzędziem przypominającym nóż. Policja interweniowała, a Hilton został przewieziony do szpitala. Jego agenci zapewniają, że priorytetem jest teraz zdrowie i bezpieczeństwo blogera oraz jego rodziny. Cóż, życie w blasku fleszy potrafi być naprawdę niebezpieczne.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Rancho powraca po 10 latach, a fani zacierają ręce na finałowy sezon. Wilkowyje znów tętnią życiem, choć bez nieżyjących już aktorów Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Reżyser Wojciech Adamczyk stanowczo odrzucił pomysł użycia sztucznej inteligencji do ich ożywienia, uznając to za nieuczciwe i niemoralne. Postacie Japycza i Kusego pozostaną w serialu, choć nie zobaczymy ich na ekranie. Cóż, w Wilkowyjach wszystko jest możliwe, nawet życie po życiu. Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para, która przyciąga uwagę jak magnes, spodziewają się drugiego dziecka. Choć ich związek jest na ustach wszystkich, ślub wciąż pozostaje w sferze spekulacji. Serowska, z charakterystycznym dla siebie luzem, podkreśla, że nie czuje presji, by stanąć na ślubnym kobiercu. A co z tajemniczymi inicjałami DSH na Instagramie? Cóż, wygląda na to, że to tylko kolejny rozdział w tej medialnej telenoweli. Martyna Byczkowska, gwiazda serialu 1670. Znowu na językach. Aktorka, która wciela się w Anielę, konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskim kinie. A jej życie poza planem to prawdziwa zagadka. Choć media plotkują o jej relacji z raperem Webonafide, Byczkowska trzyma się z dala od skandali, skupiając się na karierze. Wygląda na to, że najlepsze role dopiero przed nią, a jej nazwisko coraz częściej pojawia się wśród najzdolniejszych młodych aktorów. Anna Popek, znana z konserwatywnych poglądów, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o kolejną krytykę Halloween, ale o zdjęcie na Instagramie, które zrobiła jej córka Olivia. Choć obie córki Popek trzymają się z dala od medialnego zgiełku, Olivia rozwija swoją pasję do fotografii, a Małgorzata łączy ekonomię z historią sztuki. Ciekawe, czy Anna Popek w końcu zdradzi więcej szczegółów ze swojego życia, czy pozostanie przy swoich tradycyjnych wartościach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Edyta Bartosiewicz, ikona polskiej muzyki, zaskakuje wszystkich, zasiadając w czerwonym fotelu trenerskim The Voice of Poland. Po latach grania z gitarą artystka postanowiła zmierzyć się z młodym pokoleniem wokalistów. Ciekawe, czy jej refleksje na temat obecnych trendów muzycznych, gdzie show często przysłania muzykę, znajdą odzwierciedlenie w jej nowej roli. A może to właśnie ona pokaże, że prawdziwa magia tkwi w prostocie i emocjach.
2: Podlasie znów na ustach wszystkich. Bartłomiej Krysiuk, reżyser i aktor w jednym, wciela się w kontrowersyjnego proroka Ilię w spektaklu Epitafium dla proroka Ilii. Ta niezwykła produkcja, łącząca teatr z muzyką na żywo, przyciąga tłumy, bilety w Katowicach już wyprzedane. Autentyczne pieśni pogrzebowe i tajemnicza historia z lat 30. na Podlasiu sprawiają, że widzowie nie mogą się doczekać premiery. Czy to nowa religia, czy tylko teatralny hit? Czas pokaże. Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił zejść ze sceny, ale nie z powodu braku weny, lecz zdrowia. Po latach koncertowania muzyk ogłosił, że czas na emeryturę, ponieważ serce nie chce już grać na pełnych obrotach. Zamiast kolejnych tras koncertowych czeka go operacja na otwartym sercu. Hughes podziękował fanom za wsparcie, podkreślając, że zdrowie jest teraz jego priorytetem. U2 i ich Rattle and Hum, album, który miał być hołdem dla amerykańskiej muzyki, a stał się symbolem megalomanii. Krytycy nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając zespołowi, że bardziej niż muzyką zajmują się własnym ego. Mimo to płyta sprzedała się w ponad 14 milionach egzemplarzy, co pokazuje, że kontrowersje mogą być najlepszą reklamą. A film towarzyszący albumowi? Cóż, nie każdy hollywoodzki rozmach kończy się sukcesem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 26 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Adopcyjny. Ochota na kota w Warszawie obchodzi swoje 8 urodziny. Z tej okazji w najbliższą sobotę odbędzie się huczna uroczystość przy ulicy Grójeckiej 79. W programie darmowe szkolenie z pierwszej pomocy dla zwierząt, chipowanie kotów oraz porady specjalistów. To także doskonała okazja, by poznać koty czekające na adopcję. Wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie ujawniły poważne nieprawidłowości. Wśród nich znalazły się fikcyjne stanowiska, dublujące się umowy oraz lekarze pracujący po kilkadziesiąt godzin bez przerwy. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przedstawił szczegóły raportu, który trafił do prokuratury. W wyniku kontroli sformułowano 44 zalecenia pokontrolne, mające na celu poprawę sytuacji w placówce.
2: W Warszawie na ulicy Wirażowej doszło do tragicznego wypadku dwóch motocykli. Zginął 27-letni obywatel Mołdawii, a 31-letni Ukrainiec trafił do szpitala. Ulica ta jest znana z nielegalnych nocnych wyścigów, co budzi pytania o przyczyny zdarzenia. Policja nadal bada okoliczności wypadku. Rok po nietypowym proteście Warszawa nie śpi, mieszkańcy stolicy ponownie szykują się do manifestacji przeciwko hałasowi. Aktywiści z Miasto Jest Nasze zapowiadają kolejny przemarsz na 4 września, tym razem bez piżam, by podkreślić powagę sytuacji. Mieszkańcy domagają się m.in. instalacji fotoradarów akustycznych i zwiększenia liczby patroli policji. Problem hałasu ich zdaniem wciąż się pogarsza, a władze miasta nie podejmują wystarczających działań.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W powiecie makowskim doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem ratownika medycznego. Wezwany do pomocy 26-latkowi sam stał się ofiarą agresji ze strony pijanego mężczyzny, który groził mu śmiercią. Na miejsce musiała przybyć policja, aby opanować sytuację. Agresor, mający prawie 4 promile alkoholu we krwi, został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Alei Sikorskiego w Warszawie, wybrana w budżecie obywatelskim, wciąż czeka na realizację, mimo że minęły już 3 lata. Opóźnienia związane są z budową tramwaju do Wilanowa, co zniechęca mieszkańców do udziału w głosowaniach. W ostatniej edycji budżetu obywatelskiego głos oddało zaledwie 3% warszawiaków. Radny Mokotowa, Jacek Grzeszak, podkreśla, że takie opóźnienia zwiększają niebezpieczeństwo na drogach i pogłębiają kryzys budżetu obywatelskiego.
2: W Ciechanowie znaleziono 3 okaleczone szczenięta, którym na żywca obcięto uszy. Zwierzęta trafiły do centrum weterynaryjnego w Mławie, gdzie otrzymały pomoc. Policja rozpoczęła śledztwo, mimo braku oficjalnego zgłoszenia. Przypominamy, że kopiowanie uszu jest w Polsce nielegalne. W Radomskim Miejskim Urzędzie Pracy doszło do nietypowego incydentu. Dwoje pracowników zostało przyłapanych na miłosnych igraszkach w biurze. Władze placówki zareagowały szybko, rozwiązując z nimi umowy za porozumieniem stron. To kolejny problem wizerunkowy dla tej instytucji, która niedawno zmagała się z innym skandalem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje całkowity zakaz używania smartfonów. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani na przerwach. Nowe przepisy mają pomóc dzieciom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranami. Wprowadzenie zakazu budzi emocje, a szkoły szukają najlepszych rozwiązań na przechowywanie urządzeń. W Polsce trwają nieznośne upały, które wpływają na wzrost zużycia energii. Urządzenia chłodzące i przechowujące żywność pracują intensywniej, co podbija rachunki za prąd. Warto zwrócić uwagę, które sprzęty działają najdłużej i z największą intensywnością, ponieważ to one najbardziej obciążają domowy budżet. Wiktoria Ptak z Białegostoku została nową Miss Polski 2026. Jej droga do sukcesu była pełna wyzwań. Od ciężkiej pracy na Florydzie po niebezpieczne łapanie aligatorów. Obecnie Wiktoria studiuje medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, łącząc pasję do nauki z pomocą pacjentom. Jej historia to dowód na to, że determinacja i ciężka praca mogą prowadzić do spełnienia marzeń. 38-letni mieszkaniec Białegostoku został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna jest podejrzany o przetrzymywanie i wielokrotne atakowanie swojej partnerki. Kobieta zdołała uciec i trafiła do szpitala, gdzie ponownie została zaatakowana przez partnera. Grozi mu kara do 25 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jelczu-Laskowicach pod Wrocławiem zakończono akcję poszukiwawczą po zgłoszeniu płetwonurka, który twierdził, że widział pod wodą kobiecą rękę. W działaniach brały udział policja, straż pożarna i ratownicy wodni. Jednak nie znaleziono żadnych zwłok ani przedmiotu przypominającego ludzką rękę. Poszukiwania zakończono po północy, a jedynym znaleziskiem była pomarańczowa bojka.
2: Na Śnieżce odnotowano kolejną noc z temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza, co jest niezwykłe dla tego górskiego szczytu. Karkonoski Park Narodowy określa te warunki jako niemal tropikalne, zaskakujące suchym powietrzem. Tymczasem cała Polska zmaga się z falą upałów, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje dziś temperatury sięgające nawet 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Noc ze środy na czwartek zapowiada się burzowo, z możliwymi intensywnymi opadami i silnym wiatrem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 28 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 28 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Life. Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nowy lek na fenyloketonurię trafił na listę innowacyjnych technologii Ministerstwa Zdrowia, co otwiera drogę do jego refundacji. Terapia ta pozwala pacjentom zrezygnować z restrykcyjnej diety i znacząco obniża poziom toksycznej fenyloalaniny we krwi. Dzięki temu chorzy mogą spożywać zwykłe produkty, co znacząco poprawia jakość ich życia. Fenyloketonuria to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia działa toksycznie na mózg. Nowy lek, zatwierdzony przez europejskie i amerykańskie agencje, przynosi poprawę już po kilku tygodniach stosowania. Choć lek nie jest jeszcze refundowany, jego obecność na liście innowacyjnych technologii daje nadzieję na szybsze wprowadzenie refundacji w Polsce. Rząd planuje podwyżki świadczeń dla byłych prezydentów Polski. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mogą liczyć na wzrost dożywotnich świadczeń oraz większe środki na prowadzenie biur. Od stycznia przyszłego roku ich prezydenckie emerytury wzrosną o około 427 zł miesięcznie. Dodatkowo finansowanie biur byłych prezydentów zwiększy się o 750 zł miesięcznie. Zmiany te są częścią projektu budżetu państwa na 2027 rok, który zakłada 3% wzrost wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 4 200 000 zł kary na firmę Bunge Polska, właściciela marki Olej Kujawski. Powodem były nieuczciwe umowy z rolnikami, które przerzucały na nich całe ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. Kontrakty zawierały klauzule, które niemal całkowicie pozbawiały rolników ochrony w takich sytuacjach. Bunge Polska zareagowała na zarzuty, zmieniając wzorce umów i współpracując z urzędem, co wpłynęło na wysokość kary. Decyzja UOKiK to ważny sygnał dla branży rolno-spożywczej, podkreślający konieczność uczciwych relacji z rolnikami. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormus. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają trzeci dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji.
3: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Związkowcy proponują zniesienie zakazu handlu w niedzielę i wprowadzenie wyższych wynagrodzeń dla pracowników. Ich pomysł zakłada płacenie 2,5 raza więcej za każdą godzinę pracy w niedzielę oraz dodatkowy dzień wolny. Obecne przepisy, według związkowców, nie spełniają swojej funkcji, a liczne wyjątki wypaczają konkurencję na rynku. Propozycja obejmuje także inne branże, jak gastronomia czy transport. Na razie to tylko postulat, a obecne przepisy nadal obowiązują.
1: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
2: W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą.
1: Grupa CSG sfinalizowała przejęcie kompleksu przemysłowego Gnaszwitz w Saksonii, inwestując ponad 100 milionów euro. Celem jest zwiększenie produkcji amunicji i materiałów wysokoenergetycznych, takich jak nitrogliceryna. To strategiczny krok w budowaniu niezależnych łańcuchów dostaw dla NATO i Unii Europejskiej. Inwestycja ma także przynieść do 125 nowych miejsc pracy i wspierać rozwój gospodarczy regionu. To druga duża inwestycja CSG w Niemczech, po zakładzie MSM Walsrode. Dzięki temu CSG wzmacnia swoją pozycję na europejskim rynku zbrojeniowym.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18. Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północny o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 32 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1001 odcinku telenoweli Dziedzictwo Nana zmierzy się z trudnym wyborem dotyczącym podróży poślubnej z Poirazem. Początkowo udaje przeziębienie, by uniknąć wyjazdu, ale zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, jak ważne są te wakacje dla Sahina, który je sfinansował. Ostatecznie decyduje się na podróż, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród bliskich. Sahin, nieświadomy wcześniejszych planów Nany, wręcza nowożeńcom dodatkowy prezent w postaci szalików. Nana czuje się zakłopotana, ale Poiraz szybko ratuje sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już w piątek, 14 sierpnia o godzinie 16 w TVP1. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1002 odcinkiem. Nana zmaga się z lękiem przed podróżą poślubną, co prowadzi do napięć z Poirazem. Czy ich wyjazd zmieni ich losy? Odcinek zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 w TVP1. Tymczasem w wątku Ibrahima i Czarnej nie brakuje humoru związanego z wyborem imienia dla dziecka. Intrygi Ezgi i Isil nie ustają, a bransoletka z inicjałami Sinana wzbudza podejrzenia u Ainur. Serial można oglądać codziennie o 16 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych tajemnic.
2: Na dobre i na złe powraca z 997 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. W tym odcinku Falkowicz przeżyje prawdziwy szok, gdy odkryje, kim jest nowy wybranek jego przybranej córki Matyldy. Darek, nowy ratownik i kierowca karetki w Leśnej Górze, okaże się być nie tylko pacjentem Falkowicza, ale także starszym partnerem Matyldy. Spotkanie w szpitalu i późniejsza kolacja przyniosą wiele emocji. Andrzej nie będzie mógł zaakceptować różnicy wieku między Matyldą a Darkiem, co doprowadzi do ostrej wymiany zdań. Atmosfera stanie się tak napięta, że Jadzia będzie musiała interweniować, serwując kolejną porcję flaków. Czy uda się rozładować napięcie? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która została nagrana zimą w Tajlandii. Premiera już pod koniec sierpnia, a emocje rosną z każdym dniem. W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zapowiedzi uczestników, którzy zamieszkają w egzotycznej willi. Produkcja stopniowo odsłania tajemnice, pokazując fragmenty postaci i charakterystyczne ujęcia. Fani już spekulują, kto pojawi się w programie i jakie osobowości zawalczą o miłość i przetrwanie w grze. Czy uczestnicy znajdą prawdziwe uczucie, czy skupią się na strategii? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, a atmosfera staje się coraz bardziej gorąca. W najbliższych dniach możemy spodziewać się ujawnienia pierwszych nazwisk nowych mieszkańców rajskiej willi.
1: Serial 1670 powraca z trzecim sezonem, który już dziś zadebiutuje na ekranach. Akcja rozpoczyna się 8 miesięcy po wydarzeniach z poprzedniego sezonu. Aniela wraca do domu, zastając Adamczychę w opłakanym stanie, a Jan Paweł Adamczewski pogrąża się w rozpaczy po utracie tytułu szlacheckiego. Choć aktorstwo i realizacja wciąż zachwycają, to scenariusz niestety nie spełnia oczekiwań. Humor, który wcześniej bawił, teraz wydaje się nieśmieszny i nie na miejscu. Mimo to fani mogą liczyć na znakomite zdjęcia, kostiumy i scenografię. Twórcy muszą jednak znaleźć czas na oddech, by przywrócić serialowi dawny blask.
2: W odcinku 933 serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Samuel nie może pogodzić się z planami wyjazdu Blanki i Diego do Huelwy, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Doktor Taroni zgadza się na pilną operację Artura, co daje nadzieję na poprawę jego zdrowia. Na ulicy pojawia się zamieszanie, gdy kilka kobiet prosi Liberta o autograf, co wzbudza zazdrość Rosiny. Tymczasem Ramon proponuje Inigowi zakup kawiarni La Deliciosa, ale jego oferta zostaje odrzucona. Odcinek zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 18.25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku, pełna sekretów, romansów i rodzinnych dramatów.
1: W najnowszych odcinkach Klanu czekają nas emocjonujące zwroty akcji w życiu Jaśka Rafalskiego. Po powrocie z wakacji w Hiszpanii, gdzie towarzyszyli mu rodzice i Roxi, Jasiek nie znajdzie ukojenia w relacjach miłosnych. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy na horyzoncie pojawi się jego była narzeczona, Jagoda, która wraca z Australii. Jasiek będzie musiał zmierzyć się z dawnymi emocjami i podjąć ważne decyzje dotyczące swojego życia prywatnego. Tymczasem w pracy w aptece pod Modrzewiem planuje wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, zakładając sklep internetowy. Relacje z matką, Beatą, pozostają napięte, ale z ojcem, Piotrem, Jasiek dogaduje się świetnie. Wszystko to zapowiada pełne napięcia i humoru odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
2: Panna Młoda w odcinku 170 przynosi prawdziwą burzę emocji. Cichan postanawia odciąć się od przeszłości, co mocno uderza w Hansę. Jej natychmiastowa reakcja może wywrócić życie rodziny Develjoglu do góry nogami. W poprzednim odcinku Deria wyznała Cemilowi prawdę o Hansę. To doprowadziło do gorącej kłótni między Melichem, Cichanem i Hansę. Sinem traci złudzenia co do Melicha, a Bejza manipuluje Mukader i Sinem, by osiągnąć swoje cele. Hansę, nie chcąc patrzeć na zburzenie starego domu, podejmuje radykalny krok i wychodzi za mąż za Melicha. Odcinek 170 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 17.20 na TVP2. Serial od początku trzyma w napięciu, a każdy nowy odcinek wywołuje gorące dyskusje wśród widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie intensywne opady deszczu. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 26 stopni oraz lekkie opady deszczu. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 15 lat od śmierci Andrzeja Leppera, byłego lidera samoobrony. Jego syn, Tomasz Lepper, wciąż nie zgadza się z oficjalną wersją, że ojciec popełnił samobójstwo. Rodzina upamiętnia polityka podczas uroczystości w Krupach koło Darłowa. Tomasz Lepper krytykuje także działania urzędników związanych z aferą gruntową oraz brak odszkodowania dla rodziny. Trwają poszukiwania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który zniknął po opuszczeniu Węgier. Adam Bodnar zasugerował, że Romanowski może ukrywać się w klasztorze, co obecnie sprawdzają służby. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że same przypuszczenia nie wystarczą do podjęcia działań. Eksperci wyjaśniają, że policja może wkroczyć na teren klasztoru, jeśli przepisy kraju na to pozwalają.
2: Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów i obwód kijowski, w wyniku którego zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne. Celem były głównie obiekty cywilne, w tym infrastruktura miejska i kolejowa. Rzecznik polskiego MSZ zaapelował, by świat nie przyzwyczajał się do rosyjskiego terroru. Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, skomentował atak krótko: ruski mir.
0: Polska żegna Andrzeja Morozowskiego, wybitnego dziennikarza TVN24, którego odejście poruszyło środowisko medialne i widzów. Był współtwórcą programu Teraz My, gdzie ujawniał materiały wywołujące polityczne burze, jak słynne taśmy Beger. Jego bezkompromisowe dziennikarstwo miało ogromny wpływ na polską politykę, a jego dziedzictwo pozostaje żywe.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Premier Donald Tusk rozpoczął kontrasygnowanie nominacji dla ponad 200 asesorów sądowych, co pozwoli im na podjęcie pracy. Zarzucił Karolowi Nawrockiemu naruszenie konstytucji przez brak wymaganej kontrasygnaty przy wręczaniu nominacji. Spór prawny wokół tej kwestii blokował tysiące spraw sądowych. Działania premiera mają zakończyć ten impas. Donald Tusk zaapelował do pracodawców o szczególną troskę o pracowników podczas ekstremalnych upałów. Premier podkreślił, że stawką jest zdrowie, a nawet życie ludzi. Wskazał na potrzebę zapewnienia klimatyzacji, zimnej wody oraz możliwości pracy zdalnej lub dodatkowych przerw. Tusk zaapelował o rozważne podejście i wzajemną troskę w najgorętszych godzinach dnia.
0: W Stanach Zjednoczonych trwa nietypowy spór prawny dotyczący surogatki i biologicznych rodziców. Para z Kalifornii zażądała aborcji po wykryciu u płodu wady serca. Jednak surogatka McKenna West odmówiła. Sprawa trafiła do sądu, a obecnie toczy się walka o miejsce porodu. West chce urodzić w Teksasie, gdzie dziecko mogłoby być natychmiast operowane. Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoje trzecie dziecko. Córeczka urodziła się 3 sierpnia w szpitalu w Lizbonie. Król Karol III i królowa Kamila z radością przyjęli tę wiadomość. Dziewczynka jest 15. prawnukiem zmarłej królowej Elżbiety II.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Chersoniu doszło do ataku rosyjskiego drona na cywila, co Ukraina określa jako zbrodnię wojenną. Bezzałogowiec ścigał sprzedawcę warzyw, a następnie zdetonował ładunek przy jego pojeździe. Mężczyzna przeżył, ale odniósł poważne obrażenia. Prezydent Zełenski potępił działania Rosji, nazywając je polowaniem na bezbronnych ludzi. Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w kilku województwach Polski, w tym dolnośląskim, pomorskim i mazowieckim. Alert obowiązuje dziś i jutro, a mieszkańcy powinni przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca unikanie otwartych przestrzeni oraz zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz. Warto też przeparkować samochody spod drzew i przygotować latarki na wypadek awarii prądu. Long Bob, czyli lob, to fryzura, która zdobywa serca kobiet po 50. To wydłużona wersja klasycznego boba, sięgająca do ramion, która łączy elegancję z łatwością stylizacji. Lob można nosić prosto, pofalowany lub z naturalnym skrętem, a także związać w kucyk czy kok. Dzięki delikatnym warstwom i subtelnemu uniesieniu u nasady, fryzura ta dodaje lekkości i nie przytłacza twarzy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W upalne dni zioła i aromaterapia mogą być skutecznym wsparciem dla organizmu. Świeże liście mięty w sypialni pomagają wyciszyć się, poprawiają drożność dróg oddechowych i delikatnie chłodzą ciało. Dodatkowo ich zapach odstrasza owady, co pozwala na spokojny sen. To naturalna alternatywa dla klimatyzacji, która nie generuje hałasu ani nie zużywa prądu.
2: Kefir, popularny produkt mleczny, może wspierać zdrowie jelit dzięki zawartości żywych kultur mikroorganizmów. Regularne spożywanie kefiru, zwłaszcza w połączeniu z dietą bogatą w błonnik i odpowiednim nawodnieniem, może poprawić pracę przewodu pokarmowego. Warto jednak pamiętać, że osoby z nietolerancją laktozy mogą odczuwać dyskomfort po jego spożyciu. Jeśli problemy jelitowe utrzymują się, zaleca się konsultację z lekarzem.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Anna Karczmarczyk, znana aktorka, zamiast wymarzonego mieszkania zafundowała sobie totalną demolkę. Po 2 latach poszukiwań i sprzedaży samochodów, by uzbierać na wkład własny, odkryła, że jej nowe lokum to prawdziwa ruina. Ściany się sypią, dach w opłakanym stanie, ale nie ma co się martwić. Remont całego budynku to przecież drobiazg. Teraz, po wymianie dachu i stropów, Anna i jej mąż są wykończeni, ale z niecierpliwością czekają na przyjemniejszy etap wykańczania swojego gniazdka.
1: Wielki powrót programu Nasi w mundurach na antenę TTV. Tym razem na poligon wyruszą prawdziwe gwiazdy, które zamienią wygodne życie na wojskowy rygor. Maciej Pela, znany tancerz, porzuca parkiet na rzecz wojskowej dyscypliny, a towarzyszyć mu będą m.in. Daniel Martyniuk i Jakub Rzeźnicza. Ciekawe, jak poradzą sobie w ekstremalnych warunkach, gdy zamiast fleszy czeka ich błoto i musztra. To będzie prawdziwy test charakteru. Anna Mucha, znana z serialu M jak miłość, przeżyła szok, przeglądając internet w poszukiwaniu szczotki do toalety. Ceny tych luksusowych akcesoriów sięgają nawet kilku tysięcy złotych, co skomentowała z humorem, obawiając się, że zabraknie jej na papier toaletowy. W świecie, gdzie celebryci wydają fortuny na najdziwniejsze rzeczy, Mucha pokazuje, że nawet w luksusowym apartamencie można zachować zdrowy rozsądek. Czyżby granice absurdu zostały przekroczone? Sandra Kubicka, znana modelka, znowu zakochana. Po burzliwym rozstaniu z Baronem, jej serce skradł przedsiębiorca Adam Zaorski. Para nie marnuje czasu i już zdążyła odwiedzić Mazury, Włochy, a teraz Grecję, gdzie relaksują się na Rodos. Oczywiście, wszystko to skrupulatnie dokumentują na Instagramie, bo przecież jak inaczej pokazać światu, że miłość kwitnie? Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, odszedł, pozostawiając po sobie nie tylko wspomnienia, ale i rodzinne anegdoty, które bawiły wielu. Choć jego syn Jan miał bardziej narodowe poglądy, Morozowski z humorem podchodził do różnic politycznych, twierdząc, że pracuje nad młodym człowiekiem. Wspólne przeżycia, jak walka o zdrowie syna, zbliżyły rodzinę, a trudne chwile w szpitalu nauczyły ich doceniać pomoc charytatywną. Mimo różnic, relacje rodzinne były pełne ciepła i wzajemnego szacunku.
0: W samym sercu sesji zdjęciowej Malwiny Wędzikowskiej doszło do kradzieży, która mogłaby być sceną z filmu akcji. Starszy mężczyzna, niczym bohater kina sensacyjnego, zwędził płaszcz celebrytki i zniknął na rowerze, zostawiając za sobą zdumioną Malwinę i fotografa. Mimo natychmiastowego pościgu, złodziej okazał się szybszy niż błyskawica. Kto by pomyślał, że rower stanie się narzędziem zbrodni w biały dzień?
1: Bartłomiej Topa, niekwestionowany mistrz polskiego ekranu, znów błyszczy jako Jan Paweł Adamczewski w serialu 1670. Choć zaczynał od ról drugoplanowych, dziś jego nazwisko to synonim aktorskiej jakości. Od Wesela po Karbala, Topa udowadnia, że potrafi wszystko. Od dramatu po komedię, a w życiu prywatnym ceni sobie spokój i rodzinę, choć nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Szczecin stracił jednego ze swoich teatralnych gigantów. Henryk Gęsikowski, znany z ról w Teatrze Polskim i Dramatycznym, zmarł podczas pielgrzymki na Jasną Górę. Prokuratura bada tę tajemniczą sprawę, choć wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczają udział osób trzecich. Ciekawe, jak to możliwe, że nikt nie zauważył braku aktora przez kilka dni.
0: Jared Leto, znany aktor i muzyk, znalazł się w samym środku burzy medialnej. Po emisji dokumentu BBC, w którym kolejne kobiety oskarżają go o przemoc seksualną, jego kariera zaczyna się chwiać. Choć Leto zaprzecza wszystkim zarzutom, to lukratywne role zaczynają mu umykać, jak choćby w thrillerze politycznym Assassination. Czyżby Hollywood zaczynało odwracać się od swojego niegdyś ulubionego gwiazdora? Katowice znów stają się centrum muzycznego wszechświata, bo już w ten weekend rusza OFF Festival 2026. Po 16 latach nieobecności na scenę wraca legendarna formacja The Flaming Lips, by przypomnieć swój kultowy album Yoshimi Battles the Pink Robots. A to dopiero początek, bo Artur Rojek, mistrz łamania schematów, zaprosił także współczesnych wieszczów rapu, czyli duet Junglin i Blady. Ponad 70 artystów na 7 scenach, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki.
1: Męskie granie zbliża się do finału, a emocje sięgają zenitu. Po burzliwym Wrocławiu, gdzie pogoda pokrzyżowała plany, festiwal zawita do Krakowa. Na scenie Muzeum Lotnictwa Polskiego wystąpią m.in. Myslowic, Ralf Kamiński i Nosowska. A po Krakowie wielki finał na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czy pogoda tym razem dopisze? Czas pokaże.
0: Rokowizna Festiwal 2026 nadciąga niczym burza z piorunami. Już w piątek, 7 sierpnia, Gdańsk stanie się epicentrum rokowych wibracji. Na scenie Polsat Plus Areny pojawią się takie tuzy jak Royal Republic i Perturbator, a wieczór zakończy Pull the Wire. To 5. edycja tego muzycznego szaleństwa, które w tym roku zawita także do Poznania i Krakowa. Czyżby szykowała się rokowa uczta, której nie można przegapić?
1: W Dublinie odbył się pogrzeb Glenna Hansarda, który zginął w wypadku motocyklowym. Ceremonia była transmitowana na żywo, a wśród uczestników znaleźli się Bono i Eddie Vedder. W hołdzie dla zmarłego muzyka przyjaciele wykonali jego utwory, a Bono zaskoczył wszystkich, zmieniając tekst swojego hitu. Trumna zwikliny, muzyczne występy i emocjonalne pożegnania to było prawdziwe show na miarę Oscara.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu umiarkowane opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północny o prędkości 1 metr na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wstrząsająca zbrodnia z 2001 roku, w której zginął 4-letni Michałek, wciąż budzi emocje. Chłopiec został porwany z przedszkola w Warszawie, a jego ciało znaleziono w Wiśle. Ojczym dziecka, Robert K. oraz jego znajomy, Daniel S., zostali skazani za morderstwo. Matka chłopca, Barbara S., początkowo oskarżona o współudział, została ostatecznie uniewinniona po latach procesów. Sebastian Sierpiński, 26-letni mieszkaniec Gryfinia, zaginął w sierpniu 2021 roku w tajemniczych okolicznościach. Podczas podróży z przełożonym nagle opuścił samochód i wbiegł w pole kukurydzy, zostawiając dokumenty i portfel. Mimo intensywnych poszukiwań, jego losy pozostają nieznane. Niedawno zatrzymano jedną osobę w związku z tą sprawą, ale szczegóły pozostają utajnione. Śledztwo trwa.
2: W Darłowie wszystkie kąpieliska są ponownie otwarte i bezpieczne po problemach ze skażeniem bakteryjnym. Sanepid potwierdził, że woda jest już przydatna do kąpieli. Pogoda sprzyja plażowaniu. Z temperaturą powietrza 23 stopni i niemal bezwietrzną aurą. Warto jednak pamiętać, że temperatura wody wynosi 16 stopni.
1: Polskę nawiedzają fale ekstremalnych upałów, co znacząco wpływa na nasze rachunki za prąd. Urządzenia chłodzące, takie jak klimatyzatory i lodówki, pracują intensywniej, zwiększając zużycie energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które działają przez dłuższy czas, ponieważ to one mogą najbardziej obciążać domowy budżet.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecki wywiad udaremnił zamach na Stefana Tumana, szefa producenta dronów Donau Stahl. Dwóch podejrzanych, Serhija N. i Ale S., aresztowano pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji. Sprawa ujawniona przez tygodnik Die Zeit podkreśla rosnące zagrożenie dla kluczowych postaci w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Alexander Dobrindt, jest na bieżąco informowany o postępach w śledztwie. Wysokie temperatury i brak opadów zwiększają ryzyko pożarów w lasach, szczególnie w okolicach Kamiennej Góry i Lubawki. Nadleśnictwo Kamienna Góra poinformowało o kolejnym pożarze, który wymagał wsparcia samolotów gaśniczych. Strażacy z różnych regionów, w tym z powiatu świdnickiego, są w pełnej gotowości, by walczyć z ogniem. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych apeluje o ostrożność i unikanie działań mogących wywołać pożar. W Szklarskiej Porębie doszło do niebezpiecznej interwencji, podczas której 37-letni mężczyzna zaatakował policjantów rozbitą butelką. Agresor, wcześniej znęcający się nad partnerką, został obezwładniony i trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia za napaść na funkcjonariuszy oraz do 5 lat za wcześniejsze przestępstwa. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze zdecydował o jego izolacji, czekając na dalsze rozstrzygnięcia. Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wczoraj na Zalewie Koronowskim policyjni wodniacy z Bydgoszczy pomogli 6-osobowej załodze łodzi, która utknęła z powodu awarii silnika. Funkcjonariusze bezpiecznie odholowali jednostkę do portu. Policjanci przypominają o konieczności odpowiedniego przygotowania łodzi przed wypłynięciem, aby uniknąć podobnych sytuacji.
2: Pod koniec lipca we Wrocławiu doszło do dramatycznej sytuacji z udziałem 14-letniej dziewczyny na dachu wieżowca. Dzięki szybkiej interwencji policji i negocjatorów nastolatka bezpiecznie zeszła na dół. Matka dziewczyny podziękowała funkcjonariuszom za profesjonalną pomoc i wsparcie. To kolejny przykład skutecznej pracy służb w sytuacjach kryzysowych.
1: Budleja Dawida, znana jako magnes na motyle, może rozczarować brakiem kwitnienia. Kluczowym zabiegiem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co pozwala roślinie skierować energię na nowe pędy. Ważne jest także wiosenne przycinanie, które pobudza krzew do wzrostu. Pamiętajmy, aby zapewnić budlei odpowiednie nasłonecznienie i umiarkowane podlewanie.
2: Lwie paszczki, znane z ogrodów naszych babć, wracają do łask jako idealne kwiaty na jesienną rabatę. Sierpień to doskonały czas na ich sadzenie, co pozwoli cieszyć się ich kwitnieniem aż do późnej jesieni. Te charakterystyczne rośliny, przypominające małe paszcze, najlepiej rosną w dobrze nasłonecznionych miejscach. Wymagają regularnego podlewania i usuwania przekwitłych kwiatów, aby zachować swój dekoracyjny wygląd.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś w Żywocicach policja zatrzymała 40-letniego kierowcę, który wyprzedzał na podwójnej ciągłej i przejściu dla pieszych. Niebezpieczne manewry zarejestrowała kamera nieoznakowanego radiowozu. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 3000 zł i 15 punktów karnych. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów na drodze. Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka dwóch Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest dobre, a w Białymstoku umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wystartowała platforma PZPN Plus, oferująca transmisję na żywo i dostęp do archiwum meczów polskiej piłki. Kibice mogą bezpłatnie obejrzeć 7 spotkań STS Pucharu Polski, które rozpoczną się już o godzinie 16. Nowa platforma ma na celu zwiększenie dostępności i promocji polskich rozgrywek piłkarskich na każdym poziomie. To także narzędzie dla klubów do analizy i rozwoju. Robert Lewandowski zdobył tytuł piłkarza tygodnia w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC, strzelając 2 gole. To jego pierwsze bramki w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Drużyna z Chicago zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej.
0: Już jutro, 6 sierpnia, o 22.30 na antenie TVP 1 odbędzie się premiera dokumentu Anita, który ukazuje kulisy przygotowań Anity Włodarczyk do Mistrzostw Świata w Tokio. Film, wyprodukowany przez Papaya Films, oferuje unikalne spojrzenie na życie i karierę trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem. Dokument pokazuje nie tylko sukcesy, ale i wyzwania, z jakimi zmaga się jedna z najbardziej utytułowanych polskich sportsmenek. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak wygląda droga do sportowego szczytu. Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9 krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10 medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
2: Sport w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat, po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców.
0: Słuchacie Radia Super Express. Iga Świątek pewnie awansowała do 3. rundy turnieju WTA Masters 1000 w Toronto, pokonując Sarę Bejlek 6-0, 6-3. To pierwszy występ Polki od miesiąca po przerwie od rywalizacji. Teraz zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubic. Niestety Maja Chwalińska odpadła z turnieju po porażce z Australijką Talią Gibson 7-5, 6-1.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Reprezentacja Polski w siatkówce po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów napotkała problemy w powrocie do kraju. Z powodu burzy nad Ningbo podróż drużyny opóźniła się o co najmniej jeden dzień. Część zawodników ma dotrzeć do Warszawy w środę rano. Po przylocie planowane jest uroczyste powitanie i konferencja prasowa. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros, choć w finale uległa Mirze Andrzejewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju z dobowym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Problemy z przesiadką w Pekinie sprawiły, że na warszawskim lotnisku zabrakło kilku zawodników oraz trenera Nikoli Grbicia. Mimo zmęczenia, siatkarze spotkali się z kibicami i wzięli udział w uroczystym powitaniu. Teraz czeka ich krótki odpoczynek przed przygotowaniami do Mistrzostw Europy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy umiarkowane opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 30 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 1 września. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą mogli śledzić nowe, emocjonujące wątki. Lucyna, matka dewelopera Macieja Wilka, nadal knuje intrygi wokół rodziny Pyrków, co może prowadzić do utraty ich domu. Agata Pyrka staje przed życiowym wyzwaniem, gdy jej związek z Ignacym Kieliszewskim zaczyna się rozpadać, a ona rozważa wyjazd z Polski. Czy plan Wilka i jego matki się powiedzie, a Pyrkowie stracą dach nad głową? Serial będzie dostępny na antenie TVP oraz w serwisie TVP VOD. Nie przegapcie tych pełnych napięcia odcinków. Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Natalia, prawniczka, mimo zamknięcia drzwi przeszłości, wciąż zmaga się z problemami z Cezarym. Rozwód z Drawiczem może być bardziej skomplikowany, niż się spodziewała. Choć pojednała się z Józefiną, z Cezarym nie będzie tak łatwo. Rawicz, mimo pobytu w więzieniu, może jeszcze raz skomplikować życie Natalii. Czy uda jej się zakończyć ten rozdział i zapewnić spokój sobie i Lei? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki, które z pewnością dostarczą wielu emocji.
2: W 1004 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Bezwzględna Kansel, zazdrosna o wyjazd Nany i Pojraza, postanawia zniszczyć ich szczęście. W desperackim ruchu decyduje się otruć małego Jusufa, licząc, że jego choroba ściągnie Nanę z powrotem do domu. Chłopiec trafia w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie wisi na włosku. Nana i Pojraz natychmiast wracają z podróży, ale czy zdążą na czas? Czy intryga Kansel doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja już wkrótce. W hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgają zenitu w 451 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia o 15:05 na TVP2. Pia żyje w ciągłym strachu przed swoim oprawcą, a Romulo stara się zapewnić jej bezpieczeństwo poprzez przydzielenie ochrony. Tymczasem Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, co nie umyka uwadze mieszkańców pałacu. Lope zmaga się z emocjami, widząc Werę z Santosem, co prowadzi do napięć. Margarita naciska Martinę na związek z Ignacjem, ale Martina stawia na niezależność. Serial pełen jest miłosnych wątków i rodzinnych dramatów, które przyciągają widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda w 170 odcinku zaskoczy widzów emocjonującym zwrotem akcji. Główna bohaterka, Hanser, zdecyduje się na ślub z Melichem, co wywoła burzę emocji. Ceremonia, zamiast być radosnym wydarzeniem, stanie się sceną dramatycznych wydarzeń. Cichan, były partner Hanser, padnie w szał, planując zniszczenie swojej posiadłości, która przypomina mu o utraconej miłości. Z kolei Sinen, była narzeczona Melicha, przeżyje bolesne rozczarowanie, uświadamiając sobie, że była tylko narzędziem w jego planie. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o 17:20 na TVP2. To wydarzenie z pewnością poruszy serca widzów.
1: Klan powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W 4728 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września o godzinie 18 w TVP1, Bożenka i Miłosz próbują odbudować swoje małżeństwo po zdradzie. Choć zamieszkali razem, między nimi wciąż panuje chłód. Bolek, zaniepokojony sytuacją, odwiedza Bożenkę w jej kwiaciarni, ale rozmowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Heniutka, przypominając Bolkowi jego własne błędy, podkreśla, że emocjonalne rany potrzebują czasu, by się zagoić. Czy Miłoszowi uda się odzyskać zaufanie żony? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu. M jak Miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. Mikołaj Roznerski, odgrywający rolę Marcina Chodakowskiego, rozwiał wszelkie plotki o swoim odejściu z serialu. Aktor podkreślił, że nie zamierza rezygnować z roli, która ukształtowała jego karierę. W nadchodzących odcinkach Marcin zmierzy się z osobistymi zawirowaniami, gdy jego przełożona, Elżbieta Domańska, spróbuje go uwieść. Powrót do dawnego zawodu detektywa przyniesie nowe wyzwania, a relacje z przyjacielem Jakubem Karskim staną się napięte. Wszystko to za sprawą wspólnej przeszłości z Martyną Wysocką, co z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Dziedzictwo zbliża się do swojego jubileuszowego 1000 odcinka, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Sahin planuje niespodziewaną podróż dla Nany i Pojraza, ale zazdrosna Kansel ma inne plany. Jej intryga z dosypaniem substancji do napoju Nany obraca się przeciwko niej samej. Tymczasem Ezgi i Sinan zmagają się z fałszywymi historiami o wypadku i depresji, które mają ich zbliżyć. Semich wciąż ukrywa swoje problemy, a Ibrahim i Czarna spierają się o imię dla dziecka. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów emocjonującymi zwrotami akcji i wyrazistymi postaciami, które nieustannie stają przed trudnymi wyborami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
1: Rancho Zemsta Wiedźm powraca w grudniu z 11 sezonem. W tej odsłonie Arkadiusz Czerepach, grany przez Artura Barcisia, obejmuje stanowisko premiera. Jego polityczne ambicje i brak skrupułów mogą wywołać mieszane reakcje wśród fanów. Aktor przyznaje, że obawia się, iż widzowie mogą nie zaakceptować nowego oblicza jego postaci. Czerepach, znany z manipulacji, teraz ma jeszcze większą władzę. Nowy sezon składać się będzie z 6 odcinków, a zdjęcia zakończą się w połowie sierpnia. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w tej kultowej produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj opady deszczu. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie intensywne opady deszczu. W Poznaniu zobaczymy 24 stopnie i lekkie opady deszczu. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące awantury podczas sesji Rady Miejskiej w Radomiu z marca zeszłego roku. Wydarzenia te związane były z Robertem Bąkiewiczem, który zajął mównicę i odmówił jej opuszczenia. Śledczy badali 5 wątków, w tym groźby i przemoc wobec strażników miejskich, ale nie dopatrzyli się przestępstwa. 3 inne wątki, dotyczące m.in. oplucia radnej i gruźb śmierci, umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Ukraiński deputowany Ihor Huś wystąpił z inicjatywą, by w ukraińskich dokumentach i na mapach używać ukraińskich nazw zagranicznych miejscowości. Na jego liście znalazły się m.in. polskie miasta Chełm, Rzeszów i Przemyśl. Propozycja nie dotyczy zmiany oficjalnych nazw w Polsce, a jedynie uporządkowania ukraińskich przepisów. Inicjatywę poparło 17 innych parlamentarzystów.
0: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 47% Polaków ocenia jego prezydenturę dobrze, a 43% źle. Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw, co utrudniło funkcjonowanie koalicji rządowej, ale jednocześnie zyskał większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. Eksperci łączą to z jego zmianą podejścia do Ukrainy.
1: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, który od lat związany był z TVN24 i Radiem Z. O jego śmierci poinformowano 4 sierpnia. Morozowski był ceniony za swoją przyzwoitość i profesjonalizm, co podkreślają zarówno politycy, jak i środowisko medialne. Wspomnienia o nim zamieścił m.in. premier Donald Tusk, który podkreślił jego krytyczne myślenie i przyzwoitość.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Waldemar Żurek skrytykował decyzję prezydenta o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza. Jego zdaniem gest ten był skierowany do środowiska kibicowskiego i miał charakter polityczny. Żurek podkreślił, że takie decyzje mogą podważać pracę policji, prokuratury i sądów. Zaznaczył, że prawo łaski nie powinno służyć interesom politycznym. W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku, w którym 13-letni chłopiec zmarł po użądleniu przez niebezpieczną meduzę podczas kąpieli w morzu. Zdarzenie miało miejsce na plaży Ban Phai Tha, prowincji Nakhon Si Thammarat. Trzej inni uczestnicy akcji ratunkowej również zostali poparzeni, ale ich obrażenia nie były groźne. Służby ostrzegają, że meduzy pojawiły się na wybrzeżu wcześniej niż zwykle, apelując o ostrożność podczas kąpieli. W Stanach Zjednoczonych doszło do 2 incydentów związanych z bezpieczeństwem Donalda Trumpa. Na jego polu golfowym w Kalifornii zatrzymano uzbrojonego mężczyznę, który obserwował przygotowania do wizyty byłego prezydenta. Dzień później pojawiły się informacje o incydencie z udziałem śmigłowca Marine One, który wystartował z Białego Domu bez wstrzymania startów samolotów pasażerskich z pobliskiego lotniska. W obu przypadkach służby zapewniają, że Trump nie był bezpośrednio zagrożony, ale sprawy są nadal badane.
1: Rosyjskie ataki rakietowe na obrzeża Odessy oraz uderzenia w statki w korytarzu zbożowym pogłębiają blokadę ukraińskich portów czarnomorskich. W wyniku ostatnich ataków zniszczona została infrastruktura cywilna, a liczba ofiar wciąż jest nieznana. Decyzja przewoźnika Hapag-Lloyd o zawieszeniu połączeń do portów regionu Odessy zmusza do przenoszenia ładunków do portów naddunajskich. Ukraina ostrzega, że dalsze ataki mogą prowadzić do wzrostu cen żywności i ryzyka głodu w wielu krajach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Niemiecki wywiad udaremnił zamach na Stefana Tumana, szefa producenta dronów Donau Stahl. 2 podejrzanych, Serhija N. i Ale S., aresztowano pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji. Sprawa ujawniona przez tygodnik Die Zeit podkreśla rosnące zagrożenie dla kluczowych postaci w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Alexander Dobrindt, jest na bieżąco informowany o postępach w śledztwie. Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle. Większość użytkowników pralek nie wie, do czego służy 3. przegroda w szufladce na detergenty. Jest ona przeznaczona do prania wstępnego, które pomaga usunąć największe zabrudzenia przed głównym cyklem prania. Eksperci zalecają jej użycie zwłaszcza przy mocno zabrudzonej odzieży roboczej czy grubych ręcznikach. Prawidłowe dozowanie detergentów do odpowiednich komór może znacząco poprawić efektywność prania.
1: Lwie paszczki, znane z ogrodów naszych babć, wracają do łask jako idealne kwiaty na jesienną rabatę. Sierpień to doskonały czas na ich sadzenie, co pozwoli cieszyć się ich kwitnieniem aż do późnej jesieni. Te charakterystyczne rośliny, przypominające małe paszcze, najlepiej rosną w dobrze nasłonecznionych miejscach. Wymagają regularnego podlewania i usuwania przekwitłych kwiatów, aby zachować swój dekoracyjny wygląd.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Sejm ma teraz 33-dniową przerwę w obradach, a posłanka KO Kinga Gajewska korzysta z wolnego czasu. Ostatnio odwiedziła salon piękności, gdzie podczas manikur zamówiła sushi. Po relaksie ruszyła na zakupy, uzupełniając domowe zapasy. Dzień zakończyła wpadką, gdy fotoreporter przyłapał ją na rozmowie przez telefon podczas jazdy, co może skutkować mandatem.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie dobra, a dla Krakowa umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express.
1: Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
2: When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
3: Fantastic.
2: So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.
4: Jakub K., okrzyknięty przez media akwarystą, zajmował się rybkami swojej ofiary. Media spekulowały, że miał być też klientem Agnieszki, która prowadziła podwójne życie. Zwykłej sąsiadki za dnia i kobiety do towarzystwa nocą. Napastnik poznał ją w sklepie zoologicznym, doradzał w kwestiach związanych z dbaniem o akwarium. Gdy ich znajomość przeszła na stopę prywatną, często przyjeżdżał i pomagał z rybkami. Potem miał zacząć rzekomo korzystać z jej innych usług, ale w sądzie wielokrotnie temu zaprzeczał. Co sprawiło, że ta zawiła, choć raczej pozbawiona agresji relacja, przerodziła się w makabryczne zabójstwo? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
5: Pokój Zbrodni.
4: Jakub K. i Agnieszka K. poznali się w 2012 roku. On miał 26 lat, ona była o 10 lat starsza. Kobieta wynajmowała mieszkanie przy ulicy Bielawskiej w Konstancinie Jeziornie, na luksusowym osiedlu, które zamieszkiwali głównie ludzie zamożni. Zielona okolica, cisza i spokój. Agnieszka miała pieniądze na wynajem, bo lubiła szybko i dobrze zarobić. Prowadziła bowiem podwójne życie.

niedawno wspominając tę historię, opisywali, że 36-latka miała opowiadać o pracy w branży kosmetycznej, która przynosiła jej satysfakcjonujące zarobki. Dojeżdżała do Warszawy, a tam można liczyć na wyższe wynagrodzenie. Tak się tłumaczyła. Tymczasem Hanna Dobrowolska, dziennikarka, która po latach przeczytała akta całej sprawy, donosiła w Newsweeku, że w rzeczywistości Agnieszka K. dorabiała jako prostytutka, która trudniła się tym, jak mawia popularne określenie, najstarszym zawodem świata od ponad dekady. Na specjalnym portalu randkowym ogłaszała się jako Kaja Piaseczno. Jak często w tej specyficznej branży bywa, chciała pozostać anonimowa, więc nie mogła ujawnić nawet prawdziwego imienia. Ryzyko, że ktoś ją rozpozna i wieść rozniesie się po okolicy, tym samym trafiając do najbliższych i przyjaciół, było zbyt duże. Pewnego razu Agnieszka pojechała do sklepu zoologicznego w Jankach. Miała w mieszkaniu akwarium i rybki, którymi lubiła się zajmować. Chciała kupić kolejne okazy. Gdy rozglądała się po regałach, podszedł do niej młodziutki Jakub, który tam wówczas pracował. Z oficjalnych źródeł wynika, że mężczyzna zaprzyjaźnił się z kobietą i odwiedzał ją w mieszkaniu, by czyścić akwarium, doradzać w sprawach związanych z pielęgnacją rybek, a czasem przywoził jej nowe okazy do kolekcji. Nieoficjalnie mówiło się natomiast, że relacja tych dwojga przerodziła się w coś bardziej osobistego, intymnego. Mężczyzna miał stać się klientem Agnieszki. Ostatecznie charakter ich spotkań do samego końca pozostał niejasny, nawet wtedy, gdy prokuratura postawiła Jakuba K. w stan oskarżenia. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, a śledczy nie byli zbyt wylewni, ujawniając ledwie skrawki szczegółów dotyczących zbrodni czy jej motywów. 26-latek miał opinię człowieka skrytego, zamkniętego w sobie. Nie zarabiał zbyt dużo, a do mediów przeniknęło niewiele informacji na temat życia prywatnego. Człowiek duch, jak określali go niektórzy dziennikarze, miewał jednak problemy z agresją. 4 lata po pierwszym spotkaniu, 7 listopada 2016 roku, Jakub K. znowu miał odwiedzić Agnieszkę w jej mieszkaniu. Pojawił się tam dwukrotnie. Najpierw po to, by dokonać serwisu akwarium. Wrócił jednak jeszcze wieczorem, w innym celu, którego prokuratura nie zdradza. Można się jednak domyślić. Około godziny 19 pomiędzy nim a pokrzywdzoną doszło do nieporozumienia. Wtedy ją odepchnął, rzucił na łóżko i dwukrotnie uderzył pałką w tył głowy. Następnie udusił ją za pomocą paska od torby turystycznej. Relacjonowała prokurator Magdalena Sowa z prokuratury okręgowej w Warszawie. To wyjaśnienia, które w toku postępowania złożył sam Jakub K. Gdy pokrzywdzona już nie żyła, mężczyzna umieścił jej zwłoki w walizce i wyniósł z mieszkania, po czym włożył je do bagażnika swojego samochodu, który zaparkował na pobliskim parkingu. Po wszystkim sprawca przewiózł walizkę z ciałem na posesję swojej matki w Belsku Dużym i ukrył bagaż w tamtejszym garażu. Przez kilka dni żył normalnie, jak gdyby nigdy nic. Z ustaleń śledczych wynika, że odwiedzał nawet mieszkanie ofiary, by nakarmić jej psa i sprzątnąć odchody przerażonego zwierzęcia. Nie wiadomo, czemu masywny pitbull w dniu morderstwa nie stanął w obronie swojej ukochanej pani. Być może został wcześniej zamknięty w innym pomieszczeniu. Jakub K. zachowywał się tak, jakby nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Kiedy więc pojawiła się możliwość wyjazdu za granicę, nawet się nie zastanawiał. Nie chodziło jednak o ucieczkę z kraju, a sprawy zawodowe. Miał pojechać do Szwecji po nowe okazy ryb akwariowych. Tak też zrobił. Kilka dni po zabójstwie opuścił Polskę. Podczas jego nieobecności ktoś zgłosił, że Agnieszka K. nie daje znaku życia. Ruszyło policyjne śledztwo, sprawdzanie kamer monitoringu, lokalizowanie telefonu kobiety. W drodze powrotnej do kraju, dokładnie 19 listopada 2016 roku, Jakub został zatrzymany przez policjantów. Złapali go na pokładzie promu Polonia, gdy ten cumował w Świnoujściu. Mężczyzna miał przy sobie komórkę i dokumenty ofiary. Już po schwytaniu podejrzanego, ten szybko pękł. Podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Działania operacyjne wskazywały na to, że 26-latek próbował zacierać po sobie ślady. Usuwał dane z telefonu zamordowanej, przejeżdżał też przez monitoringowe martwe punkty, by nie rzucać na siebie podejrzeń. W zderzeniu z ogniem pytań śledczych nie wytrzymał jednak presji. Wskazał miejsce ukrycia ciała Agnieszki, wtedy został tymczasowo aresztowany. Prokurator Magdalena Sowa przekazywała, że w toku śledztwa zostało przesłuchanych ponad 100 świadków. Dokonano też oględzin nagrań z monitoringu. Uzyskano opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, toksykologii, daktyloskopii, badań genetycznych, badań chemicznych, a także przeprowadzono szereg eksperymentów procesowych. Udało się odtworzyć trasę przejazdów Jakuba. Później zrekonstruowano przebieg zdarzeń na podstawie monitoringu miejskiego. Zabezpieczono również ślady elektroniczne. Mężczyzna musiał jeszcze zostać zbadany pod kątem poczytalności, ponieważ pojawiły się przesłanki, że może objawiać cechy osoby z

problemami psychicznymi. Ostatecznie biegli orzekli jednak, że Jakub K. był w pełni poczytalny w chwili zbrodni, świadomy tego, co robił. Nie działał pod wpływem alkoholu czy narkotyków, nie miał zaburzeń psychicznych. Mógł odpowiadać za to, czego się dopuścił. Wszystko wskazywało na to, że akwarysta może spodziewać się wysokiego wyroku. Wielu ludzi z zapartym tchem śledziło poczynania mundurowych, ponieważ zbrodnia w Konstancinie Jeziornie miała duży rozgłos medialny. Ale proces toczył się finalnie za zamkniętymi drzwiami, a to za sprawą rodziny ofiary, która z uwagi na swoje dobro i pamięć o kobiecie prosiła o wyłączenie jawności rozpraw. Sąd się do tego wniosku przychylił. Wtedy dopływ informacji do dziennikarzy został niemal całkowicie odcięty. Do tego stopnia, że nigdy nie ujawniono publicznie dokładnego motywu zbrodni. Nie opublikowano też treści zeznań. Sąd nie zgodził się nawet na ujawnienie treści ustnego uzasadnienia wyroku. Nieoficjalnie niektórzy dziennikarze spekulowali, że motyw zabójstwa był seksualny. Funkcjonariusze tego nie potwierdzili, ale też nie zdementowali. Dlaczego Jakub zabił Agę? Z zazdrości? Z poniżenia? Z zemsty za odrzucenie? Proces, zamiast rozwiać wątpliwości, pozostawił sporo domysłom i spekulacjom, donosił Super Express. Lektura akt sądowych rzuca na tę sprawę nowe światło. To on mógł być jej klientem, a zabił, bo wystraszył się krwi menstruacyjnej, opisywała później na łamach Newsweeka Hanna Dobrowolska. Sam Jakub K. kilkakrotnie miał zaprzeczać, jakoby korzystał z usług seksualnych kobiety. Agnieszka miała go jednak czasem namawiać, by został chociaż na godzinkę. Ja nie chciałem. Bardzo się obawiałem kontaktu z nią. Boję się chorób i brudu. Brzydzi mnie to. Miał powiedzieć, co zapisano w protokole sądowym. Według wersji Jakuba opisanej przez Newsweek, kobieta miała go obrażać i wyśmiewać, być tego dnia agresywna. Rzuciła w niego śmieciami, miała mu grozić i go upokarzać. Śledczy wysnuli wniosek, Jakub wpadł w szał, gdy jego męskość została podważona. Działał z pełną świadomością, nie w afekcie, lecz z zamiarem zabójstwa, relacjonowała gazeta. Po 2 latach od zbrodni, w 2018 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Jakuba K. za winnego zabójstwa i przywłaszczenia dokumentów ofiary. Mężczyzna został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto wskazano, że musi zapłacić 160 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzicom zamordowanej. Od wyroku odwołała się prokuratura, która uważała, że Jakub K. zamordował swoją ofiarę w brutalny sposób, z błahych powodów i z zimną krwią, więc powinien zostać skazany na dożywocie. Obrońca z kolei wnosił o uniewinnienie lub przynajmniej złagodzenie wyroku. Rok później, w 2019, Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że motyw nie jest wystarczająco jasny, by zastosować najsurowszy wymiar kary, ale jednocześnie dowody nie pozwalają też na zmniejszenie wyroku. Tym samym decyzja sądu pierwszej instancji została utrzymana w mocy, a Jakub K. już prawomocnie został skazany na 25 lat więzienia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski, znany z tego, że potrafi zaskakiwać, tym razem zrobił to na całego, biorąc ślub z piękną Heleną. Ceremonia była jak z bajki, z ochroną godną gwiazd Hollywood i gośćmi, którzy mogliby zasilić niejedną galę rozdania nagród. Helena, teraz już Brzozowska, zachwyciła wszystkich swoją elegancją, a Rafał, jak przystało na gwiazdę, postawił na klasykę. Ciekawe, czy to nazwisko przyniesie jej tyle samo blasku, co jej mężowi. Katarzyna Grochola, królowa polskiej literatury romantycznej, znów w akcji. Autorka kultowego Nigdy w życiu czuwa nad ekranizacją swojej najnowszej książki. Czyżby szykowała się kolejna fala judytomanii? Grochola twierdzi, że jej dzieło zmieniło życie wielu kobiet, które teraz budują domy i wierzą w swoje marzenia. Cóż, jeśli to nie jest magia literatury, to co nią jest?
2: Kuba Badach, znany z wyrafinowanego gustu muzycznego, nie mógł powstrzymać się od komentarza na temat Skolima, nowego króla polskiego popu. Z lekkim uśmiechem przypomniał słowa Zbigniewa Wodeckiego, że koncerty to grał Paderewski, a reszta to chałtury. Skolim, który zdobył serca słuchaczy utworem Wyglądasz idealnie, nie tylko podbija listy przebojów, ale i rozwija swoje biznesowe imperium. Cóż, może i jego muzyka nie jest skomplikowana, ale za to jak skutecznie działa.
1: Rihanna, niekwestionowana królowa popu, zagrała swój ostatni koncert w Polsce dokładnie 10 lat temu. 5 sierpnia 2016 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Tłumy celebrytów i fanów szalały pod sceną. Nieświadome, że to ostatnia taka muzyczna uczta od Barbadoskiej. Od tamtej pory Rihanna zamieniła mikrofon na kosmetyki i modę, a jej fani wciąż czekają na nową muzykę, jak na deszcz w suszę. Kto by pomyślał, że gwiazda, która podbiła świat hitami jak Umbrella czy Diamonds, postawi na biznes i macierzyństwo?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Miami doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem znanego blogera Pereza Hiltona. Podczas transmisji na żywo, która zszokowała jego fanów, Hilton pojawił się zakrwawiony z narzędziem przypominającym nóż. Policja interweniowała, a Hilton został przewieziony do szpitala. Jego agenci zapewniają, że priorytetem jest teraz zdrowie i bezpieczeństwo blogera oraz jego rodziny. Cóż, życie w blasku fleszy potrafi być naprawdę niebezpieczne. Rancho powraca po 10 latach, a fani zacierają ręce na finałowy sezon. Wilkowyje znów tętnią życiem, choć bez nieżyjących już aktorów Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Reżyser Wojciech Adamczyk stanowczo odrzucił pomysł użycia sztucznej inteligencji do ich ożywienia, uznając to za nieuczciwe i niemoralne. Postacie Japycza i Kusego pozostaną w serialu, choć nie zobaczymy ich na ekranie. Cóż, w Wilkowyjach wszystko jest możliwe, nawet życie po życiu. Martyna Byczkowska, gwiazda serialu 1670. Znowu na języka. Aktorka, która wciela się w Anielę, konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskim kinie. A jej życie poza planem to prawdziwa zagadka. Choć media plotkują o jej relacji z raperem Webonafide, Byczkowska trzyma się z dala od skandali, skupiając się na karierze. Wygląda na to, że najlepsze role dopiero przed nią, a jej nazwisko coraz częściej pojawia się wśród najzdolniejszych młodych aktorów. Anna Popek, znana z konserwatywnych poglądów, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o kolejną krytykę Halloween, ale o zdjęcie na Instagramie, które zrobiła jej córka Olivia. Choć obie córki Popek trzymają się z dala od medialnego zgiełku, Olivia rozwija swoją pasję do fotografii, a Małgorzata łączy ekonomię z historią sztuki. Ciekawe, czy Anna Popek w końcu zdradzi więcej szczegółów ze swojego życia, czy pozostanie przy swoich tradycyjnych wartościach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Pola Wiśniewska nie przebiera w słowach i zarzuca Michałowi Wiśniewskiemu manipulację faktami w jego oświadczeniu. Żona Gwiazdora opowiada o bolesnych skutkach rozpadu ich patchworkowej rodziny, podkreślając, że publiczna debata skupia się na dorosłych, zapominając o dzieciach. Pola przyznaje, że mimo trudności wciąż stara się utrzymywać pozytywne relacje z częścią rodziny byłego partnera. Cóż, wygląda na to, że życie w świetle reflektorów to nie tylko blask, ale i cień. Edyta Bartosiewicz, ikona polskiej muzyki, zaskakuje wszystkich, zasiadając w czerwonym fotelu trenerskim The Voice of Poland. Po latach grania z gitarą artystka postanowiła zmierzyć się z młodym pokoleniem wokalistów. Ciekawe, czy jej refleksje na temat obecnych trendów muzycznych, gdzie show często przysłania muzykę, znajdą odzwierciedlenie w jej nowej roli. A może to właśnie ona pokaże, że prawdziwa magia tkwi w prostocie i emocjach.
1: Podlasie znów na ustach wszystkich. Bartłomiej Krysiuk, reżyser i aktor w jednym, wciela się w kontrowersyjnego proroka Ilię w spektaklu Epitafium dla proroka Ilii. Ta niezwykła produkcja, łącząca teatr z muzyką na żywo, przyciąga tłumy, bilety w Katowicach już wyprzedane. Autentyczne pieśni pogrzebowe i tajemnicza historia z lat 30. na Podlasiu sprawiają, że widzowie nie mogą się doczekać premiery. Czy to nowa religia, czy tylko teatralny hit? Czas pokaże. Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił zejść ze sceny, ale nie z powodu braku weny, lecz zdrowia. Po latach koncertowania muzyk ogłosił, że czas na emeryturę, ponieważ serce nie chce już grać na pełnych obrotach. Zamiast kolejnych tras koncertowych czeka go operacja na otwartym sercu. Hughes podziękował fanom za wsparcie, podkreślając, że zdrowie jest teraz jego priorytetem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się umiarkowane opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: wszystkim. Wszystko jest już.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie ujawniły poważne nieprawidłowości. Wśród nich znalazły się fikcyjne stanowiska, dublujące się umowy oraz lekarze pracujący po kilkadziesiąt godzin bez przerwy. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przedstawił szczegóły raportu, który trafił do prokuratury. W wyniku kontroli sformułowano 44 zalecenia pokontrolne, mające na celu poprawę sytuacji w placówce.
3: Rok po nietypowym proteście Warszawa nie śpi, mieszkańcy stolicy ponownie szykują się do manifestacji przeciwko hałasowi. Aktywiści z Miasto Jest Nasze zapowiadają kolejny przemarsz na 4 września, tym razem bez piżam, by podkreślić powagę sytuacji. Mieszkańcy domagają się m.in. instalacji fotoradarów akustycznych i zwiększenia liczby patroli policji. Problem hałasu ich zdaniem wciąż się pogarsza, a władze miasta nie podejmują wystarczających działań.
2: Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Alei Sikorskiego w Warszawie, wybrana w budżecie obywatelskim, wciąż czeka na realizację, mimo że minęły już 3 lata. Opóźnienia związane są z budową tramwaju do Wilanowa, co zniechęca mieszkańców do udziału w głosowaniach. W ostatniej edycji budżetu obywatelskiego głos oddało zaledwie 3% warszawiaków. Radny Mokotowa, Jacek Grzeszak, podkreśla, że takie opóźnienia zwiększają niebezpieczeństwo na drogach i pogłębiają kryzys budżetu obywatelskiego.
3: W Warszawie, na Woli, doszło do tragicznych wydarzeń, które wstrząsnęły całą Polską. 4-letni Michałek został odebrany z przedszkola przez ojczyma i jego kolegę, a następnie utopiony w Wiśle. Matka dziecka, Barbara S., została oskarżona o zlecenie zbrodni, jednak po latach uniewinniono ją z braku dowodów. Sprawa wywołała ogromne poruszenie i pytania o bezpieczeństwo dzieci w placówkach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Bytomiu prezydent miasta odwołał dyrektora szkoły podstawowej nr 42 w związku z podejrzeniami o posiadanie pornografii dziecięcej. Decyzja zapadła po otrzymaniu informacji od prokuratury. Były dyrektor ma zakaz wstępu do wszystkich placówek edukacyjnych w mieście. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Suchej Beskidzkiej. Dziś rano nad Zalewem Porajskim doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna zasłabł na plaży i mimo szybkiej reakcji świadków oraz ratowników medycznych nie udało się go uratować. Policja z Myszkowa przypomina, że wysokie temperatury mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych i z problemami kardiologicznymi. Warto zwracać uwagę na objawy takie jak duszności czy zawroty głowy. Sebastian Sierpiński zaginął w tajemniczych okolicznościach w sierpniu 2021 roku, gdy nagle opuścił samochód i wbiegł w pole kukurydzy w okolicach Wirówka pod Gryfinem. Do dziś nie wiadomo, co się z nim stało, choć niedawno pojawił się nowy trop w śledztwie. Policja zatrzymała jedną osobę, a prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące nieudzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Śledztwo trwa, a Sebastian wciąż jest uznawany za osobę zaginioną.
2: W Polsce trwa fala upałów, która według ekspertów potrwa co najmniej do 6 sierpnia. Krzysztof Jackowski przewiduje, że pogoda ustabilizuje się dopiero około 20 sierpnia, kiedy to temperatury spadną do od 24 do 26 stopni. Taka aura ma utrzymać się aż do połowy września, co może wpłynąć na plany wakacyjne wielu Polaków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Polsce trwają nieznośne upały, które wpływają na wzrost zużycia energii. Urządzenia chłodzące i przechowujące żywność pracują intensywniej, co podbija rachunki za prąd. Warto zwrócić uwagę, które sprzęty działają najdłużej i z największą intensywnością, ponieważ to one najbardziej obciążają domowy budżet. Wiktoria Ptak z Białegostoku została nową Miss Polski 2026. Jej droga do sukcesu była pełna wyzwań. Od ciężkiej pracy na Florydzie po niebezpieczne łapanie aligatorów. Obecnie Wiktoria studiuje medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, łącząc pasję do nauki z pomocą pacjentom. Jej historia to dowód na to, że determinacja i ciężka praca mogą prowadzić do spełnienia marzeń.
2: W Jelczu-Laskowicach pod Wrocławiem zakończono akcję poszukiwawczą po zgłoszeniu płetwonurka, który twierdził, że widział pod wodą kobiecą rękę. W działaniach brały udział policja, straż pożarna i ratownicy wodni. Jednak nie znaleziono żadnych zwłok ani przedmiotu przypominającego ludzką rękę. Poszukiwania zakończono po północy, a jedynym znaleziskiem była pomarańczowa bojka.
3: Na Śnieżce odnotowano kolejną noc z temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza, co jest niezwykłe dla tego górskiego szczytu. Karkonoski Park Narodowy określa te warunki jako niemal tropikalne, zaskakujące suchym powietrzem. Tymczasem cała Polska zmaga się z falą upałów, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje dziś temperatury sięgające nawet 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Noc ze środy na czwartek zapowiada się burzowo, z możliwymi intensywnymi opadami i silnym wiatrem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W lasach Dolnego Śląska sytuacja pozostaje napięta z powodu licznych pożarów. W rejonie Kamiennej Góry i Lubawki strażacy oraz samoloty gaśnicze walczą z ogniem, który pojawił się już drugi raz w ciągu dwóch dni. Leśnicy podkreślają, że za większość pożarów odpowiada człowiek, a liczba zdarzeń jest znacznie wyższa niż w ubiegłym roku. Apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w lasach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 27 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie dobra, a dla Białegostoku umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku paliwowym w Polsce obserwujemy znaczące obniżki cen hurtowych. Aramco wysuwa się na prowadzenie, oferując najtańszą benzynę i olej napędowy. Orlen również obniżył ceny, co oznacza spadek kosztów benzyny PB 95 o 24 grosze i 0,2 grosza na litrze. BP Europa utrzymuje swoje ceny, co stawia je w mniej korzystnej pozycji. Obniżki są wynikiem pozytywnych zmian makroekonomicznych, w tym deeskalacji, napięć w rejonie cieśniny Ormus i decyzji OPEC, plus o zwiększeniu wydobycia ropy. Kierowcy mogą spodziewać się tańszego tankowania diesla jeszcze w tym tygodniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 4 200 000 zł kary na firmę Bunge Polska, właściciela marki Olej Kujawski. Powodem były nieuczciwe umowy z rolnikami, które przerzucały na nich całe ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. Kontrakty zawierały klauzule, które niemal całkowicie pozbawiały rolników ochrony w takich sytuacjach. Bunge Polska zareagowała na zarzuty, zmieniając wzorce umów i współpracując z urzędem, co wpłynęło na wysokość kary. Decyzja UOKiK to ważny sygnał dla branży rolno-spożywczej, podkreślający konieczność uczciwych relacji z rolnikami. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormus. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają trzeci dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji.
2: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą.
2: Grupa CSG sfinalizowała przejęcie kompleksu przemysłowego Gnaszwitz w Saksonii, inwestując ponad 100 milionów euro. Celem jest zwiększenie produkcji amunicji i materiałów wysokoenergetycznych, takich jak nitrogliceryna. To strategiczny krok w budowaniu niezależnych łańcuchów dostaw dla NATO i Unii Europejskiej. Inwestycja ma także przynieść do 125 nowych miejsc pracy i wspierać rozwój gospodarczy regionu. To druga duża inwestycja CSG w Niemczech, po zakładzie MSM Walls Road. Dzięki temu CSG wzmacnia swoją pozycję na europejskim rynku zbrojeniowym.
1: Fundusz Scale Up Europe, utworzony przez Komisję Europejską, ogłosił swoją pierwszą dużą inwestycję. Wspólnie z grupą inwestorów fundusz zainwestuje 1 miliard euro w fińską firmę AISA, specjalizującą się w technologiach satelitarnych. Celem jest rozwój europejskich zdolności wywiadowczych i wzmocnienie strategicznej autonomii kontynentu. AISA, dzięki swojej innowacyjnej technologii satelitarnego obrazowania radarowego, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Inwestycja ta podkreśla rosnące zaufanie do technologii rozwijanych przez AISA i jej potencjał do stania się globalnym liderem. Koncern Rheinmetall zaprezentował nową fregatę rakietową typu GMF-140. To 140-metrowy okręt o wyporności ponad 6 tysięcy ton, zaprojektowany do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i zwalczania okrętów podwodnych. Fregata jest przeznaczona dla flot NATO i państw sojuszniczych, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wyposażona w system Aegis, ma zapewniać wysoką świadomość sytuacyjną i zdolność kierowania ogniem. Rheinmetall podkreśla, że GMF-140 to jedna z najbardziej zaawansowanych fregat w swojej kategorii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18. Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie dobra, a dla Warszawy umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1001 odcinku telenoweli Dziedzictwo Nana zmierzy się z trudnym wyborem dotyczącym podróży poślubnej z Poirazem. Początkowo udaje przeziębienie, by uniknąć wyjazdu, ale zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, jak ważne są te wakacje dla Sahina, który je sfinansował. Ostatecznie decyduje się na podróż, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród bliskich. Sahin, nieświadomy wcześniejszych planów Nany, wręcza nowożeńcom dodatkowy prezent w postaci szalików. Nana czuje się zakłopotana, ale Poiraz szybko ratuje sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już w piątek, 14 sierpnia o godzinie 16 w TVP1. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1002 odcinkiem. Nana zmaga się z lękiem przed podróżą poślubną, co prowadzi do napięć z Poirazem. Czy ich wyjazd zmieni ich losy? Odcinek zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 w TVP1. Tymczasem w wątku Ibrahima i Czarnej nie brakuje humoru związanego z wyborem imienia dla dziecka. Intrygi Ezgi i Isil nie ustają, a bransoletka z inicjałami Sinana wzbudza podejrzenia u Ainur. Serial można oglądać codziennie o 16 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych tajemnic.
2: Na dobre i na złe powraca z 997 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. W tym odcinku Falkowicz przeżyje prawdziwy szok, gdy odkryje, kim jest nowy wybranek jego przybranej córki Matyldy. Darek, nowy ratownik i kierowca karetki w Leśnej Górze, okaże się być nie tylko pacjentem Falkowicza, ale także starszym partnerem Matyldy. Spotkanie w szpitalu i późniejsza kolacja przyniosą wiele emocji. Andrzej nie będzie mógł zaakceptować różnicy wieku między Matyldą a Darkiem, co doprowadzi do ostrej wymiany zdań. Atmosfera stanie się tak napięta, że Jadzia będzie musiała interweniować, serwując kolejną porcję flaków. Czy uda się rozładować napięcie? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która została nagrana zimą w Tajlandii. Premiera już pod koniec sierpnia, a emocje rosną z każdym dniem. W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zapowiedzi uczestników, którzy zamieszkają w egzotycznej willi. Produkcja stopniowo odsłania tajemnice, pokazując fragmenty postaci i charakterystyczne ujęcia. Fani już spekulują, kto pojawi się w programie i jakie osobowości zawalczą o miłość i przetrwanie w grze. Czy uczestnicy znajdą prawdziwe uczucie, czy skupią się na strategii? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, a atmosfera staje się coraz bardziej gorąca. W najbliższych dniach możemy spodziewać się ujawnienia pierwszych nazwisk nowych mieszkańców rajskiej willi.
1: Serial 1670 powraca z trzecim sezonem, który już dziś zadebiutuje na ekranach. Akcja rozpoczyna się 8 miesięcy po wydarzeniach z poprzedniego sezonu. Aniela wraca do domu, zastając Adamczychę w opłakanym stanie, a Jan Paweł Adamczewski pogrąża się w rozpaczy po utracie tytułu szlacheckiego. Choć aktorstwo i realizacja wciąż zachwycają, to scenariusz niestety nie spełnia oczekiwań. Humor, który wcześniej bawił, teraz wydaje się nieśmieszny i nie na miejscu. Mimo to fani mogą liczyć na znakomite zdjęcia, kostiumy i scenografię. Twórcy muszą jednak znaleźć czas na oddech, by przywrócić serialowi dawny blask.
2: W odcinku 933 serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Samuel nie może pogodzić się z planami wyjazdu Blanki i Diego do Huelwy, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Doktor Taroni zgadza się na pilną operację Artura, co daje nadzieję na poprawę jego zdrowia. Na ulicy pojawia się zamieszanie, gdy kilka kobiet prosi Liberta o autograf, co wzbudza zazdrość Rosiny. Tymczasem Ramon proponuje Inigowi zakup kawiarni La Deliciosa, ale jego oferta zostaje odrzucona. Odcinek zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 18.25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku, pełna sekretów, romansów i rodzinnych dramatów.
1: W najnowszych odcinkach Klanu czekają nas emocjonujące zwroty akcji w życiu Jaśka Rafalskiego. Po powrocie z wakacji w Hiszpanii, gdzie towarzyszyli mu rodzice i Roxi, Jasiek nie znajdzie ukojenia w relacjach miłosnych. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy na horyzoncie pojawi się jego była narzeczona, Jagoda, która wraca z Australii. Jasiek będzie musiał zmierzyć się z dawnymi emocjami i podjąć ważne decyzje dotyczące swojego życia prywatnego. Tymczasem w pracy w aptece pod Modrzewiem planuje wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, zakładając sklep internetowy. Relacje z matką, Beatą, pozostają napięte, ale z ojcem, Piotrem, Jasiek dogaduje się świetnie. Wszystko to zapowiada pełne napięcia i humoru odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
2: Panna Młoda w odcinku 170 przynosi prawdziwą burzę emocji. Cichan postanawia odciąć się od przeszłości, co mocno uderza w Hansen. Jej natychmiastowa reakcja może wywrócić życie rodziny Develjoglu do góry nogami. W poprzednim odcinku Deria wyznała Cemilowi prawdę o Hanser. To doprowadziło do gorącej kłótni między Melichem, Cichanem i Hanser. Sinem traci złudzenia co do Melicha, a Bejza manipuluje Mukader i Sinem, by osiągnąć swoje cele. Hanser, nie chcąc patrzeć na zburzenie starego domu, podejmuje radykalny krok i wychodzi za mąż za Melicha. Odcinek 170 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 17.20 na TVP2. Serial od początku trzyma w napięciu, a każdy nowy odcinek wywołuje gorące dyskusje wśród widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Gdańsku odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express. Słuchacie Radia Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 15 lat od śmierci Andrzeja Leppera, byłego lidera samoobrony. Jego syn, Tomasz Lepper, wciąż nie zgadza się z oficjalną wersją, że ojciec popełnił samobójstwo. Rodzina upamiętnia polityka podczas uroczystości w Krupach koło Darłowa. Tomasz Lepper krytykuje także działania urzędników związanych z aferą gruntową oraz brak odszkodowania dla rodziny. Trwają poszukiwania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który zniknął po opuszczeniu Węgier. Adam Bodnar zasugerował, że Romanowski może ukrywać się w klasztorze, co obecnie sprawdzają służby. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że same przypuszczenia nie wystarczą do podjęcia działań. Eksperci wyjaśniają, że policja może wkroczyć na teren klasztoru, jeśli przepisy kraju na to pozwalają.
3: Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów i obwód kijowski, w wyniku którego zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne. Celem były głównie obiekty cywilne, w tym infrastruktura miejska i kolejowa. Rzecznik polskiego MSZ zaapelował, by świat nie przyzwyczajał się do rosyjskiego terroru. Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, skomentował atak krótko: ruski mir.
2: Polska żegna Andrzeja Morozowskiego, wybitnego dziennikarza TVN24, którego odejście poruszyło środowisko medialne i widzów. Był współtwórcą programu Teraz My, gdzie ujawniał materiały wywołujące polityczne burze, jak słynne taśmy Beger. Jego bezkompromisowe dziennikarstwo miało ogromny wpływ na polską politykę, a jego dziedzictwo pozostaje żywe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Premier Donald Tusk rozpoczął kontrasygnowanie nominacji dla ponad 200 asesorów sądowych, co pozwoli im na podjęcie pracy. Zarzucił Karolowi Nawrockiemu naruszenie konstytucji przez brak wymaganej kontrasygnaty przy wręczaniu nominacji. Spór prawny wokół tej kwestii blokował tysiące spraw sądowych. Działania premiera mają zakończyć ten impas. Donald Tusk zaapelował do pracodawców o szczególną troskę o pracowników podczas ekstremalnych upałów. Premier podkreślił, że stawką jest zdrowie, a nawet życie ludzi. Wskazał na potrzebę zapewnienia klimatyzacji, zimnej wody oraz możliwości pracy zdalnej lub dodatkowych przerw. Tusk zaapelował o rozważne podejście i wzajemną troskę w najgorętszych godzinach dnia.
2: W Stanach Zjednoczonych trwa nietypowy spór prawny dotyczący surogatki i biologicznych rodziców. Para z Kalifornii zażądała aborcji po wykryciu u płodu wady serca. Jednak surogatka McKenna West odmówiła. Sprawa trafiła do sądu, a obecnie toczy się walka o miejsce porodu. West chce urodzić w Teksasie, gdzie dziecko mogłoby być natychmiast operowane. Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoje trzecie dziecko. Córeczka urodziła się 3 sierpnia w szpitalu w Lizbonie. Król Karol III i królowa Kamila z radością przyjęli tę wiadomość. Dziewczynka jest 15. prawnukiem zmarłej królowej Elżbiety II.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka 2 Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego. W Chersoniu doszło do ataku rosyjskiego drona na cywila, co Ukraina określa jako zbrodnię wojenną. Bezzałogowiec ścigał sprzedawcę warzyw, a następnie zdetonował ładunek przy jego pojeździe. Mężczyzna przeżył, ale odniósł poważne obrażenia. Prezydent Zełenski potępił działania Rosji, nazywając je polowaniem na bezbronnych ludzi. Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w kilku województwach Polski, w tym dolnośląskim, pomorskim i mazowieckim. Alert obowiązuje dziś i jutro, a mieszkańcy powinni przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca unikanie otwartych przestrzeni oraz zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz. Warto też przeparkować samochody spod drzew i przygotować latarki na wypadek awarii prądu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Long Bob, czyli lob, to fryzura, która zdobywa serca kobiet po 50. To wydłużona wersja klasycznego boba, sięgająca do ramion, która łączy elegancję z łatwością stylizacji. Lob można nosić prosto, pofalowany lub z naturalnym skrętem, a także związać w kucyk czy kok. Dzięki delikatnym warstwom i subtelnemu uniesieniu u nasady, fryzura ta dodaje lekkości i nie przytłacza twarzy.
2: W upalne dni zioła i aromaterapia mogą być skutecznym wsparciem dla organizmu. Świeże liście mięty w sypialni pomagają wyciszyć się, poprawiają drożność dróg oddechowych i delikatnie chłodzą ciało. Dodatkowo ich zapach odstrasza owady, co pozwala na spokojny sen. To naturalna alternatywa dla klimatyzacji, która nie generuje hałasu ani nie zużywa prądu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie oraz wiatr północny o prędkości ledwie odczuwalną. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 27 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: mundurach na antenę TTV. Tym razem na poligon wyruszą prawdziwe gwiazdy, które zamienią wygodne życie na wojskowy rygor. Maciej Pela, znany tancerz, porzuca parkiet na rzecz wojskowej dyscypliny, a towarzyszyć mu będą m.in. Daniel Martyniuk i Jakub Rzeźnicza. Ciekawe, jak poradzą sobie w ekstremalnych warunkach, gdy zamiast fleszy czeka ich błoto i musztra. To będzie prawdziwy test charakteru.
1: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat po długiej walce z chorobą. Jego programy, takie jak Tak Jest czy Teraz My, były stałym punktem w kalendarzu wielu widzów. Na wieść o jego śmierci zareagowały gwiazdy show biznesu, a TVN 24 zamilkło na minutę, by uczcić jego pamięć. Morozowski pozostanie w sercach jako symbol rzetelnego dziennikarstwa, a jego słynne Tak Jest będzie echem wartości, które reprezentował.
0: Anna Popek, znana z konserwatywnych poglądów i krytyki Halloween, znowu zaskakuje. Tym razem nie polityką, a zdjęciem na Instagramie, które zrobiła jej córka Olivia. Córki Popek, choć unikają show biznesu jak ognia, mają swoje pasje. Olivia rozwija się jako fotografka w Holandii, a Małgorzata zgłębia tajniki ekonomii i historii sztuki w Warszawie. A sama Anna, po kolejnych medialnych przygodach, teraz bryluje w telewizji w Polsce 24, niezmiennie broniąc swoich przekonań.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Serial 1670 powrócił na Netflix z trzecim sezonem, a fani już zacierają ręce na myśl o czwartej odsłonie. Adamczewscy zmagają się z poszlachecką chorobą, a Zofia śpiewa gorzkie żale w pustym dworku. Jakub rusza na podbój Warszawy, a Aniela otwiera szkołę dla niższych warstw społecznych. Czy Netflix zdecyduje się na kontynuację? Cóż, trudno sobie wyobrazić, by zrezygnowali z tak dochodowego hitu, który podbija TikToka. W najnowszej edycji The Voice of Poland na fotelu jurora zasiądzie Edyta Bartosiewicz, zastępując Margaret. Fani Dody mogą poczuć się zawiedzeni, ponieważ ich idolka znów nie pojawi się w programie. Plotki sugerują, że to jej problemy prawne zablokowały udział, ale TVP szybko zdementowało te rewelacje. Telewizja zapewnia, że współpraca z Dodą trwa i wkrótce zobaczymy ją w innych projektach. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz, odszedł, pozostawiając po sobie nie tylko wspomnienia, ale i rodzinne anegdoty, które bawiły wielu. Choć jego syn Jan miał bardziej narodowe poglądy, Morozowski z humorem podchodził do różnic politycznych, twierdząc, że pracuje nad młodym człowiekiem. Wspólne przeżycia, jak walka o zdrowie syna, zbliżyły rodzinę, a trudne chwile w szpitalu nauczyły ich doceniać pomoc charytatywną. Mimo różnic, relacje rodzinne były pełne ciepła i wzajemnego szacunku.
1: W samym sercu sesji zdjęciowej Malwiny Wędzikowskiej doszło do kradzieży, która mogłaby być sceną z filmu akcji. Starszy mężczyzna, niczym bohater kina sensacyjnego, zwędził płaszcz celebrytki i zniknął na rowerze, zostawiając za sobą zdumioną Malwinę i fotografa. Mimo natychmiastowego pościgu, złodziej okazał się szybszy niż błyskawica. Kto by pomyślał, że rower stanie się narzędziem zbrodni w biały dzień?
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Londynie trwa dramatyczna saga z udziałem brytyjskiej celebrytki, która oskarżona jest o morderstwo Klaudii Zakrzewskiej. Gabrielle Carrington, bo o niej mowa, uczestniczyła w rozprawie zdalnie, zaprzeczając wszystkim zarzutom, choć dowody, jak nagrania z monitoringu, mogą mówić co innego. Rodzina ofiary nie ustaje w walce o sprawiedliwość, a główny proces zaplanowano na początek przyszłego roku. Do tego czasu Carrington pozostanie w areszcie, a emocje wokół sprawy nie gasną.
1: Jared Leto, znany aktor i muzyk, znalazł się w samym środku burzy medialnej. Po emisji dokumentu BBC, w którym kolejne kobiety oskarżają go o przemoc seksualną, jego kariera zaczyna się chwiać. Choć Leto zaprzecza wszystkim zarzutom, to lukratywne role zaczynają mu umykać, jak choćby w thrillerze politycznym Assassination. Czyżby Hollywood zaczynało odwracać się od swojego niegdyś ulubionego gwiazdora? Katowice znów stają się centrum muzycznego wszechświata, bo już w ten weekend rusza OFF Festival 2026. Po 16 latach nieobecności na scenę wraca legendarna formacja The Flaming Lips, by przypomnieć swój kultowy album Yoshimi Battles the Pink Robots. A to dopiero początek, bo Artur Rojek, mistrz łamania schematów, zaprosił także współczesnych wieszczów rapu, czyli duet Junglin i Blady. Ponad 70 artystów na 7 scenach, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki.
0: W Dublinie odbył się pogrzeb Glena Hansarda, który zginął w wypadku motocyklowym. Ceremonia była transmitowana na żywo, a wśród uczestników znaleźli się Bono i Eddie Vedder. W hołdzie dla zmarłego muzyka przyjaciele wykonali jego utwory, a Bono zaskoczył wszystkich, zmieniając tekst swojego hitu. Trumna z wikliny, muzyczne występy i emocjonalne pożegnania – to było prawdziwe show na miarę Oscara.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane opady deszczu i temperatura 22 stopnie w Toruniu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wstrząsająca zbrodnia z 2001 roku, w której zginął 4-letni Michałek, wciąż budzi emocje. Chłopiec został porwany z przedszkola w Warszawie, a jego ciało znaleziono w Wiśle. Ojczym dziecka, Robert K. oraz jego znajomy, Daniel S., zostali skazani za morderstwo. Matka chłopca, Barbara S., początkowo oskarżona o współudział, została ostatecznie uniewinniona po latach procesów.
2: Punkt adopcyjny Ochota na Kota w Warszawie obchodzi swoje 8 urodziny. Z tej okazji w najbliższą sobotę odbędzie się huczna uroczystość przy ulicy Grójeckiej 79. W programie darmowe szkolenie z pierwszej pomocy dla zwierząt, chipowanie kotów oraz porady specjalistów. To także doskonała okazja, by poznać koty czekające na adopcję.
1: Marsz Pamięci, który miał odbyć się dziś w Warszawie, został odwołany z powodu fali upałów. Organizatorzy zapraszają na spotkanie o godzinie 20 na cmentarzu Powstańców Warszawy. Uczestnicy będą mogli otrzymać pamiątkowe świece i biogramy ofiar. Na miejscu pojawią się harcerze i wolontariusze, którzy oddadzą hołd poległym.
2: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym ujawniły szereg nieprawidłowości. Lekarze pracowali nawet 110 godzin bez przerwy, a niektóre stanowiska, za które płacono, formalnie nie istniały. Dodatkowo wykryto przypadki podwójnego rozliczania godzin pracy oraz przyjmowania polityków poza kolejnością. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przedstawił te ustalenia na konferencji prasowej, a część spraw trafiła do prokuratury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krynicy Zdroju nadchodzi fala upałów. Dziś, 5 sierpnia, temperatura sięgnie aż 35 stopni Celsjusza. Jutro, 6 sierpnia, będzie nieco chłodniej, ale wciąż gorąco, z temperaturą 33 stopni. Piątek, 7 sierpnia, czeka nas gwałtowne ochłodzenie do 21 stopni, z deszczem i silniejszym wiatrem. Na weekend prognozowana jest poprawa pogody, z temperaturą do 25 stopni w niedzielę. Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje całkowity zakaz używania smartfonów. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani na przerwach. Nowe przepisy mają pomóc dzieciom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranami. Wprowadzenie zakazu budzi emocje, a szkoły szukają najlepszych rozwiązań na przechowywanie urządzeń. Sebastian Sierpiński, 26-letni mieszkaniec Gryfinia, zaginął w sierpniu 2021 roku w tajemniczych okolicznościach. Podczas podróży z przełożonym nagle opuścił samochód i wbiegł w pole kukurydzy, zostawiając dokumenty i portfel. Mimo intensywnych poszukiwań, jego losy pozostają nieznane. Niedawno zatrzymano jedną osobę w związku z tą sprawą, ale szczegóły pozostają utajnione. Śledztwo trwa.
2: W Darłowie wszystkie kąpieliska są ponownie otwarte i bezpieczne po problemach ze skażeniem bakteryjnym. Sanepid potwierdził, że woda jest już przydatna do kąpieli. Pogoda sprzyja plażowaniu. Z temperaturą powietrza 23 stopni i niemal bezwietrzną aurą. Warto jednak pamiętać, że temperatura wody wynosi 16 stopni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku doszło do dramatycznych wydarzeń. 38-letni mężczyzna brutalnie pobił swoją partnerkę i przez wiele godzin uniemożliwiał jej opuszczenie mieszkania. Kobieta zdołała uciec, ale napastnik odnalazł ją w szpitalu i ponownie zaatakował. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu nawet 25 lat więzienia.
2: Wiktoria Ptak, nowa Miss Polski. To nie tylko piękna kobieta, ale i osoba o niezwykłej determinacji. Jako dziecko wyemigrowała na Florydę, gdzie pracowała, aby opłacić edukację. Pomagała nawet w odławianiu aligatorów, aby zarobić na studia medyczne. Dziś studiuje medycynę w Białymstoku i łączy naukę z obowiązkami Miss Polski.
1: Polskę nawiedzają fale ekstremalnych upałów, co znacząco wpływa na nasze rachunki za prąd. Urządzenia chłodzące, takie jak klimatyzatory i lodówki, pracują intensywniej, zwiększając zużycie energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które działają przez dłuższy czas, ponieważ to one mogą najbardziej obciążać domowy budżet. Wysokie temperatury i brak opadów zwiększają ryzyko pożarów w lasach, szczególnie w okolicach Kamiennej Góry i Lubawki. Nadleśnictwo Kamienna Góra poinformowało o kolejnym pożarze, który wymagał wsparcia samolotów gaśniczych. Strażacy z różnych regionów, w tym z powiatu świdnickiego, są w pełnej gotowości, by walczyć z ogniem. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych apeluje o ostrożność i unikanie działań mogących wywołać pożar.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letnia Walentyna zginęła po upadku z 4. piętra bloku. Początkowo uznawano to za wypadek, jednak zatrzymano 38-letniego Norberta C., który usłyszał już 3 zarzuty, w tym dotyczące gwałtu i napaści na ratownika medycznego. Rodzina zmarłej apeluje o zgłaszanie się świadków, by wyjaśnić okoliczności jej śmierci. W Jelczu-Laskowicach pod Wrocławiem zakończyła się akcja poszukiwawcza, która rozpoczęła się po zgłoszeniu nurka o możliwym odnalezieniu kobiecej ręki pod wodą. Na miejscu pracowali ratownicy, strażacy i policja, używając specjalistycznego sprzętu. Poszukiwania trwały do północy, ale nie odnaleziono żadnych ludzkich szczątków. Z wody wyłowiono jedynie uszkodzoną pomarańczową bojkę, która mogła zostać błędnie zinterpretowana.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 30 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie dobra, a dla Białegostoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wystartowała platforma PZPN Plus, oferująca transmisję na żywo i dostęp do archiwum meczów polskiej piłki. Kibice mogą bezpłatnie obejrzeć 7 spotkań STS Pucharu Polski, które rozpoczną się już o godzinie 16. Nowa platforma ma na celu zwiększenie dostępności i promocji polskich rozgrywek piłkarskich na każdym poziomie. To także narzędzie dla klubów do analizy i rozwoju.
2: Przed nami emocjonujący czwartek z polskimi klubami w europejskich pucharach. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rangers FC o godzinie 18, a mecz będzie transmitowany na Polsat Sport 1. O godzinie 19 Lech Poznań podejmie KI Klaksvik, a Raków Częstochowa zagra z Hammarby IF. Te spotkania zobaczymy odpowiednio na TVP 2 i kanale sportowym. GKS Katowice o godzinie 20 stawi czoła Hapoelowi Tel Awiw, a transmisję zapewni TVP Sport.
1: Górnik Zabrze przygotowuje się do starcia z Ferencvarosem w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Były pomocnik klubu, Damian Rasak, podkreśla siłę węgierskiego rywala, ale dostrzega też jego słabości w defensywie. Zabrzanie mogą wykorzystać swoje przebojowe skrzydła, by zaskoczyć przeciwnika. Mimo że Ferencvaros jest faworytem, Górnik ma szansę na awans, zwłaszcza po dobrym występie przeciwko Fenerbahce. Robert Lewandowski zdobył tytuł piłkarza tygodnia w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC, strzelając 2 gole. To jego pierwsze bramki w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Drużyna z Chicago zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej.
0: Radio Super Express. Sport. Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9. krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10. medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA Masters 1000 w Toronto, pokonując Sarę Bejlek 6-0, 6-3. To pierwszy występ Polki od miesiąca po przerwie od rywalizacji. Teraz zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubic. Niestety Maja Chwalińska odpadła z turnieju po porażce z Australijką Talią Gibson 7-5, 6-1.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Reprezentacja Polski w siatkówce po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów napotkała problemy w powrocie do kraju. Z powodu burzy nad Ningbo podróż drużyny opóźniła się o co najmniej jeden dzień. Część zawodników ma dotrzeć do Warszawy w środę rano. Po przylocie planowane jest uroczyste powitanie i konferencja prasowa. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros. Choć w finale uległa Mirze Andrzejewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju z dobowym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Problemy z przesiadką w Pekinie sprawiły, że na warszawskim lotnisku zabrakło kilku zawodników oraz trenera Nikoli Grbicia. Mimo zmęczenia, siatkarze spotkali się z kibicami i wzięli udział w uroczystym powitaniu. Teraz czeka ich krótki odpoczynek przed przygotowaniami do Mistrzostw Europy.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 27 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 30 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowane.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 1 września. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą mogli śledzić nowe, emocjonujące wątki. Lucyna, matka dewelopera Macieja Wilka, nadal knuje intrygi wokół rodziny Pyrków, co może prowadzić do utraty ich domu. Agata Pyrka staje przed życiowym wyzwaniem, gdy jej związek z Ignacym Kieliszewskim zaczyna się rozpadać, a ona rozważa wyjazd z Polski. Czy plan Wilka i jego matki się powiedzie, a Pyrkowie stracą dach nad głową? Serial będzie dostępny na antenie TVP oraz w serwisie TVP VOD. Nie przegapcie tych pełnych napięcia odcinków. Klan powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W 4728 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września o godzinie 18 w TVP1, Bożenka i Miłosz próbują odbudować swoje małżeństwo po zdradzie. Choć zamieszkali razem, między nimi wciąż panuje chłód. Bolek, zaniepokojony sytuacją, odwiedza Bożenkę w jej kwiaciarni, ale rozmowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Heniutka, przypominając Bolkowi jego własne błędy, podkreśla, że emocjonalne rany potrzebują czasu, by się zagoić. Czy Miłoszowi uda się odzyskać zaufanie żony? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
2: W serialu Plan po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa burza emocji. Jasiek Rafalski wraca z Hiszpanii, gdzie spędzał urlop z rodzicami i Roxi, ale jego życie uczuciowe dalekie jest od spokoju. Powrót byłej narzeczonej Jagody, która kiedyś wyjechała do Australii, prowadza zamieszanie w jego sercu. Roxi wciąż nie potrafi zamknąć rozdziału z Norbertem, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jasiek staje przed trudnym wyborem między przeszłością a przyszłością. Na szczęście w pracy czeka go sukces. Planuje rozwijać rodzinną aptekę pod Modrzewiem w internecie. Nie zabraknie przy tym humoru, zwłaszcza gdy jego mama Beata z przymrużeniem oka mówi o wnuku. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę ciekawie.
1: Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 997 odcinkiem po wakacjach. Blanka Milewska podczas spaceru z córką zostaje zmuszona do udzielenia pomocy starszej kobiecie, która zasłabła w parku. Niestety, gdy wraca do wózka, odkrywa, że jej córka Nina zniknęła. W panice Blanka natychmiast wzywa policję, która rozpoczyna poszukiwania dziewczynki. Niestety, mimo intensywnych działań, Niny nie udaje się odnaleźć. Blanka jest przekonana, że zniknięcie jej córki nie jest przypadkowe, co tylko potęguje jej strach. Policja i przypadkowy rowerzysta przeszukują teren, ale bez skutku. Tajemnicze zniknięcie Niny wprowadza widzów w pełne napięcia chwile.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 452 odcinkiem. Już we wtorek, 11 sierpnia, na antenie TVP 2 Manuel staje przed trudnym wyzwaniem, próbując powstrzymać Kuro przed wyjazdem na front. Pia wciąż żyje w strachu, mimo obecności ochroniarzy, a jej sytuacja staje się gorącym tematem wśród służby. Tymczasem Petra, nowa przełożona Marii, nie oszczędza swojej podwładnej, co prowadzi do narastającego napięcia. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, a ich relacja może okazać się kluczowa w nadchodzących odcinkach. Ricardo zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość pokojówce, co może zmienić ich przyszłość. Simona ukrywa swoje tajemnice przed rodziną, co grozi poważnym konfliktem. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD. Serial 1670 powraca z trzecim sezonem, który zadebiutował na Netflixie dziś, 5 sierpnia. Akcja rozpoczyna się po dożynkach królewskich w Adamczysze, gdzie ujawnienie prawdy o pochodzeniu Jana Pawła i pożar biblioteki wywołują kryzys tożsamości. Zofia zmaga się z syndromem opuszczonego gniazda. Jakub próbuje podbić Warszawę, a Aniela wraca, by zadbać o siebie i otworzyć szkołę dla chłopów. Tymczasem chłopi stają się niespokojni, jakby szykowali się do buntu. Trzeci sezon jest mroczniejszy, przypominając klimat pierwszego, a jego akcja przenosi nas do Warszawy i królewskich dworów. Przyszłość czwartego sezonu pozostaje nieznana, ale fani mogą być pewni, że historia Adamczewskich jeszcze się nie zakończyła. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1003 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Poyraz w końcu zdobywa się na odwagę i wyznaje na nie miłość, co może całkowicie odmienić ich relacje. Tymczasem Ainur wpada w pułapkę swoich miłosnych przekonań, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Sinan, pełen nadziei, pisze list miłosny do Ainur, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. W rolach głównych występują m.in. Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Türkoğlu i Nanuka Stambolishvili. Dziedzictwo zbliża się do swojego jubileuszowego 1000 odcinka, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Sahin planuje niespodziewaną podróż dla Nany i Poyraza, ale zazdrosna Kansel ma inne plany. Jej intryga z dosypaniem substancji do napoju Nany obraca się przeciwko niej samej. Tymczasem Ezgi i Sinan zmagają się z fałszywymi historiami o wypadku i depresji, które mają ich zbliżyć. Semih wciąż ukrywa swoje problemy, a Ibrahim i Czarna spierają się o imię dla dziecka. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów emocjonującymi zwrotami akcji i wyrazistymi postaciami, które nieustannie stają przed trudnymi wyborami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 24 stopnie i lekkie opady deszczu. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące awantury podczas sesji Rady Miejskiej w Radomiu z marca zeszłego roku. Wydarzenia te związane były z Robertem Bąkiewiczem, który zajął mównicę i odmówił jej opuszczenia. Śledczy badali 5 wątków, w tym groźby i przemoc wobec strażników miejskich, ale nie dopatrzyli się przestępstwa. 3 inne wątki, dotyczące m.in. oplucia radnej i gruźb śmierci, umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Ukraiński deputowany Ihor Huś wystąpił z inicjatywą, by w ukraińskich dokumentach i na mapach używać ukraińskich nazw zagranicznych miejscowości. Na jego liście znalazły się m.in. polskie miasta – Chełm, Rzeszów i Przemyśl. Propozycja nie dotyczy zmiany oficjalnych nazw w Polsce, a jedynie uporządkowania ukraińskich przepisów. Inicjatywę poparło 17 innych parlamentarzystów. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, który od lat związany był z TVN24 i Radiem Z. O jego śmierci poinformowano 4 sierpnia. Morozowski był ceniony za swoją przyzwoitość i profesjonalizm, co podkreślają zarówno politycy, jak i środowisko medialne. Wspomnienia o nim zamieścił m.in. premier Donald Tusk, który podkreślił jego krytyczne myślenie i przyzwoitość. Tomasz Siemoniak ostro skrytykował pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, wystawiając mu ocenę 2 lub 3 w 10-stopniowej skali. Polityk zarzucił prezydentowi blokowanie nominacji, rekordową liczbę wet oraz ciągłe konflikty z rządem. Siemoniak podkreślił, że działania Nawrockiego utrudniają funkcjonowanie instytucji państwowych i brak jest jasnej wizji na przyszłość. W jego ocenie jedynym celem prezydenta może być wsparcie prawicy przed wyborami w 2027 roku.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Waldemar Żurek skrytykował decyzję prezydenta o ułaskawieniu Piotra Starucha Staruchowicza. Jego zdaniem gest ten był skierowany do środowiska kibicowskiego i miał charakter polityczny. Żurek podkreślił, że takie decyzje mogą podważać pracę policji, prokuratury i sądów. Zaznaczył, że prawo łaski nie powinno służyć interesom politycznym. W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku, w którym 13-letni chłopiec zmarł po użądleniu przez niebezpieczną meduzę podczas kąpieli w morzu. Zdarzenie miało miejsce na plaży Ban Phai Tha, prowincji Nakhon Sitamarat. 3 inni uczestnicy akcji ratunkowej również zostali poparzeni, ale ich obrażenia nie były groźne. Służby ostrzegają, że meduzy pojawiły się na wybrzeżu wcześniej niż zwykle, apelując o ostrożność podczas kąpieli.
1: W miejscowości Bitonto we Włoszech mieszkaniec omal nie stracił wygranej 1 000 000 euro na loterii. Przez roztargnienie wyrzucił zwycięski los do śmieci. Dzięki szybkiej reakcji lokalnej firmy komunalnej kupon udało się odnaleźć, zanim trafił na wysypisko. Szczęśliwy finał tej historii zyskał duże zainteresowanie w mediach. Rosyjskie ataki rakietowe na obrzeża Odessy oraz uderzenia w statki w korytarzu zbożowym pogłębiają blokadę ukraińskich portów czarnomorskich. W wyniku ostatnich ataków zniszczona została infrastruktura cywilna, a liczba ofiar wciąż jest nieznana. Decyzja przewoźnika Hapag-Lloyd o zawieszeniu połączeń do portów regionu Odessy zmusza do przenoszenia ładunków do portów naddunajskich. Ukraina ostrzega, że dalsze ataki mogą prowadzić do wzrostu cen żywności i ryzyka głodu w wielu krajach.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Niemiecki wywiad udaremnił zamach na Stefana Tumana, szefa producenta dronów Donau Stahl. 2 podejrzanych, Serhija N. i Ale S., aresztowano pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji. Sprawa ujawniona przez tygodnik Die Zeit podkreśla rosnące zagrożenie dla kluczowych postaci w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Alexander Dobrindt, jest na bieżąco informowany o postępach w śledztwie. Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle. Policjanci z Polic i Szczecina zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o oszustwo na szkodę 64-letniego mieszkańca powiatu polickiego. Mężczyzna stracił blisko 175 tysięcy złotych, gdy oszuści podszyli się pod pracowników firmy inwestycyjnej. Sprawcy zostali ujęci na gorącym uczynku podczas próby wyłudzenia kolejnych 304 tysięcy złotych. Obaj usłyszeli już zarzuty i grozi im do 8 lat więzienia.
1: Kefir, popularny produkt mleczny, może wspierać zdrowie jelit dzięki zawartości żywych kultur mikroorganizmów. Regularne spożywanie kefiru, zwłaszcza w połączeniu z dietą bogatą w błonnik i odpowiednim nawodnieniem, może poprawić pracę przewodu pokarmowego. Warto jednak pamiętać, że osoby z nietolerancją laktozy mogą odczuwać dyskomfort po jego spożyciu. Jeśli problemy jelitowe utrzymują się, zaleca się konsultację z lekarzem.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lwie paszczki, znane z ogrodów naszych babć, wracają do łask jako idealne kwiaty na jesienną rabatę. Sierpień to doskonały czas na ich sadzenie, co pozwoli cieszyć się ich kwitnieniem aż do późnej jesieni. Te charakterystyczne rośliny, przypominające małe paszcze, najlepiej rosną w dobrze nasłonecznionych miejscach. Wymagają regularnego podlewania i usuwania przekwitłych kwiatów, aby zachować swój dekoracyjny wygląd.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie oraz wiatr północny o prędkości ledwie odczuwalną. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 31 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Katarzyna Grochola, królowa polskiej literatury romantycznej, znów w akcji. Autorka kultowego Nigdy w życiu czuwa nad ekranizacją swojej najnowszej książki. Czyżby szykowała się kolejna fala judytomanii? Grochola twierdzi, że jej dzieło zmieniło życie wielu kobiet, które teraz budują domy i wierzą w swoje marzenia. Cóż, jeśli to nie jest magia literatury, to co nią jest?
1: Kuba Badach, znany z wyrafinowanego gustu muzycznego, nie mógł powstrzymać się od komentarza na temat Skolima, nowego króla polskiego popu. Z lekkim uśmiechem przypomniał słowa Zbigniewa Wodeckiego, że koncerty to grał Paderewski, a reszta to chałtury. Skolim, który zdobył serca słuchaczy utworem Wyglądasz idealnie, nie tylko podbija listy przebojów, ale i rozwija swoje biznesowe imperium. Cóż, może i jego muzyka nie jest skomplikowana, ale za to jak skutecznie działa.
0: Rihanna, niekwestionowana królowa popu, zagrała swój ostatni koncert w Polsce dokładnie 10 lat temu, 5 sierpnia 2016 roku, na PGE Narodowym w Warszawie. Tłumy celebrytów i fanów szalały pod sceną, nieświadome, że to ostatnia taka muzyczna uczta od Barbadoski. Od tamtej pory Rihanna zamieniła mikrofon na kosmetyki i modę, a jej fani wciąż czekają na nową muzykę, jak na deszcz w suszę. Kto by pomyślał, że gwiazda, która podbiła świat hitami jak Umbrella czy Diamonds, postawi na biznes i macierzyństwo? Bartłomiej Topa, niekwestionowany mistrz polskiego ekranu, znów błyszczy jako Jan Paweł Adamczewski w serialu 1670. Choć zaczynał od ról drugoplanowych, dziś jego nazwisko to synonim aktorskiej jakości. Od Wesela po Karbala, Topa udowadnia, że potrafi wszystko. Od dramatu po komedię, a w życiu prywatnym ceni sobie spokój i rodzinę, choć nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Martyna Byczkowska, gwiazda serialu 1670. Znowu na językach. Aktorka, która wciela się w Anielę, konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskim kinie. A jej życie poza planem to prawdziwa zagadka. Choć media plotkują o jej relacji z raperem Quebonafide, Byczkowska trzyma się z dala od skandali, skupiając się na karierze. Wygląda na to, że najlepsze role dopiero przed nią, a jej nazwisko coraz częściej pojawia się wśród najzdolniejszych młodych aktorów. Szczecin stracił jednego ze swoich teatralnych gigantów. Henryk Gęsikowski, znany z ról w Teatrze Polskim i Dramatycznym, zmarł podczas pielgrzymki na Jasną Górę. Prokuratura bada tę tajemniczą sprawę, choć wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczają udział osób trzecich. Ciekawe, jak to możliwe, że nikt nie zauważył braku aktora przez kilka dni.
1: Pola Wiśniewska nie przebiera w słowach i zarzuca Michałowi Wiśniewskiemu manipulację faktami w jego oświadczeniu. Żona Gwiazdora opowiada o bolesnych skutkach rozpadu ich patchworkowej rodziny, podkreślając, że publiczna debata skupia się na dorosłych, zapominając o dzieciach. Pola przyznaje, że mimo trudności wciąż stara się utrzymywać pozytywne relacje z częścią rodziny byłego partnera. Cóż, wygląda na to, że życie w świetle reflektorów to nie tylko blask, ale i cień.
0: Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił zejść ze sceny, ale nie z powodu braku weny, lecz zdrowia. Po latach koncertowania muzyk ogłosił, że czas na emeryturę, ponieważ serce nie chce już grać na pełnych obrotach. Zamiast kolejnych tras koncertowych czeka go operacja na otwartym sercu. Hughes podziękował fanom za wsparcie, podkreślając, że zdrowie jest teraz jego priorytetem. Męskie granie zbliża się do finału, a emocje sięgają zenitu. Po burzliwym Wrocławiu, gdzie pogoda pokrzyżowała plany, festiwal zawita do Krakowa. Na scenie Muzeum Lotnictwa Polskiego wystąpią m.in. Mysłowic, Ralf Kamiński i Nosowska. A po Krakowie wielki finał na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czy pogoda tym razem dopisze? Czas pokaże.
1: Rokowizna Festiwal 2026 nadciąga niczym burza z piorunami. Już w piątek, 7 sierpnia, Gdańsk stanie się epicentrum rokowych wibracji. Na scenie Polsat Plus, Areny, pojawią się takie tuzy jak Royal Republic i Perturbator, a wieczór zakończy Pull the Wire. To piąta edycja tego muzycznego szaleństwa, które w tym roku zawita także do Poznania i Krakowa. Czyżby szykowała się rokowa uczta, której nie można przegapić?
0: U2 i ich Rattle and Hum, album, który miał być hołdem dla amerykańskiej muzyki, a stał się symbolem megalomanii. Krytycy nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając zespołowi, że bardziej niż muzyką zajmują się własnym ego. Mimo to płyta sprzedała się w ponad 14 milionach egzemplarzy, co pokazuje, że kontrowersje mogą być najlepszą reklamą. A film towarzyszący albumowi? Cóż, nie każdy hollywoodzki rozmach kończy się sukcesem.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane opady deszczu i temperatura 22 stopnie w Toruniu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 30 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie ujawniły poważne nieprawidłowości. Wśród nich znalazły się fikcyjne stanowiska, dublujące się umowy oraz lekarze pracujący po kilkadziesiąt godzin bez przerwy. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przedstawił szczegóły raportu, który trafił do prokuratury. W wyniku kontroli sformułowano 44 zalecenia pokontrolne, mające na celu poprawę sytuacji w placówce.
2: Rok po nietypowym proteście Warszawa nie śpi, mieszkańcy stolicy ponownie szykują się do manifestacji przeciwko hałasowi. Aktywiści z Miasto Jest Nasze zapowiadają kolejny przemarsz na 4 września, tym razem bez piżam, by podkreślić powagę sytuacji. Mieszkańcy domagają się m.in. instalacji fotoradarów akustycznych i zwiększenia liczby patroli policji. Problem hałasu ich zdaniem wciąż się pogarsza, a władze miasta nie podejmują wystarczających działań.
1: Marsz Pamięci, który miał przejść ulicami Woli w Warszawie, został odwołany z powodu upałów. Zamiast tego o godzinie 20 odbędzie się spotkanie na cmentarzu Powstańców Warszawy. Organizatorzy zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej lub specjalnie podstawionego autobusu. Na trasie marszu wolontariusze i harcerze złożą kwiaty i zapalą świece. Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Alei Sikorskiego w Warszawie, wybrana w budżecie obywatelskim, wciąż czeka na realizację, mimo że minęły już 3 lata. Opóźnienia związane są z budową tramwaju do Wilanowa, co zniechęca mieszkańców do udziału w głosowaniach. W ostatniej edycji budżetu obywatelskiego głos oddało zaledwie 3% warszawiaków. Radny Mokotowa, Jacek Grzeszak, podkreśla, że takie opóźnienia zwiększają niebezpieczeństwo na drogach i pogłębiają kryzys budżetu obywatelskiego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Ciechanowie znaleziono 3 okaleczone szczenięta, którym na żywca obcięto uszy. Zwierzęta trafiły do centrum weterynaryjnego w Mławie, gdzie otrzymały pomoc. Policja rozpoczęła śledztwo, mimo braku oficjalnego zgłoszenia. Przypominamy, że kopiowanie uszu jest w Polsce nielegalne.
1: Punkt adopcyjny. Ochota na kota w Warszawie świętuje swoje 8 urodziny już w tę sobotę. Z tej okazji schronisko na Paluchu zaprasza mieszkańców na wielką fetę przy ulicy Grójeckiej 79. W programie m.in. bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy dla kotów oraz możliwość zaczipowania swojego pupila. To także świetna okazja, by poznać koty czekające na nowe domy i wesprzeć je prezentami.
2: W Bytomiu prezydent miasta odwołał dyrektora szkoły podstawowej nr 42 w związku z podejrzeniami o posiadanie pornografii dziecięcej. Decyzja zapadła po otrzymaniu informacji od prokuratury. Były dyrektor ma zakaz wstępu do wszystkich placówek edukacyjnych w mieście. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Suchej Beskidzkiej. Dziś rano nad Zalewem Porajskim doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna zasłabł na plaży i mimo szybkiej reakcji świadków oraz ratowników medycznych nie udało się go uratować. Policja z Myszkowa przypomina, że wysokie temperatury mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych i z problemami kardiologicznymi. Warto zwracać uwagę na objawy takie jak duszności czy zawroty głowy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sebastian Sierpiński zaginął w tajemniczych okolicznościach w sierpniu 2021 roku, gdy nagle opuścił samochód i wbiegł w pole kukurydzy w okolicach Wirówka pod Gryfinem. Do dziś nie wiadomo, co się z nim stało, choć niedawno pojawił się nowy trop w śledztwie. Policja zatrzymała jedną osobę, a prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące nieudzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Śledztwo trwa, a Sebastian wciąż jest uznawany za osobę zaginioną.
1: W Polsce trwa fala upałów, która według ekspertów potrwa co najmniej do 6 sierpnia. Krzysztof Jackowski przewiduje, że pogoda ustabilizuje się dopiero około 20 sierpnia, kiedy to temperatury spadną do od 24 do 26 stopni. Taka aura ma utrzymać się aż do połowy września, co może wpłynąć na plany wakacyjne wielu Polaków.
2: Wiktoria Ptak z Białegostoku została nową Miss Polski 2026. Jej droga do sukcesu była pełna wyzwań. Od ciężkiej pracy na Florydzie po niebezpieczne łapanie aligatorów. Obecnie Wiktoria studiuje medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, łącząc pasję do nauki z pomocą pacjentom. Jej historia to dowód na to, że determinacja i ciężka praca mogą prowadzić do spełnienia marzeń. Na Śnieżce odnotowano kolejną noc z temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza, co jest niezwykłe dla tego górskiego szczytu. Karkonoski Park Narodowy określa te warunki jako niemal tropikalne, zaskakujące suchym powietrzem. Tymczasem cała Polska zmaga się z falą upałów, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje dziś temperatury sięgające nawet 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Noc ze środy na czwartek zapowiada się burzowo, z możliwymi intensywnymi opadami i silnym wiatrem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W lasach Dolnego Śląska sytuacja pozostaje napięta z powodu licznych pożarów. W rejonie Kamiennej Góry i Lubawki strażacy oraz samoloty gaśnicze walczą z ogniem, który pojawił się już drugi raz w ciągu dwóch dni. Leśnicy podkreślają, że za większość pożarów odpowiada człowiek, a liczba zdarzeń jest znacznie wyższa niż w ubiegłym roku. Apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w lasach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku niewielkie zachmurzenie i temperatura 30 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana. Nowy lek na fenyloketonurię trafił na listę innowacyjnych technologii Ministerstwa Zdrowia, co otwiera drogę do jego refundacji. Terapia ta pozwala pacjentom zrezygnować z restrykcyjnej diety i znacząco obniża poziom toksycznej fenyloalaniny we krwi. Dzięki temu chorzy mogą spożywać zwykłe produkty, co znacząco poprawia jakość ich życia. Fenyloketonuria to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia działa toksycznie na mózg. Nowy lek, zatwierdzony przez europejskie i amerykańskie agencje, przynosi poprawę już po kilku tygodniach stosowania. Choć lek nie jest jeszcze refundowany, jego obecność na liście innowacyjnych technologii daje nadzieję na szybsze wprowadzenie refundacji w Polsce.
2: Dziś na rynku paliwowym w Polsce obserwujemy znaczące obniżki cen hurtowych. Aramco wysuwa się na prowadzenie, oferując najtańszą benzynę i olej napędowy. Orlen również obniżył ceny, co oznacza spadek kosztów benzyny PB 95 o 24 grosze i 0,2 grosza na litrze. BP Europa utrzymuje swoje ceny, co stawia je w mniej korzystnej pozycji. Obniżki są wynikiem pozytywnych zmian makroekonomicznych, w tym deeskalacji, napięć w rejonie cieśniny Ormus i decyzji OPEC, plus o zwiększeniu wydobycia ropy. Kierowcy mogą spodziewać się tańszego tankowania diesla jeszcze w tym tygodniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 4 200 000 złotych kary na firmę Bunge Polska, właściciela marki Olej Kujawski. Powodem były nieuczciwe umowy z rolnikami, które przerzucały na nich całe ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. Kontrakty zawierały klauzule, które niemal całkowicie pozbawiały rolników ochrony w takich sytuacjach. Bunge Polska zareagowała na zarzuty, zmieniając wzorce umów i współpracując z urzędem, co wpłynęło na wysokość kary. Decyzja UOKiK to ważny sygnał dla branży rolno-spożywczej, podkreślający konieczność uczciwych relacji z rolnikami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
2: W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą. Sejm odrzucił propozycję zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 62 lat. Pomysł ten wzbudził szeroką debatę, ale ostatecznie nie będzie dalej procedowany. Komisja do spraw petycji zdecydowała o zamknięciu sprawy, a temat wciąż budzi emocje. Coraz więcej Polaków, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kontynuuje pracę zawodową. W 2024 roku ponad 187 tysięcy osób nie złożyło wniosku o emeryturę, a prawie 847 tysięcy emerytów nadal pracuje. Eksperci wskazują, że dłuższa aktywność zawodowa pozwala na zwiększenie wysokości przyszłych świadczeń. Przyszłość francusko-niemieckiego producenta czołgów KNDS stoi pod znakiem zapytania po odroczeniu oferty publicznej. Rząd Niemiec rozważa nacjonalizację firmy, jeśli warunki rynkowe nie poprawią się do września. KNDS, producent między innymi czołgów Leopard 2, miał zadebiutować na giełdzie w lipcu, ale plany pokrzyżowały wyśrubowane oczekiwania finansowe właścicieli. Niemiecki minister obrony podkreśla, że Niemcy chcą utrzymać kontrolę nad kluczową technologią. Mimo to Berlin wciąż liczy na udane IPO we wrześniu. Decyzje w tej sprawie zapadną w najbliższych tygodniach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Słuchawki CMF Clip Pro wchodzą na polski rynek we wrześniu. Ich cena to 339 zł. To model o otwartej konstrukcji, który pozwala słuchać muzyki i jednocześnie być świadomym otoczenia. Wyposażone są w innowacyjne etui z pokrętłem Smart Dial do sterowania bez telefonu. Oferują wzmocniony bas i czyste rozmowy dzięki czterem mikrofonom z redukcją szumów. Słuchawki są lekkie, odporne na zachlapania i zapewniają do 32,5 godziny słuchania z etui.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 27 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 30 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1004 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Bezwzględna Kansel, zazdrosna o wyjazd Nany i Poiraza, postanawia zniszczyć ich szczęście. W desperackim ruchu decyduje się otruć małego Jusufa, licząc, że jego choroba ściągnie Nanę z powrotem do domu. Chłopiec trafia w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie wisi na włosku. Nana i Poiraz natychmiast wracają z podróży, ale czy zdążą na czas? Czy intryga Kansel doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja już wkrótce. Na Wspólnej w odcinku 4263 zapowiada prawdziwy emocjonalny roller coaster. Weronika nie odpuści sprawy, która od początku budzi jej podejrzenia, a Bogdan spróbuje zrobić ważny krok w życiu prywatnym. Jednak reakcja Martyny może go kompletnie zbić z tropu. W ostatnich odcinkach nie brakowało trudnych emocji, a śmierć pani Marii wstrząsnęła rodziną Ziemi. Beata usłyszała tę smutną wiadomość w momencie, gdy chciała świętować narodziny córki. Odcinek 4263 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując losy mieszkańców ulicy Wspólnej w Warszawie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mieczysław Hryniewicz, Anna Guzik czy Grażyna Wolszczak.
2: Serial 1670 powraca z trzecim sezonem, który już dziś zadebiutuje na ekranach. Akcja rozpoczyna się 8 miesięcy po wydarzeniach z poprzedniego sezonu. Aniela wraca do domu, zastając Adamczychę w opłakanym stanie, a Jan Paweł Adamczewski pogrąża się w rozpaczy po utracie tytułu szlacheckiego. Choć aktorstwo i realizacja wciąż zachwycają, to scenariusz niestety nie spełnia oczekiwań. Humor, który wcześniej bawił, teraz wydaje się nieśmieszny i nie na miejscu. Mimo to fani mogą liczyć na znakomite zdjęcia, kostiumy i scenografię. Twórcy muszą jednak znaleźć czas na oddech, by przywrócić serialowi dawny blask. W najnowszych odcinkach Klanu czekają nas emocjonujące zwroty akcji w życiu Jaśka Rafalskiego. Po powrocie z wakacji w Hiszpanii, gdzie towarzyszyli mu rodzice i Roxi, Jasiek nie znajdzie ukojenia w relacjach miłosnych. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy na horyzoncie pojawi się jego była narzeczona, Jagoda, która wraca z Australii. Jasiek będzie musiał zmierzyć się z dawnymi emocjami i podjąć ważne decyzje dotyczące swojego życia prywatnego. Tymczasem w pracy w aptece pod Modrzewiem planuje wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, zakładając sklep internetowy. Relacje z matką, Beatą, pozostają napięte, ale z ojcem, Piotrem, Jasiek dogaduje się świetnie. Wszystko to zapowiada pełne napięcia i humoru odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 452 odcinek pełen emocji. Manuel dowiaduje się, że Curro jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie na froncie i stara się go powstrzymać. Pia, mimo ochrony, wciąż żyje w strachu, a atmosfera w pałacu staje się coraz bardziej napięta. Petra, nowa przełożona Marii, nie oszczędza swojej podwładnej, co prowadzi do konfliktów wśród służby. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, a ich relacja może stać się kluczowym wątkiem. Ricardo zdobywa się na odwagę i wyznaje swoje uczucia pokojówce. Simona ukrywa swoje wizyty u wnuczka, co może wywołać rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia o 15.05 na TVP2. Panna Młoda w odcinku 170 przynosi prawdziwą burzę emocji. Cichan postanawia odciąć się od przeszłości, co mocno uderza w Hansę. Jej natychmiastowa reakcja może wywrócić życie rodziny Develjoglu do góry nogami. W poprzednim odcinku Deria wyznała Cemilowi prawdę o Hansę, co doprowadziło do gorącej kłótni między Melichem, Cichanem i Hansę. Sinem traci złudzenia co do Melicha, a Bejza manipuluje Mukader i Sinem, by osiągnąć swoje cele. Hansę, nie chcąc patrzeć na zburzenie starego domu, podejmuje radykalny krok i wychodzi za mąż za Melicha. Odcinek 170 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 17.20 na TVP2. Serial od początku trzyma w napięciu. Każdy nowy odcinek wywołuje gorące dyskusje wśród widzów.
2: Rancho Zemsta Wiedźm powraca w grudniu z 11 sezonem. W tej odsłonie Arkadiusz Czerepach, grany przez Artura Barcisia, obejmuje stanowisko premiera. Jego polityczne ambicje i brak skrupułów mogą wywołać mieszane reakcje wśród fanów. Aktor przyznaje, że obawia się, iż widzowie mogą nie zaakceptować nowego oblicza jego postaci. Czerepach, znany z manipulacji, teraz ma jeszcze większą władzę. Nowy sezon składać się będzie z 6 odcinków, a zdjęcia zakończą się w połowie sierpnia. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w tej kultowej produkcji.
1: Serial Rancho powraca po dekadzie z nowym sezonem, który zapowiada się emocjonująco. 11 rozdział, zatytułowany Zemsta Wiedźm przeniesie widzów z powrotem do znanego świata Wilkowej. Na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów, takich jak Lucy grana przez Ilonę Ostrowską czy Cezary Żak w podwójnej roli prezydenta i biskupa Kozioła. Niestety, niektórzy aktorzy, jak Paweł Królikowski czy Franciszek Pieczka, odeszli, ale ich postacie pozostaną żywe w pamięci mieszkańców Wilkowej. Twórcy zdecydowali się nie zastępować zmarłych aktorów, ani nie używać technologii cyfrowych do ich odtworzenia. Nowe odcinki będą kontynuacją dotychczasowych przygód, pielęgnując pamięć o tych, którzy odeszli. Premiera już wkrótce, a fani mogą spodziewać się niezapomnianej atmosfery i emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane opady deszczu i temperatura 24 stopnie w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 27 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 47% Polaków ocenia jego prezydenturę dobrze, a 43% źle. Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw, co utrudniło funkcjonowanie koalicji rządowej, ale jednocześnie zyskał większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. Eksperci łączą to z jego zmianą podejścia do Ukrainy.
2: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, który od lat związany był z TVN24 i Radiem Z. O jego śmierci poinformowano 4 sierpnia. Morozowski był ceniony za swoją przyzwoitość i profesjonalizm, co podkreślają zarówno politycy, jak i środowisko medialne. Wspomnienia o nim zamieścił m.in. premier Donald Tusk, który podkreślił jego krytyczne myślenie i przyzwoitość.
0: W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku, w którym 13-letni chłopiec zmarł po użądleniu przez niebezpieczną meduzę podczas kąpieli w morzu. Zdarzenie miało miejsce na plaży Ban Phai Tha w prowincji Nakhon Sitamarat. Trzej inni uczestnicy akcji ratunkowej również zostali poparzeni, ale ich obrażenia nie były groźne. Służby ostrzegają, że meduzy pojawiły się na wybrzeżu wcześniej niż zwykle, apelując o ostrożność podczas kąpieli. W Stanach Zjednoczonych doszło do 2 incydentów związanych z bezpieczeństwem Donalda Trumpa. Na jego polu golfowym w Kalifornii zatrzymano uzbrojonego mężczyznę, który obserwował przygotowania do wizyty byłego prezydenta. Dzień później pojawiły się informacje o incydencie z udziałem śmigłowca Marine One, który wystartował z Białego Domu bez wstrzymania startów samolotów pasażerskich z pobliskiego lotniska. W obu przypadkach służby zapewniają, że Trump nie był bezpośrednio zagrożony, ale sprawy są nadal badane.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W miejscowości Bitonto we Włoszech mieszkaniec omal nie stracił wygranej 1 000 000 euro na loterii. Przez roztargnienie wyrzucił zwycięski los do śmieci. Dzięki szybkiej reakcji lokalnej firmy komunalnej kupon udało się odnaleźć, zanim trafił na wysypisko. Szczęśliwy finał tej historii zyskał duże zainteresowanie w mediach. Rosyjskie ataki rakietowe na obrzeża Odessy oraz uderzenia w statki w korytarzu zbożowym pogłębiają blokadę ukraińskich portów czarnomorskich. W wyniku ostatnich ataków zniszczona została infrastruktura cywilna, a liczba ofiar wciąż jest nieznana. Decyzja przewoźnika Hapag-Lloyd o zawieszeniu połączeń do portów regionu Odessy zmusza do przenoszenia ładunków do portów naddunajskich. Ukraina ostrzega, że dalsze ataki mogą prowadzić do wzrostu cen żywności i ryzyka głodu w wielu krajach. Lustra w windach pełnią więcej funkcji niż tylko dekoracyjną. Dzięki nim kabina wydaje się większa, co zwiększa komfort podróży. Dodatkowo lustra pomagają pasażerom skupić uwagę na czymś innym niż zmieniające się piętra, co jest szczególnie przydatne dla osób nieprzepadających za jazdą windą. Odbicie w lustrze pozwala też dyskretnie obserwować otoczenie, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
0: Wczoraj w Jarosławiu doszło do dramatycznej sytuacji, gdy 10-miesięczne dziecko zostało przypadkowo uwięzione w samochodzie. Matka zatrzasnęła kluczyki wewnątrz pojazdu, a wysoka temperatura zmusiła policjantów do szybkiej interwencji. Funkcjonariusze wybili szybę, by uwolnić dziewczynkę, która na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Służby przypominają, że w upały wnętrze auta nagrzewa się błyskawicznie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Polic i Szczecina zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o oszustwo na szkodę 64-letniego mieszkańca powiatu polickiego. Mężczyzna stracił blisko 175 tysięcy złotych, gdy oszuści podszyli się pod pracowników firmy inwestycyjnej. Sprawcy zostali ujęci na gorącym uczynku podczas próby wyłudzenia kolejnych 304 tysięcy złotych. Obaj usłyszeli już zarzuty i grozi im do 8 lat więzienia. W upalne dni zioła i aromaterapia mogą być skutecznym wsparciem dla organizmu. Świeże liście mięty w sypialni pomagają wyciszyć się, poprawiają drożność dróg oddechowych i delikatnie chłodzą ciało. Dodatkowo ich zapach odstrasza owady, co pozwala na spokojny sen. To naturalna alternatywa dla klimatyzacji, która nie generuje hałasu ani nie zużywa prądu. Większość użytkowników pralek nie wie, do czego służy 3. przegroda w szufladce na detergenty. Jest ona przeznaczona do prania wstępnego, które pomaga usunąć największe zabrudzenia przed głównym cyklem prania. Eksperci zalecają jej użycie zwłaszcza przy mocno zabrudzonej odzieży roboczej czy grubych ręcznikach. Prawidłowe dozowanie detergentów do odpowiednich komór może znacząco poprawić efektywność prania. Sejm ma teraz 33-dniową przerwę w obradach, a posłanka KO Kinga Gajewska korzysta z wolnego czasu. Ostatnio odwiedziła salon piękności, gdzie podczas manikur zamówiła sushi. Po relaksie ruszyła na zakupy, uzupełniając domowe zapasy. Dzień zakończyła wpadką, gdy fotoreporter przyłapał ją na rozmowie przez telefon podczas jazdy, co może skutkować mandatem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Bogdan Rymanowski, znany dziennikarz, w rzadkim wywiadzie opowiedział o swoim ponad 30-letnim małżeństwie z Moniką. Podkreślił, że jej wsparcie i szczera krytyka są kluczowe dla jego sukcesu zawodowego. Rymanowski zdradził też, że ich relacja opiera się na wspólnym poczuciu humoru, co pomaga im przetrwać nawet ciche dni. Dziennikarz przyznał, że po pracy woli spędzać czas z żoną na tarasie, zamiast uczestniczyć w imprezach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 31 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Anna Mucha, znana z serialu M jak miłość, przeżyła szok, przeglądając internet w poszukiwaniu szczotki do toalety. Ceny tych luksusowych akcesoriów sięgają nawet kilku tysięcy złotych, co skomentowała z humorem, obawiając się, że zabraknie jej na papier toaletowy. W świecie, gdzie celebryci wydają fortuny na najdziwniejsze rzeczy, Mucha pokazuje, że nawet w luksusowym apartamencie można

0: uwagę od prawdziwych problemów. Przy okazji podzieliła się swoimi emocjami związanymi z rozpadem rodziny patchworkowej, podkreślając, że więzi z dziećmi Michała były dla niej niezwykle ważne. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nic nie jest takie, jak się wydaje. Rancho powraca po 10 latach, a fani zacierają ręce na finałowy sezon. Wilkowyje znów tętnią życiem, choć bez nieżyjących już aktorów Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Reżyser Wojciech Adamczyk stanowczo odrzucił pomysł użycia sztucznej inteligencji do ich ożywienia, uznając to za nieuczciwe i niemoralne. Postacie Japycza i Kusego pozostaną w serialu, choć nie zobaczymy ich na ekranie. Cóż, w Wilkowyjach wszystko jest możliwe, nawet życie po życiu.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. W świecie mody pojawił się nowy obiekt pożądania. Torebka Dior Cigale. Jonathan Anderson, zainspirowany kultową suknią La Cigale z 1952 roku, stworzył arcydzieło, które już podbiło serca gwiazd. Rihanna, Charlize Theron i Taylor Swift nie mogą się bez niej obejść. A Jennifer Lawrence wybiera odcienie inspirowane archiwalnymi kolorami Diora. Czy torebka stanie się nowym symbolem luksusu, czy tylko chwilową modą? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Dior Cigale to prawdziwa perełka w świecie haute couture.
0: Podlasie znów na ustach wszystkich. Bartłomiej Krysiuk, reżyser i aktor w jednym, wciela się w kontrowersyjnego proroka Ilię w spektaklu Epitafium dla proroka Ilii. Ta niezwykła produkcja, łącząca teatr z muzyką na żywo, przyciąga tłumy, bilety w Katowicach już wyprzedane. Autentyczne pieśni pogrzebowe i tajemnicza historia z lat 30. na Podlasiu sprawiają, że widzowie nie mogą się doczekać premiery. Czy to nowa religia, czy tylko teatralny hit? Czas pokaże. Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił zejść ze sceny, ale nie z powodu braku weny, lecz zdrowia. Po latach koncertowania muzyk ogłosił, że czas na emeryturę, ponieważ serce nie chce już grać na pełnych obrotach. Zamiast kolejnych tras koncertowych czeka go operacja na otwartym sercu. Hughes podziękował fanom za wsparcie, podkreślając, że zdrowie jest teraz jego priorytetem.
1: Baby Lasagna, gwiazda Eurowizji, która zdobyła serca fanów popowymi hitami, teraz zaskoczy wszystkich metalowym brzmieniem. Chorwacki artysta, znany z przebojowego występu, jesienią odwiedzi Polskę, by zagrać 3 koncerty w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mieli okazję zobaczyć jego nowe, bardziej refleksyjne oblicze. Czyżby koniec z popem i początek metalowej rewolucji? Czas pokaże.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jared Leto, znany aktor i muzyk, znalazł się w samym środku burzy medialnej. Po emisji dokumentu BBC, w którym kolejne kobiety oskarżają go o przemoc seksualną, jego kariera zaczyna się chwiać. Choć Leto zaprzecza wszystkim zarzutom, to lukratywne role zaczynają mu umykać, jak choćby w thrillerze politycznym Assassination. Czyżby Hollywood zaczynało odwracać się od swojego niegdyś ulubionego gwiazdora? Katowice znów stają się centrum muzycznego wszechświata, bo już w ten weekend rusza OFF Festival 2026. Po 16 latach nieobecności na scenę wraca legendarna formacja The Flaming Lips, by przypomnieć swój kultowy album Yoshimi Battles the Pink Robots. A to dopiero początek, bo Artur Rojek, mistrz łamania schematów, zaprosił także współczesnych wieszczów rapu, czyli duet Junglin i Blady. Ponad 70 artystów na 7 scenach, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Na Poland Rock Festiwalu nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysztof Sokołowski, wokalista Nocnego Kochanka, postanowił oświadczyć się swojej partnerce, a wszystko to na oczach tłumów. Jakby tego było mało, 10 par powiedziało sobie tak w strefie Pomorza Zachodniego. Cóż, miłość i rock'n'roll idą w parze. Kto by pomyślał, że Axl Rose i Slash znów będą razem na scenie? A jednak po latach konfliktów, które wydawały się nie do rozwiązania, panowie z Guns N' Roses znów grają razem. Okazuje się, że to nie oni sami, a osoby trzecie były źródłem ich nieporozumień. Gdy te osoby zniknęły, muzycy szybko się pogodzili, a Axl nawet pierwszy wyciągnął rękę. Teraz, po 10 latach bez kłótni, zespół wciąż koncertuje, jakby nigdy nic się nie stało.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 28 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 30 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wstrząsająca zbrodnia z 2001 roku, w której zginął 4-letni Michałek, wciąż budzi emocje. Chłopiec został porwany z przedszkola w Warszawie, a jego ciało znaleziono w Wiśle. Ojczym dziecka, Robert K. oraz jego znajomy, Daniel S., zostali skazani za morderstwo. Matka chłopca, Barbara S., początkowo oskarżona o współudział, została ostatecznie uniewinniona po latach procesów.
2: Punkt adopcyjny Ochota na kota w Warszawie obchodzi swoje 8 urodziny. Z tej okazji w najbliższą sobotę odbędzie się huczna uroczystość przy ulicy Grójeckiej 79. W programie darmowe szkolenie z pierwszej pomocy dla zwierząt, chipowanie kotów oraz porady specjalistów. To także doskonała okazja, by poznać koty czekające na adopcję. Wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie ujawniły poważne nieprawidłowości. Wśród nich znalazły się fikcyjne stanowiska, dublujące się umowy oraz lekarze pracujący po kilkadziesiąt godzin bez przerwy. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przedstawił szczegóły raportu, który trafił do prokuratury. W wyniku kontroli sformułowano 44 zalecenia pokontrolne, mające na celu poprawę sytuacji w placówce.
1: W Warszawie na ulicy Wirażowej doszło do tragicznego wypadku dwóch motocykli. Zginął 27-letni obywatel Mołdawii, a 31-letni Ukrainiec trafił do szpitala. Ulica ta jest znana z nielegalnych nocnych wyścigów, co budzi pytania o przyczyny zdarzenia. Policja nadal bada okoliczności wypadku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie makowskim doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem ratownika medycznego. Wezwany do pomocy 26-latkowi sam stał się ofiarą agresji ze strony pijanego mężczyzny, który groził mu śmiercią. Na miejsce musiała przybyć policja, aby opanować sytuację. Agresor, mający prawie 4 promile alkoholu we krwi, został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.
1: W Radomskim Miejskim Urzędzie Pracy doszło do nietypowego incydentu. Dwoje pracowników zostało przyłapanych na miłosnych igraszkach w biurze. Władze placówki zareagowały szybko, rozwiązując z nimi umowy za porozumieniem stron. To kolejny problem wizerunkowy dla tej instytucji, która niedawno zmagała się z innym skandalem.
2: Rodzinna podróż do Polski zakończyła się tragedią na czeskiej autostradzie D52. Samochód, którym jechali Patrycja, Marcin, ich synowie oraz przyjaciółka Magdalena, zderzył się z dzikiem, a następnie został uderzony przez inny pojazd. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, w tym 18-miesięczny Hubert. Marcin i jego syn Tymek trafili do szpitala, a po powrocie do Polski kontynuują leczenie. W internecie ruszyły zbiórki na ich rehabilitację oraz sprowadzenie ciał zmarłych do kraju. Pobierowo, dotychczas spokojna nadmorska miejscowość, stało się jednym z najgorętszych kierunków nad polskim Bałtykiem. Wszystko za sprawą otwarcia monumentalnego hotelu Gołębiewski, który przyciąga turystów z całej Polski. Inwestycja ta znacząco wpłynęła na rozpoznawalność miejscowości, przyciągając zarówno miłośników plażowania, jak i tych, którzy chcą zobaczyć największy hotel nad polskim morzem. Pobierowo regularnie pojawia się w mediach, co dodatkowo zwiększa jego popularność.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie znów zmaga się z problemami z klimatyzacją. Czasowicze skarżą się na zaduch w apartamentach oraz słabe ciśnienie wody. Mimo wcześniejszych zapewnień o naprawie usterek, sytuacja wydaje się niezmieniona. Władze hotelu tłumaczą, że obiekt wciąż jest w fazie operacyjnego rozruchu. Dziś, gdy Polska zmaga się z ekstremalnymi upałami, wybrzeże gminy Dziwnów oferuje idealne warunki do wypoczynku. Wszystkie lokalne plaże są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi od 22 do 23 stopni, a delikatna bryza zapewnia komfort. To doskonałe miejsce na ucieczkę przed skwarem. W Białowieskim Parku Narodowym doszło do groźnego incydentu. Żubr zaatakował mężczyznę, który zbliżył się do niego na zbyt małą odległość. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do internetu, przypominając o konieczności zachowania dystansu od dzikich zwierząt. Przyrodnicy apelują o szczególną ostrożność, zwłaszcza w sezonie godowym żubrów. SK Summer City świętowało 4. urodziny Elements Hotel & Spa w Świeradowie Zdroju. Była świetna muzyka, konkursy z nagrodami i pyszny tort. Kolejne przystanki już wkrótce na Dolnym Śląsku. Między innymi w Hotspot i Aquapark Wrocław. Szczegóły znajdziecie na profilu SK Wrocław News na Facebooku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Wielczu Laskowicach pod Wrocławiem zakończono akcję poszukiwawczą po zgłoszeniu płetwonurka, który twierdził, że widział pod wodą kobiecą rękę. W działaniach brały udział policja, straż pożarna i ratownicy wodni. Jednak nie znaleziono żadnych zwłok ani przedmiotu przypominającego ludzką rękę. Poszukiwania zakończono po północy, a jedynym znaleziskiem była pomarańczowa bojka.
1: Na Śnieżce odnotowano kolejną noc z temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza, co jest niezwykłe dla tego górskiego szczytu. Karkonoski Park Narodowy określa te warunki jako niemal tropikalne, zaskakujące suchym powietrzem. Tymczasem cała Polska zmaga się z falą upałów, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje dziś temperatury sięgające nawet 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Noc ze środy na czwartek zapowiada się burzowo, z możliwymi intensywnymi opadami i silnym wiatrem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się umiarkowane opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. W nocy, dzisiaj, w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana. Nowy lek na fenyloketonurię trafił na listę innowacyjnych technologii Ministerstwa Zdrowia, co otwiera drogę do jego refundacji. Terapia ta pozwala pacjentom zrezygnować z restrykcyjnej diety i znacząco obniża poziom toksycznej fenyloalaniny we krwi. Dzięki temu chorzy mogą spożywać zwykłe produkty, co znacząco poprawia jakość ich życia. Fenyloketonuria to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia działa toksycznie na mózg. Nowy lek, zatwierdzony przez europejskie i amerykańskie agencje, przynosi poprawę już po kilku tygodniach stosowania. Choć lek nie jest jeszcze refundowany, jego obecność na liście innowacyjnych technologii daje nadzieję na szybsze wprowadzenie refundacji w Polsce.
2: Dziś na rynku paliwowym w Polsce obserwujemy znaczące obniżki cen hurtowych. Aramco wysuwa się na prowadzenie, oferując najtańszą benzynę i olej napędowy. Orlen również obniżył ceny, co oznacza spadek kosztów benzyny PB 95 o 24 grosze i 0,2 grosza na litrze. BP Europa utrzymuje swoje ceny, co stawia je w mniej korzystnej pozycji. Obniżki są wynikiem pozytywnych zmian makroekonomicznych, w tym deeskalacji, napięć w rejonie cieśniny Ormus i decyzji OPEC, plus o zwiększeniu wydobycia ropy. Kierowcy mogą spodziewać się tańszego tankowania diesla jeszcze w tym tygodniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 4 200 000 złotych kary na firmę Bunge Polska, właściciela marki Olej Kujawski. Powodem były nieuczciwe umowy z rolnikami, które przerzucały na nich całe ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. Kontrakty zawierały klauzule, które niemal całkowicie pozbawiały rolników ochrony w takich sytuacjach. Bunge Polska zareagowała na zarzuty, zmieniając wzorce umów i współpracując z urzędem, co wpłynęło na wysokość kary. Decyzja UOKiK to ważny sygnał dla branży rolno-spożywczej, podkreślający konieczność uczciwych relacji z rolnikami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Sejm odrzucił propozycję zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 62 lat. Pomysł ten wzbudził szeroką debatę, ale ostatecznie nie będzie dalej procedowany. Komisja do spraw petycji zdecydowała o zamknięciu sprawy, a temat wciąż budzi emocje. Coraz więcej Polaków, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kontynuuje pracę zawodową. W 2024 roku ponad 187 tysięcy osób nie złożyło wniosku o emeryturę, a prawie 847 tysięcy emerytów nadal pracuje. Eksperci wskazują, że dłuższa aktywność zawodowa pozwala na zwiększenie wysokości przyszłych świadczeń.
1: Doszło do cyberataku na sieć Żabka. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznej platformy komunikacji z franczyzobiorcami, ale dane klientów aplikacji Żabka są bezpieczne. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pochwalił szybką reakcję Żabki na incydent. Portal Niebezpiecznik informuje, że wyciekły dane pracowników i partnerów Żabki z systemu Jira, które hakerzy próbowali sprzedać za 5000 euro. Żabka współpracuje z odpowiednimi służbami, by ograniczyć skutki ataku. Firma zapewnia, że transakcje i dane klientów pozostają nienaruszone.
2: Wisła wysycha, co zmusza elektrownie Kozienice i Połaniec do ograniczenia pracy niektórych bloków. Powodem są susza i upały, które obniżają poziom wody potrzebnej do chłodzenia. Polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły dodatkowe mechanizmy, by zabezpieczyć dostawy prądu. Mimo trudnej sytuacji, Enea zapewnia, że dostawy energii są stabilne. Eksperci ostrzegają jednak, że długotrwałe upały mogą pogorszyć sytuację. Tymczasem Tauron, dzięki zamkniętym obiegom chłodzenia, pozostaje mniej narażony na skutki suszy.
1: Grupa CSG sfinalizowała przejęcie kompleksu przemysłowego Gnaszwitz w Saksonii, inwestując ponad 100 milionów euro. Celem jest zwiększenie produkcji amunicji i materiałów wysokoenergetycznych, takich jak nitrogliceryna. To strategiczny krok w budowaniu niezależnych łańcuchów dostaw dla NATO i Unii Europejskiej. Inwestycja ma także przynieść do 125 nowych miejsc pracy i wspierać rozwój gospodarczy regionu. To druga duża inwestycja CSG w Niemczech, po zakładzie MSM Walsrode. Dzięki temu CSG wzmacnia swoją pozycję na europejskim rynku zbrojeniowym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18. Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 27 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 29 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, a w Warszawie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Bruno Stański wpada w szał, gdy dowiaduje się, że Justin doniósł policji o sfałszowanych nagraniach z jego hotelu. Oskarżenia te mogą zaszkodzić nie tylko Karolinie, ale także reputacji hotelu. Skotnicki, zamiast się przejmować, zaczyna kpić z Bruna, co tylko podsyca konflikt. Bruno nie zamierza odpuścić i wzywa Justina na rozmowę. Cała afera grozi zniszczeniem związku Justina z Olą, a Bruno, mimo wszystko, broni swojej żony Karoliny. Konflikt narasta, a stawka jest wysoka, ponieważ w grę wchodzi reputacja i przyszłość hotelu. Czy prawda wyjdzie na jaw? O tym przekonamy się w nadchodzących odcinkach.
2: W 1001 odcinku telenoweli Dziedzictwo Nana zmierzy się z trudnym wyborem dotyczącym podróży poślubnej z Poirazem. Początkowo udaje przeziębienie, by uniknąć wyjazdu, ale zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, jak ważne są te wakacje dla Sahina, który je sfinansował. Ostatecznie decyduje się na podróż, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród bliskich. Sahin, nieświadomy wcześniejszych planów Nany, wręcza nowożeńcom dodatkowy prezent w postaci szalików. Nana czuje się zakłopotana, ale Poiraz szybko ratuje sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już w piątek, 14 sierpnia o godzinie 16 w TVP1. W 4265 odcinku Na Wspólnej Agnieszka Olszewska postanawia pomóc Tomkowi, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń męża, Ryszarda, prawniczka angażuje się w sprawę, wierząc, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak spotkanie z Tomkiem kończy się dla Agnieszki nieprzyjemnie, gdy odkrywa, że zniknął jej portfel. To wydarzenie potwierdza obawy Ryszarda, który od początku przestrzegał żonę przed niebezpieczeństwem. Mimo wszystko Agnieszka nie zamierza się poddać i nadal chce walczyć o przyszłość Tomka. W kolejnym odcinku, w 4266, konflikt między małżonkami narasta, gdy Ryszard odmawia wsparcia dla planów żony.
1: W odcinku 933 serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Samuel nie może pogodzić się z planami wyjazdu Blanki i Diego do Huelwy, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Doktor Taroni zgadza się na pilną operację Artura, co daje nadzieję na poprawę jego zdrowia. Na ulicy pojawia się zamieszanie, gdy kilka kobiet prosi Liberta o autograf, co wzbudza zazdrość Rosiny. Tymczasem Ramon proponuje Inigowi zakup kawiarni La Deliciosa, ale jego oferta zostaje odrzucona. Odcinek zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 18:25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku, pełna sekretów, romansów i rodzinnych dramatów. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 451 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 15:05 na TVP2. W tym emocjonującym epizodzie Pia nadal zmaga się z niebezpieczeństwem, a Romulo organizuje dla niej ochronę, by zapewnić jej bezpieczeństwo. W pałacu nie brakuje napięć, gdyż Katalina zbliża się do Adriana, a Lope nie może pogodzić się z wyborem Wery. Santos podejmuje radykalne kroki, co może doprowadzić do poważnego konfliktu. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, ale Martina pozostaje nieugięta. Serial La Promesa to pełna intryg opowieść osadzona w 1913 roku, która zdobyła serca widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic w 454 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Atmosfera w rezydencji gęstnieje, a Alonso pod wpływem emocji może zmienić swoje życie na zawsze. Wśród służby wracają stare urazy, a sekrety zaczynają wychodzić na jaw, stawiając wszystkich pod ścianą. Manuel podejrzewa, że Curro celowo naraża się na niebezpieczeństwo na froncie, a Jana i Vera odkrywają ciało Pii, co wstrząsa całą służbą. Dramatyczne wydarzenia nie oszczędzają nikogo, a Maria Antonia i Alonso muszą zmierzyć się z chwilą słabości. Odcinek 454 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 15:05 na TVP2. Serial, pełen intryg i zakazanych romansów, nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. Panna Młoda w odcinku 170 przynosi prawdziwą burzę emocji. Cichan postanawia odciąć się od przeszłości, co mocno uderza w Hansel. Jej natychmiastowa reakcja może wywrócić życie rodziny Develioglu do góry nogami. W poprzednim odcinku Deria wyznała Cemilowi prawdę o Hansel, co doprowadziło do gorącej kłótni między Melichem, Cichanem i Hansel. Sinem traci złudzenia co do Melicha, a Bejza manipuluje Mukader i Sinem, by osiągnąć swoje cele. Hansel, nie chcąc patrzeć na zburzenie starego domu, podejmuje radykalny krok i wychodzi za mąż za Melicha. Odcinek 170 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 17:20 na TVP2. Serial od początku trzyma w napięciu. Każdy nowy odcinek wywołuje gorące dyskusje wśród widzów.
2: Rancho Zemsta Wiedźm powraca w grudniu z 11 sezonem. W tej odsłonie Arkadiusz Czerepach, grany przez Artura Barcisia, obejmuje stanowisko premiera. Jego polityczne ambicje i brak skrupułów mogą wywołać mieszane reakcje wśród fanów. Aktor przyznaje, że obawia się, iż widzowie mogą nie zaakceptować nowego oblicza jego postaci. Czerepach, znany z manipulacji, teraz ma jeszcze większą władzę. Nowy sezon składać się będzie z 6 odcinków, a zdjęcia zakończą się w połowie sierpnia. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w tej kultowej produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane opady deszczu i temperaturę 24 stopnie w Gdańsku. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 2 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 27 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące awantury podczas sesji Rady Miejskiej w Radomiu z marca zeszłego roku. Wydarzenia te związane były z Robertem Bąkiewiczem, który zajął mównicę i odmówił jej opuszczenia. Śledczy badali 5 wątków, w tym groźby i przemoc wobec strażników miejskich, ale nie dopatrzyli się przestępstwa. 3 inne wątki, dotyczące m.in. oplucia radnej i gruźb śmierci, umorzono z powodu niewykrycia sprawców.
0: Trwają poszukiwania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który zniknął po opuszczeniu Węgier. Adam Bodnar zasugerował, że Romanowski może ukrywać się w klasztorze, co obecnie sprawdzają służby. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że same przypuszczenia nie wystarczą do podjęcia działań. Eksperci wyjaśniają, że policja może wkroczyć na teren klasztoru, jeśli przepisy kraju na to pozwalają.
1: Premier Donald Tusk rozpoczął kontrasygnowanie nominacji dla ponad 200 asesorów sądowych, co pozwoli im na podjęcie pracy. Zarzucił Karolowi Nawrockiemu naruszenie konstytucji przez brak wymaganej kontrasygnaty przy wręczaniu nominacji. Spór prawny wokół tej kwestii blokował tysiące spraw sądowych. Działania premiera mają zakończyć ten impas. Donald Tusk zaapelował do pracodawców o szczególną troskę o pracowników podczas ekstremalnych upałów. Premier podkreślił, że stawką jest zdrowie, a nawet życie ludzi. Wskazał na potrzebę zapewnienia klimatyzacji, zimnej wody oraz możliwości pracy zdalnej lub dodatkowych przerw. Tusk zaapelował o rozważne podejście i wzajemną troskę w najgorętszych godzinach dnia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Waldemar Żurek skrytykował decyzję prezydenta o ułaskawieniu Piotra Starucha-Staruchowicza. Jego zdaniem gest ten był skierowany do środowiska kibicowskiego i miał charakter polityczny. Żurek podkreślił, że takie decyzje mogą podważać pracę policji, prokuratury i sądów. Zaznaczył, że prawo łaski nie powinno służyć interesom politycznym. W Stanach Zjednoczonych trwa nietypowy spór prawny dotyczący surogatki i biologicznych rodziców. Para z Kalifornii zażądała aborcji po wykryciu u płodu wady serca. Jednak surogatka McKenna West odmówiła. Sprawa trafiła do sądu, a obecnie toczy się walka o miejsce porodu. West chce urodzić w Teksasie, gdzie dziecko mogłoby być natychmiast operowane. Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoje trzecie dziecko. Córeczka urodziła się 3 sierpnia w szpitalu w Lizbonie. Król Karol III i królowa Kamila z radością przyjęli tę wiadomość. Dziewczynka jest 15. prawnukiem zmarłej królowej Elżbiety II. W Chersoniu doszło do ataku rosyjskiego drona na cywila, co Ukraina określa jako zbrodnię wojenną. Bezzałogowiec ścigał sprzedawcę warzyw, a następnie zdetonował ładunek przy jego pojeździe. Mężczyzna przeżył, ale odniósł poważne obrażenia. Prezydent Zełenski potępił działania Rosji, nazywając je polowaniem na bezbronnych ludzi.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza przekazały Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej kolejną wyrzutnię rakietową iLauncher. To ważny element programu Pilica Plus, który wzmacnia system obrony powietrznej Polski. Program ten ma na celu ochronę kluczowych obiektów i uzupełnienie systemów obronnych wyższego szczebla. Dostawy są realizowane zgodnie z planem, a do 2029 roku do wojska trafi łącznie 22 baterie systemu Pilica Plus. Funkcjonariusze CBŚP, Straży Granicznej oraz czeskiej policji rozbili międzynarodową grupę przestępczą powiązaną z pseudokibicami. W ramach operacji zatrzymano 24 osoby i zlikwidowano laboratorium klefedronu w Belgii. Na polski rynek mogło trafić ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych. W Polsce aresztowano 11 osób, a w Czechach 13, co pokazuje skuteczność międzynarodowej współpracy służb.
1: Long bob, czyli lob, to fryzura, która zdobywa serca kobiet po 50. To wydłużona wersja klasycznego boba, sięgająca do ramion, która łączy elegancję z łatwością stylizacji. Lob można nosić prosto, pofalowany lub z naturalnym skrętem, a także związać w kucyk czy kok. Dzięki delikatnym warstwom i subtelnemu uniesieniu u nasady, fryzura ta dodaje lekkości i nie przytłacza twarzy.
0: Wysokie temperatury mogą być wyzwaniem dla roślin, ale nie oznacza to, że są one stracone. Warto sprawdzić wilgotność ziemi przed podlewaniem i zastosować kąpiel wodną, jeśli podłoże jest zbyt suche. Po nawodnieniu rośliny potrzebują czasu na regenerację w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu. Pamiętajmy, że cierpliwość i odpowiednia pielęgnacja mogą przywrócić im zdrowy wygląd.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kefir, popularny produkt mleczny, może wspierać zdrowie jelit dzięki zawartości żywych kultur mikroorganizmów. Regularne spożywanie kefiru, zwłaszcza w połączeniu z dietą bogatą w błonnik i odpowiednim nawodnieniem, może poprawić pracę przewodu pokarmowego. Warto jednak pamiętać, że osoby z nietolerancją laktozy mogą odczuwać dyskomfort po jego spożyciu. Jeśli problemy jelitowe utrzymują się, zaleca się konsultację z lekarzem.
0: Budleja Dawida, znana jako magnes na motyle, może rozczarować brakiem kwitnienia. Kluczowym zabiegiem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co pozwala roślinie skierować energię na nowe pędy. Ważne jest także wiosenne przycinanie, które pobudza krzew do wzrostu. Pamiętajmy, aby zapewnić budlei odpowiednie nasłonecznienie i umiarkowane podlewanie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Dubaj, bogactwo, piękno, władza i sekrety to nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Anna Karczmarczyk, znana aktorka, zamiast wymarzonego mieszkania zafundowała sobie totalną demolkę. Po 2 latach poszukiwań i sprzedaży samochodów, by uzbierać na wkład własny, odkryła, że jej nowe lokum to prawdziwa ruina. Ściany się sypią, dach w opłakanym stanie, ale nie ma co się martwić. Remont całego budynku to przecież drobiazg. Teraz, po wymianie dachu i stropów, Anna i jej mąż są wykończeni, ale z niecierpliwością czekają na przyjemniejszy etap wykańczania swojego gniazdka.
1: Anna Popek, znana z konserwatywnych poglądów i krytyki Halloween, znowu zaskakuje. Tym razem nie polityką, a zdjęciem na Instagramie, które zrobiła jej córka Olivia. Córki Popek, choć unikają show biznesu jak ognia, mają swoje pasje. Olivia rozwija się jako fotografka w Holandii, a Małgorzata zgłębia tajniki ekonomii i historii sztuki w Warszawie. A sama Anna, po kolejnych medialnych przygodach, teraz bryluje w telewizji w Polsce 24, niezmiennie broniąc swoich przekonań. W najnowszej edycji The Voice of Poland na fotelu jurora zasiądzie ich przekonań.

0: bardziej narodowe poglądy, Morozowski z humorem podchodził do różnic politycznych, twierdząc, że pracuje nad młodym człowiekiem. Wspólne przeżycia, jak walka o zdrowie syna, zbliżyły rodzinę, a trudne chwile w szpitalu nauczyły ich doceniać pomoc charytatywną. Mimo różnic, relacje rodzinne były pełne ciepła i wzajemnego szacunku.
1: W samym sercu sesji zdjęciowej Malwiny Wędzikowskiej doszło do kradzieży, która mogłaby być sceną z filmu akcji. Starszy mężczyzna, niczym bohater kina sensacyjnego, zwędził płaszcz celebrytki i zniknął na rowerze, zostawiając za sobą zdumioną Malwinę i fotografa. Mimo natychmiastowego pościgu, złodziej okazał się szybszy niż błyskawica. Kto by pomyślał, że rower stanie się narzędziem zbrodni w biały dzień?
0: Bartłomiej Topa, niekwestionowany mistrz polskiego ekranu, znów błyszczy jako Jan Paweł Adamczewski w serialu 1670. Choć zaczynał od ról drugoplanowych, dziś jego nazwisko to synonim aktorskiej jakości. Od Wesela po Karbala. Topa udowadnia, że potrafi wszystko. Od dramatu po komedię. A w życiu prywatnym ceni sobie spokój i rodzinę, choć nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Zespół Phil pogrążył się w żałobie po śmierci Błażeja Gancarczyka, ich wieloletniego realizatora dźwięku. Miał zaledwie 39 lat, a jego odejście wstrząsnęło fanami i muzykami. Na Instagramie Piotr Kupicha i reszta zespołu pożegnali go wzruszającymi słowami, podkreślając, że stracili nie tylko współpracownika, ale przede wszystkim przyjaciela. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia. Szczecin stracił jednego ze swoich teatralnych gigantów. Henryk Gęsikowski, znany z ról w Teatrze Polskim i Dramatycznym, zmarł podczas pielgrzymki na Jasną Górę. Prokuratura bada tę tajemniczą sprawę, choć wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczają udział osób trzecich. Ciekawe, jak to możliwe, że nikt nie zauważył braku aktora przez kilka dni.
1: Pola Wiśniewska nie przebiera w słowach i zarzuca Michałowi Wiśniewskiemu manipulację faktami w jego oświadczeniu. Żona Gwiazdora opowiada o bolesnych skutkach rozpadu ich patchworkowej rodziny, podkreślając, że publiczna debata skupia się na dorosłych, zapominając o dzieciach. Pola przyznaje, że mimo trudności wciąż stara się utrzymywać pozytywne relacje z częścią rodziny byłego partnera. Cóż, wygląda na to, że życie w świetle reflektorów to nie tylko blask, ale i cień.
0: Męskie granie zbliża się do finału, a emocje sięgają zenitu. Po burzliwym Wrocławiu, gdzie pogoda pokrzyżowała plany, festiwal zawita do Krakowa. Na scenie Muzeum Lotnictwa Polskiego wystąpią m.in. Myslowic, Ralf Kamiński i Nosowska. A po Krakowie wielki finał na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czy pogoda tym razem dopisze? Czas pokaże.
1: Rokowizna Festiwal 2026 nadciąga niczym burza z piorunami. Już w piątek, 7 sierpnia, Gdańsk stanie się epicentrum rokowych wibracji. Na scenie Polsat Plus, Areny, pojawią się takie tuzy jak Royal Republic i Perturbator, a wieczór zakończy Pull the Wire. To 5. edycja tego muzycznego szaleństwa, które w tym roku zawita także do Poznania i Krakowa. Czyżby szykowała się rokowa uczta, której nie można przegapić?
0: W Dublinie odbył się pogrzeb Glena Hansarda, który zginął w wypadku motocyklowym. Ceremonia była transmitowana na żywo, a wśród uczestników znaleźli się Bono i Eddie Vedder. W hołdzie dla zmarłego muzyka przyjaciele wykonali jego utwory, a Bono zaskoczył wszystkich, zmieniając tekst swojego hitu. Trumna z wikliny, muzyczne występy i emocjonalne pożegnania to było prawdziwe show na miarę Oscara.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie odkryto zwłoki 53-letniej kobiety w stanie skrajnego rozkładu. W związku z tą sprawą zatrzymano 32-letniego Konrada S., który usłyszał zarzut morderstwa. Mężczyzna przyznał się do uderzania kobiety, twierdząc, że zobaczył w jej oczach diabła. Obecnie przebywa w areszcie, a jego stan psychiczny będzie poddany badaniom.
2: Pobierowo, nadmorska miejscowość, stało się wakacyjnym hitem w Polsce. Wszystko za sprawą nowego kompleksu wypoczynkowego sieci Gołębiewski, który przyciąga tłumy turystów. Inwestycja budzi mieszane uczucia, ale nie da się ukryć, że znacząco zwiększyła popularność tego kurortu. Pobierowo, znane z pięknych plaż i przyrody, teraz przyciąga również miłośników nowoczesnej architektury.
1: W Polsce trwa fala upałów, która według ekspertów potrwa co najmniej do 6 sierpnia. Krzysztof Jackowski przewiduje, że pogoda ustabilizuje się dopiero około 20 sierpnia, kiedy to temperatury spadną do od 24 do 26 stopni. Taka aura ma utrzymać się aż do połowy września, co może wpłynąć na plany wakacyjne wielu Polaków.
2: W Białymstoku doszło do dramatycznych wydarzeń. 38-letni mężczyzna brutalnie pobił swoją partnerkę i przez wiele godzin uniemożliwiał jej opuszczenie mieszkania. Kobieta zdołała uciec, ale napastnik odnalazł ją w szpitalu i ponownie zaatakował. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu nawet 25 lat więzienia. Dziś w Białymstoku temperatura sięgnie 38 stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenie 2 stopnia przed upałem dla miasta i całego województwa podlaskiego. Zaleca się unikanie słońca w najgorętszych godzinach, noszenie przewiewnej odzieży i regularne nawadnianie organizmu. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, seniorów i osoby przewlekle chore. Polskę nawiedzają fale ekstremalnych upałów, co znacząco wpływa na nasze rachunki za prąd. Urządzenia chłodzące, takie jak klimatyzatory i lodówki, pracują intensywniej, zwiększając zużycie energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które działają przez dłuższy czas, ponieważ to one mogą najbardziej obciążać domowy budżet.
1: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy.
2: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 47% Polaków ocenia jego prezydenturę dobrze, a 43% źle. Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw, co utrudniło funkcjonowanie koalicji rządowej, ale jednocześnie zyskał większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. Eksperci łączą to z jego zmianą podejścia do Ukrainy.
1: Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński miał je popierać. Morawiecki podkreślił, że presja na wprowadzenie przymusowych szczepień była duża, ale dzięki publicznemu wysłuchaniu udało się tego uniknąć. To kolejny raz, gdy były premier odsłania różnice zdań w kluczowych momentach rządów PiS.
2: Polska żegna Andrzeja Morozowskiego, wybitnego dziennikarza TVN24, którego odejście poruszyło środowisko medialne i widzów. Był współtwórcą programu Teraz My, gdzie ujawniał materiały wywołujące polityczne burze, jak słynne taśmy Beger. Jego bezkompromisowe dziennikarstwo miało ogromny wpływ na polską politykę, a jego dziedzictwo pozostaje żywe. Były naczelny dowódca ukraińskiej armii, Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników. W polskiej polityce wybuchł spór o kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej ostro skrytykował Tobiasza Bocheńskiego z PiS, zarzucając mu manipulowanie faktami. Kierwiński podkreślił, że polska granica z Białorusią jest teraz w pełni szczelna. Polska weźmie udział w unijnym spotkaniu, by podzielić się doświadczeniami w ochronie granic. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, który wydłuża możliwość odbywania kary pod dozorem elektronicznym z 6 miesięcy do 1,5 roku. Skazani na kary do 3 lat będą mogli starać się o elektroniczną opaskę już na 1,5 roku przed końcem wyroku. Decyzja o przyznaniu dozoru elektronicznego nie będzie automatyczna i zależeć będzie od indywidualnej oceny sądu. Projekt trafi teraz do dalszych prac legislacyjnych. We Wrocławiu doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letnia Walentyna zginęła po upadku z 4. piętra bloku. Początkowo uznawano to za wypadek, jednak zatrzymano 38-letniego Norberta C., który usłyszał już 3 zarzuty, tym dotyczące gwałtu i napaści na ratownika medycznego. Rodzina zmarłej apeluje o zgłaszanie się świadków, by wyjaśnić okoliczności jej śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 24 stopnie w Białymstoku, z wiatrem wschodnim o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę również 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wystartowała platforma PZPN Plus, oferująca transmisję na żywo i dostęp do archiwum meczów polskiej piłki. Kibice mogą bezpłatnie obejrzeć 7 spotkań STS Pucharu Polski, które rozpoczną się już o godzinie 16. Nowa platforma ma na celu zwiększenie dostępności i promocji polskich rozgrywek piłkarskich na każdym poziomie. To także narzędzie dla klubów do analizy i rozwoju. Robert Lewandowski zdobył tytuł piłkarza tygodnia w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC, strzelając 2 gole. To jego pierwsze bramki w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu uznanie kibiców i ekspertów. Drużyna z Chicago zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej.
2: Już jutro, 6 sierpnia, o 22.30 na antenie TVP 1 odbędzie się premiera dokumentu Anita, który ukazuje kulisy przygotowań Anity Włodarczyk do Mistrzostw Świata w Tokio. Film, wyprodukowany przez Papaya Films, oferuje unikalne spojrzenie na życie i karierę trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem. Dokument pokazuje nie tylko sukcesy, ale i wyzwania, z jakimi zmaga się jedna z najbardziej utytułowanych polskich sportsmenek. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak wygląda droga do sportowego szczytu. Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9 krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10 medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Polscy siatkarze wrócili do kraju po wygraniu Ligi Narodów. Na warszawskim lotnisku Okęcie przywitali ich kibice oraz przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Ministerstwa Sportu. Tomasz Fornal, jeden z bohaterów powitania, zaskoczył wszystkich, zwracając się do ministerstwa z prośbą o klimatyzację w pokojach podczas nadchodzących przygotowań do Mistrzostw Europy. Przygotowania do wrześniowych mistrzostw rozpoczną się już w poniedziałek. Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców.
2: Iga Świątek pewnie awansowała do 3. rundy turnieju WTA Masters 1000 w Toronto, pokonując Sarę Bejlek 6-0, 6-3. To pierwszy występ Polki od miesiąca po przerwie od rywalizacji. Teraz zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubic. Niestety Maja Chwalińska odpadła z turnieju po porażce z Australijką Talią Gibson 7-5, 6-1.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców. Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności. Reprezentacja Polski w siatkówce po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów napotkała problemy w powrocie do kraju. Z powodu burzy nad Ningbo podróż drużyny opóźniła się o co najmniej jeden dzień. Część zawodników ma dotrzeć do Warszawy w środę rano. Po przylocie planowane jest uroczyste powitanie i konferencja prasowa. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros, choć w finale uległa Mirrze Andrijewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany już 1 września. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą mogli śledzić nowe, emocjonujące wątki. Lucyna, matka dewelopera Macieja Wilka, nadal knuje intrygi wokół rodziny Pyrków, co może prowadzić do utraty ich domu. Agata Pyrka staje przed życiowym wyzwaniem, gdy jej związek z Ignacym Kieliszewskim zaczyna się rozpadać, a ona rozważa wyjazd z Polski. Czy plan Wilka i jego matki się powiedzie, a Pyrkowie stracą dach nad głową? Serial będzie dostępny na antenie TVP oraz w serwisie TVP VOD. Nie przegapcie tych pełnych napięcia odcinków.
2: Panna Młoda w 170 odcinku zaskoczy widzów emocjonującym zwrotem akcji. Główna bohaterka, Hanser, zdecyduje się na ślub z Melichem, co wywoła burzę emocji. Ceremonia, zamiast być radosnym wydarzeniem, stanie się sceną dramatycznych wydarzeń. Cichan, były partner Hanser, padnie w szał, planując zniszczenie swojej posiadłości, która przypomina mu o utraconej miłości. Z kolei Sinen, była narzeczona Melicha, przeżyje bolesne rozczarowanie, uświadamiając sobie, że była tylko narzędziem w jego planie. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o 17:20 na TVP2. To wydarzenie z pewnością poruszy serca widzów. M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i rodzinnego ciepła. W nadchodzących odcinkach, które pojawią się po wakacjach, widzowie zobaczą sielskie sceny z domu Barbary w Grabinie. Hania i Misiek, wnuki Barbary, spędzają tam wakacje, pomagając babci w kuchni przy robieniu pierogów. To właśnie takie chwile, pełne uśmiechu i wspomnień, są esencją serialu. Mimo nadchodzących dramatów, jak zdrada Artura Rogowskiego, twórcy zadbali o to, by Grabina nadal była miejscem pełnym rodzinnego ciepła. Fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych bohaterów i te wyjątkowe, domowe sceny. Atmosfera domu Mostowiaków przypomni, dlaczego M jak Miłość od lat jest tak bliskie sercom widzów.
1: Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 997 odcinkiem po wakacjach. Blanka Milewska podczas spaceru z córką zostaje zmuszona do udzielenia pomocy starszej kobiecie, która zasłabła w parku. Niestety, gdy wraca do wózka, odkrywa, że jej córka Nina zniknęła. W panice Blanka natychmiast wzywa policję, która rozpoczyna poszukiwania dziewczynki. Niestety, mimo intensywnych działań, Niny nie udaje się odnaleźć. Blanka jest przekonana, że zniknięcie jej córki nie jest przypadkowe, co tylko potęguje jej strach. Policja i przypadkowy rowerzysta przeszukują teren, ale bez skutku. Tajemnicze zniknięcie Niny wprowadza widzów w pełne napięcia chwile.
2: Na Wspólnej w odcinku 4263 zapowiada prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Weronika nie odpuści sprawy, która od początku budzi jej podejrzenia, a Bogdan spróbuje zrobić ważny krok w życiu prywatnym. Jednak reakcja Martyny może go kompletnie zbić z tropu. W ostatnich odcinkach nie brakowało trudnych emocji, a śmierć pani Marii wstrząsnęła rodziną Ziębów. Beata usłyszała tę smutną wiadomość w momencie, gdy chciała świętować narodziny córki. Odcinek 4263 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując losy mieszkańców ulicy Wspólnej w Warszawie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mieczysław Hryniewicz, Anna Guzik czy Grażyna Wolszczak. Serial Rancho powraca z długo wyczekiwaną 11. serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Akcja nowej serii rozgrywa się dekadę po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, a główna bohaterka, Lucy, zmierzy się z życiem jako samotna matka. W sieci zawrzało po publikacji zdjęć Ilony Ostrowskiej, które sugerują dramatyczny wypadek. Fani zastanawiają się, czy to element fabuły, czy może inny projekt aktorki. Twórcy zdecydowali się nie obsadzać roli Kusego po śmierci Pawła Królikowskiego, co nadaje nowej serii emocjonalnej głębi. Lucy, mimo upływu czasu, pozostaje niezmieniona wizualnie, co dodaje jej historii wyjątkowego uroku. Warto czekać na premierę, by odkryć, jakie niespodzianki przygotowali twórcy.
1: Dziedzictwo zbliża się do swojego jubileuszowego 1000 odcinka, który zostanie wyemitowany w czwartek 13 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku Sahin planuje niespodziewaną podróż dla Nany i Pojraza, ale zazdrosna Kansel ma inne plany. Jej intryga z dosypaniem substancji do napoju Nany obraca się przeciwko niej samej. Tymczasem Ezgi i Sinan zmagają się z fałszywymi historiami o wypadku i depresji, które mają ich zbliżyć. Semich wciąż ukrywa swoje problemy, a Ibrahim i Czarna spierają się o imię dla dziecka. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów emocjonującymi zwrotami akcji i wyrazistymi postaciami, które nieustannie stają przed trudnymi wyborami.
2: 4266 odcinku Na Wspólnej Juliusz, grany przez Daniela Olbrychskiego, postanawia ujawnić Krystynie, że to on jest tajemniczym Januszem z internetowego forum. Niestety jego wyznanie przychodzi za późno, bo serce Krystyny zaczyna bić dla kogoś innego. Spotkanie w barze u Ziębów łagodzi napięcia między bohaterami, ale Krystyna nadal nie zdaje sobie sprawy, że to Juliusz był jej internetowym rozmówcą. Wkrótce w jej życiu pojawia się nowy adorator, co komplikuje plany Juliusza. W kolejnym odcinku, 4267, Krystyna postanawia dać szansę Janowi, co doprowadza Juliusza do desperacji. Czy Juliusz zdoła odzyskać serce Krystyny? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 47% Polaków ocenia jego prezydenturę dobrze, a 43% źle. Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw, co utrudniło funkcjonowanie koalicji rządowej, ale jednocześnie zyskał większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. Eksperci łączą to z jego zmianą podejścia do Ukrainy. W Tajlandii doszło do tragicznego wypadku, w którym 13-letni chłopiec zmarł po urządleniu przez niebezpieczną meduzę podczas kąpieli w morzu. Zdarzenie miało miejsce na plaży Ban Phai Tha, prowincji Nakhon Si Thammarat. Trzej inni uczestnicy akcji ratunkowej również zostali poparzeni, ale ich obrażenia nie były groźne. Służby ostrzegają, że meduzy pojawiły się na wybrzeżu wcześniej niż zwykle, apelując o ostrożność podczas kąpieli. Kate Blanchett, znana aktorka i laureatka dwóch Oscarów, zmaga się z problemami ze snem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar wyznała, że zarywa noce w teatrze, a o świcie budzą ją wygłodniałe kury, które hoduje. Mimo intensywnego życia zawodowego i rodzinnego, Blanchett stara się znaleźć czas na odpoczynek, choć nie jest to łatwe. Hodowanie drobiu stało się popularne wśród gwiazd, podobnie jak u Meghan Markle i księcia Harry'ego. W Stanach Zjednoczonych doszło do dwóch incydentów związanych z bezpieczeństwem Donalda Trumpa. Na jego polu golfowym w Kalifornii zatrzymano uzbrojonego mężczyznę, który obserwował przygotowania do wizyty byłego prezydenta. Dzień później pojawiły się informacje o incydencie z udziałem śmigłowca Marine One, który wystartował z Białego Domu bez wstrzymania startów samolotów pasażerskich z pobliskiego lotniska. W obu przypadkach służby zapewniają, że Trump nie był bezpośrednio zagrożony, ale sprawy są nadal badane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Bitonto we Włoszech mieszkaniec omal nie stracił wygranej miliona euro na loterii. Przez roztargnienie wyrzucił zwycięski los do śmieci. Dzięki szybkiej reakcji lokalnej firmy komunalnej kupon udało się odnaleźć, zanim trafił na wysypisko. Szczęśliwy finał tej historii zyskał duże zainteresowanie w mediach. Rosyjskie ataki rakietowe na obrzeża Odessy oraz uderzenia w statki w korytarzu zbożowym pogłębiają blokadę ukraińskich portów czarnomorskich. W wyniku ostatnich ataków zniszczona została infrastruktura cywilna, a liczba ofiar wciąż jest nieznana. Decyzja przewoźnika Hapag-Lloyd o zawieszeniu połączeń do portów regionu Odessy zmusza do przenoszenia ładunków do portów naddunajskich. Ukraina ostrzega, że dalsze ataki mogą prowadzić do wzrostu cen żywności i ryzyka głodu w wielu krajach.
0: Niemiecki wywiad udaremnił zamach na Stefana Tumana, szefa producenta dronów Donaustal. Dwóch podejrzanych, Serhija N. i Ale S., aresztowano pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji. Sprawa ujawniona przez tygodnik Die Zeit podkreśla rosnące zagrożenie dla kluczowych postaci w niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Alexander Dobrindt, jest na bieżąco informowany o postępach w śledztwie.
2: Lustra w windach pełnią więcej funkcji niż tylko dekoracyjną. Dzięki nim kabina wydaje się większa, co zwiększa komfort podróży. Dodatkowo lustra pomagają pasażerom skupić uwagę na czymś innym niż zmieniające się piętra, co jest szczególnie przydatne dla osób nieprzepadających za jazdą windą. Odbicie w lustrze pozwala też dyskretnie obserwować otoczenie, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj w Jarosławiu doszło do dramatycznej sytuacji, gdy 10-miesięczne dziecko zostało przypadkowo uwięzione w samochodzie. Matka zatrzasnęła kluczyki wewnątrz pojazdu, a wysoka temperatura zmusiła policjantów do szybkiej interwencji. Funkcjonariusze wybili szybę, by uwolnić dziewczynkę, która na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Służby przypominają, że w upały wnętrze auta nagrzewa się błyskawicznie. Hiszpańscy hydraulicy odkryli skuteczny sposób na czyszczenie muszli klozetowej. Wystarczy połączyć sól kuchenną, proszek do prania i ocet spirytusowy, by usunąć kamień i zacieki. Taka mieszanka działa lepiej niż drogie detergenty, przywracając biel i eliminując nieprzyjemne zapachy. Wystarczy zostawić ją na noc, a następnego dnia dokładnie wyszorować muszle. Większość użytkowników pralek nie wie, do czego służy trzecia przegroda w szufladce na detergenty. Jest ona przeznaczona do prania wstępnego, które pomaga usunąć największe zabrudzenia przed głównym cyklem prania. Eksperci zalecają jej użycie zwłaszcza przy mocno zabrudzonej odzieży roboczej czy grubych ręcznikach. Prawidłowe dozowanie detergentów do odpowiednich komór może znacząco poprawić efektywność prania.
2: Lwie paszczki, znane z ogrodów naszych babć, wracają do łask jako idealne kwiaty na jesienną rabatę. Sierpień to doskonały czas na ich sadzenie, co pozwoli cieszyć się ich kwitnieniem aż do późnej jesieni. Te charakterystyczne rośliny, przypominające małe paszcze, najlepiej rosną w dobrze nasłonecznionych miejscach. Wymagają regularnego podlewania i usuwania przekwitłych kwiatów, aby zachować swój dekoracyjny wygląd.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sejm ma teraz 33-dniową przerwę w obradach, a posłanka KO Kinga Gajewska korzysta z wolnego czasu. Ostatnio odwiedziła salon piękności, gdzie podczas manikur zamówiła sushi. Po relaksie ruszyła na zakupy, uzupełniając domowe zapasy. Dzień zakończyła wpadką, gdy fotoreporter przyłapał ją na rozmowie przez telefon podczas jazdy, co może skutkować mandatem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Sheeran, znany brytyjski wokalista, wpadł w tarapaty z powodu swojego luksusowego Aston Martina z 1966 roku. Okazuje się, że nawet gwiazdy muszą pamiętać o ubezpieczeniach, ponieważ sąd w Bradford nałożył na niego grzywnę za brak polisy. Sheeran tłumaczy się administracyjnym nieporozumieniem i twierdzi, że auto od lat stoi w warsztacie, przechodząc metamorfozę na napęd elektryczny. Cóż, nawet najpiękniejsze klasyki motoryzacji mogą przysporzyć nieoczekiwanych problemów.
2: Katarzyna Grochola, królowa polskiej literatury romantycznej, znów w akcji. Autorka kultowego Nigdy w życiu czuwa nad ekranizacją swojej najnowszej książki. Czyżby szykowała się kolejna fala judytomanii? Grochola twierdzi, że jej dzieło zmieniło życie wielu kobiet, które teraz budują domy i wierzą w swoje marzenia. Cóż, jeśli to nie jest magia literatury, to co nią jest? Niekwestionowana królowa popu.

0: został przewieziony do szpitala. Jego agenci zapewniają, że priorytetem jest teraz zdrowie i bezpieczeństwo blogera oraz jego rodziny. Cóż, życie w blasku fleszy potrafi być naprawdę niebezpieczne.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Rancho powraca po 10 latach, a fani zacierają ręce na finałowy sezon. Wilkowyje znów tętnią życiem, choć bez nieżyjących już aktorów Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Reżyser Wojciech Adamczyk stanowczo odrzucił pomysł użycia sztucznej inteligencji do ich ożywienia, uznając to za nieuczciwe i niemoralne. Postacie Japycza i Kusego pozostaną w serialu, choć nie zobaczymy ich na ekranie. Cóż, w Wilkowyjach wszystko jest możliwe, nawet życie po życiu. Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para, która przyciąga uwagę jak magnes, spodziewają się drugiego dziecka. Choć ich związek jest na ustach wszystkich, ślub wciąż pozostaje w sferze spekulacji. Serowska, z charakterystycznym dla siebie luzem, podkreśla, że nie czuje presji, by stanąć na ślubnym kobiercu. A co z tajemniczymi inicjałami DSH na Instagramie? Cóż, wygląda na to, że to tylko kolejny rozdział w tej medialnej telenoweli. Martyna Byczkowska, gwiazda serialu 1670. Znowu na językach. Aktorka, która wciela się w Anielę, konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskim kinie. A jej życie poza planem to prawdziwa zagadka. Choć media plotkują o jej relacji z raperem Quebona Fide, Byczkowska trzyma się z dala od skandali, skupiając się na karierze. Wygląda na to, że najlepsze role dopiero przed nią, a jej nazwisko coraz częściej pojawia się wśród najzdolniejszych młodych aktorów. Anna Popek, znana z konserwatywnych poglądów, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o kolejną krytykę Halloween, ale o zdjęcie na Instagramie, które zrobiła jej córka Olivia. Choć obie córki Popek trzymają się z dala od medialnego zgiełku, Olivia rozwija swoją pasję do fotografii, a Małgorzata łączy ekonomię z historią sztuki. Ciekawe, czy Anna Popek w końcu zdradzi więcej szczegółów ze swojego życia, czy pozostanie przy swoich tradycyjnych wartościach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Edyta Bartosiewicz, ikona polskiej muzyki, zaskakuje wszystkich, zasiadając w czerwonym fotelu trenerskim The Voice of Poland. Po latach grania z gitarą artystka postanowiła zmierzyć się z młodym pokoleniem wokalistów. Ciekawe, czy jej refleksje na temat obecnych trendów muzycznych, gdzie show często przysłania muzykę, znajdą odzwierciedlenie w jej nowej roli. A może to właśnie ona pokaże, że prawdziwa magia tkwi w prostocie i emocjach.
0: Podlasie znów na ustach wszystkich. Bartłomiej Krysiuk, reżyser i aktor w jednym, wciela się w kontrowersyjnego proroka Ilię w spektaklu Epitafium dla proroka Ilii. Ta niezwykła produkcja, łącząca teatr z muzyką na żywo, przyciąga tłumy, bilety w Katowicach już wyprzedane. Autentyczne pieśni pogrzebowe i tajemnicza historia z lat 30. na Podlasiu sprawiają, że widzowie nie mogą się doczekać premiery. Czy to nowa religia, czy tylko teatralny hit? Czas pokaże. Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił zejść ze sceny, ale nie z powodu braku weny, lecz zdrowia. Po latach koncertowania muzyk ogłosił, że czas na emeryturę, ponieważ serce nie chce już grać na pełnych obrotach. Zamiast kolejnych tras koncertowych czeka go operacja na otwartym sercu. Hughes podziękował fanom za wsparcie, podkreślając, że zdrowie jest teraz jego priorytetem. U2 i ich Rattle and Hum, album, który miał być hołdem dla amerykańskiej muzyki, a stał się symbolem megalomanii. Krytycy nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając zespołowi, że bardziej niż muzyką zajmują się własnym ego. Mimo to płyta sprzedała się w ponad 14 milionach egzemplarzy, co pokazuje, że kontrowersje mogą być najlepszą reklamą. A film towarzyszący albumowi? Cóż, nie każdy hollywoodzki rozmach kończy się sukcesem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę, tak samo wynoszącą 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie dobra, a dla Torunia umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Punkt adopcyjny. Ochota na kota w Warszawie obchodzi swoje 8 urodziny. Z tej okazji w najbliższą sobotę odbędzie się huczna uroczystość przy ulicy Grójeckiej 79. W programie darmowe szkolenie z pierwszej pomocy dla zwierząt, chipowanie kotów oraz porady specjalistów. To także doskonała okazja, by poznać koty czekające na adopcję. Wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie ujawniły poważne nieprawidłowości. Wśród nich znalazły się fikcyjne stanowiska, dublujące się umowy oraz lekarze pracujący po kilkadziesiąt godzin bez przerwy. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przedstawił szczegóły raportu, który trafił do prokuratury. W wyniku kontroli sformułowano 44 zalecenia pokontrolne, mające na celu poprawę sytuacji w placówce.
2: W Warszawie na ulicy Wirażowej doszło do tragicznego wypadku dwóch motocykli. Zginął 27-letni obywatel Mołdawii, a 31-letni Ukrainiec trafił do szpitala. Ulica ta jest znana z nielegalnych nocnych wyścigów, co budzi pytania o przyczyny zdarzenia. Policja nadal bada okoliczności wypadku. Rok po nietypowym proteście Warszawa nie śpi, mieszkańcy stolicy ponownie szykują się do manifestacji przeciwko hałasowi. Aktywiści z Miasto Jest Nasze zapowiadają kolejny przemarsz na 4 września, tym razem bez piżam, by podkreślić powagę sytuacji. Mieszkańcy domagają się m.in. instalacji fotoradarów akustycznych i zwiększenia liczby patroli policji. Problem hałasu ich zdaniem wciąż się pogarsza, a władze miasta nie podejmują wystarczających działań.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W powiecie makowskim doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem ratownika medycznego. Wezwany do pomocy 26-latkowi, sam stał się ofiarą agresji ze strony pijanego mężczyzny, który groził mu śmiercią. Na miejsce musiała przybyć policja, aby opanować sytuację. Agresor, mający prawie 4 promile alkoholu we krwi, został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Alei Sikorskiego w Warszawie, wybrana w budżecie obywatelskim, wciąż czeka na realizację, mimo że minęły już 3 lata. Opóźnienia związane są z budową tramwaju do Wilanowa, co zniechęca mieszkańców do udziału w głosowaniach. W ostatniej edycji budżetu obywatelskiego głos oddało zaledwie 3% warszawiaków. Radny Mokotowa, Jacek Grzeszak, podkreśla, że takie opóźnienia zwiększają niebezpieczeństwo na drogach i pogłębiają kryzys budżetu obywatelskiego.
2: W Ciechanowie znaleziono 3 okaleczone szczenięta, którym na żywca obcięto uszy. Zwierzęta trafiły do centrum weterynaryjnego w Mławie, gdzie otrzymały pomoc. Policja rozpoczęła śledztwo, mimo braku oficjalnego zgłoszenia. Przypominamy, że kopiowanie uszu jest w Polsce nielegalne. W Radomskim Miejskim Urzędzie Pracy doszło do nietypowego incydentu. Dwoje pracowników zostało przyłapanych na miłosnych igraszkach w biurze. Władze placówki zareagowały szybko, rozwiązując z nimi umowy za porozumieniem stron. To kolejny problem wizerunkowy dla tej instytucji, która niedawno zmagała się z innym skandalem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje całkowity zakaz używania smartfonów. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani na przerwach. Nowe przepisy mają pomóc dzieciom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranami. Wprowadzenie zakazu budzi emocje, a szkoły szukają najlepszych rozwiązań na przechowywanie urządzeń. W Polsce trwają nieznośne upały, które wpływają na wzrost zużycia energii. Urządzenia chłodzące i przechowujące żywność pracują intensywniej, co podbija rachunki za prąd. Warto zwrócić uwagę, które sprzęty działają najdłużej i z największą intensywnością, ponieważ to one najbardziej obciążają domowy budżet. Wiktoria Ptak z Białego

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nowy lek na fenyloketonurię trafił na listę innowacyjnych technologii Ministerstwa Zdrowia, co otwiera drogę do jego refundacji. Terapia ta pozwala pacjentom zrezygnować z restrykcyjnej diety i znacząco obniża poziom toksycznej fenyloalaniny we krwi. Dzięki temu chorzy mogą spożywać zwykłe produkty, co znacząco poprawia jakość ich życia. Fenyloketonuria to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia działa toksycznie na mózg. Nowy lek, zatwierdzony przez europejskie i amerykańskie agencje, przynosi poprawę już po kilku tygodniach stosowania. Choć lek nie jest jeszcze refundowany, jego obecność na liście innowacyjnych technologii daje nadzieję na szybsze wprowadzenie refundacji w Polsce. Rząd planuje podwyżki świadczeń dla byłych prezydentów Polski. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mogą liczyć na wzrost dożywotnich świadczeń oraz większe środki na prowadzenie biur. Od stycznia przyszłego roku ich prezydenckie emerytury wzrosną o około 427 zł miesięcznie. Dodatkowo finansowanie biur byłych prezydentów zwiększy się o 750 zł miesięcznie. Zmiany te są częścią projektu budżetu państwa na 2027 rok, który zakłada 3% wzrost wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 4 200 000 zł kary na firmę Bunge Polska, właściciela marki Olej Kujawski. Powodem były nieuczciwe umowy z rolnikami, które przerzucały na nich całe ryzyko związane z klęskami żywiołowymi. Kontrakty zawierały klauzule, które niemal całkowicie pozbawiały rolników ochrony w takich sytuacjach. Bunge Polska zareagowała na zarzuty, zmieniając wzorce umów i współpracując z urzędem, co wpłynęło na wysokość kary. Decyzja UOKiK to ważny sygnał dla branży rolno-spożywczej, podkreślający konieczność uczciwych relacji z rolnikami. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormus. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają trzeci dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Związkowcy proponują zniesienie zakazu handlu w niedzielę i wprowadzenie wyższych wynagrodzeń dla pracowników.

0: Ich pomysł zakłada płacenie 2,5 raza więcej za każdą godzinę pracy w niedzielę oraz dodatkowy dzień wolny. Obecne przepisy według związkowców nie spełniają swojej funkcji, a liczne wyjątki wypaczają konkurencję na rynku. Propozycja obejmuje także inne branże, jak gastronomia czy transport. Na razie to tylko postulat, a obecne przepisy nadal obowiązują.
1: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
0: W Polsce panują ekstremalne upały, które wywołały obawy o możliwe blackouty. Premier Donald Tusk uspokaja, że system energetyczny jest stabilny dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki. Mimo problemów w niektórych elektrowniach nie ma ryzyka braku prądu. Premier podkreśla jednak potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Apeluje również do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną i dostęp do zimnej wody. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, ale sytuacja jest pod kontrolą.
1: Grupa CSG sfinalizowała przejęcie kompleksu przemysłowego Gnaszwitz w Saksonii, inwestując ponad 100 milionów euro. Celem jest zwiększenie produkcji amunicji i materiałów wysokoenergetycznych, takich jak nitrogliceryna. To strategiczny krok w budowaniu niezależnych łańcuchów dostaw dla NATO i Unii Europejskiej. Inwestycja ma także przynieść do 125 nowych miejsc pracy i wspierać rozwój gospodarczy regionu. To druga duża inwestycja CSG w Niemczech, po zakładzie MSM Walls Road. Dzięki temu CSG wzmacnia swoją pozycję na europejskim rynku zbrojeniowym.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Spółka Jelcz, kluczowy dostawca pojazdów dla polskiej armii, rozważa wdrożenie nowych mostów napędowych od polskiego producenta SKB, DriveTech SA. To krok w stronę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w 18. Pułku Logistycznym w Łomży. Podczas rozmów podsumowano także plan naprawczy Jelcza, który zwiększył efektywność produkcji. Firma dostarczyła już 300 pojazdów w tym roku, co stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. W planach jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Miłoszycach, który ma ruszyć w 2029 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1001 odcinku telenoweli Dziedzictwo Nana zmierzy się z trudnym wyborem dotyczącym podróży poślubnej z Poirazem. Początkowo udaje przeziębienie, by uniknąć wyjazdu, ale zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, jak ważne są te wakacje dla Sahina, który je sfinansował. Ostatecznie decyduje się na podróż, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród bliskich. Sahin, nieświadomy wcześniejszych planów Nany, wręcza nowożeńcom dodatkowy prezent w postaci szalików. Nana czuje się zakłopotana, ale Poiraz szybko ratuje sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już w piątek, 14 sierpnia o godzinie 16 w TVP1. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1002 odcinkiem. Nana zmaga się z lękiem przed podróżą poślubną, co prowadzi do napięć z Poirazem. Czy ich wyjazd zmieni ich losy? Odcinek zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 w TVP1. Tymczasem w wątku Ibrahima i Czarnej nie brakuje humoru związanego z wyborem imienia dla dziecka. Intrygi Ezgi i Isil nie ustają, a bransoletka z inicjałami Sinana wzbudza podejrzenia u Ainur. Serial można oglądać codziennie o 16 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych tajemnic.
2: Na dobre i na złe powraca z 997 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. W tym odcinku Falkowicz przeżyje prawdziwy szok, gdy odkryje, kim jest nowy wybranek jego przybranej córki Matyldy. Darek, nowy ratownik i kierowca karetki w Leśnej Górze, okaże się być nie tylko pacjentem Falkowicza, ale także starszym partnerem Matyldy. Spotkanie w szpitalu i późniejsza kolacja przyniosą wiele emocji. Andrzej nie będzie mógł zaakceptować różnicy wieku między Matyldą a Darkiem, co doprowadzi do ostrej wymiany zdań. Atmosfera stanie się tak napięta, że Jadzia będzie musiała interweniować, serwując kolejną porcję flaków. Czy uda się rozładować napięcie? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która została nagrana zimą w Tajlandii. Premiera już pod koniec sierpnia, a emocje rosną z każdym dniem. W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zapowiedzi uczestników, którzy zamieszkają w egzotycznej willi. Produkcja stopniowo odsłania tajemnice, pokazując fragmenty postaci i charakterystyczne ujęcia. Fani już spekulują, kto pojawi się w programie i jakie osobowości zawalczą o miłość i przetrwanie w grze. Czy uczestnicy znajdą prawdziwe uczucie, czy skupią się na strategii? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, a atmosfera staje się coraz bardziej gorąca. W najbliższych dniach możemy spodziewać się ujawnienia pierwszych nazwisk nowych mieszkańców rajskiej willi.
1: Serial 1670 powraca z trzecim sezonem, który już dziś zadebiutuje na ekranach. Akcja rozpoczyna się 8 miesięcy po wydarzeniach z poprzedniego sezonu. Aniela wraca do domu, zastając Adamczychę w opłakanym stanie, a Jan Paweł Adamczewski pogrąża się w rozpaczy po utracie tytułu szlacheckiego. Choć aktorstwo i realizacja wciąż zachwycają, to scenariusz niestety nie spełnia oczekiwań. Humor, który wcześniej bawił, teraz wydaje się nieśmieszny i nie na miejscu. Mimo to fani mogą liczyć na znakomite zdjęcia, kostiumy i scenografię. Twórcy muszą jednak znaleźć czas na oddech, by przywrócić serialowi dawny blask.
2: W odcinku 933 serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Samuel nie może pogodzić się z planami wyjazdu Blanki i Diego do Huelwy, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Doktor Taroni zgadza się na pilną operację Artura, co daje nadzieję na poprawę jego zdrowia. Na ulicy pojawia się zamieszanie, gdy kilka kobiet prosi Liberta o autograf, co wzbudza zazdrość Rosiny. Tymczasem Ramon proponuje Inigowi zakup kawiarni La Deliciosa, ale jego oferta zostaje odrzucona. Odcinek zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 18.25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku, pełna sekretów, romansów i rodzinnych dramatów.
1: W najnowszych odcinkach Klanu czekają nas emocjonujące zwroty akcji w życiu Jaśka Rafalskiego. Po powrocie z wakacji w Hiszpanii, gdzie towarzyszyli mu rodzice i Roxi, Jasiek nie znajdzie ukojenia w relacjach miłosnych. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy na horyzoncie pojawi się jego była narzeczona, Jagoda, która wraca z Australii. Jasiek będzie musiał zmierzyć się z dawnymi emocjami i podjąć ważne decyzje dotyczące swojego życia prywatnego. Tymczasem w pracy w aptece pod Modrzewiem planuje wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, zakładając sklep internetowy. Relacje z matką, Beatą, pozostają napięte, ale z ojcem, Piotrem, Jasiek dogaduje się świetnie. Wszystko to zapowiada pełne napięcia i humoru odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
2: Panna Młoda w odcinku 170 przynosi prawdziwą burzę emocji. Cichan postanawia odciąć się od przeszłości, co mocno uderza w Hanser. Jej natychmiastowa reakcja może wywrócić życie rodziny Develjoglu do góry nogami. W poprzednim odcinku Deria wyznała Cemilowi prawdę o Hanser. To doprowadziło do gorącej kłótni między Melichem, Cichanem i Hanser. Sinem traci złudzenia co do Melicha, a Bejza manipuluje mu Kader i Sinem, by osiągnąć swoje cele. Hanser, nie chcąc patrzeć na zburzenie starego domu, podejmuje radykalny krok i wychodzi za mąż za Melicha. Odcinek 170 zostanie wyemitowany 13 sierpnia o 17.20 na TVP2. Serial od początku trzyma w napięciu, a każdy nowy odcinek wywołuje gorące dyskusje wśród widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 15 lat od śmierci Andrzeja Leppera, byłego lidera samoobrony. Jego syn, Tomasz Lepper, wciąż nie zgadza się z oficjalną wersją, że ojciec popełnił samobójstwo. Rodzina upamiętnia polityka podczas uroczystości w Krupach koło Darłowa. Tomasz Lepper krytykuje także działania urzędników związanych z aferą gruntową oraz brak odszkodowania dla rodziny. Trwają poszukiwania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który zniknął po opuszczeniu Węgier. Adam Bodnar zasugerował, że Romanowski może ukrywać się w klasztorze, co obecnie sprawdzają służby. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że same przypuszczenia nie wystarczą do podjęcia działań. Eksperci wyjaśniają, że policja może wkroczyć na teren klasztoru, jeśli przepisy kraju na to pozwalają.
2: Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów i obwód kijowski, w wyniku którego zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne. Celem były głównie obiekty cywilne, w tym infrastruktura miejska i kolejowa. Rzecznik polskiego MSZ zaapelował, by świat nie przyzwyczajał się do rosyjskiego terroru. Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, skomentował atak krótko: ruski mir.